0: Zum Tanzen, zum Spaß, zum
1: Musiker, Lagerauer, Alter, Räuch.

Fantazji Polskiej słuchaliśmy kompozycji Unseen Marcina Stańczyka, której osnową jest czas letniego przesilenia, a także poszukiwanie kwiatu paproci. A letnie przesilenie pojawi się jutro o godzinie 10:24. Kompozycję Unseen wykonali Agata Zubel w partii głosu oraz muzycy zespołu MX Ensemble. W Fantazji Polskiej wracamy teraz do przepastnych archiwów klasztoru na Jasnej Górze. Oto przed nami przechowywana tam msza w tonacji F-dur Józefa Elsnera. Dziś nie wiemy, kiedy kompozycja dokładnie powstała. Jedyną pewną datą jest rok 1851. Wtedy bowiem karta tytułowa partytury trafiła do kapeli jasnogórskiej. Msza F-dur to tylko jedno z ponad 50 zachowanych do dziś na Jasnej Górze dzieł Elsnera. Na całe dzieło składają się następujące części mszalne: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Osanna, Benedictus Osanna i Agnus Dei. Posłuchajmy. Śpiewają Marzena Lubaszka, sopran, Joanna Dobrakowska, alt, Piotr Szewczyk, tenor, Jacek Ziomkowski, bas. Śpiewakom towarzyszy zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska, dyryguje Jan Tomasz Adamus.

To była zachowana w zbiorach jasnogórskich msza F-dur Józefa Elsnera. Śpiewali Marzena Lubaszka, Joanna Dobrakowska, Piotr Szewczyk i Jacek Ziomkowski, którym towarzyszył zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska. Dyrygował Jan Tomasz Adamus. Ignacy Feliks Dobrzyński to kompozytor znany nam dziś przede wszystkim jako twórca symfonii, dzieł fortepianowych, także koncertu fortepianowego. Mniej znana jest nam natomiast między innymi jego twórczość kameralna. Dziś krótkie spotkanie z tą częścią jego spuścizny. Oto przed nami kompozycja Andante i Rondo alla Polacca, opus 42. Na flecie gra Leszek Szarzyński, na fortepianie Kaori Okuzumi.

Leszek Szarzyński, flet, oraz Kaori Okuzumi, fortepian, wykonali andante i rondo alla Polacca Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. W fantazji polskiej przeniesiemy się teraz do świata oper Karola Kurpińskiego, a to za sprawą dwóch uwertur jego autorstwa. Zaczniemy od uwertury do opery historycznej Jadwiga Królowa Polska, a następnie do opery Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale. Gra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyryguje Łukasz Borowicz.

Za nami dwie uwertury Karola Kurpińskiego. Przed chwilą, jako druga, zabrzmiała uwertura do opery Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, a wcześniej słuchaliśmy uwertury do opery historycznej Jadwiga Królowa Polska. Grała Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyrygował Łukasz Borowicz. Felix Nowowiejski to kolejny kompozytor, którego muzyka pojawi się dziś w programie Fantazji Polskiej. To też twórca, którego muzyka przeżywa bardzo dobry czas. Lata 2016-17, którym patronował Felix Nowowiejski, zaowocowały wieloma koncertami oraz nagraniami jego kompozycji. Reperkusje roku Nowowiejskiego, można powiedzieć, odczuwamy do dziś. Jakiś czas temu ukazały się płyty z zapomnianą muzyką baletową tego twórcy w nagraniu Orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Sebastiana Perłowskiego. Na pierwszej z płyt znalazł się balet Malowanki Ludowe, opus 18, a na drugiej Król Wichrów, opus 37, dzieło, którego fragmentów proponuję dziś wysłuchać. Premiera Króla Wichrów odbyła się 27 lutego 1929 roku w Poznaniu. Libretto baletu stworzyli synowie kompozytora. Libretto, dodajmy, o treści bajkowej, fantastycznej, opowiadającej o mającej się pobrać pasterskiej parze Leluji i Perłowicu oraz walczących o względy Leluji, hrabim i królu wichrów. To nie jedyni bohaterowie tej bajkowej historii. Mamy w niej też pasterzy, królową nocy, jej rycerzy, rusałki, ognistego smoka i demona lasu. I jak się Państwo mogą domyślać, muzyka jest równie różnorodna, co postaci tego baletu. Muzyka pełna zwrotów, będąca niemal przeglądem najróżniejszych stylistyk, no i bardzo efektowna. Oto wybrane fragmenty z Króla Wichrów Feliksa Nowowiejskiego, gra Sinfonia Varsovia pod batutą Sebastiana Perłowskiego.

Wysłuchaliśmy wybranych fragmentów baletu Król Wichrów op. 37 Feliksa Nowowiejskiego. Grała Orkiestra Sinfonia Varsovia pod batutą Sebastiana Perłowskiego. Wracamy do muzyki Karola Kurpińskiego w Fantazji Polskiej w dwójce. W roku 1823, czyli w czasach, gdy triumfy święciła opera Wolny Strzelec Karla Marii von Webera, swój koncert klarnetowy ukończył właśnie Karol Kurpiński. To dzieło wyjątkowe, bo to jeden z nielicznych koncertów na instrument dęty, które w tamtym czasie wyszły spod pióra jakiegokolwiek polskiego twórcy. Do dziś zachowała się niestety tylko jedna część tego utworu, a więc początkowe Allegro, co nie zmienia faktu, że jest to jeden z najważniejszych i najczęściej grywanych polskich koncertów klarnetowych. Posłuchajmy. W partii solowej Kornel Wolak, towarzyszy mu Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, dyryguje Łukasz Borowicz.

pierwszą i jedyną zachowaną część koncertu klarnetowego Karola Krupińskiego wykonali Kornel Wolak w partii solowej oraz towarzysząca mu Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Dyrygował Łukasz Borowicz. Wracamy do muzyki dawnej i dzieł, które zachowały się w klasztorze na Jasnej Górze. Jednym z nich jest kompozycja Marka Antonia Ingenieriego, urodzonego w 1535 roku w Weronie, kompozytora, który był uczniem słynnego renesansowego mistrza Cipriana de Rore. W 1566 roku Ingenieri przeniósł się do Cremony, gdzie w latach 70. XVI wieku objął stanowisko maestro di cappella w tamtejszej katedrze. Swoim doświadczeniem i wiedzą na temat kontrapunktu dzielił się ze swoimi uczniami, a jednym z nich był nie kto inny jak sam Claudio Monteverdi. Ingenieri był niezwykle doceniany przez współczesnych. Określano go nawet mianem mistrza kontrapunktu. Niestety, jak na ironię, doskonałe opanowanie warsztatu kompozytorskiego sprawiło, że niektóre z jego dzieł mylnie były przypisywane innemu mistrzowi epoki renesansu, czyli Palestrinie. I tak było w przypadku całego zbioru responsoriów na Wielki Tydzień, które zachowały się na Jasnej Górze w XIX-wiecznym odpisie. Posłuchamy responsoriów Ingenieriego należących do oficjum Wielkiego Czwartku, a zaśpiewa zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak.

To były wielkoczwartkowe responsoria marka Ingenieriego, które zachowały się w zbiorach Jasnogórskiej Kapeli Muzycznej. Śpiewał zespół Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Pozostaniemy jeszcze na Jasnej Górze, miejscu, które skrywa wiele utworów genialnych twórców baroku i klasycyzmu. Jednym z tych najlepiej nam znanych polskich kompozytorów XVIII stulecia, którego dzieła zachowały się w klasztorze, jest Jan Engel, warszawski kapelmistrz, drukarz i twórca wczesnoklasycznych symfonii. Oto jedna z nich przed nami. Symfonia B-dur w wykonaniu Kapeli Jasnogórskiej pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa.

Fantazji Polskiej w Dwójce słuchaliśmy wczesnoklasycznej symfonii B-dur Jana Engela. Grał zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. O kompozytorze, którego muzyka zabrzmi za chwilę, w XVIII wieku pisano tak, cytuję. Gdyby bogowie pozwolili mu żyć dłużej, nie potrzebowaliby Polacy zazdrościć Włochom Palestriny, Lappiego i Viadany. To słowa o Wacławie z Szamotu, kompozytorze, który prawdopodobnie nie dożył 40 roku życia, ale którego dziś pamiętamy przede wszystkim jako wybitnego twórcę renesansowych pieśni. Oto wybrane z nich w wykonaniu Kolegium Wokale Bydgoszcz.

Jedno z największych arcydzieł polskiej muzyki doby renesansu, czyli pieśni Wacława z Szamotu. Usłyszeliśmy wybrane z nich w wykonaniu zespołu Kolegium Wokale Bydgoszcz. Tu program drugi Polskiego Radia i audycja Fantazja Polska, w której przeniesiemy się teraz do królewskiej Warszawy XVII stulecia. Oto muzyka instrumentalna Marcina Milczewskiego. Zespół Il Tempo wykona dwie kancony oraz arię tego kompozytora.

Ostatnie kilkanaście minut spędziliśmy na Dworze Królewskim w Warszawie XVII stulecia, a to za sprawą muzyki Marcina Mielczewskiego. Zespół Il Tempo wykonał dwie kancony i arię tego twórcy. W Fantazji Polskiej wracamy do pieśni kurpiowskich. Na początku naszego spotkania słuchaliśmy ich w opracowaniu Henryka Mikołaja Góreckiego. Teraz pora na wersję Karola Szymanowskiego. Śpiewa Dagmara Świtacz, na fortepianie gra Piotr Sałajczyk.

Dagmara Świtacz, sopran, i Piotr Sałajczyk, fortepian, wykonali wybrane pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego. Liryka wokalna, to do niej należy ostatnia godzina naszego spotkania. Po pieśniach Karola Szymanowskiego sięgamy teraz po wybrane utwory Zygmunta Noskowskiego. Zaśpiewają Sylwia Olszyńska, sopran, Hanna Hip, mezzosopran, Łukasz Hajduczenia, baryton, a na fortepianie grają Olga Cymbaluk, Grzegorz Mania i Julia Samojło.

To były wybrane pieśni Zygmunta Noskowskiego. Śpiewali Sylwia Olszyńska, sopran, Hanna Hip, mezzosopran, Łukasz Hajduczenia, baryton, a na fortepianie grali Grzegorz Mania, Olga Cymbaluk i Julia Samojło. I tak kończymy nasze sobotnie spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

0: dzisiejszej Ewangelii brzmi: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Mamona oznacza pieniądze, bogactwo, dobra materialne i troskę o nie. Bogactwa materialne, dom, samochód, pieniądze na koncie, wszystko to daje poczucie bezpieczeństwa i panowania nad swoim życiem. Ale przecież tego życia ostatecznie nie zabezpiecza. Bóg pragnie, abyśmy ufność złożyli w Nim, abyśmy ku Niemu zmierzali, ku Niemu kierowali nasze pragnienia i myśli. Niezależnie od stanu konta, każdy z nas będzie się musiał zmierzyć ze śmiercią i przejść na drugą stronę, ku wieczności. To nie pieniądze dadzą nam miejsce w niebie, ale zjednoczenie z Bogiem już tu, na ziemi. Ostatecznie jedynym prawdziwym zabezpieczeniem, tak na życie doczesne, jak i wieczne, jest sam Bóg. Nadmiernej trosce o bogactwo i o dobra materialne towarzyszą często lęki i martwienie się o jutro, o zdrowie, o zabezpieczenia na przyszłość i tak dalej. Dlatego Pan Jezus zaprasza dzisiaj do tego, aby się przestać martwić i zaufać Bogu. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie odziać. Nie martwcie się i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Bardzo mocne jest to podsumowujące zdanie. O to wszystko poganie zabiegają. Tam, gdzie przesuwam się ku nieustannemu zamartwianiu się i trosce o dobra materialne, tam wyraźnie odsuwam się od wiary i zaufania Bogu. Pan Jezus wyjaśnia: przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Skoro Bóg troszczy się o ptaki, aby miały co jeść, skoro przyodziewa lilie tak, że wyglądają cudownie, czyż nie zatroszczy się o nas? Warto dziś siebie zapytać, w kim, w czym pokładam ufność? W Bogu czy w mamonie? Jak się troszczę o stan mego posiadania? I jak się troszczę o bliskość z Panem Bogiem? Ile sił, energii, czasu poświęcam na bogacenie się materialne i ile na poznanie Boga i przylgnięcie do Niego? Widząc proporcje, akcenty mego życia, pragnienia i marzenia, komu naprawdę służę? Bogu czy mamonie? Co z tym wszystkim mogę zrobić? Warto dziś przed Bogiem położyć swoje życie i prosić: Boże, uporządkuj moje życie. Spraw, abym nie troszczył się jedynie o bogactwo i posiadanie, ale abym w Tobie szukał sensu i celu mego życia. Daj, abym spojrzał ku wieczności i jej zapragnął. Abym się już nie martwił o przyszłość, ale ją Tobie powierzył. Jezu, Ty się tym zajmij. Ty się zajmij moim życiem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
1: Mówił ksiądz Paweł Naumowicz, kustosz Sanktuarium Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego na Mariankach w Górze Kalwarii.
2: Reklama. 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest

0: totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla orkiestry dętej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest 7. Witamy Państwa w sobotnim poranku dwójki. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Nad całością porannej audycji czuwa Monika Góral. Przy mikrofonie Piotr Kędziorek, a dziś mamy sobotę, 20 czerwca, 171 dzień roku. Słońce wzeszło 13 minut po czwartej, a zajdzie o 21. Imieniny obchodzą Bożena, Bogna, Bogumiła, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Składamy solenizantkom i solenizantom najserdeczniejsze życzenia, a poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które dziś przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Dzień dobry Państwu. Danuta Stenka i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielką nagrodą festiwalu Dwa Teatry Sopot 2026. Jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji.
2: Danuta Stenka stworzyła w Teatrze Polskiego Radia niemal 800 ról. Podczas wczorajszej gali nie kryła wzruszenia.
3: Zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym. Tęsknię do tego radia i tęsknię do tej telewizji. Jakoś naiwnie wierzę, że to wróci.
2: Andrzej Seweryn od początku swojej kariery jest związany z teatrem telewizji. Wystąpił w kilkudziesięciu wybitnych spektaklach, między innymi w Lirze oraz Don Juanie. Aktor podkreślił znaczenie pracy zespołowej.
4: My, aktorzy, nie jesteśmy rzeźbiarzami, malarzami, pisarzami, którzy mogą pracować sami. W tym zespole ogromną rolę odgrywają reżyserzy i autorzy. Przecież to od nich zawsze się zaczyna.
2: Do poniedziałku na miłośników teatru czekają w Sopocie najlepsze radiowe słuchowiska, spektakle oraz spotkania z ich twórcami. Z festiwalu Dwa Teatry dla Wiadomości Kulturalnych Aldona Łaniewska-Wołk.
1: W programie drugim dziś o 15:00 Dwójka na miejscu nadawana będzie właśnie z festiwalu Dwa Teatry. W Nowym Teatrze w Warszawie dziś premiera spektaklu Kolekcja Prywatna w reżyserii francuskiego tancerza i choreografa Claude'a Barduya. Przedstawienie przywołuje

0: Dwie postaci związane z francuską, belgijską i polską sztuką i literaturą. Między innymi Marguerite Duras czy Chantal Akerman na scenie, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Ewelina Pankowska oraz Magdalena Popławska.
1: Odwołujemy się do takich bardzo nam bliskich postaci, jak na przykład Ewa Dołkowska, którą straciliśmy niedawno i trochę nie możemy się ciągle pogodzić z tą stratą. Chodzi też o jakieś ikony i z naszego prywatnego życia, i z dorobku artystycznego świata sztuki, który razem tworzyliśmy i na którym Claude się wychował, i jakieś gwiazdy francuskiego kina i sztuki, literatury, więc jest tego dużo.
0: Mówiła Magdalena Popławska, a podczas premiery będzie można zobaczyć rekwizyty pochodzące z dawnych spektakli Krzysztofa Warlikowskiego. Kompozycje dwóch wielkich romantyków, Feliksa Mendelssohna Bartholdiego i Johannesa Brahmsa, zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wydarzeniem zatytułowanym Koncert, Koncert, Orkiestra Polskiego Radia kończy sezon artystyczny, mówi szef zespołu Kajetan Prochyra.
2: Zabrzmi koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna, jeden z najsłynniejszych koncertów właśnie na ten instrument, i do tego otworzy ten wieczór uwertura hybrydy tegoż Mendelssohna, a w drugiej części druga symfonia Johannesa Brahmsa. Będzie to wspaniała, bardzo łatwa w gruncie rzeczy w odbiorze, a zarazem piękna, porywająca muzyka, piękne spotkanie z orkiestrą na sam koniec naszego sezonu.
0: Miniony sezon był dla Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie szczególny. Zespół świętował stulecie publicznego nadawcy oraz 80-lecie swojej działalności. W Niemczech rozpoczyna się europejskie wędrowne biennale sztuki współczesnej Manifesta, założone w 1996 roku w Rotterdamie. 30. jubileuszowe wydarzenie potrwa do 4 października, a biorą w nim udział artyści i kuratorzy z Polski.
3: Manifesta odbywa się co 2 lata w innym regionie Europy. W tym roku w 4 miastach Zagłębia Rury: Duisburgu, Essen, Gelsenkirchen i Bochum. Dostępne bezpłatnie wystawy prezentowane będą w 12 opuszczonych i niesprawujących już funkcji liturgicznych kościołach. Pod hasłem "To nie jest kościół" organizatorzy chcą ujawnić potencjał ukryty w tych przestrzeniach, prześledzić ich potencjalną nową rolę społeczną i zastanowić się, jak odbudować więzi i stworzyć dostępne miejsca spotkań w rzeczywistości naznaczonej kryzysami, dezinformacją i podziałami. Wystawę przygotowały 3 międzypokoleniowe pary kuratorów. Polski tandem, Anna Rottenbeck i Krzysztof Kościuczuk, odpowiedzialny jest za ekspozycję w Bochum. Wśród zaproszonych z 30 krajów artystów znajdują się m.in. Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirga-Tas czy Anka i Wilhelm Sasnal. Oficjalne otwarcie manifesty odbędzie się dziś na terenie wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO byłej kopalni Zollverein w Essen. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00.
4: Pogoda.
5: Dziś we wschodniej połowie Polski będzie zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu, także burzami, miejscami nawet z gradem. Suma opadów w czasie burz od 30 do 40 mm, miejscami na zachodzie do 50 mm, a temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 35 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego i południowego, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę.
6: Reklama.
7: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura hybrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
8: Mieczysław Kosz,
4: legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree.

0: Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
3: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
5: Reklama. My dzisiaj w poranku także zajrzymy do Sopotu na festiwal Dwa Teatry. To będzie mniej więcej za 2 godziny. A co więcej, w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu powiem po kilku minutach muzyki.

Jean-Marie Leclerc, fragment koncertu de mol opus 7, Luis Ottavio Santos i Les Mufati. Słuchają Państwo sobotniego poranka, dwójki, prawie 14 minut po siódmej. Już tydzień temu mówiłem Państwu, że lato to oczywiście czas wielu, wielu festiwali związanych z muzyką folkową, muzyką świata. Na kolejne takie festiwale będziemy dzisiaj Państwa zapraszać, nie tylko z tej dziedziny, chociaż festiwal, o którym będziemy mówić o 9.30, łamie wszelkie międzygatunkowe bariery. Wschód kultury, inne brzmienia w Lublinie od 2 do 5 lipca. No a tam właśnie muzyka, która nie kłania się międzygatunkowym granicom. O tegorocznym festiwalu, o jego programie, o idei, która mu przyświeca, opowie nasza gościni Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu Wschód Kultury, Inne Brzmienia, a zaprosimy Państwa także na Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków w Katowicach. No a ten weekend to nie tylko liczne festiwale, w tym, tak jak już wspominałem, dwa teatry w Sopocie, do Sopotu zajrzymy po 9:00, spotkamy się także z Państwem w Sopocie dzisiaj po południu w audycji Dwójka na Miejscu, ale także oczywiście zbliżające się letnie przesilenie, co oznacza w kulturze tradycyjnej tradycje związane z sobótkami, Nocą Świętojańską czy Świętem Kupały, jeśli trzymamy się kalendarza gregoriańskiego. Na takie wydarzenia też będziemy dzisiaj Państwa zapraszać, między innymi na Święto Kupały Wianki nad Wisłą wraz z białoruską fundacją Kupalinka. No i także dzisiejszy odcinek naszego zielarskiego cyklu Herbarium Ludowe oczywiście będzie poświęcony ziołom i innym roślinom związanym z Nocą Świętojańską. Zajrzymy także do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, aby opowiedzieć o wystawie Twoje ciało to pole pracy. No i usłyszymy także kolejną opowieść Wojciecha Osowskiego z cyklu Historia Polskiego Folku. Dalej będziemy poznawać historię polskiego punk folku. No a skoro mówię o Nocy Świętojańskiej, to oczywiście duży sobótkowy repertuar ma Orkiestra Świętego Mikołaja, ale nie sięgamy dzisiaj po żadną z pieśni zatytułowanych Sobótkowa, a po balladę miłosną, która opowiada o miłości z Nocą Świętojańską w tle.

0: Orkiestra Świętego Mikołaja w Balladzie Miłosnej.
1: Kalendarium.
0: To 101 lat temu w Kołomyi urodziła się Irena Dziedzic, dziennikarka, prezenterka telewizyjna, która stworzyła pierwszy w PRL talk show Teleecho. 81 lat temu w Warszawie uruchomiono pierwszą po wojnie linię tramwajową łączącą ulicę Kawęczyńską z ulicą Wiatraczną. Co jeszcze wydarzyło się 20 czerwca, opowie o tym Maria Czok.
2: Wertowanie kalendarza zaczynamy w Falentach, niedaleko Warszawy, gdzie 96 lat temu na świat przyszła Magdalena Abakanowicz. Rzeźbiarka, która, można to powiedzieć bez wahania, zrewolucjonizowała tkaninę artystyczną.
3: W sztuce każdy wytwarza własną technikę. Dyscypliny dla mnie są narzędziami. One służą wypowiedzi, służą pewnemu obrazowaniu, które jest od tej techniki zależne i ona jakby ma jemu służyć. No stąd ja się posługuję tak samo kamieniem, jak i drzewem, czy farbą olejną, czy rysowaniem, czy formą trójwymiarową, czy tą przestrzenią iluzoryczną.
2: Archiwalna wypowiedź Magdaleny Abakanowicz. 95 lat temu, ale już w Rakówce pod Biłgorajem, urodziła się poetka Urszula Kozioł.
4: Dzielimy się tym, co stwarza dobro, tym, co daje nam ciszę, że

0: nagle się przyłapiemy, kiedy to czytamy, że to jest nam potrzebne. Że nie musimy cały czas gadać. Że trzeba się czasem zamyśleć.
1: Niezapomniany głos niezapomnianej poetki Urszuli Kozioł. Do grona świętujących dziś dołączyłaby urodzona 93 lata temu Katarzyna Łaniewska, aktorka znana z ról w teatrze radiowym i seriali, w tym z serialu Plebania.
2: Babcia Józia w Plebanii poleca pierogi, to znaczy, że pani Katarzyna Łaniewska wspaniale te pierogi przyrządza prywatnie także.
3: Właśnie, nie? Że nie.
2: A jak to się stało?
3: Jednej rzeczy, której nie umiem robić, to znaczy może i potrafię, ale nie chce mi się sklejać. Poza tym z wiekiem, że tak powiem, staram się mówić, że czegoś nie umiem. Na przykład, żeby się z tego wykręcić, z roboty takie jakieś. A plebanijne pierogi to są kupowane gotowe, udajemy, że robimy. No i czasami jak kupuję w jakichś takich sklepach gotowe pierogi, to się mówi, jak to babcia Józia kupuje pierogi. Takie domowe są takie sklepy, w których można kupić. Więc to jest takie filmowe oszukaństwo.
2: Aha, czyli to panie sprzedające się dziwią, że babcia Józia kupuje. Aha, czyli zdradziliśmy tajemnicę kuchni plebanijnej.
3: No w jakimś sensie, ale to moją prywatną ułomność.
1: Dziś 72. urodziny malarza, poety, pisarza i pieśniarza Jana Wołka.
4: Gdzieś tam ląduje, ktoś to być może wykonuje. Jakoś nieszczęśliwie nie uczestniczy ani w wielkich tam festiwalach, ani w wielkich rozdaniach, ale to nie znaczy, że to są kiepskie piosenki.

0: Więc jak? Śpiewała Ewa Bem do słów Jana Wołka, któremu wysyłamy najlepsze życzenia. 18 lat temu w Warszawie odszedł Piotr Łazarkiewicz. W Teatrze Polskiego Radia przygotował adaptację utworu Ostatni cieć Janusza Głowackiego.
1: Bardzo dużo się o tej książce dowiedziałem. Bardzo dużo się dowiedziałem jeszcze, no przypuszczam, takich rzeczy, których normalny czytelnik może się dowiedzieć może po drugiej, trzeciej lekturze, bo tam jest szalenie dużo rzeczy schowanych, jak gdyby napisanych takim atramentem sympatycznym.
0: Mówił Piotr Łazarkiewicz, którego pożegnaliśmy 18 lat temu.
2: A kartki w kalendarzu wertowała Maria Czok.

był fragment koncertu skrzypcowego S-dur Antonia Vivaldiego. Grali Giuliano Carmignola i Wenecka Orkiestra Barokowa. A my teraz sięgamy po płytę, która swoją oficjalną premierę będzie miała w najbliższy wtorek na warszawskiej Pradze w restauracji Skamiejka o 19:00. Spotkanie z zespołem Podorosz. Mówiliśmy już o tej płycie w magazynie Źródła. Teraz jeden z utworów. Oj, nekuj, Zozule.

0: Zespół Podorosz, przypomnijmy, w najbliższy wtorek oficjalna premiera debiutanckiej płyty tej grupy.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
0: Polsko-ukraińskie stosunki znalazły się w głębokim kryzysie w reakcji na nadanie przez prezydenta Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek. Prezydent Nawrocki zdecydował się odebrać mu Order Orła Białego. W tym samym czasie w Brukseli prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawia o dalszym wsparciu Europy dla Ukrainy i wyraża nadzieję na zakończenie konfliktu z Rosją przed zimą. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Bohdana Zadury, czyta Angelika Kurowska.
2: Kateryna Babkina. Bez tytułu. Kobieta bawi się z dziećmi na brzegu. Wiatr ucichł. Czerwiec dojrzałymi owocami wysypuje się z kieszeni. Gdzieś w niebie nad sosnami wysokimi, wśród złotych promieni, ktoś dobrodusznie z wszystkiego, czego nie osiągnął, się śmieje. Ktoś rzuca w następny dzień słoneczne cumy. Liny napięte mocno drżą. To sny przywiązane wyrywają się we wczesny wieczór, rzucają przejrzyste cienie. Cisza drży dookoła. Ona nie ma ceny. Fale liżą brzeg tam, gdzie nie było wojny. Żółty pies w słońcu. Daleka niebieska przestrzeń. Kto nie marzył o sukcesach i jakichś strat nie poniósł? Kto nie ma wspomnień ciężkich i bolesnych? Po lecie na horyzoncie pojawia się dobry i życzliwy ogród. Po tym wszystkim, co wiesz, za siebie się już nie oglądaj, a szukaj przed sobą w ciepłej trawie ścieżki. Przejdziemy przez to lato jak autem przez sawanny. Przejdziemy jak przez jeden z tarasów słońcem zalanych. Jest wieczór i przez rzeszoto gałązek przesypuje się blask. Kobieta z dziećmi na brzegu. Nikt nie umrze, nawet nikt nie ucierpi, nie tym razem, nie pośród nas.

0: Sobotni poranek dwójki, za 20 minut godzina 8. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Prawosławnym. Przed mikrofonem ksiądz Henryk Paprocki.
1: W liście do Rzymian święty apostoł mówi zdumiewające słowa, ale zdumiewające dla ludzi związanych tylko i wyłącznie z wymiarem ziemskim. Mianowicie mówi, że chlubi się przede wszystkim łaską, ale także chlubi się tym, że jest prześladowany. Chlubi się tym, że jest ofiarą prześladowań, ale jest ofiarą prześladowań za wiarę w Jezusa Chrystusa. To właśnie ta wiara każe mu patrzeć na prześladowania wcale nie jako na coś niewłaściwego, coś złego, ale odwrotnie. Te prześladowania stają się dla niego drogą prowadzącą do zbawienia. A żeby dojść do zbawienia, należy odrzucić wszystko to, co staje na drodze naszego życia, życia ukierunkowanego na Jezusa Chrystusa. Stąd w Ewangelii Pan Jezus mówi te zdumiewające słowa, że jeśli oko ciągnie do grzechu, to trzeba je wyrwać i usunąć. Oczywiście jest to wspaniała przenośnia. Pan Jezus nikogo nie namawia do kaleczenia swojego ciała, ale mówi, że należy patrzeć inaczej. Trzeba dokonać takiej przemiany, jakbyśmy dostali nowe oczy. Nie mamy patrzeć na zło, na grzech. Mamy zobaczyć za tą rzeczywistością, która często jest zła, która często nas przeraża, z którą nie potrafimy sobie wytłumaczyć, ale właśnie za nią należy zobaczyć Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas, tak jak przyszedł do świętego Pawła. Nikt nie może służyć dwom panom, mówi Pan Jezus. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ta mamona jest obrazem dóbr tego świata. Lubimy gromadzić dobra, ale musimy mieć świadomość, że te dobra pozostawiamy. Dobra są nam dane po to, żebyśmy z nich właściwie korzystali, wykorzystali je dla swojego zbawienia, dla zbawienia innych. One nie są celem samym w sobie. Celem jest służba Bogu. Dlatego nie można służyć Bogu i mamonie, czyli dobru, pieniądzom, dostatkowi. Można służyć tylko Bogu. Dlaczego? Jeżeli się służy dwom panom, to jednego się nienawidzi, drugiego się kocha, albo obydwu można znienawidzieć, nie można dokonać właściwego wyboru, albo często opowiedzieć się po stronie niewłaściwej. Dlatego trzeba opowiedzieć się zawsze po stronie Boga. Bóg jest tym, który nas stworzył i który nas traktuje jak swoje dzieci. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Jesteśmy dziećmi, których Ojciec kocha. Możemy mówić do Niego w modlitwie Ojcze nasz. Nie zwracamy się do Niego w modlitwie Władco, Stworzycielu, Ty, który z nicości powołujesz światy. Nie. Mówimy do Boga Ojcze nasz. I dlatego winniśmy mieć świadomość, że Bóg, który jest Ojcem, pragnie, abyśmy wszyscy jako Jego dzieci znaleźli się w Jego domu na całą wieczność. Amen.
0: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy

0: Liebeslied Fritza Kreislera grali Janina Jansen i Antonio Papano. Za 13 minut godzina 8. W historii polskiego folku Wojciech Osowski kontynuuje dziś opowieść o grupie nie tylko związanej z ostatnio zajmującą nas tematyką buntu w piosenkach folkowych, ale także zaginającej czasoprzestrzeń.
1: W zeszłym tygodniu opowiadałem o krakowskiej formacji Hańba, grupie, która powinna pojawić się w dwóch rozdziałach naszej historii, tym dotyczącym lat 30. i 40. oraz współczesnym, jako że działając w XXI wieku, świadomie zagrzebała się w latach międzywojennych i w okresie okupacji, używając na potrzeby swej sztuki rekwizytów z epoki. Od ubrań przez instrumenty, a barwne pseudonimy każą nam myśleć o Hańbie jako o grupie performerów używających muzycznego przekazu jako jednego z elementów kreacji.

tym całym wtapianiu się w przeszłość właśnie muzyka odkleja się od historycznego tła. Wprawdzie i tu, jak przed tygodniem, szukając podobieństw z kolektywem Ruta, który uważa, że punk narodził się nie na Wyspach Brytyjskich, a na polskiej wsi 5 lat temu, hańba jest zdania, że Brytyjczyków Polacy wyprzedzili. Tyle, że wskazuje na Kraków jako na domniemaną kolebkę gatunków. Wyobraźmy sobie, że punk rock nie powstaje na Wyspach Brytyjskich w latach 70., lecz w międzywojennej Polsce jako wyraz buntu przeciwko autorytarnym rządom sanacji. Oto czym jest hańba. Tak definiują się muzycy. Ale w obu przypadkach mówimy o niepokornych tekstach. Muzyka obu formacji, i Ruty, i hańby, choć odnosi się do dawnych czasów, to jednak jest na wskroś współczesna. Inna sprawa, że w obu przypadkach znakomicie dopełnia poetycki przekaz i skleja się z nim w jedną całość. Idea powstania grupy pojawiła się w 2011 roku. Miała działać jako Lux Torpeda, ale po obejrzeniu filmu Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza, w którym w dialogach słowo hańba wykrzykiwane było wielokrotnie, to właśnie ono stało się szyldem formacji. Debiut, a jakże, w rodzinnym Krakowie w marcu 2013 roku, i w tym i w następnym roku pojawiają się nakładem własnym 3 epki. Wszystkie udostępnione bezpłatnie w internecie. 7 lutego 2016 roku wydana została debiutancka, długo grająca płyta zespołu Hańba, tak właśnie zatytułowana. W 2017 wydany został album Będą Bić. Grupa istnieje nadal i po pierwszych doświadczeniach fonograficznych doczekała się już 11 wydawnictw. Ostatnia nagrana płyta w tym roku. Z formacją nagrywali znani folkowi artyści, jak na albumie Kryzys z 2013 roku, gdzie swych talentów użyczyły Maniucha Bikont, Basia Sondlin, Kasia Kapela i Dobromiła Życzyńska, czyli Sutari. Porównuję hańbę do Ruty, gdyż mówimy o zespołach w kontekście muzyki punk, ale zastanawiam się nad tym, że może nie zawsze nostalgiczny, ale jest to powrót do lat 20. Znów słuchamy Foga, pojawiają się orkiestry sentymentalne, otrzepujemy z kurzu spuściznę Grzesiuka. Może ten powrót ubogaci nas kulturowo i stanie się budulcem dla poczucia wspólnej historii czy tradycji, która z kolei, mimo że różnie interpretowana, przypomni nam, że jest wspólna, że nas łączy.

zespół Hańba w historii polskiego folku. Zespół związany bardzo także z Polskim Radiem, przypomnę, to laureaci Nagrody imienia Czesława Niemena w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja w 2014 roku. Także tutaj w naszych radiowych studiach nagrali swoją debiutancką płytę. Realizatorem dźwięku był Wojciech Przybylski, który niestety odszedł od nas w czasie pracy nad płytą zespołu Hańba. Przejął po nim to dzieło Jacek Gładkowski. No i tutaj właśnie w radiu pierwsze kroki stawiała nasza folk-punkowa zbuntowana grupa. Nie tak dawno jako zespół Czereśnie panowie gościli na koncercie wieńczącym konkurs Nasze Muzyczne Źródełko. A więc rzeczywiście artyści z nami bardzo związani. Mam nadzieję też na takie liczne związki z kolejnymi artystami, którzy teraz przed nami, zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, czyli Tercet Imperial. No i oczywiście powracamy do ich debiutanckiej płyty zatytułowanej Prymat.

0: palcom pokryją mu.
1: Autopromocja.
2: Czy wiemy już wszystko o życiu i twórczości Chopina? Jaki wpływ na postrzeganie kompozytora mają pojawiające się w chopinowskiej infosferze rewelacje, jak niedawne odkrycie domniemanego walca, czy odnalezienie alternatywnej wersji wariacji opus drugie, wersji, którą mógł Chopin wykonywać w Wiedniu? O tym między innymi porozmawiamy z Natalią Relling, znakomitą polską pianistką działającą w Austrii, która ostatnio nagrała płytę Chopin in Vienna z konkurencyjną, nieznaną bliżej wersją wariacji. Na audycję Cafe Muza zapraszam Państwa w niedzielę o 10:00. Róża Świadczyńska.
3: 25-lecie festiwalu Dwa Teatry. Nie może nas tam zabraknąć. Dwójka na miejscu zagości tradycyjnie na Placu Przyjaciół Sopotu.
4: Do naszego plenerowego studia zajrzą artyści, żeby opowiedzieć o kulisach powstawania przedstawień telewizyjnych i radiowych oraz festiwalowych emocjach.
3: Sprawdzimy też, na jakich fundamentach stoi najsłynniejszy polski kurort.
4: Zapraszamy dziś o 15:00.
3: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
4: i Małgorzata Szymankiewicz.
1: Autopromocja.
5: Program drugi Polskiego Radia jest 8:00.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Janusz Kapusta.
5: A Dwójki słuchają Państwo w sobotę 20 czerwca, to 171 dzień roku. Słońce wzeszło 13 minut po czwartej, a zajdzie o 21:00. Imieniny obchodzą Bożena, Bogna, Bogumiła, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Jeszcze raz składamy Państwu serdeczne życzenia. W sobotnim poranku Dwójki to pora na najnowsze wiadomości z dziedziny kultury tradycyjnej i muzyki folkowej, które dziś przedstawi Jolanta Kosakowska.
7: Etno wieści.
8: Dzień dobry Państwu. Od poniedziałku w Jastrowie i Pile będzie można poznawać kulturę, muzykę i obyczaje kultywowane w bukowińskich wioskach. Na 37. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkanie zaprasza dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu Karolina Frączek.
9: Każdego roku do Jastrowia i Piły przybywa około 20 zespołów z Bukowiny Karpackiej, z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier. To około 400 uczestników. W trakcie festiwalu różnorodne atrakcje, Bukowiński Festiwal Nauki, panele dyskusyjne oraz prezentacje sceniczne, kolorowe, energetyczne, bogato ukazujące ten wielokulturowy aspekt Bukowiny Karpackiej.
8: W przyszłą sobotę w Pile wieczorem w ramach festiwalu odbędzie się widowisko Pilska Noc Świętojańska, w trakcie którego uczestnicy puszczą wianki w nurt rzeki Gwdy. Na imprezę związaną z Nocą Kupały będzie można wybrać się również nad Wisłę. Do rodzinnego spędzenia dzisiejszego wieczoru w warszawskim Wilanowie zaprasza Katarzyna Rydygier, koordynatorka wydarzenia Wianki na Zawadach.
10: Zapraszamy całe rodziny do Centrum Kultury Wilanów Filia Zawady na wydarzenie pełne kwiatów, muzyki i dobrej tanecznej zabawy. W programie warsztaty wyplatania wianków z żywych kwiatów, opowieści Kwiaty Mocy z Teatrem Walizka oraz pokaz tańca z wachlarzami bojowymi. O godzinie 18:30 wielki finał, czyli potańcówka. Warto tu być, by doświadczyć tradycji w żywej, współczesnej formie.
8: Ciekawie zapowiada się przyszły tydzień w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Od 22 do 27 czerwca odbędą się tam po raz pierwszy Zagłębiowskie Dni Kultury i Tradycji. O celach przyświecających tej imprezie opowiada etnolog muzeum Kornelia Machura.
11: To będzie taki czas międzypokoleniowych spotkań, wymiany doświadczeń, poznanie ciekawych gości, którzy wezmą udział w konferencji, poprowadzą warsztaty rzemiosła i rękodzieła. Będziemy w ogóle podczas tego tygodnia krążyć wokół pytań związanych z tradycją, czyli po co ona nam dzisiaj, czy umiemy z niej korzystać i czy młode pokolenie może być zainteresowane tą tradycją, co ona ma dla nas takiego, że możemy wciąż z niej czerpać.
8: Podczas wydarzenia będzie można także nauczyć się

0: regionalnych tańców. A zagłębiowskie Dni Kultury i Tradycji zakończą się w przyszłą sobotę koncertem zespołu Dikanda. Czy popularne polskie przeboje sprawdzą się na scenie zaśpiewane w dialekcie? Na ciekawy pomysł promujący mowę kurpiowską wpadł Związek Kurpiów. Jego prezeska Iwona Choroszewska-Zyśk zachęca wszystkich do udziału w ogólnopolskiej zabawie.
1: Związek Kurpiów podejmuje szereg zadań, które mają na celu ochronę dziedzictwa, jakim jest mowa Kurpiów. Teraz zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie. Na naszym profilu na Facebooku w komentarzu można zaproponować polski przebój, który Rada Dialektu Kurpiowskiego przetłumaczy, i piosenkę będzie można usłyszeć po kurpiowsku na obchodach 30-lecia Związku Kurpiów. Psista, będziemy spsiewać po kurpiowsku.
0: Dla osób, które wskażą tytuły piosenek do przetłumaczenia na kurpiowski, Związek Kurpiów przewidział nagrody. I to już wszystko w etnowieściach. Dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie za tydzień.
2: A dzisiejsze przedstawiła nam Jolanta Kosakowska. Jest prawie 5 minut po 8, a więc w sobotnim poranku dwójki to czas, aby sięgnąć po płytę tygodnia. Po raz szósty mogą Państwo zdobyć płytę zatytułowaną Ikar, płytę z radiowymi nagraniami pianisty Mieczysława Kosza. Część z nich publikowana jest po raz pierwszy. Obok pozycji studyjnych są tu także rejestracje dokonane podczas koncertów w sali kongresowej czy w sali kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, i takie właśnie nagranie za chwilę usłyszymy. Mamy też dla Państwa płytę dodatkową. Zaczyna się lato, to dosyć burzliwie, więc mamy dla Państwa płytę latem zespołu Wowakin i ich gości. Proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Proszę podawać swoje dane kontaktowe i czy wybierają Państwo płytę Ikar z radiowymi nagraniami Mieczysława Kosza, czy płytę latem zespołu Wowakin. Poranek@polskieradio.pl.

0: Nagranie kompozycji Duke'a Ellingtona. Mieczysław Kosz z naszej płyty tygodnia zatytułowanej Ikar. A ta płyta powędruje do pani Wiktorii z Gorzowa. Natomiast płyta zespołu Wowakin i Goście zatytułowana Latem pojedzie do pana Piotra z Kalisza. Jak zmienia się wizerunek kobiet w sztuce i sposób jego prezentacji? Jak wpływają na niego procesy polityczne oraz społeczno-kulturowe? Na te pytanie odpowiedzi można szukać podczas wystawy Twoje ciało to pole pracy. Tworzą ją współczesna białoruska artystka Ala Sawaszewicz oraz dzieła z kolekcji Wrocławskiego Muzeum Etnograficznego. Z kierowniczką placówki Martą Derejczyk rozmawia na ten temat Maria Czok.
1: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o czymś, co chyba wsadzilibyśmy do takiej puli tematów herstorie. Myślę o tytule. Twoje ciało to pole pracy. Jak pani zdaniem zmieniło się to tytułowe pole na przestrzeni lat? Czym dziś jest, czym kiedyś było? Jak pani na to patrzy?
2: Bardzo ciekawe pytanie, bo myślę, że o tym jest ta wystawa w dużym stopniu, ponieważ ona trochę mówi o pamięci, o tym, jak właśnie chcemy pamiętać przeszłość, co dzisiaj robimy z tą pamięcią. I artystka Ala Sawaszewicz właśnie w bardzo ciekawy sposób nawiązuje do takiego dziedzictwa swoich przodkiń, ale pokazuje, że właśnie to pole pracy, które dzisiaj kontynuujemy, nie musi już wyglądać tak samo. I też to, co było kiedyś w przeszłości, nie musi być ani jednoznacznie dobre, ani jednoznacznie złe. I to pole pracy kobiet, które też bardzo angażowało ich ciało, było kiedyś takie bardzo anonimowe, niedostrzegane. Dzisiaj już coraz częściej zabieramy głos na ten temat i myślę, że też takie głosy artystyczne, jak na przykład właśnie głos Ali, są bardzo ciekawe, ponieważ zwracają nam uwagę właśnie na tą anonimowość tej pracy dawniej i to, że my dzisiaj możemy już trochę inaczej myśleć o naszym takim zaangażowaniu, o tym, że też pracujemy, że wkładamy pracę fizyczną i na przykład też, że artyści pracują.
1: Trochę przez lata było tak, jakby ta praca się sama robiła, prawda? Zarówno na polu,
2: jak i... Niewidzialna, niedostrzegana, oczywista, naturalna.
1: A jednak ważne jest, kto tę pracę wykonywał. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz jest bardzo interesująca i wydaje mi się, że ważne, żebyśmy o tym powiedziały. To znaczy, kim były te kobiety, które w tym polu były? Myślę, że mamy taki powrót, nawrót tych historii naszych prababek i nagle dochodzi do takiej konfrontacji, co my z tego chcemy pamiętać i jak mądrze opowiedzieć tę historię. Czy pani ma jakieś wnioski na ten temat?
2: Myślę też dużo właśnie, szczególnie ostatnimi czasy o tym, bo myślę, że też dużo osób teraz przestaje się wstydzić wiejskiego pochodzenia. My to widzimy też jako etnografowie, że to, co jeszcze powiedzmy 10 lat temu było takim tematem trochę egzotycznym, trochę ciekawym, ale tak jakoś mało ludzi mówiło, że to jest ich przeszłość, to dzisiaj już bez takiego poczucia jakiegoś wstydu mówimy o tym na przykład, że właśnie mamy wiejskie pochodzenie i zaczynamy się tym interesować, ale nie chcemy o tym myśleć tylko w sposób taki naiwny, ale chcemy rzeczywiście wiedzieć, jak wyglądało życie naszych przodkiń. No i oczywiście jak próbujemy szukać jakichś informacji na temat życia naszych babć, prababć, no to okazuje się, że dużo łatwiej nam znaleźć jakiekolwiek informacje na temat naszych męskich przodków.
1: I na tej wystawie, na wystawie Twoje ciało to pole pracy, dochodzi też do takiego spotkania, prawda? Współczesnej artystki z, w cudzysłowie, artystkami sprzed lat, dlatego że, a może nawet nie w cudzysłowie, dlatego że państwo konfrontują pracę Ali Sawaszewicz z kolekcją muzeum.
2: Tak, tak. To był taki nasz pomysł, kiedy spotkałyśmy się z Alą. Ona robiła u nas w muzeum.

0: kwerendę do swojej pracy doktorskiej. Ona bada właśnie temat pracy kobiet i chciała się zapoznać z naszymi zbiorami. Okazało się, że bardzo dużo wątków mamy takich wspólnych i jeśli chodzi o refleksję na temat przeszłości, ale też ją bardzo interesowały nasze zbiory i już właściwie wtedy z tych rozmów wyłonił się pierwszy pomysł na wystawę, która w naszym poczuciu jakby dodaje coś i tym pracom Ali i też oczywiście zupełnie w innym świetle stawia te rzeczy, które my normalnie w muzeum pokazujemy w trochę innym kontekście. W muzeum często ważny jest region, ważna jest technika, a tutaj myślimy właśnie przede wszystkim o tym człowieku, o jego życiu i o tym, jak te rzeczy funkcjonowały, czego są świadkami i co nam mówią o przeszłości i o takich realiach z codzienności.
1: To może zapytam, jak te prace ze sobą wchodzą w dialog, gdyby mogła pani podać jakiś przykład takiego zestawienia?
0: No właśnie, wchodzą na kilku różnych etapach, ponieważ nie jest to zawsze tak samo. Jest takie miejsce, w którym jest to na przykład wspólna instalacja. Ala Sawaszewicz obudowała takie 5 rzeźb z kolekcji naszej sztuki nieprofesjonalnej, obudowała takim metalowym polem kłosów. Rzeźby przedstawiają kobiety przy pracy i ona to takim właśnie jakby otoczyła takim polem metalowych kłosów. Bardzo pięknie i poruszająco to wygląda. Czasami jest to zestawienie na zasadzie kontrastu, na przykład wyczesana z pakuły lnianej taka duża rzeźba lalka jest zestawiona ze szczotkami do czesania lnu. Tutaj widzimy właśnie tą gładkość tej wyczesanej pakuły z taką szorstkością tych narzędzi, które służyły właśnie do wykonania takiej pracy. Zwracamy też uwagę na to, że właśnie te piękne efekty pracy, za nimi mogła stać właśnie praca, która była ciężka, trudna, w brudzie, w znoju. Czasami jest to podobieństwo też tematyczne, bo okazuje się, że na przykład legendy, które towarzyszyły na przykład postacią świętych, na przykład pokazujemy obraz na szkle ze świętą Notburgą, no to jej towarzyszyła taka legenda, że ona odmówiła pracy w niedzielę i wtedy w taki cudowny sposób sierp, z którym ona miała iść do pracy, zawisł w powietrzu. A Ala Sawaszewicz porusza podobne zagadnienie w swojej pracy 82 godziny, gdzie niejako przypomina o tym, że pracy też kiedyś trzeba przerwać, trzeba spojrzeć na to, co zrobiliśmy, trzeba zachować jakąś wdzięczność dla siebie i przypomina też o takiej godności właśnie pracy. Więc tutaj pokazujemy, że ta historia jest taką historią, która toczy się od bardzo dawna i w zbiorach muzealnych też można znaleźć rzeczy, które tak trochę rozszerzają ten kontekst. Już nie jest to tylko indywidualna opowieść Ali, ale jest taki bohater zbiorowy. Jest właśnie wiele tych kobiet z różnych czasów, a czasami są to na przykład rzeczy z regionu, z którego Ala pochodzi, czyli z białoruskiego Polesia, bo i takie rzeczy w naszych zbiorach mamy.
1: To ja zapytam o tę lalkę, o której pani wspomniała, która też przykuła mój wzrok. To jest taka figura wykonana ze słomy. Jaki to jest materiał?
0: To jest len, pakuła lniana, wyczesana, umieszczona na takim metalowym stelażu. I rzeczywiście ona zwraca uwagę, ponieważ jest taka niesamowita w formie, ale też budzi takie chęci, żeby ją dotknąć. Ona jest taka bardzo kusząca. Oczywiście niestety nie możemy na to pozwolić, natomiast Ala przyniosła nam do muzeum taki szkic tej pracy. To jest taka miniaturowa wersja tej lalki i ona jest przeznaczona właśnie do tego, że jak będą zajęcia z dziećmi, to dzieci będą mogły sobie tam właśnie dotknąć tego materiału i zobaczyć, jaki on jest rzeczywiście w dotyku. No i ta lalka jest taką symboliczną postacią strażniczki pamięci właśnie o tej pracy, o przeszłości, ale jak w przypadku wielu prac Ali, też jest to efekt bardzo wielu godzin ciężkiej pracy. I to jest właśnie takie typowe akurat dla praktyki artystycznej Ali Sawaszewicz, że ona nie tylko o pracy mówię, ale ona tą pracę wykonuje, bo chce też doświadczyć tego, jak ta praca kiedyś wyglądała, jak angażowała ciało, co z tym ciałem wtedy człowieka się wydarza.
2: Mówiła Marta Derejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, która opowiadała o wystawie Twoje ciało to pole pracy, wystawie z dziełami białoruskiej artystki Ali Sawaszewicz i eksponatami z kolekcji muzeum, a wystawę można oglądać do 16 sierpnia.

0: zespół Wowakin, który w tym roku będzie reprezentował polską radiofonię na Festiwalu Folkowym Europejskiej Unii Nadawców w Rudolstadt. Jutro w Warszawie po raz kolejny odbędzie się Święto Kupały Wianki nad Wisłą. Jest to inicjatywa Fundacji Kupalinka, która powstała w środowisku białoruskiej diaspory. W programie Kupalskiego Święta warsztat plecenia wianków tradycyjnych, białoruskie, polskie i ukraińskie pieśni ludowe, dawne gry i zabawy, koncert, a także specjalny program dla dzieci.
1: Olga Hardziczyk-Maziarska, jestem prezesem Fundacji Kupalinka, wieloletnią dziennikarką, białorusinką z pochodzenia.
2: Fundacja Kupalinka zajmuje się popularyzacją białoruskiej kultury, w tym też kultury tradycyjnej, i już w najbliższą niedzielę przy Wiśle w Warszawie odbędzie się kolejny kupalski wieczór. Co to będzie? Proszę opowiedzieć o tej tradycji, skąd to się wzięło?
1: No nie będziemy mówić o tym, że kupalnie w tradycji słowiańskiej i białoruskiej to jest po prostu od dziada pradziada i od zawsze, wiadomo. Natomiast w Warszawie te wianki białoruskie wzięły się od roku 2020, kiedy przyjechało bardzo dużo Białorusinów, i stwierdziliśmy, że musi być taka przestrzeń, taki może symbol, który wszystkich połączy, który pogodzi jakieś tam wewnętrzne napięcie, trochę pomoże ludziom odnaleźć się w tej nowej sytuacji, po tych przejściach, migracji i rozłączenia ze swoim krajem, ze swoją kulturą, z językiem. Więc wymyśliliśmy coś takiego i w 2020 roku zrobiliśmy pierwsze kupali, pierwsze wianki, no i zaskoczyło. I jakoś tak przyszło od razu bardzo dużo ludzi. Ludzie nie wiadomo skąd wzięli stroje. Potem już zaczęli te stroje przywozić. Zrozumieli, że jednak jest miejsce, gdzie oni mogą pobyć sobą, i to w takim najlepszym wydaniu. Więc oczywiście musieliśmy to powtórzyć po roku. Frekwencja u nas jest od 1000 do 2000, więc to jest naprawdę duże wydarzenie, które przygotowujemy bez żadnych sponsorów, sami. W tym roku po raz pierwszy udało nam się uzyskać jakieś nieduże, ale zawsze wsparcie od Fundacji RIZA. Natomiast ogólnie po prostu mówimy zawsze, że kupalnie to jest coś, co idzie z miłości. Z miłości i z chęci ludzi do odzyskania jakichś do swoich korzeni, do powrotu.
2: Z czego składa się to święto? Jakie są też wątki, elementy?
1: My musimy być dla wszystkich. My nie chcemy zamykać się na przykład na wątkach etnograficznych stricte, ponieważ też chcemy, żeby młodzież czuła się dobrze. Chcemy, żeby Polacy, którzy przyjdą, Ukraińcy, którzy przyjdą, też czuli się dobrze na tym święcie. Zawsze mówimy, że nasz korogot jest otwarty. Zawsze można dołączyć. Dlatego te elementy stałe, bez których nie obejdzie się żadne kupalnie, żadne wianki, no to jest wiadomo ognisko, warsztat plecienia wianków, koncert zawsze jest, zawsze przychodzą ludzie, którzy chcą zaśpiewać, zawsze skoki przez ognisko i śpiewanie wspólne, zawsze jest ten instrument taki stary, koza on się nazywa. I właśnie w tym momencie zaraz będzie próba tutaj z tym instrumentem i nauka tańca ludowego, to jest to, co ludzie bardzo lubią. Zrozumieliśmy, że przychodząc na wianki,

0: Ludzie nie chcą siedzieć tak, jak zwykle siedzimy, prawda, w przytulnym jakimś tam swojej strefie komfortu, tylko chcą właśnie jakoś aktywniej w tym wszystkim zadziałać. Więc idziemy za potrzebą i dajemy im tę zabawę tak, żeby mogli gdzieś tam poskakać. Zawsze jest konkurs strojów. Ludzie opowiadają o swoich strojach ludowych. Już od 2 lat też mamy jako gości Ukrainy i blok ukraińskiej kultury, żeby jakoś tam zapoznawać nas wszystkich. No i oczywiście Polacy, którzy przychodzą z ogromnym zainteresowaniem popatrzeć na to.
1: Kto wystąpi podczas tego kupelskiego wieczoru? Czy to są jakieś zorganizowane grupy, czy raczej takie, które po prostu znacie również dzięki swojej działalności?
0: Jedno i drugie. No, znamy te grupy, ponieważ od lat jak gdyby współpracujemy z twórcami z Białorusi, którzy tutaj się znajdują, więc będą jakieś znane i mniej znane zespoły, które też chcemy przy okazji wypromować i ich wesprzeć. Będą oczywiście artyści samej kupalinki, ponieważ studio, które od 5 lat już tworzymy i działamy w cyklu rocznym, no to ma już też czym się pochwalić publicznie. No i zawsze jest też po godzinie 22, kiedy już tak zwana cisza nocna następuje, no to jest ulubiony też moment dla wszystkich, czyli tak zwany wolny mikrofon, kiedy każdy może rzeczywiście podejść i zaśpiewać coś swojego. Bardzo dużo wspaniałych piosenek. Jeszcze dodam, że od 3 albo od 4 już lat współpracujemy z polską fundacją Dar Wisły i ze statkiem Darmazowsza. To jest taka szkuta, która pływa po Wiśle i kapitan jej bardzo lubi naszą białoruską kulturę i jak tak jakoś zawsze do nas przypływa i po nocy już głębokiej można sobie z nim troszkę tam popływać brzegiem Wisły na stateczku i pośpiewać pieśni białoruskie. I to jest naprawdę bardzo piękne zjawisko.
1: Pani Olgo, co jest takiego właśnie magicznego w tej nocy kupalskiej tutaj w Warszawie, daleko, poza domem? Co najbardziej Pani się podoba, co też mówią uczestnicy, współorganizatorzy tej akcji?
0: No zdecydowanie ta synergia, to co przyprowadza ludzi, nie daje im rozejść się, nie daje im zapomnieć, kim oni są, tylko właśnie pocieszyć się z tego, poczuć ten moment dumy, odnalezienia swoich korzeni, pogodzenia się z tym i pokazania tego innym. To trzyma nas razem akurat tej nocy i zawsze tak mówimy, że to jest ta noc, która daje nam ten cud poczucia innego człowieka, co jest zasadnicze w życiu, to jest bardzo potrzebne i bardzo nieczęste. A co dopiero Białorusinów w Warszawie, których niby jest dużo, ale tak, żeby razem pobyć i coś razem, coś co łączy, zdecydowanie łączy, ponad wszystkie podziały. No to jest ta noc kupały, która nas zbiera razem i pozwala na jakieś tam odkrycie serca.
2: Na jutrzejsze święto kupały zapraszała prezeska Fundacji Kupalinka Olga Hardziejczyk-Maziarska, z którą rozmawiała Mariana Krill.

To był Impromptu Gezdur op. 51 Fryderyka Chopina, grała Anna Wynickaja. Słuchają państwo sobotniego poranka dwójki, za 28 minut dziewiąta. Sięgamy teraz po naszą folkową płytę poranka. Płyta może nie do końca kojarząca się z folkiem, ale takie inspiracje ludowością na niej również możemy odnaleźć. No i sami artyści, którzy tworzą zespół Tuleje, bo to płyta tego zespołu dzisiaj do zdobycia, płyta zatytułowana Nagłe Przejaśnienia, przyznają się do takich zainteresowań, wręcz znani, tak jak Ksawery Wójciński, są z występów w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Tuleje jutro o 18 w studiu imienia Władysława Szpilmana, no a płyta teraz do zdobycia. A ja chciałem państwa zapytać, jeśli już szukamy tych inspiracji ludowością w zespole Tuleje, to o jaki region Polski, o jakim regionie Polski mówimy, kiedy mówimy o ludowych inspiracjach zespołu Tuleje. Można do nas dzwonić 22 645 22 22 albo pisać poranek@polskieradio.pl. Czeka płyta z autografami artystów.

0: Zespół Tuleje i płyta Nagłe Przejaśnienia. Egzemplarz tej płyty z autografami artystów dziś do zdobycia w sobotnim poranku dwójki. Przypomnę, jutro o 18:00 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Koncert będący premierą tej płyty. A my pytamy państwa o region Polski, który jest źródłem inspiracji, między innymi on, dla twórczości, takiej autorskiej twórczości muzyków zespołu Tuleje. Proszę do nas dzwonić 22 645 22 22 albo pisać poranek dwójki @ polskieradio.pl. A my przenosimy się teraz do Katowic. To jedyny festiwal muzyki świata na Górnym Śląsku. W tym roku w Katowicach odbędzie się już po raz 14. Ogrody dźwięków łączą muzykę z pogranicza wet music, etno, folku. Zabrzmią w stolicy aglomeracji śląskiej w przyszły weekend. Czego będzie można się spodziewać? O tym z dyrektorem instytucji Katowice Miasto Ogrodów Łukaszem Kałębasiakiem rozmawiała Dorota Stabik.
1: W Katowicach mamy takie powiedzenie, że Katowice to nie Lizbona, ale można powiedzieć, że niebawem, no może nie lizbońskie, ale trochę portugalskie będą te Katowice.
2: No, bo tym razem to Portugalia przyjedzie do Katowic. Niekoniecznie Lizbona, która oczywiście jest piękna i wyjątkowo bogata też muzycznie, ale Portugalia to w ogóle jest niewyczerpane źródło inspiracji i niezwykle muzyczny kraj. A przekonamy się o tym faktycznie podczas tegorocznej dwudniowej edycji Festiwalu Muzyki Świata Ogrody Dźwięków. Nie ukrywajmy, na porównaniu z innymi mającymi jeszcze większe tradycje i zdecydowanie większymi festiwalami w całej Polsce, Ogrody Dźwięków są festiwalem kameralnym, ale mają już swoją publiczność, mają już swoją tradycję i mają też swoje bardzo specyficzne i chyba lubiane już przez tą publiczność miejsce, czyli podcienia Miasta Ogrodów. To jest, ktokolwiek był kiedyś w Katowicach na Placu Sejmu Śląskiego, zna ten charakterystyczny wielki, biały budynek z gigantyczną fasadą pokrytą przez Stanisława Drużdża słowami lub, a powiedzieliśmy o Portugalii i tutaj zdecydowanie warto powiedzieć, skąd ta Portugalia się wzięła. No bo Ogrody Dźwięków to jest festiwal, który nie ma jakiejś wyraźnej linii programowej i to też jest nasza siła. To znaczy jesteśmy bardzo różnorodni, szukamy też różnych formuł. Zdarzały się edycje, kiedy Ogrody Dźwięku to była seria spotkań koncertowych, które praktycznie odbywały się w Katowicach przez cały rok, ale jednak to takie skoncentrowane spotkanie w podcieniach i dookoła podcieni

0: chyba sprawdza się najlepiej. A mówiłem o tej różnorodności i o tych poszukiwaniach programowych, które od dłuższego czasu mocno prowadzą nas w stronę miast kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki.
1: Jakim są Katowice?
0: Którym Katowice są od 2015 roku, a teraz w tym roku 2026 to jest gigantyczna sieć łącząca prawie 80 miast absolutnie na całym globie. Mieliśmy już artystów z Wysp Karaibskich, mieliśmy artystów z Wyspy Zielonego Przylądka, byli muzycy z Korei Południowej i to są właśnie wszystko te tropy, które wynikają z naszego członkostwa w sieci miast kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. I postanowiliśmy wykorzystać tą siłę i ten potencjał również w tym roku, a to skoncentrowanie na Portugalii, szczególnie na dwóch miastach w centralnej Portugalii, mieście Leira i mieście Idanka Nova, wynika z tego, że ta centralna część Portugalii była bardzo dotknięta, została bardzo dotknięta wiosną tego roku podczas bardzo silnych powodzi, które nawiedziły ten region. Stąd też to zaproszenie, które wystosowaliśmy do Leiry i do Idanki Nowy, to także gest solidarności z nimi. Przekonamy się tego 27 czerwca, że to był dobry trop. Ten wieczór tworzą reprezentanci miasta Leira, zespół Akatraja. I myślę, że Akatraja to jest dokładnie to, czego spodziewamy się po portugalskim zespole, który łączy world music, którym słychać pewne nuty, akcenty muzyki ludowej, w której jest również fado, ale który chyba w dużej mierze jest przede wszystkim, a przynajmniej stara się być takim zespołem bardziej trzymającym się nurtu muzyki popularnej i piosenkowej, bo liderką tego zespołu jest wokalistka Ines Bernardo i tego głosu naprawdę nie da się pomylić z żadnym innym. Nawet gdybyśmy nie do końca rozpoznawali język, to już sam ton głosu i modulacja tego głosu wyraźnie wskazuje właśnie na Portugalię. Jest tutaj odrobina reminiscencji moim zdaniem z legendarnym Madradeusem, który myślę wszyscy mamy w pamięci po słynnym filmie Lisbon Story, który jakby otworzył nas w ogóle na współczesną muzykę portugalską, która nie jest taką muzyką korzenną, tradycyjną muzyką fado. I takim tropem się też podróżuje Ines Bernardo i jej zespół. Warto wspomnieć, że w 2018 roku Akatraja wystąpiła przed Marizą, czyli no jedną z królowych fado, na wielkim koncercie stadionowym przed wielotysięczną publicznością. I będą bardzo ciekawym kontrastem do tego, co wydarzy się w drugiej części tego wieczoru, bo z drugiego miasta, które już wymieniłem, czyli z Idanki Janowej, przyjedzie do nas Noah Noah. To są artyści, których można by w jakimś stopniu zaliczyć chociażby również do nurtu muzyki dawnej, wykonawstwa historycznie poinformowanego, bo to trio, które eksploruje przede wszystkim dziedzictwo pieśni, ale pieśni nie tylko portugalskich, ale pieśni z całego Półwyspu Iberyjskiego. Pieśni śpiewanych we wszystkich niemalże językach, które tam występowały albo występują, bo mają w swoim repertuarze i pieśni po kastylijsku, po katalońsku, ale w języku, który można usłyszeć w Galicji hiszpańskiej czy w kraju Basków. A u nas usłyszymy w dużej mierze ich repertuar z dwóch płyt, które zresztą już mają na swoim koncie, które są poświęcone twórczości i tradycji muzyki języka ladino, a więc języka Żydów sefardyjskich, którzy opuścili Półwysep Iberyjski w XV wieku, przenieśli się najczęściej do basenu Morza Śródziemnego, ale na jego południową stronę, czyli do Afryki Północnej. No i to czeka nas właśnie w drugiej części tego portugalskiego wieczoru.
1: Będziemy mieli Portugalię, ale będziemy mieli też muzykę nieco bliższą nam, jeśli chodzi o granice.
0: Staramy się zawsze trochę mieszać też te kierunki, w których podróżujemy podczas Ogrodów Dźwięków. Dlatego otwieramy je 26 czerwca, więc w piątek, koncertem też niewielkiego składu, ale bardzo ciekawego, czyli Duality. To jest w miarę świeży, ale już dobrze też rozpoznany projekt Darii Bukackai, znanej przede wszystkim z zespołu Haida Banda, ze Space Pierrem, czyli instrumentalistą sięgającym przede wszystkim po instrumenty elektroniczne i po elektronikę jako taką, ale również po perkusjonalia, znanym chociażby z zespołu Krzykopa, a więc zespołu tutaj górnośląskiego, czyli możemy powiedzieć, że jest to katowicko czy śląsko-pograniczny zespół, bo z kolei Daria, która jest Białorusinką tworzącą w Polsce, no sięga oczywiście w swojej twórczości przede wszystkim po ten repertuar, po pieśni pogranicza polsko-białoruskiego. Wraz ze Space Pierrem tworzą taką jego bardzo współczesną wersję, a więc to jest ten bardzo ciekawy i obecny oczywiście już od wielu, wielu lat w świecie world music trend, czy nurt muzyki tradycyjnej, muzyki folkowej, właśnie unowocześniony

wcześnionej, współcześnionej przez elektroniczne instrumentarium, które mi się zawsze świetnie się sprawdza i pokazuje, że te korzenie naszej muzyki są cały czas współczesne i cały czas inspirują artystów posługujących się już zupełnie innym muzycznym językiem i świetnie też współgrają z tym nowoczesnym instrumentarium. A Duality zaprosiliśmy na Ogrody Dźwięków też z jednego ważnego powodu, bo reprezentują nas równocześnie na wydarzeniu, które odbywa się równolegle 100 kilometrów dalej od nas, bo w Ostrawie, na Czech Music Crossroads, czyli na takim bardzo ważnym tutaj dla tego subregionu spotkaniu artystów, takim showcase'owym z Polski, Czech, Słowacji, po części również z Węgier, a więc takiej środkowoeuropejskiej muzycznej grupy wyszehradzkiej. No to nie mogliśmy sobie odmówić zaprezentowania ich twórczości również tu w Katowicach publiczności Festiwalu Ogrody Dźwięków.

0: Duality na Festiwalu Ogrodu Dźwięków w Katowicach wystąpi w piątek, a na festiwal zapraszał dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogrodów Łukasz Kałębasiak.
1: Herbarium Ludowe.
0: Noc świętojańska to noc przypadająca w Wigilię wspomnienia świętego Jana. Jest pogańskim odpowiednikiem. Jej pogańskim odpowiednikiem była tak zwana noc kupały, przypadająca na najkrótszą noc w roku z 21 na 22 czerwca. Tradycje nocy świętojańskiej i pogańskie tradycje nocy kupały przenikają się więc bardzo często. Ważnymi symbolami nocy świętojańskiej są ogień i woda. Niegdyś ludzie gromadzili się na wzgórzach i polanach leśnych, by tam rozpalać wielkie ogniska, które zwano sobudkami. Opowiadają Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska.
2: Zioła i inne rośliny
3: nocy świętojańskiej.
2: Gdy jeszcze nie zwano jej nocą świętojańską, a na jej patrona, świętego Jana Chrzciciela, jeszcze trzeba było poczekać, już była nocą zabaw i tanecznych korowodów w świetle płonących ognisk. Letnie przesilenie w zwyczajach i wierzeniach ludowych było czasem pełnym magicznych znaków i zdarzeń. Kończył się najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. Był to moment triumfu słońca. Właśnie wtedy świat zmarłych zbliżał się do świata żywych, świat demonów do świata ludzi. Ta noc była świętem słońca, które było dawcą życia, stanowiła czas oczyszczenia i miłości.

Ta najkrótsza w roku noc była czasem odprawiania różnorakich czarów, wróżb, letnich uroczystości zadusznych, porą sprzyjającą magicznym praktykom miłosnym, czasem zgromadzeń i radosnych nocnych zabaw. Według wierzeń ludowych, znanych we wszystkich regionach kraju, rośliny w noc świętojańską nabierały wyjątkowej mocy leczniczej, czarodziejskiej i erotycznej. Wśród ludzi istniało przekonanie, że tę noc w ciała ludzi wstępują szczególne siły, że wzrasta ich gotowość do miłości, płodzenia i rodzenia.

0: Stąd był to czas zalotów, wyznań miłosnych, kojarzenia młodych par i swobodnych zachowań seksualnych, na które zezwalały tradycja i obyczaj. Wierzono, że w tę szczególną noc zakwita paproś, której kwiaty przynoszą skarby i szczęście temu, który je odnajdzie.
1: Mityczny kwiat paproci związany jest ściśle z nocą świętojańską. Wierzono, że zakwita on tylko właśnie tej jednej nocy, o północy, i szczęśliwcowi, który odnalazł kwiat paproci i udało mu się go zdobyć, miało dopisać bogactwo, dostatek, jak i powodzenie w życiu. To poszukiwanie kwiatu paproci było też pretekstem, by młodzi ludzie po prostu w grupie rówieśniczej bądź też zakochane pary mogły pójść do lasu, miło spędzić czas. Tutaj pikanterii dodają szczegóły, że kwiatu paproci należało poszukiwać nago, chodząc na czworakach, chodząc tyłem. Potem trzeba się było położyć i leżeć aż do północy, kiedy ten kwiat paproci miał zakwitnąć. Jeśli chodzi o same rośliny, nie jest to aż tak niemożliwe, żeby tego kwiatu paproci nie odnaleźć. Tutaj podejrzewa się dwóch bohaterów. To są gatunki paproci, które w tej chwili są już rzadkie, ponieważ one są związane z siedliskami głównie wilgotnych łąk, czy też tak zwanych muraw bliźniczkowych. To są takie murawy, na których rośnie trawa bliźniczka. I te gatunki paproci nazywają się dosyć trudno, bo jest to nasiężał i podejrzon. Te dwa gatunki paproci mają takie kłosy zarodnionośne, które mogą przypominać swoim wyglądem kwiaty już roślin naczyniowych, więc można tak stwierdzić, że te paprocie zakwitają. I właśnie ich czas kwitnienia pokrywał się kalendarzowo z czasem właśnie nocy świętojańskiej, więc tutaj podejrzewa się, że te dwie paprocie mogły być w noc świętojańską zrywane. Ziołem o bardzo dużej symbolice w noc świętojańską była bylica. Jest to roślina, która ma bardzo duże znaczenie apotropeiczne, czyli wierzono, że ona odpędza złe duchy, zabezpiecza przed złymi duchami. Tą bylicą zwłaszcza w noc świętojańską się przepasano, czyli robiono wokół po prostu pasa sobie robiono takie fartuchy z tej bylicy. To miało dodać wigoru, właśnie zdrowia, więc szykowano się już na tą ciężką pracę w polu. I ta noc świętojańska miała zapewnić siłę, wigor, zdrowie po to, żeby móc te wszystkie plony zebrać. Czyli było to przejście od momentu czekania na plony do zbierania plonów.
0: Obok bylicy ważną rolę w obrzędowości świętojańskiej pełnił także dziurawiec, nazywany też niekiedy zielem świętojańskim lub dziurawką. Wierzono, że była to roślina szczególnie skuteczna w walce z czarownicami i demonami podmieniającymi dzieci. Wynikało to z charakterystycznej cechy jego kwiatów. Po roztarciu wydzielały intensywnie czerwony sok, łudąco podobny do krwi. Jego żółte kwiaty były również kojarzone ze słońcem, co wpisywało się idealnie w świętojański kult solarny, stąd też odpędzające ciemności i strachy właściwości tej rośliny.
1: Niegdyś obrzędy nocy świętojańskiej były bardzo ważne i bardzo obecne w tej tradycji ludowej. W XX wieku to mocno zanikło, a w tej chwili odżywa zwłaszcza takiego jednego z obrzędów, czyli puszczania wianków. W tej chwili robi się z tego taka atrakcja, wydarzenie dla wszystkich, jakby to nie ma już takiej symboliki i nie jest też tak ważne wróżenie z tych wianków, natomiast gdzieś do tej tradycji się wraca

0: Wianki były plecione z różnych roślin, głównie też z tego, co kwitło. Tutaj dzioła, o których już wspominałyśmy, bylica, dziurawiec, ale w wianki wplatano też chabry, wplatano tam właśnie paprocie różne i te wianki puszczano na wodę. One były montowane na takim drewnianym stelażu, żeby w środku jeszcze zmieściła się świeca. I właśnie takie wianki z zapaloną świecą puszczano na wodę i obserwowano, co się z tym wiankiem wydarzy. I w zależności od tego, czy świeca zgasła, co oczywiście nie było pożądane, bo to była zła wróżba, najgorzej w ogóle jak wianek utonął, to wróżyło duże nieszczęście. Patrzono właśnie, jak ten wianek płynie i największe szczęście miały panny, których wianki oczywiście zostały wyłowione przez młodzieńców.
1: Po nocy świętojańskiej życie powoli wracało do normy i choć gdzieniegdzie widywano jeszcze rusałki biegające wśród zbóż, to chłopi myśleli już o żniwach. Kończyło się świętowanie, a rośliny na powrót stawały się codziennym i zwyczajnym elementem wiejskiego krajobrazu.
2: O ziołach i innych roślinach nocy świętojańskiej opowiadały Małgorzata Sąsiadek Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska z Arboretum Bramy Murawskiej. Za tydzień posłuchamy o roślinach związanych z płodnością i połogiem. Cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: Czas szybko płynie, ani się obejrzeliśmy, a sezon właśnie się kończy. Ostatni wieczór tego intensywnego czasu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie nosi tytuł Koncert, koncert, żeby podkreślić tę symboliczną cezurę przed zasłużonymi wakacjami. W programie Uwertura Hebrydy i koncert e-moll Feliksa Mendelssohna oraz druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa, a więc romantyczne przestrzenie wyobraźni. Solistą będzie skrzypek Jakub Jakowicz, a całość poprowadzi Jacek Kasprzyk. Początek wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i transmisji już dziś o 19:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cencic.
3: Słuchają Państwo Dwójki, minęła 9:00. A dziś jest sobota, 20 czerwca, 171 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:13, zajdzie o 21:00. Imieniny obchodzą Bożena, Bogna, Bogumiła, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Składamy jeszcze raz najlepsze życzenia solenizantkom i solenizantom, a w poranku czas teraz na wiadomości kulturalne, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
4: Zapraszam serdecznie. Fragment średniowiecznego rękopisu z hymnem Gaudemater Polonia i pierścień króla Zygmunta Starego można oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. To dobra kultury, które dopiero co wróciły z Niemiec. Odzyskanie kolejnych strat wojennych jest efektem współpracy resortu kultury z partnerami niemieckimi oraz osobami zaangażowanymi w niełatwy proces restytucji, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Jeszcze w tym roku spodziewamy się kilku bardzo ważnych dla polskiej kultury obiektów, które są już w zasadzie na ostatniej prostej, bo zostały nam ostatnie dokumenty do weryfikacji. Ale nie zdradzę Państwu, co to będzie, dlatego że restytucja bardzo lubi ciszę. My mamy już założony zespół do spraw restytucji ze stroną niemiecką, który regularnie się spotyka i rozmawia na temat przede wszystkim usprawnienia całego tego procesu zwrotu dóbr kultury z Niemiec.
4: Prezentowany w Pałacu Rzeczypospolitej rękopis Gaudemater Polonia to najstarszy zachowany zapis tego hymnu. Dodajmy, że historyczny utwór wykona dziś w południe męski chór Jerycho. Na Placu Teatralnym przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczął się festiwal Centralny Plac Muzyki. To nowy plenerowy cykl. Latem zamieni centrum Warszawy w otwartą scenę dla muzyki klasycznej, opery i musicalu. Program obejmuje wiele wydarzeń. Na scenie pojawią się wybitni artyści, mówił w Dwójce dyrektor Teatru Studio Roman Osadnik.
6: Z Filharmonią Narodową wystąpi Kate Liu, która zagra koncert fortepianowy Chopina. Z Orkiestrą Polskiego Radia wystąpi Lang Lang, no to chyba największa gwiazda tego festiwalu. Ale też cieszą mnie goście operowi, bo w Tosce koncertowej, która jest specjalnie przygotowywana na ten festiwal, wystąpi creme de la creme, jeżeli chodzi o śpiewaków operowych. Sonia Jączewa w roli tytułowej, Jonathan Tettelman jako Cavaradossi i w partii barona Scarpi Ganidza. Będzie to jego zresztą pierwszy występ w Polsce.
4: Nowy festiwal Centralny Plac Muzyki potrwa 3 tygodnie do 7 lipca. Dramat Gabrieli Zapolskiej w zupełnie nowej odsłonie. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbędzie się premiera Moralności Pani Dulskiej w reżyserii Anny Augustynowicz. Twórczyni odczytuje klasyczne dzieło jako opowieść o hipokryzji, społecznych pozorach i potrzebie kreowania idealnego wizerunku. W roli tytułowej Małgorzata Kożuchowska. W obsadzie znaleźli się także m.in. Arkadiusz Janiczek, Gabriela Muskała, Michalina Łabacz i Beata Fudalej. Premiera dziś na scenie przy Wierzbowej. Czytaty letnią porą wracają do

0: Poznania. Jubileuszowa, 10. odsłona cyklu dla najmłodszych ponownie zagości w Bibliotece Raczyńskich. Jak mówi Katarzyna Wojtaszak, seria spotkań potrwa do października.
1: Zapraszamy dzieci z opiekunami, dzieci w wieku mniej więcej od 6 do 10 lat. Pierwsze spotkanie 20 czerwca to będzie spektakl Teatru Mozaika, spektakl pod tytułem Jesteś cudem, spektakl muzyczny. Myślę, że doskonały początek czytadowego cyklu, a potem jeszcze warsztaty teatralne z Asztatrem, warsztaty astronomiczne, spotkanie z Elizją Piotrowską. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, więc przez całe wakacje i dużą część jesieni będzie można spotykać się w Bibliotece Raczyńskich w wybrane soboty.
0: Szczegółowe informacje można znaleźć właśnie na stronie Biblioteki Raczyńskich. Mieszkańcy Budapesztu mogą odczuć utrudnienia związane z realizacją nowego filmu z udziałem hollywoodzkich gwiazd Sharon Stone i Arnolda Schwarzeneggera. Na czas zdjęć jedna z linii metra w stolicy Węgier zostanie wyłączona z ruchu.
2: Kamery filmowe przeniosą się w ten weekend ze studia do podziemia, do tunelu drugiej linii budapeszteńskiego metra w okolicy stacji Puskás-Ferenc-Stadion. Pasażerowie będą musieli korzystać z autobusów zastępczych lub alternatywnych połączeń. Węgierskie media zwracają uwagę, że zamknięcie dotyczy jednej z najbardziej obciążonych części sieci metra i może dotknąć bardzo wielu pasażerów. Dodatkowym problemem jest termin. W tym samym czasie w Budapeszcie odbywają się wydarzenia przyciągające znaczną liczbę mieszkańców i turystów, na przykład Noc Muzeów. Dla Budapesztu obecność Stone i Schwarzeneggera jest jednak także powodem do dumy. Stolica Węgier od lat przyciąga zagraniczne produkcje filmowe dzięki infrastrukturze i zapleczu technicznemu, a mieszkańcy wielokrotnie mogli obserwować zdjęcia do hollywoodzkich produkcji. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojka.polskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Dziś na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu, z burzami, a miejscami także z gradem. Suma opadów w czasie burz od 30 do 40 mm, miejscami na zachodzie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 35 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego i południowego. W czasie burz w porywach do 90, a na północnym zachodzie nawet do 100 km na godzinę.
5: Reklama.
6: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Reklama.
4: 8 minut po 9. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego porannego, sobotniego spotkania. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Monika Góral, Piotr Kędziorek. Zapraszamy, a w tej trzeciej godzinie zaproszenia właśnie na festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia do Lublina. Zajrzymy na festiwal Dwa Teatry w Sopocie, a zaczniemy od muzyki zespołu Lunarie. Lunarie kończą pracę nad swoją debiutancką płytę. Będzie można teraz

spotkać dziewczyny dwa razy na żywo. Dziś we Wrocławiu w ramach Nocy Świętojańskiej, a jutro w Krakowie w ramach festiwalu Rozstaje.

0: Zespół Lunarie dziś przypomnimy we Wrocławiu na Zamku w ramach Nocy Świętojańskiej, a jutro w Krakowie w ramach festiwalu Rozstaje. A my teraz zaglądamy na festiwal Dwa Teatry do Sopotu, gdzie jest Katarzyna Hagmajer-Kwiatek i jej gość. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Witamy z rozpalonego już o tej porze słońcem Sopotu, Plac Przyjaciół Sopotu, wypełniony już pierwszymi spacerowiczami i słońcem, a ze mną Dariusz Błaszczyk, czyli dostarczyciel zawsze najwyższej jakości słuchowisk dla programu drugiego i nie tylko. Dzień dobry, Darku.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Odnosiłeś w Sopocie i zresztą również w Zamościu sukcesy, Mistrz Manole, Lilla Veneda, Ordonka, to są chociażby te największe nagrody. Spadła gwiazda mej pani to słuchowisko, które miało premierę w grudniu minionego roku i w tym roku było wczoraj zaprezentowane publiczności. To jest, ty masz kilka nurtów już, powiedziałabym, w swojej bogatej twórczości słuchowiskowej. To jest ten związany, który doskonale

0: pasuje na poranek folkowy, ponieważ związany właśnie z tajemnicą, nie tylko z historią Polski, z Barbarą Radziwiłłówną, ale właśnie też tymi tajemniczymi mocami, które przenikały do tamtego świata.
1: Tak, to znaczy oczywiście dzięki temu, jak napisała ten scenariusz Iwona Rusek, bo jest bardzo wiele tajemnic związanych z Barbarą Radziwiłłówną i wiele koncepcji śmierci i całej tej historii. Natomiast Iwona tam włączyła taki bardzo ciekawy wątek, który zresztą mnie zainspirował, Ragany, czyli takiej wiedźmy litewskiej. No i oczywiście od razu mi zagrało w uszach, że to Sutartines, że jakieś obrzędowe sprawy, że jakieś zaklęcia. No i stąd cała ta historia jakby dźwiękowa, czyli wizualna, mi się od razu poukładała.
0: No właśnie, bo muzyka, w twoich słuchowiskach zawsze muzyka gra pierwsze skrzypce, tutaj też.
1: No, pierwsze jak pierwsze, natomiast na pewno ważne. I tutaj, a tutaj było pewnego rodzaju połączenie i to jest też ciekawe, że to tak tylko jednym zdaniem powiem, że ja właściwie już od jakichś 2 czy 3 lat znałem Wojtka Rusina, muzykę, którego nie znałem osobiście, kompozytora polskiego z Londynu, o którym jak usłyszałem jego muzykę, pomyślałem sobie, o nie, no ja z tym człowiekiem muszę coś zrobić. I jak się, to jest taki kompozytor, który robi muzykę nowoczesną, współczesną, ale bardzo mocno osadzoną w przetworzonej tradycji dawnej, prawda, renesansowej czy innej, w muzyce dawnej i po prostu pomyślałem sobie, muszę to z nim zrobić, a przy okazji, jak się okazało, że tam jest jedną z głównych postaci właśnie Ragana, czyli Wiedźma Litewska, no to do tego teamu, Dream Teamu dołączyła Basia Songin, znana mi już z wielu realizacji, wokalistka i kompozytorka z zespołów Sutari i Mehehe. No i z tego powstało takie kombo, które stworzyło mi tą cudowną muzykę.
0: Ja dla Państwa kawałeczek tej tajemnicy wycięłam. Posłuchajmy teraz fragmentu słuchowiska Spadła gwiazda mej pani Iwony Rusek w reżyserii Dariusza Błaszczyka.
2: Boję się Rakano.
3: A to czego?
2: Że ten ropień i gorączka, która z niego idzie, że to...
3: Nie trzeba mnie złych myśli, tylko dobre. Na złe myśli zawsze jest czas.
2: A mój czas?
3: Jeszcze ci jaskółczego ziela na głowę nie kładę. Tylko werbenę z nasionami szałwi zmieszaną.
2: To na zdrowie.
0: Słuchowisko było prezentowane wczoraj tutaj w centrum Hafnera, tuż przy Placu Przyjaciół Sopotu o 15.30. Myślę, że jak będą Państwo śledzić program weekendowych słuchowisk, to w którymś momencie przypomnimy je, żeby mieli Państwo szansę jeszcze raz posłuchać, ale przed nami Twoje kolejne dzieło. Trzymamy kciuki za wynik konkursowy. Oczywiście w poniedziałek wieczorem dowiemy się, czy Spadła gwiazda mej pani to słuchowisko, które przyniesie jakieś nagrody twórcom. A, jeszcze dodam, Martyna Byczkowska i Katarzyna Dąbrowska to dwie
1: świetne,
0: wspaniałe aktorki, świetne, które słyszeliśmy.
1: Znakomite. Tak.
0: No a dziś, nie dziś, jutro o 18.30 Zwierciadło Myśliwskiego, słuchowisko na żywo. Lubisz, tak, kiedy publiczność patrzy ci na ręce przy pracy?
1: No to jest bardzo modna teraz taka forma, żeby pokazywać kuchnię realizacji słuchowisk. Czy ja to lubię? Nie wiem. No rzeczywiście trochę zawsze robiąc takie rzeczy macham dużo rękami, dyryguję muzykami i aktorami.
0: Robiąc takie rzeczy na żywo, czy właśnie w studiu? Bo w studiu
1: no to... w studio to bardzo, a na żywo też, tak, tak. No, to znaczy, to ja tego nie ukrywam. Nie udaję, jeżeli robię inscenizacje live, radiowe, no to nie udaję, że to jest po prostu inscenizacja teatralna stricte, prawda? Tylko raczej jest to po prostu performatywne czytanie. Też staram się, żeby aktorzy byli swego rodzaju jakby, no też trochę jakby muzykami.
0: Trochę instrumentami,
1: trochę
0: nie
1: instrumentami.
0: Bój się tego słowa.
1: No tak, tak. Ja nimi steruję i to widać po prostu, bo przy takich realizacjach radiowych tam nie ma dużo prób, prawda? Więc pewne rzeczy my mamy dogadane bardzo precyzyjnie, ale no pewne rytmy, poziomy, ja muszę też sterować nimi na bieżąco. No i to tak...

0: czasem widać to mniej, czasem bardziej. No, czasem bardzo widać. Tak.
1: Z kogo złożona będzie jutro twoja orkiestra, twój zespół?
0: No przede wszystkim z dwóch aktorów, którzy grają jedną postać. Starego i młodego, czyli będzie to Olaf Lubaszenko i Ignacy Lis oraz tajemnicza znowu postać muzyczna. Projekt nazywa się Urojenia pszczół.

0: My soundscape, bo to są właściwie soundscape jakieś.
1: Czyli takie przestrzenie dźwiękowe.
0: Przestrzenie, dlatego że w ogóle ta cała, całe to słuchowisko, ono jest, niby jest oparte na powieści Ucho Igielne, natomiast tam są wyciągnięte pewne wyimki, tak żeby pokazać trochę, bo to jest oczywiście tribut dla niedawno zmarłego wielkiego pisarza, tak. Wiesława Myśliwskiego. I ja przyznam szczerze, zanim Małgosia Szymankiewicz z Dwójki przystąpiła do tej adaptacji, ja już wiedziałem, czego ja potrzebuję, jakie ja chcę zrobić słuchowisko. Zresztą ten tytuł też nie jest przypadkowy, bo ja się inspirowałem bardzo mocno filmem Andrea Tarkowskiego i jeszcze innym filmem Czysta formalność Giuseppe Tornatore. A dlaczego, to zobaczą i usłyszą Państwo jutro. Natomiast jest to taki motyw tam bardzo... najważniejszy motyw to jest taki, że jest to spotkanie dwóch postaci, młodej i starej, które jakby w trakcie pewnych pętli czasowych, które się tam cały czas powracają, okazuje się, że są jedną postacią po prostu. I dla jednej z nich jest to zaskoczenie, tej młodej głównie. Ale to jest taki, czy nie jest to klasyczna fabuła, prawda? Klasyczna narracja, jest to pewnego rodzaju taki trans pozaczasowy.
1: U mnie? Jak to u ciebie, jak to u Myśliwskiego? Jedno z moich dotychczas ulubionych słuchowisk na podstawie prozy Wiesława Myśliwskiego to Wybierz saksofon, który to też jest dialog między dwojgiem i też taki podsumowujący. Kiedy ta książka Ucho Igielne, ostatnia powieść Wiesława Myśliwskiego, ukazała się w 2018 roku. Czytał ją na naszej antenie Mariusz Benła. Posłuchajmy króciutkiego fragmentu.
2: Kochał pan kogoś? Do teraz kocham. Choć również nie mam pewności, czy żyje. Ale gdyby żyła, chyba bym jej i teraz nie powiedział, gdybyśmy się spotkali. Bo ani ona by mnie nie poznała, ani ja jej. Nie jesteśmy już ci sami, co w młodości. Jeśli się kocha, zawsze jest się tym samym. Gdyby człowiek to wiedział w młodości, inaczej by żył, a tak niejedno zmarnuje, a najczęściej miłość.
1: Słynna sentencjonalność Wiesława Myśliwskiego. To o miłości też będzie u was w zwierciadle Myśliwskiego?
0: W pewnym sensie tak, bo to jest właściwie taki... Ja to zrobiłem w taki sposób, że to jest jakby ostatnie mgnienie świadomości przed śmiercią. I pamiętam jeden wywiad Myśliwskiego, kiedy ktoś mu zadał pytanie, co jest najważniejsze w życiu, w jego życiu było do tej pory. I on powiedział, że właśnie miłość. I ta miłość gdzieś tam oczywiście będzie echem się odbijała i okaże się, że to był taki najważniejszy element. Natomiast to będzie na pewno taka podróż, hipnotyczna podróż poza czasem i przez czas właściwie dwudziestowieczny.
1: Zwierciadło Myśliwskiego w hołdzie Wiesławowi Myśliwskiemu to już jutro o 18:30 tutaj w Teatrze Atelier. Wejście jest za darmo, mogą Państwo przyłączyć się do nas i popatrzeć na pracę Dariusza Błaszczyka na żywo i nie tylko jego, oczywiście również.
0: Zdecydowanie nie tylko moją, ja jestem tam właściwie niepotrzebny.
1: No bez przesady, ale jesteś człowiekiem tła, na pierwszym planie wspaniali aktorzy i rozumiem, że muzyk również.
0: Tak, jak najbardziej, to będzie live performance i to będzie dialog właśnie między tymi aktorami i muzykiem, który no, tak samo jest tak ważną postacią, bohaterem.
1: Towarzyszyć wam będzie Andrzej Brzoska.
0: Tak, oczywiście jak zwykle za reżyserię dźwięku odpowiada mistrz Andrzej Brzoska.
1: A Państwo będą mogli również słuchać tego słuchowiska na żywo na naszej antenie. Bardzo serdecznie zapraszam jutro godzina 18:30 i dziękuję ci, Darku. A powiedz mi, jeszcze masz tu w Sopocie ulubione miejsce, jest, gdyby ktoś chciał z tobą się spotkać?
0: Plaża, jak najdalej od tłumu, jak najdalej od mola. W każdym razie dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie i do Teatru Atelier i przede wszystkim do Dwójki jutro.
3: A z nami będzie można się spotkać o 15:00, przypomnijmy. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek rozmawiała z Dariuszem Błaszczykiem, reżyserem słuchowiska, które jutro na żywo z Sopotu na naszej antenie. Ponieważ w moim życiu najważniejsza jest oczywiście na pierwszym miejscu miłość, ale na drugim festiwal Nowa Tradycja, to nie mogę się powstrzymać i nie przypomnieć, że Patryk Lichota z zespołem Kakofonik i z chórem Pogłosy to laureaci naszego konkursu przed kilku laty.

0: tym bardziej się cieszę, że bierze udział w tym naszym wspólnym przedsięwzięciu. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dzięki serdecznie. Do usłyszenia dzisiaj o 15:00 właśnie niebawem. I tak jak mówię, państwa również zapraszam. Można nas tutaj odwiedzać. Do zobaczenia,
0: na plaży,
1: do usłyszenia.
0: Na przykład. Do usłyszenia. Na przykład.

0: Zufrid Marakas w sobotnim poranku dwójki, ale my powracamy jeszcze na chwilę do naszej folkowej płyty poranka, czyli płyty zespołu Tuleje, Nagłe Przejaśnienia. Mamy połączenie ze słuchaczką, która znała odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Barbara z małej miejscowości Chełmno.
0: Bardzo mi miło. Pani Barbaro, pytaliśmy o region Polski, który inspiruje muzyków zespołu Tuleje. Jaki to region?
1: Tak, jeżeli chodzi o ten region, jest to Wielkopolska Wschodnia.
0: Tak jest, bardzo dobra
1: okolice odpowiedź. Konina, Koła, a bliżej takie miejscowości jak Babiak, Kramsk, Osiek. Miałam przyjemność oglądać, słuchać na żywo zespołu Tuleje nie tak dawno. Właśnie tutaj w naszych okolicach, no wrażenia naprawdę bardzo, bardzo dobre.
0: Wspaniale.
1: Słyszy się tam pobrzmiewanie tych melodii, które są mi bliskie zresztą.

0: Stąby, ja z tego regionu pochodzę.
1: A pani Chełmno leży gdzie? W jakim regionie Polski?
0: Chełmno?
1: Właśnie tam?
0: Jest to powiat Koło.
1: Aha.
0: Gmina Dąbie, to już jest sam kres, można powiedzieć, Wielkopolski Wschodniej. Też mamy zespół ludowy. No,
1: to jest pani jakoś rodaczką muzyką zespołu Tuleje. Gratuluję.
0: No,
1: to
0: można tak powiedzieć.
1: Proszę czekać zatem na przesyłkę od nas z płytą Nagłe Przejaśnienie, a na tej płycie autografy muzyków. A ja przypomnę, że Tuleje jutro wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana na koncercie dla słuchaczy Dwójki, a niegdyś były też gościem festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, na który już za chwilę będziemy Państwa zapraszać.

0: To Kimmo Pohjonen z Samuli Kosminenem i z kwartetem Kronos. Kimmo pojawi się na festiwalu Inne Brzmienia, o którym już teraz w sobotnim poranku Dwójki.
1: Gość poranka Dwójki.
0: A w Radiu Lublin jest oczywiście Agnieszka Wojciechowska, dyrektorka programowa festiwalu. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Festiwal rozpoczyna się 2 lipca. Ja chciałbym zapytać o ten tytuł.

0: który wiąże się z festiwalem, inne brzmienia. Jak teraz go definiujecie, a jaki był pomysł na te inne brzmienia wtedy, kiedy festiwal się rozpoczynał? Od czego one mają być inne? Od czego ma się odróżniać ta muzyka, która króluje na festiwalu?
1: Ten tytuł, nazwa festiwalu jest bardzo wdzięczną materią, która jest dla nas wyzwaniem i inspiracją od lat. Kiedyś na początku nazwa miała przede wszystkim pokazywać różnorodność, jakąś taką zachętę do podążania w muzyce własnymi ścieżkami. Teraz mam wrażenie, że dużo bardziej odnosimy się do tego, żeby w jakiś sposób mówiąc o muzyce i programując festiwal, pokazywać, że algorytmy, które podsyłają nam, mówią nam, czego mamy słuchać, to nie jest wszystko. W związku z tym jakby cały festiwal jest swego rodzaju manifestem, gdzie pokazujemy prawdziwych, żywych muzyków posługujących się instrumentami. No i to jakby, gdzie prowadzi ich fantazja. I tym samym pokazujemy odbiorcom, odbiorczyniom, że warto wychodzić poza te utarte schematy, że te automatyczne ścieżki, które wytycza nam świat cyfrowy, świat internetu, to nie jest wszystko, co w muzyce się dzieje. W związku z tym inne brzmienia to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem, spotkanie z muzykami, artystami w takiej dosyć przyjemnej, bliskiej atmosferze, ponieważ festiwal jest taki raczej butikowy. Nie dzielą nas wielkie odległości pomiędzy sceną a publicznością. Można się przyglądać, można rozmawiać, można spotykać się ze sobą na terenie festiwalu. Także takie to są chyba dzisiaj przede wszystkim inne brzmienia.
0: To jest trochę tak, jakbyście chcieli dać miejsce ucieczki przed tym światem, który nas bombarduje różnymi treściami, w tym muzyką nam podsuwaną. Jak jest w ogóle z zainteresowaniem tego typu muzyką? Jak jest z odbiorcami?
1: Całe szczęście jest bardzo dobrze. Wciąż jest ogromna grupa osób, dla których jakaś prawda, szczerość, autentyczność są bardzo istotne i które mają w sobie ogromną chęć poszukiwania, mają w sobie odwagę, by wyłamywać się takim właśnie schematom, słuchać czegoś innego, nie słuchać wciąż tego samego, co już znają, tylko gdzieś się zagłębiać w ten niesamowity świat muzyki i w jakiś sposób budować swoją tożsamość wokół niej. Także na razie jest dobrze. Jesteśmy chyba też wszyscy zmęczeni światem cyfrowym i przebywaniem w nim i w pracy i w ramach później uczestnictwa w kulturze. Chociaż wszelkie badania mówią, że społeczeństwo się coraz bardziej atomizuje, jesteśmy coraz większymi indywidualistami. No, niemniej jednak w całym tym szaleństwie potrzebujemy obcowania z ludzką energią, więc takie festiwale jak inne brzmienia, ale też generalnie festiwale stają się okazją do tego, żeby właśnie ten świat, który znamy z dzieciństwa, w jakiś sposób celebrować i kultywować, czyli po prostu spotykać się ze sobą, wspólnie przeżywać, dzielić się na bieżąco emocjami. Także jeszcze na razie jestem przekonana, że to wszystko ma sens.
0: Chociaż wydawałoby się, że to jest jakaś muzyczna nisza, to co reprezentuje Festiwal Inne Brzmienia, czy chociażby czym my się zajmujemy tutaj w programie drugim. Ta muzyka, która pojawia się na festiwalu Inne Brzmienia, na pewno jest tworzona przez artystów odważnych i nie poddających się schematom, bo te poszczególne projekty, koncerty, zespoły często bardzo trudno zaszufladkować, a na pewno bardzo często łączą pomysły, inspiracje z bardzo różnych obszarów muzycznych. No sam program to jest od źródeł w muzyce dawnej czy w muzyce etnicznej po muzykę metalową chociażby czy hip-hop, więc ta różnorodność jest olbrzymia.
1: No właśnie taki jest pomysł na festiwal, żeby,

0: żeby zachęcać, żeby poszerzać to pole odbiorcze i w związku z tym jest miejsce zarówno dla artystów i artystek, którzy w swojej twórczości rozpychają się i nie boją się wychodzić poza przypisane im szufladki, ale też jest dużo przestrzeni na różnego rodzaju kooperacje artystyczne. Słyszeliśmy przed chwilą Kimmo Pohjonena, który w ramach innych brzmień zaprezentuje zupełnie nowy projekt wraz z Madsem Gustafssonem. Będzie na przykład Leila Burdei, która wystąpi z Drew McDowellem. No i właśnie miejsce na takie spotkania i wspólne projekty jest tutaj jak najbardziej, ale jest też w zasadzie chyba znakomita większość projektów, które by same w sobie zakładają poszukiwania i jakieś twórcze, ciekawe wycieczki. Tutaj z kolei świetny przykład to Dialek, który z jednej strony eksploruje taki bardziej tradycyjnie pojmowany rap, a z drugiej cały czas ucieka w stronę brzmień mocniejszych, bardziej rockowych, metalowych i jeszcze do tego ma dosyć dużo w swojej muzyce do powiedzenia. Także tak, dokładnie taki jest ten festiwal.
1: A czy przy tej różnorodności udało się innym brzmieniom przez to już prawie 20 lat stworzyć jakąś społeczność wokół festiwalu, bo mówisz o atomizacji jako jakimś problemie, który nas dotyka w dzisiejszych czasach. Wokół muzyki ludzie często się skupiają, ale czy przy takiej różnorodności da się taką wspólnotę stworzyć?
0: Okazuje się, że da. Co nas bardzo cieszy. Jest
1: ludzi ciekawych. Ciekawość to jest coś, co na pewno też napędza słuchaczy chociażby festiwalu Inne Brzmienia.
0: Oj, zdecydowanie tak. Tak, jest, my to nazywamy taką festiwalową rodziną, bo mimo, że się nie znamy, to część osób, które przyjeżdżają na festiwal od wielu lat, mam poczucie, że znam, bo kojarzę, bo uśmiechamy się do siebie, bo wiem, że widziałam już ich wcześniej, mimo że tak naprawdę nic o sobie nie wiemy. A oczywiście jest też cała rzesza społeczności muzycznej z całego kraju, która spotyka się podczas Innych Brzmień w Lublinie. I jest to takie święto, taka data, kiedy wiadomo, że w Lublinie trzeba być. Całe szczęście mogę tutaj przytoczyć dane, to nie jest tylko i wyłącznie moja intuicja. Prowadzimy badania i one jasno wskazują, że jest mniej więcej połowa publiczności. To jest taka grupa, która zaufała nam wiele lat temu i ten sposób programowania jej, festiwalu jej jak najbardziej odpowiada i regularnie do nas wraca. Ale jest też dosyć dużo miejsca na nową publiczność, całe szczęście też młodą publiczność, która wybiera festiwal ze względu na jakiś jeden projekt artystyczny albo na ogólne zaciekawienie tym konceptem. No i w jakiś sposób wchodzi w ten świat, przychodząc na dużą część festiwalu, a nie tylko na jedno wydarzenie.
1: Festiwal Inne Brzmienia to jest jedna część nazwy festiwalu, a druga, to, czy też pierwsza, to Wschód Kultury, który Lublin dzieli z innymi miastami wschodniej Polski. I festiwale Wschód Kultury mają taki szczególny fokus właśnie na kultury naszych wschodnich sąsiadów. To w przypadku Innych Brzmień widać i w programie muzycznym, ale chyba szczególnie w tym literackim, który zresztą nazywa się Wschodni Ekspres. Kultura właśnie naszych wschodnich sąsiadów, którzy żyją w dużo trudniejszych warunkach, także dla twórców, dla artystów, jest zawsze bohaterką festiwalu.
0: Tak, ta nazwa Wschód Kultury jest kolejnym komponentem, który jest bardzo, bardzo inspirujący i dla nas ważny, ponieważ położenie Lublina zobowiązuje. Jesteśmy dość blisko wschodniej granicy i pod tym parasolem Wschodu Kultury, który pilotuje Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, mamy szansę współpracować i z Rzeszowem, i z Białymstokiem, i w tym roku jeszcze z Suwałkami. Pokazując z jednej strony, że istniejemy, że ten wschód to miejsce, gdzie rodzą się różnego rodzaju ciekawe zjawiska, ale też, że jest to miejsce spotkania. W naszych marzeniach jest to też

0: część takiej bardzo gościnnej Polski, która ma fantastyczną, wielokulturową tradycję, do której oczywiście się odwołujemy. W związku z tym rzeczywiście ta część literacka jest bardzo bogata. My każdego roku w ramach wydawnictwa Warsztatów Kultury wydajemy polskie tłumaczenia książek naszych sąsiadów. W tym momencie zdecydowana większość to autorzy i autorki z Ukrainy. Ale nie tylko, ponieważ wydajemy też literaturę białoruską, kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, naszych południowych sąsiadów. Natomiast tak, Ukrainy jest tutaj najwięcej. W tym roku inauguracja Wschodniego Ekspresu, który będzie jechał przez tych kilka dni przez najciekawszą poezję, prozę ukraińską, startuje z lekkim wyprzedzeniem, ponieważ już 28 czerwca w niedzielę zaczynamy tą podróż wraz z Serhijem Żadanem, którego najnowszą książkę w tym roku wydaliśmy. Serhij przyjedzie do Lublina, będziemy rozmawiali zarówno o jego działalności społecznej, jest osobą bardzo zaangażowaną we wspieranie swojego kraju, wspieranie artystów, wspieranie lokalnych społeczności w tej trudnej wojennej sytuacji, ale on też ją bardzo twórczo komentuje, więc będzie to na pewno bardzo ciekawy wstęp do dalszych rozmów, ponieważ Wschodni Ekspres to przede wszystkim rozmowa. Język jest jakąś podstawą porozumienia dzięki temu, że tłumaczymy literaturę współczesną. Ten język staje się językiem lepszego rozumienia się i jakby dlatego ten pomysł, by to pasmo literackie było tak rozbudowane i tak wielowątkowe, bo daje nam po prostu mnóstwo przestrzeni do fajnych rozmów, dzięki którym dowiadujemy się o sobie dużo. Ale muzycznie Wschód również będzie eksplorowany. W tym roku 3 projekty. 2 ukraińskie, 1 gruziński. Zaczynamy od projektu, który nawiązuje też do poprzedniej części naszej rozmowy, czyli do tych muzycznych poszukiwań, bo punktem wyjścia jest tutaj muzyka Hildegardy von Bingen, czyli średniowiecznej, dawnej twórczyni, którą twórczo przetwarzać będzie duet Heinali i Adriana Jarosława Sajenko. To z Ukrainy. Mamy też bardzo ciekawy projekt z Gruzji, The B-17. Tu z kolei przede wszystkim twórcze poszukiwania w obszarze muzyki elektronicznej. No i festiwal zamyka artystka z Ukrainy, Nina Eba, również z elektronicznym, bardzo ciekawym setem.
1: Tak, i to są takie projekty, które też pokazują te muzyczne kultury zupełnie od innej strony niż najczęściej je kojarzymy, więc tym bardziej warto się zaciekawić tymi koncertami. Są też oczywiście w programie no już takie uznane zespoły, nazwiska, wręcz gwiazdy, jak chociażby ten zespół, którego za chwilę posłuchamy, czyli Sanra Orchestra. Festiwal Wschód Kultury, inne brzmienia od 2 do 5 lipca w Lublinie. Serdecznie Państwa zapraszamy. O programie, o idei przyświecającej temu festiwalowi opowiadała jego dyrektorka programowa Agnieszka Wojciechowska. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za poranne spotkanie i zapraszam serdecznie do Lublina.
1: Warto na pewno się wybrać. My słuchamy teraz Sanra Orchestra.

dzisiejszego porannego spotkania. Katarzyna Firz-Wojtkowska nadal nasz program realizuje, a za wspólny czas dziękuję już Monika Góral i Piotr Kędziorek. Życzymy Państwu miłej, pogodnej soboty. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Są takie duety, których brzmienie trudno porównać z jakimkolwiek innym. Tworzą go niewątpliwie oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć, którzy już dzisiaj wystąpią w studiu imienia Władysława Szpilmana. Subtelne i pełne barw brzmienie oboju i gitary poprowadzi nas przez muzykę od baroku po XX wiek, od Telemana Scarlattiego, Händla po Rybaja i Iberta. Będzie również czas na rozmowę, po

0: podczas której artyści opowiedzą o wykonywanych utworach i niezwykłym świecie dźwięków swoich instrumentów. Zapraszamy już dziś o 17:00. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
1: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Autopromocja.
1: Beethoven. 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Mniej uczęszczane zakątki kompozytorskiej twórczości naszego bohatera będą nas dzisiaj interesowały. Przede wszystkim Serenada D-dur op. 41 na flet i fortepian. Utwór nie do końca autentyczny, bo jest to opracowanie autoryzowane przez kompozytora, ale nie jego autorstwa. Serenady w tej samej tonacji op. 25 na flet, skrzypce i altówkę. Kilka jest takich przypadków w spisie dzieł Beethovena. Ten wydaje się bardzo interesujący. W młodości Ludwig van Beethoven dość pragmatycznie i zmyślnie, trzeba powiedzieć, wykorzystywał możliwości i wymagania, które się przed nim pojawiały. Widać, że fascynowało go bogactwo i różnorodność gatunków i form, a pamiętać należy, że nie wszystko z tamtego okresu zachowało się do naszych czasów. Warto również zwrócić uwagę, jak zmieniało się podejście Beethovena do przydzielania numerów opusowych, a także jak bardzo różniły się zakresem poszczególne opusy z tego początku twórczości. Na przykład trzy pojedyncze utwory tego samego gatunku zostały zgrupowane pod numerami opus pierwsze i opus drugie. To lata 1795-96. To było zresztą zgodne z ówczesną praktyką wydawniczą, ale młody kompozytor zaprezentował na przykład pojedynczy utwór po raz pierwszy w 1796 roku. To było jego opus trzecie, trio smyczkowe Es-dur, a w ciągu kolejnych dwóch lat nie mniej niż cztery następne utwory na trio smyczkowe, z których ostatnie trzy połączył pod jednym numerem opusowym, to było opus 9. Niedługo po Serenadzie D-dur na trio smyczkowe opublikowanej w 1797 roku, to była Serenada opus 8. Ale już kwintet smyczkowy Es-dur op. 4 skomponowany w 1796 na przykład był utworem, który Beethoven gruntownie przerabiał z innego dzieła, z zupełnie inną obsadą. Pierwotna wersja na oktet ukazała się drukiem dopiero pośmiertnie w 1830 roku. No i w ten sposób już na początku jego twórczości znajdujemy to charakterystyczne podejście, ponowne wykorzystywanie albo rewidowanie kompozycji na zupełnie inną obsadę. Kolejną bardzo powszechną w tamtych czasach technikę, mającą na celu jak najskuteczniejsze zwiększenie atrakcyjności tworzonej muzyki, no i wykorzystanie możliwości marketingowych, to też ważne. Serenada D-dur op. 25 na flet, skrzypce i altówkę ukończona została w roku 1801. Jest wyjątkowym przypadkiem takiego transferu gatunkowego, jakbyśmy powiedzieli, w twórczości Beethovena. No bo taka instrumentacja nie była wówczas jakąś rzadkością, jak mogłoby się wydawać dzisiaj. Wtedy wykorzystywano niemal wszystkie kombinacje instrumentów, aby zapewnić jak największą różnorodność w muzyce domowej, no bo przecież ten repertuar głównie wykonywany był w domu, można powiedzieć da camera. Zaledwie dwa lata później Serenada została opracowana na fortepian i flet przez Franza Xaviera Karlheinza i wydana jako op. 41 w porozumieniu z Beethovenem, którego ślady korekt można do dziś obserwować w zachowanych źródłowych materiałach. Podobnie jak w przypadku op. 42 Beethovena znajdujemy opracowanie Serenady D-dur op. 8, którą Kleinheitz zaaranżował w podobny sposób na fortepian i altówkę w 1803 roku pod zmienionym tytułem Notturno. No i właśnie te dwa opusy, 41 i 42, są tym wyraźnym wyjątkiem, że niby to utwory Beethovena, a jednak nie do końca. To wyraźne numerowanie opusowe nie wynikało zresztą wyłącznie

odwrotnie ze zwyczajów branży muzycznej, dla której jasne numery były znacznie korzystniejsze przy zamawianiu i dystrybucji, a więc tu rynek to dyktował. Ale mimo że kompozytor wyraźnie dystansował się od swoich wydawców, to różnice te wskazują również na to, że Beethoven traktował je jako niezależne wersje swoich utworów. Serenada D-dur składa się z 6 części. Zresztą tak samo jest w obydwu obsadowych wersjach. Najpierw entrata allegro, brzmiąca jak pobudka, fanfara nawołująca do skupienia uwagi, no a trochę może kojarzyć się również ze słonecznym letnim świtem wypełnionym ćwierkaniem ptaków. Faktura delikatna, wręcz chciałoby się powiedzieć koronkowa. Część druga, zgodnie z kanonami tradycji, jest menuetem z 2 triami. W pierwszym z tych triów milczy flet. Centralną częścią serenady natomiast jest Andante con Variazioni. Zanim nastąpi, to po menuecie umieścił Beethoven jeszcze krótkie Allegro molto w poważnej tonacji d-moll. To właściwie jedyny szczyptę poważniejszy, kontrastujący akcent w tym całym pogodnym utworze. Dla symetrii po wariacjach jeszcze jedno prędkie ogniwo, skoczne scherzo, no i finałowe rondo poprzedzone wstępem w adagio. Ciekawy jest tutaj efekt echa. Wszystko o tyleż widowiskowe, co rustykalne i odpowiednio lekkie. No to posłuchajmy serenady D-dur op. 41 na flet i fortepian Ludwika van Beethovena. Grają Johannes Hustedt, flet, i Zontraut Speidel, fortepian.

Jak mówiłem, finał tego utworu jest tyleż widowiskowy, co rustykalny i odpowiednio lekki, zwiewny. To była Serenada D-dur op. 41 na flet i fortepian Ludwika van Beethovena, czyli opracowanie Serenady D-dur op. 25 na flet, skrzypce i altówkę, dokonane przez Franza Xaviera Kleinheinza, ale autoryzowane przez kompozytora. A grali Johannes Hustedt na flecie i Zontraut Speidel na fortepianie. Nowe nagranie zarejestrowane w marcu 2024 roku, ale wydane dosłownie kilka tygodni temu. No i pozostając dzisiaj jeszcze w tym samym czasie życia i twórczości Beethovena, czyli na samym początku XIX wieku, ale też przy podobnym podejściu kompozytorskim do materii własnych dzieł, w 1801 roku Beethoven tworzy opracowanie na kwartet smyczkowy jednej ze swoich sonat fortepianowych. Mianowicie sięga po sonatę E-dur op. 14 numer 1, napisaną w 1799 roku, i tworzy z niej kwartet smyczkowy F-dur, który w katalogu Hessa, czyli takim spisie ineditów i dzieł utworów nieukończonych, odnotowany jest pod pozycją 34. Sonata ma trzy części, takiż jest również ten kwartet F-dur: Allegro moderato, Allegretto i Allegro. A gra kwartet Amadeus: Norbert Breinin i Zygmunt Nissel skrzypce, Peter Schidloff altówka i Martin Lovett wiolonczela.

zabrzmiał kwartet smyczkowy F-dur Hess 34 Ludwika van Beethovena, czyli autorska transkrypcja sonaty fortepianowej E-dur op. 14 nr 1 na cztery instrumenty smyczkowe. Grał Amadeus Quartet w składzie Norbert Breinin i Zygmunt Nissel skrzypce, Peter Schidlow altówka i Martin Lovett wiolonczela. Nagranie powstało dawno temu, w styczniu 1969 roku. No a ponieważ jesteśmy przy roku 1801 w dorobku Beethovena, to jest to czas wypełniony przede wszystkim pracą nad sonatami. No bo wówczas powstają opusy sonat ze skrzypcami 23 i 24, a także zaczyna Beethoven pisać trzy sonaty opus 30, a na fortepian solo. Uwaga, opus 26, opus 27, opus 28. Oczywiście to jest również czas baletu Twory Prometeusza, także innych dzieł, no ale między innymi powstaje wówczas także cykl 12 kontredansów na orkiestrę do odnalezienia w nieopusowanej twórczości Beethovena pod numerem 14. To jest 12 tańców, z których prawie wszystkie później Beethoven przetranskrybował na fortepian. Ale my dzisiaj dla koloru posłuchamy wersji orkiestrowej. 12 kontredansów, Werke One opus 14, czyli C-dur, A-dur, D-dur, B-dur, S-dur, jeszcze raz C-dur, 7 S-dur, 8 znowu C-dur, 9 A-dur, 10 znów C-dur, 11 G-dur i 12 ostatni w tonacji S-dur. Gra Orkiestra Filharmoników Berlińskich, dyryguje Lorin Mazel.

0: 12 kontrdansów na orkiestrę Werke One opus 14 Ludwika van Beethovena. Grali filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Lorina Mazela. I tak zamyka się 71. audycja z cyklu Beethoven 2027. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mateusz Nowosad i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 10:00.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Klaudia Baranowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Po spotkaniach z legendami wykonawstwa historycznego wracamy dziś do świata fortepianu. Bohaterką i przewodniczką będzie Magda Taliaferro, pianistka, pedagog i jedna z wielkich reprezentantek francuskiej szkoły pianistycznej. Przez niemal cały XX wiek działała z niezwykłą intensywnością, koncertując, nagrywając i kształtując kolejne pokolenia.

pokolenia pianistów. Urodziła się w Brazylii, ale bardzo wcześnie związała swoje życie z Francją. Jako 13-latka przyjechała do Paryża i niemal natychmiast zdobyła pierwszą nagrodę konserwatorium paryskiego. Była uczennicą Alfreda Cortot i wielokrotnie zaznaczała, że to właśnie on ukształtował jej sposób myślenia o muzyce, o wolności interpretacji, elastyczności czasu, ale także o odpowiedzialności artysty wobec kompozytora i tekstu muzycznego. Choć prowadziła intensywną działalność koncertową, równie ważna stała się dla niej pedagogika. Przez jej klasę przewinęły się dziesiątki pianistów z całego świata, a prowadzone przez nią kursy interpretacji w Paryżu, Brazylii, Japonii czy Salzburgu przeszły do legendy. Należała do pokolenia pianistów pozostających jeszcze bardzo blisko XIX-wiecznej tradycji wykonawczej. Francuską kulturę muzyczną przełomu stuleci znała z własnego doświadczenia. Nie jako historię, ale rzeczywistość, w której dojrzewała artystycznie. Znała świat Debussy'ego, Ravela, Forego, a ich muzykę wykonywała w czasie, gdy wciąż pozostawała częścią żywej tradycji współczesnej. Będziemy słuchać dziś archiwalnych interpretacji Magdy Taliaferro. Między innymi będą to rejestracje z lat 30. XX wieku, ale także fragmenty słynnej audycji radioskopii Jacques'a Chancela z połowy lat 70. To niezwykły radiowy portret artystki, w którym opowiadała nie tylko o muzyce i interpretacji, ale także o młodości, pedagogice, wierze, pokorze i miłości życia. 9 września minie 40. rocznica śmierci Magdy Taliaferro. Artystki, która dla wielu słuchaczy do dziś pozostaje właśnie uosobieniem francuskiej tradycji pianistycznej. A zaczniemy od nagrania wczesnego z 1934 roku. Będzie to Sevilla Isaaca Albéniza.

Samo pani nazwisko wystarczy, Madame Taliaferro. Wiadomo, że wiąże się ono z wielką wirtuozką. Jest symbolem kilku szkół pianistycznych w Paryżu i Brazylii, a Bernard Gavotti, który posiada ogromną wiedzę muzyczną, napisał w ubiegłym roku: francuscy i zagraniczni pianiści wirtuozi bardzo często zawdzięczają swój sukces nauczaniu Magdy Taliaferro. Ta wielka dama fortepianu jest niezrównana, przede wszystkim pełna szacunku wobec młodych talentów, które oddają się pod jej opiekę. Jest w tym jedno słowo, które szczególnie mi się podoba. Pełna szacunku. To znaczy szacunek. A mam wrażenie, że dziś szacunek nie ma już tej samej wartości, co dawniej, madame. Jak pani to rozumie? Szacunek jest czymś bardzo ważnym. Mówi pan, pełna szacunku wobec młodych talentów. Oczywiście, pierwszą rzeczą jest pozostawić młodemu artyście jego osobowość. Trzeba go poprowadzić, trzeba nie dopuścić, by zboczył z drogi, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale przede wszystkim trzeba pozwolić mu zachować własną inicjatywę, kiedy jest ona słuszna. Magda Taliaferro, czy muzyk jest niewolnikiem partytury? Na początku powinien nim być. Przede wszystkim musi szanować to, co napisał kompozytor. Ale kiedy już naprawdę przeniknie myśl autora, może naturalnie pozwolić sobie na pewną swobodę, pod warunkiem, że nie wyjdzie poza styl kompozytora. Kim właściwie jest muzyk? Kimś rzadkim, niespotykanym? Bardziej niż pan sądzi. Wykonawcy. O muzyków w ogóle? Nie, muzyków jest wielu. Jeśli natomiast mówi pan o interpretacjach, o prawdziwych wykonawcach, to już zupełnie inna sprawa. Wtedy znacznie łatwiej spotkać wykonawcę niż prawdziwego interpretatora. Pięknie powiedziane, Taliaferro, ale trzeba będzie prześledzić całe pani życie, bo jest ono... Och, mój drogi przyjacielu, potrzebowalibyśmy na to 8 dni. Niezwykłe. Widzę przede wszystkim, że urodziła się pani w Brazylii, w Petropolis, ale 19 stycznia. Nigdy nie uda mi się ustalić, którego roku. Sama tego nie wiem. Mam tyle lat, ile daje mi muzyka. Właśnie tak odpowiedziałam niedawno jednemu dziennikarzowi w Brazylii, który z bardzo sprytną miną zadał mi to pytanie. Powiedział, ile pani ma lat? Odpowiedziałam, nie mam pojęcia, mam tyle lat, ile daje mi muzyka. I to samo odpowiadam panu. A co zachowuje pani młodość? Och, wiele rzeczy. Przede wszystkim byłam okropnym dzieckiem. Nie wiem, czy pana to zainteresuje. Oczywiście, że tak. Między 6 a 9 rokiem życia myślałam wyłącznie o wspinaniu się na drzewa. Mieszkaliśmy wtedy w São Paulo, moi rodzice i ja. Bo muszę panu powiedzieć, że urodziłam się w Brazylii właściwie przypadkiem. To był tylko przypadek, po prostu szczęśliwy przypadek. Bardzo szczęśliwy, ponieważ Brazylia jest krajem niezwykłym. Sam fakt urodzenia się w tym kraju pozostawia w sercu i duszy słońce na całe życie. Dlatego było to prawdziwe błogosławieństwo, móc żyć w Brazylii. Między 6 a

9. rokiem życia byłam dzieckiem nie do zniesienia, naprawdę okropnym. Zmieniła się pani? To zależy od chwili. W gruncie rzeczy nadal pozostałam trochę okropna i nieznośna. Ale jednak, kiedy odbył się mój pierwszy koncert, miałam wtedy 9,5 roku. Pojawiło się we mnie poczucie odpowiedzialności, którego wcześniej nie znałam. Uświadomiłam sobie coś zupełnie nowego. I nagle przestałam razem z moim starszym bratem przeskakiwać mury, rozbijać sobie kolana i wracać do domu półżywa i zakrwawiona. Od tego momentu zaczęłam żyć bardziej wśród dorosłych niż dzieci. A kiedy przyjechali państwo do Francji? Miałam 13 lat. W wieku 13,5 roku wstąpiłam do konserwatorium. Przyjechaliśmy, aby leczyć mojego ojca, który do tamtej chwili był moim nauczycielem. Historia mojego ojca jest zresztą skomplikowana. To od ojca przyszła miłość do muzyki? Tak, od ojca, który był inżynierem. Uczył Ecole Centrale i został wysłany do Chile, aby pracować przy budowie dróg i mostów, ponieważ ukończył Ecole Centrale, ale równocześnie studiował muzykę i fortepian u Raula Pugno, wielkiego pianisty tamtych czasów, oraz śpiew u słynnego Forte. Ponieważ było już jednak za późno na karierę wirtuoza czy śpiewaka, rozpoczął pracę jako inżynier. Po 6 miesiącach miał tego dość. Porzucił wszystko na resztę życia i całkowicie poświęcił się muzyce. Wrócił do Francji, ożenił się, po czym ponownie wyjechał do Brazylii, gdzie oddał się nauczaniu fortepianu i śpiewu. Nazywano go wręcz lekarzem głosów. Był także znakomitym pedagogiem fortepianu. I właśnie w taki sposób przyszłam na świat, w muzyce. Nie w fortepianie oczywiście, ale urodziłam się pod niebieską hortensją w Petropolis, mieście hortensji, kiedy moi rodzice byli tam na wakacje. Potem bardzo szybko wróciliśmy do São Paulo, gdzie spędziłam całe dzieciństwo, aż do 13 roku życia. Kiedy zrozumiała pani, że została stworzona do muzyki? Bardzo wcześnie. Nie zostałam stworzona, byłam do niej przeznaczona. To nie to samo.

0: J'étais destinée et c'est là où j'en arrive à un moment où
1: byłam przeznaczona muzyce i właśnie tutaj dochodzimy do czegoś, co może pana zaskoczyć. Kiedy miałam 12 lat i uczyłam się jeszcze w Collège de Sion, w szkole sióstr Sionu w São Paulo, pojawiło się we mnie coś w rodzaju, nie powiem powołania religijnego, ale bardzo głęboki mistycyzm. Marzyłam wyłącznie o tym, by zostać w tej szkole i zostać siostrą Magdaleną, grającą na organach. Powie pan,

że to były dziecięce marzenia. Oczywiście, ale ten mistycyzm pozostał we mnie do dziś i być może właśnie on sprawił, że poczułam potrzebę traktowania tego, co dla wielu ludzi jest jedynie karierą albo zawodem, jako czegoś więcej. Pomyśli pan, że to pycha, ale nie. Trzeba to zrozumieć w sensie pokory. To dało mi poczucie, że muzykę należy traktować jak misję. Chciała pani ofiarować muzykę innym? Chciałam oddać się muzyce. Muszę też powiedzieć, że jestem spod znaku koziorożca, choć bardzo bliska wodnika, ponieważ urodziłam się 19 stycznia, jak pan sam przed chwilą zauważył. Rzeczywiście, zatrzymał się pan jednak na tym. I słusznie zrobiłem. Tak, bardzo słusznie. To nie ma najmniejszego znaczenia, ale przeczytałam gdzieś, że chyba Jean-Claude Cocteau powiedział, iż mam wiek prezydencki. Wiem, że jest pani kokietką, dlatego nalegam. Skoro jednak chodziło o prezydenta de Gaulle'a, mogę czuć się jedynie zaszczycona.

Na czym skończyliśmy? Mówiliśmy o mistycyzmie. Zachowałam więc poczucie, że muzyka wymaga prawdziwego daru z samego siebie. I dlatego, kiedy później, trochę przez przypadek, o czym opowiem, jeśli starczy czasu, naprawdę poświęciłam się pedagogice i poczułam, że trzeba traktować ją bardziej niż poważnie. Trzeba dawać maksimum samego siebie tym, którzy powierzają nam całe swoje życie. A ten mistycyzm towarzyszył pani również później, także dziś? Nie powiedziałabym, że mnie zajmuje. Nigdy mnie nie zajmował w ten sposób. Nie jestem przesadnie praktykująca religijnie, ale mam wewnętrzny mistycyzm, który instynktownie kieruje wieloma moimi działaniami. A więc był to ważny moment w pani życiu? Tak, i pozostanie nim do końca moich dni. To dawało pani oparcie? Pewność? Tak, zaufanie. I miałam tyle dowodów boskiej opieki. Niech pan się nie uśmiecha. Nie uśmiecham się. Naprawdę miałam wiele dowodów boskiej opieki. Tak wiele, że z każdym dniem utwierdzam się w tym coraz bardziej. Niedawno znowu miałam upadek. W normalnych okolicznościach powinnam była złamać kręgosłup, kark albo rękę. A jak pan widzi, nic mi się nie stało. Czuję się znakomicie. Proszę mi wierzyć.

Magda Taillefer zdobyła pani pierwszą nagrodę konserwatorium paryskiego, bardzo młodo. Tak, bardzo młodo, oczywiście. To pozostawia ślad w życiu. Tak, naturalnie. Ale wie pan, ja byłam wtedy, miałam 13 lat. 13? No prawie 14. Tak, to naturalnie odcisnęło piętno na całym moim życiu, ale byłam wtedy bardzo naiwna. I właściwie nie bardzo zdawałam sobie sprawę z tego, co się dzieje. Przyjechałam niemal prosto z Brazylii. Do Francji dotarliśmy we wrześniu. W październiku wstąpiłam do konserwatorium, a w lipcu już je kończyłam. Razem z dziewczętami, które miały po 25 czy 26 lat. A ja miałam 13,5 roku, a jednak byłam im równa. Wszystko więc wydawało mi się naturalne. Byłam po prostu częścią grupy. Tak samo, kiedy wywołano moje nazwisko jako pierwsze, kiedy zostałam ogłoszona pierwszą laureatką. Nie odważyłam się wejść na scenę. Mówiłam sobie, to niemożliwe, to nie o mnie chodzi. Musiałam źle usłyszeć. I czekałam, aż inne dziewczęta ruszą przede mną. Tak, to bardzo wpłynęło na moje życie, bo właśnie wtedy rozpoczął się wielki wpływ człowieka, który ukształtował całe moje życie artystyczne, Alfreda Cortot. Ale 13,5 roku to jeszcze wiek cudownego dziecka. Ale wszyscy wielcy wirtuozi zaczynają bardzo wcześnie. To przecież niezwykle trudny, ale bardzo ważny moment, kiedy muzyk się kształtuje. Tak, bardzo trudno nadrobić pierwsze lata pracy, jeśli nie zostały wykonane we właściwym czasie. W jakim wieku powinno się zaczynać naukę gry na fortepianie? Zdarzali się wielcy pianiści, którzy zaczynali późno. Ale logicznie rzecz biorąc, trzeba zaczynać w wieku 5-6 lat, najwyżej 6,5. I od samego początku trzeba być bardzo dobrze prowadzonym. Bo rodzice zwykle myślą, że na początek to wystarczy i wybierają pierwszego lepszego nauczyciela. A przecież niestety nie każdy pedagog jest wielkim pedagogiem. I to jest ogromny błąd. Początki są najważniejsze. Jak we wszystkim. Można całkowicie zniechęcić prawdziwy talent, obrzydzić dziecku muzykę, przepraszam za to słowo. Można sprawić, że już na zawsze odwróci się od muzyki. Dlatego kiedy rodzice pytają mnie, czy warto, żeby moje dziecko uczyło się fortepianu, odpowiadam, zawsze warto. Jeśli ma talent, zostanie zawodowym muzykiem. Jeśli ma go mniej, będzie doskonałym amatorem, a to da mu ogromną radość, bo będzie mógł sam tworzyć muzykę dla siebie. A jeśli nawet nie, stanie się słuchaczem, a Bóg wie, jak bardzo potrzebujemy słuchaczy. I będzie słuchał muzyki z większą przyjemnością, jeśli sam kiedyś ją uprawiał. Ile godzin dziennie pani pracuje? Obecnie pedagogika pochłonęła mnie bardzo mocno i odebrała mi wiele czasu na codzienną pracę, na codzienne ćwiczenie. To znaczy odebrała mi możliwość uczenia się nowych utworów. Ale przecież gra pani w poniedziałek wieczorem w Teatrze des Champs-Élysées. Nie, mówiłam tylko o zupełnie nowych utworach. Program, który wykonuję, jest już od dawna przygotowany i stale utrzymywany w formie. Ale zwykle pracuję codziennie rano przez 3 godziny. Poranek zawsze rezerwuję dla fortepianu. Oczywiście, jeśli trzeba przygotować coś szczególnego, to ćwiczę więcej. To, nad czym naprawdę chciałabym pracować więcej każdego dnia, gdybym tylko miała czas, to właśnie nowe dzieła. A dziś jest mi to odebrane przez pedagogikę. Popełniłam kiedyś nierozwagę, zgadzając się zostać profesorem konserwatorium paryskiego. To było w 1937 roku. Wtedy to był zaszczyt. Owszem, wtedy to był zaszczyt. Dziś byłby ciężarem. Ale przecież już pani tam nie uczy. Złożyłam rezygnację na początku wojny. Wojna została mnie wtedy

wtedy w Ameryce Południowej, po tournée odbywanym oficjalnie w imieniu Francji w Ameryce Północnej. Zostałam złapana przez wojnę w Brazylii, kraju mojego urodzenia, w chwili upadku Paryża. Nie mogłam już wrócić. Konserwatorium zostało zamknięte. Później Brazylia dała mi możliwość wykonania ogromnej pracy. Brazylia zrozumiała, co mogę temu krajowi dać muzycznie. Nie chcę powiedzieć, że mnie wykorzystała, ale rzeczywiście skorzystała z moich możliwości i to było bardzo ważne. Myślę, że naprawdę przyczyniłam się tam do wielkiej przemiany, także w radiu, bo wszystkie programy zostały całkowicie zmienione, odkąd zaczęłam sama je prowadzić i komentować. Właśnie, muzykę w radiu należy po prostu puszczać, czy trzeba ją komentować? Trzeba robić jedno i drugie. Muzykę można opowiadać? Oczywiście, można ją opowiadać, tłumaczyć, komentować, zwłaszcza jeśli ma się żywą wyobraźnię, a sądzę, że ją miałam. Dzięki temu mogłam tworzyć obrazy. Tak właśnie robię podczas moich publicznych kursów mistrzowskich, które prowadzę co roku. W Paryżu, w Brazylii, w Japonii, w Salzburgu, w Taorminie, wszędzie. Gdyby zapytał mnie pan, czy mam dzieci, odpowiedziałabym, nie, nie mam dzieci, ale sądzę, że niewielu ludzi na świecie miało tyle dzieci rozsianych po całym świecie, co ja. Jest w pani, Magdo Taliaferro, niezwykła radość życia. Mój drogi przyjaciel Arthur Rubinstein odebrał mi tytuł, który sama mogłabym sobie nadać, zanim powstał jego piękny film Miłość życia. Bo ja mam bezgraniczną miłość życia. A czym dla pani jest życie? Czym jest miłość życia? To wszystko. Przede wszystkim muzyka oczywiście, potem natura, następnie drugi człowiek i wreszcie ciekawość wszystkiego. I właśnie to jest dla artysty niezwykle ważne. To, co pani teraz powiedziała, jest bardzo ważne. Ludzie, którzy mówią mi, kocham życie, zawsze dodają też, jestem ciekawy wszystkiego. Mam wrażenie, że to właśnie ciekawość pomaga dobrze żyć. Ale właśnie ona tworzy artystę, bo artysta, przynajmniej w muzyce, nie staje się prawdziwym artystą, pozostaje jedynie wykonawcą, jeśli ogranicza się wyłącznie do muzyki. To wzbogacenie przez inne sztuki, przez naturę, przez ciekawość tego, co dzieje się w nauce, tego, co dzieje się na Księżycu, wszystko to rozwija inteligencję. A żeby zajmować się muzyką, lepiej jednak być inteligentnym. Czy nie jest pani trochę więźniem własnego muzycznego świata? Czy potrafi pani docenić dobrą, lekką piosenkę, muzykę popularną? Ależ uwielbiam to, tak samo jak uwielbiam powieści kryminalne. Nie kocham wyłącznie Claudela czy Monterlana, których czczę, albo Colette, którą uwielbiam. Bardzo lubię też lżejszą literaturę i muzykę popularną. A więc eklektyzm? Och, ogromny eklektyzm. Mam to wspólne z Churchillem, który uwielbiał kryminały. Kiedy chciał odpocząć, czytał powieści detektywistyczne. To chyba jedyna rzecz, która nas łączy. Whisky się nie liczy? Nie, whisky się nie liczy. Magdo Taliaferro, ma pani wszystko. Sławę, koncerty na całym świecie, własne szkoły, jest pani profesorem, ale ma pani chyba również jakieś wady. Myślę, że mam ich bardzo wiele, ale tym, co uruchomiło mnie przed jeszcze większą liczbą wad, które mogłabym nabyć, jest fakt, że urodziłam się pokorna. Może wyda się to panu dziwne, że mówię to tak po prostu, ale sam pan poprosił, żebym mówiła wszystko. Tak, urodziłam się pokorna. Oczywiście miałam wielkie sukcesy, skoro pan sam mówi, że były wielkie. Muszę to przyznać, byłoby niesprawiedliwością temu zaprzeczać. Naturalnie cieszę się, kiedy odnoszę wielki sukces, jestem szczęśliwa, gdy jakiś artysta mówi mi, to co pani zrobiła było piękne, ale nie jestem zarozumiała. Rozumie pan to? To ogromna różnica.
i nic na to nie poradzę, po prostu taka jestem. Mam pokorę wobec wszystkiego. Zawsze wydaje mi się, że otrzymuję więcej.

niż na to zasługuję. Nie jestem świętą. Daleko mi do tego. Mam swoje wady. Mistyczka, ale nie święta? Tak, mistyczka, ale nie święta.

Z całą pewnością mam wiele wad. Moja sekretarka mogłaby panu o nich dużo powiedzieć. Powiedziałaby na przykład, że czasami bywam nerwowa, ale pół minuty później przychodzę ją przeprosić za to, że byłam nerwowa. Taki jest charakter. Do jakiego wieku zachowa pani ten entuzjazm? Mam nadzieję, że Bóg pozwoli mi umrzeć z tym entuzjazmem. A do jakiego wieku?

0: chciałaby pani żyć. Ach, to jedyna rzecz, której naprawdę żałuję z całego serca, że pewnego dnia trzeba umrzeć, jak wszyscy. Nie jak wszyscy. Może rzeczywiście umrę inaczej, ale sam fakt śmierci, nie mogę się z tym pogodzić. Uważa pani, że to niesprawiedliwe? Nie powiedziałabym niesprawiedliwe, to byłoby zbyt pretensjonalne. Powiedziałabym raczej, że nie daje mi się dość czasu, by przekazać wszystko to, co jeszcze czuję w sobie do dania. Ma pani poczucie, że jeszcze nie dokonała pani wszystkiego? Oczywiście, że nie dokonałam wszystkiego. I właśnie dlatego, kiedy mówiłam panu o Brazylii, o tym, że Brazylia zrozumiała to, co mogłam temu krajowi dać, i żałuję, że Francja nie zrobiła tego samego. Wciąż mogłabym jeszcze wiele dać Francji. Naprawdę bardzo wiele. Gdyby tylko władze publiczne zechciały się tym zainteresować. Ale nie mogę bez końca polegać wyłącznie na własnym wysiłku. Ten publiczny kurs mistrzowski, który prowadzę co roku, organizuję go sama. I robię to po to, by pomagać młodym ludziom. To nie jest kwestia interesu. Może mi pan uwierzyć. Uważam, że francuska młodzież i ogólnie młodzież zasługuje na to, by dawać jej wszystko, co najlepsze. Jestem bardzo daleka od przekonania, które podziela dziś tak wielu ludzi, że młode pokolenie jest stracone albo niemożliwe. Oczywiście, zawsze zdarzają się wyjątki, ale przecież tak było zawsze. Może dziś bardziej się to zauważa, może jest ich więcej, nie wiem. Muszę jednak powiedzieć, że otacza mnie młodzież. Czy to muzyka temu sprzyja? Młodzież wspaniała, pracowita, zakochana w tym, co robi, entuzjastyczna, zafascynowana. Kiedy uczestniczą w moich kursach interpretacji, chłoną każde moje słowo, robią notatki, śledzą wszystko w partyturze. To jest pani nagroda? Oczywiście. Gdybym nie miała tej miłości publiczności, nie istniałabym. Mówi pani o Francji. Trzeba jednak przypomnieć, że to właśnie pani rozsławiła muzykę francuską za granicą. Francja nadała pani tytuł komandora Legii Honorowej. Francja oficjalnie panią uznała. Ja mówię o tym, żeby naprawdę umiano ze mnie korzystać. Magdo Taliaferro, chyba najwyższy czas, żebyśmy panią usłyszeli. Usłyszeli, jak gram? No tak. Naprawdę uważa pan, że to konieczne? Konieczne. Wybrałem już utwór. Ach, chce pan, żebym zagrała Toccate de Debussy'ego. No dobrze.
1: Vous voulez que je joue la Toccata de Debussy? Allons-y.

To archiwalne nagranie to Katy z cyklu Pour le piano Claude'a Debussy'ego w interpretacji Magdy Taliaferro z 1953 roku, z okresu dojrzałości artystycznej tej pianistki, kiedy uchodziła już za jedną z najważniejszych interpretatorek francuskiego repertuaru XX wieku. To właśnie muzyka Debussy'ego, Ravela, Forego czy Rinaldoana zajmowała w jej repertuarze miejsce szczególne. Nie oznacza to jednak, że bliski był jej wyłącznie repertuar francuski. Magda Taliaferro przez całe życie sięgała również bardzo często po Chopina, kompozytora niezwykle ważnego dla jej muzycznej wrażliwości i sposobu myślenia o dźwięku, frazie oraz pianistycznej subtelności. Tradycję interpretacji chopinowskich znała od Alfreda Cortot, który był przecież ucznia Chopina, Emila de Combes. Magda Taliaferro nie tylko grała Chopina, ale również opowiadała o jego muzyce. Mogę powiedzieć, że jest to muśnięcie dwóch nut w akordach. W następstwie akordów, w punkcie kulminacyjnym, Chopin zawsze znajduje sposób, by przez lekkie zetknięcie dwóch nut chwycić człowieka za serce. Gdyby Chopin zamiast tego, podam Państwu przykład tego, co poczułam, gdy po raz pierwszy usłyszałam to preludium Chopina. Jeśli w tym właśnie kulminacyjnym miejscu, które teraz mamy, gdyby zamiast tego Chopin wpisał po prostu zwyczajne akordy, gdyby zadowolił się napisaniem tego, wszystko byłoby zupełnie inne i nie dotknęłoby nas do głębi duszy w ten sam sposób. Nie miałoby też tego rozdzierającego akcentu, jaki posiada akord oryginalny. Zagram to Państwu jeszcze raz, wielokrotnie, aby mogli Państwo uchwycić, co mam na myśli.

0: zjawisk muzycznych dotąd nieznanych w sztuce kompozycji. To sprawia, moim zdaniem, że Chopin bardziej może niż jakikolwiek inny kompozytor potrafił zdobyć i zawsze będzie zdobywać serca ludzi, bo dociera do nich przez wrażliwość, a nie przez formuły i schematy. U Chopina to muśnięcie, o którym przed chwilą mówiłam, nie było żadną formułą, prawda? Później oczywiście wiele innych rzeczy jeszcze przywiązało mnie do Chopina. Nie mówię o formie, nie mówię o melodii samej w sobie, która zawsze odznacza się niezwykłą czułością, ale jest to taki zespół cech, który czyni Chopina istotą wyjątkową i jedyną, całkowicie osobną. To istota patriotyzmu uszlachetnionego uczyniła z tego Polaka nieprzemijający obraz Polski i muzycznej wrażliwości. Udoskonalenie, możemy tak to powiedzieć, wielki postęp, jaki dokonał się w dziedzinie instrumentu, fortepianu, zachwyciłby Chopina. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jego twórczość wykonywana na dzisiejszych instrumentach zyskuje. To znaczy, nie można powiedzieć, że samo dzieło zyskuje, bo dzieło nie jest jedynie tym, co słyszalne, ono istnieje także na papierze. Chcę powiedzieć, że można je dziś odtworzyć z pewnością znacznie bliżej tego, co sam Chopin odczuwał, niż tego, co mógł zrobić, albo co można było zrobić w jego epoce na ówczesnych instrumentach. Jego sposób komponowania przewidywał rozwój mechaniczny instrumentu nie tylko z punktu widzenia wirtuozerii, lecz także z punktu widzenia obrazu dźwiękowego, jeśli mogę tak to ująć, z punktu widzenia barwy. Można niemal powiedzieć, że pod pewnymi względami Chopin był jednym z pierwszych impresjonistów w sensie brzmieniowym. Pojęcie romantyzmu było może bardziej czymś zewnętrznym niż czymś realnie uchwytnym. Bardziej przejawiało się w sposobie życia, ubierania się, w skłonności do przesady, trochę w gustach, we wszystkim tym. Nie zmienia to jednak faktu, że Chopin pisał w epoce romantycznej, a zarazem jego powściągliwość, także w samym zapisie notowym, jeśli chcemy rozumieć go tak, jak napisał, a nie tak, jak można by go sobie wyobrażać, przypomina nam, że romantyzm dopuszczał błądzenie ducha. Ale forma pozostaje zawsze obecna. Sądzę, że dawniej ujmowano twórczość Chopina bardziej powierzchownie niż czyni się to dzisiaj. Wyobrażam sobie, że jest to jeden z wielkich postępów w wykonywaniu dzieł Chopina. Nie twierdzę, że nie wykonywano ich wspaniale, lecz bardzo szybko skorzystano z tego, co nazwano tradycją chopinowską, aby uczynić z niej rzecz tak przesadną, że popadano często, bardzo często, nie mówię o epoce romantyzmu, lecz później, w śmieszność przez nadmiar efektów. Grano na przykład etude E-dur w sposób następujący.
1: L'étude en mi majeur de la manière suivante.

A to przecież niemożliwe. Jak wykonujemy ją dzisiaj? Otóż dzisiaj próbujemy przynajmniej wtedy, gdy jesteśmy uczciwi, po prostu zrobić to, co jest napisane i uszanować to, czego żądał Chopin, aby lewa ręka była zawsze dyrygentem, a prawa miała pewne swobody w śpiewie, lecz jednak z umiarem.

Magda Taliaferro w 1958 roku opowiadała o muzyce Fryderyka Chopina, prezentując przy tym przy fortepianie fragmenty Etiudy Edur op. 10 nr 3, a wcześniej Preludium Desdur op. 28 nr 15. To perspektywa wyjątkowa pianistki, pedagoga i jednej z ostatnich spadkobierczyń XIX-wiecznej tradycji pianistycznej prowadzącej do świata Alfreda Cortot i francuskiej kultury pianistycznej pierwszej połowy XX wieku. Towarzyszył nam dzisiaj taki obraz Magdy Taliaferro, artystki niezwykle świadomej tradycji,

0: a jednocześnie głęboko przekonanej, że interpretacja musi pozostać żywa, osobista i wolna. Magda Taliaferro wierzyła, że zadaniem pedagoga nie jest tworzenie kopii samego siebie, lecz pomoc młodemu artyście w odnalezieniu własnego głosu i własnej wyobraźni muzycznej. Do końca życia pozostawała aktywna, pełna energii, entuzjazmu i, jak sama często zaznaczała, miłości życia. Muzyka była dla niej nie tylko zawodem, lecz także formą wewnętrznego oddania i szczególnego rodzaju misją. We wrześniu minie 40. rocznica śmierci Magdy Taliaferro, pianistki, która przez całe życie pozostawała jedną z najważniejszych strażniczek francuskiej tradycji pianistycznej. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie i audycję Znalezione w dźwiękach. Klaudia Baranowska, życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia dzisiaj jeszcze o 17.
1: Reklama.
2: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
1: Reklama.

0: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Czytelnia. Czytelnia.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w czytelni i są ze mną dziś Marcin Gaszkowski, dzień dobry.
2: Jesteśmy, tak, dzień dobry.
0: I Piotr Kofta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: miejscu. Przed nami dwie książki. Stara szkoła Tobiasa Wolfa w przekładzie Krzysztofa Umińskiego i Wystawa okropności Jamesa Ballarda w przekładzie Macieja Płazy. Choć chronologicznie książka Ballarda wyszła wcześniej, to jednak zaczniemy od książki Tobiasa Wolfa, bo opowiada o świecie, który się kończy, a książka Ballarda właśnie zwiastuje początek nowego porządku. Obie te książki rozgrywają się w takim pejzażu wczesnych lat 60. XX wieku. Stara szkoła to jest powieść. Jej narrator trafia do elitarnej szkoły z internatem w Nowej Anglii, czyli wschodnie wybrzeże. Od razu mamy taką diagnozę, autodiagnozę.
1: To jest college, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Liceum.
0: Liceum. Taka jego obserwacja, że ten świat, do którego trafia, to jest świat, mimo zapewnień, że jest egalitarny, to jest światem, gdzie liczy się pochodzenie i prestiż, klasowość, tak, czuję ten wątek klasowy od początku już sygnalizowany przez narratora.
2: Niektórzy chłopcy maskują swoje ubóstwo lub żydostwo.
0: Tak, tajemnice w związku z pochodzeniem, aby właśnie udawać, że wszyscy są sobie równi. Podczas gdy ten narrator jest w szkole, a ma zainteresowania literackie, zresztą jak większość tych uczniów, ogłoszona zostaje wizyta poety Roberta Frosta i jest taka zasada, że w tej szkole, że uczeń, który napisze najlepszy utwór literacki, w tym przypadku wiersz, będzie miał okazję do prywatnego spotkania z wielkim twórcą literatury. O ile ten poetycki konkurs nie do końca interesuje bohatera, chociaż ambicjonalnie chciałby też mieć możliwość kontaktu, no to kiedy jest okazja do spotkania z Ernestem Hemingwayem, no to tutaj już staje się to dla niego bardzo ważne. No i mamy taką panoramę wypełnioną różnymi postaciami o różnym pochodzeniu, o różnej wrażliwości, bo w ramach tego literackiego konkursu różne style literackie, a też właśnie przez to wrażliwość tych chłopców wychodzi. Mamy takie poczucie, że ten kult pisarstwa jest bardzo dobrze przez nauczycieli podsycany. No chyba niebagatelne znaczenie mają te nagrody w postaci możliwości spotkania się z znanym pisarzem. No ale przede wszystkim jest to powieść inicjacyjna, trochę też autobiograficzna, z elementami eseju. Czasem można powiedzieć, że też jest to taka proza wspomnieniowa. Bildungsroman po prostu.
1: Albo nawet Künstlerroman.
0: A Künstler, no tak, nie tylko dojrzewa osoba, ale także artysta. To nie tylko opowieść o szkole, ale także o tym, jak literatura kształtuje charakter, tożsamość.
2: Ale też jest to opowieść o literaturze amerykańskiej.
0: Ten bohater, bo tam się różni bohaterowie.
2: Choć jego pisarstwo idzie mu średnio, jest to pisarstwo naśladowcze, wtórne.
0: Co ma w finale takie spektakularne.
2: Ale nie powiemy jakie.
0: Nie.
1: Naśladowcze, wtórne dosłownie w ten sposób, że on przepisuje opowiadania wielkich.
0: Ale no nie zdradzamy.
2: Uczy się fachu, tak, podejmując trud kopisty. Kopiuje samego Ernesta Hemingwaya, który jest takim emblematem, taką ikoną niedosiężną dla wszystkich i rzeczywiście w pewnym momencie ma do tej szkoły przybyć. Ale zacząłem mówić o tym, że ten bohater jednak wie więcej i patrzy na świat oczyma literata. Wszystko przerabia na fabuły, metafory, częściowo nawet wiersze i poza tym, jak wspomniałem, wielki kawał literatury amerykańskiej, ukazanej, co tu ukrywać, w nieco prześmiewczy sposób. Mm-hmm. A być może jednym z największych dylematów tej książki i jej bohaterów jest odwieczny problem, jak oddzielić dzieło od jego twórcy. Na tym tle mamy wiele nieporozumień, różnych interpretacji, odczytań, które zmieniają się od czytania utworów po zapoznaniu się z osobą literata osobiście.
1: Tak, mnie się wydało, jak czytałem tę książkę, przede wszystkim, że to jest historia o obnażeniu pewnej utopii.
0: Dlatego ten stary świat musi odejść.

0: college, w którym nasz narrator się uczy. Oczywiście tutaj, jak Marcin słusznie zauważył, patrząc na to wszystko oczami starego takiego narratora. Ta książka jest pisana z odstępu lat 40 nawet, albo i więcej. Czyli opowiada o początku lat 60, a wyszła w roku 2000, nie wiem, drugim czy trzecim oryginalnie. Więc ten narrator żyje w takiej republice literatury. Tym próbuje być ta szkoła. Próbuje zgodnie z intencjami założycieli i dyrektorów tej szkoły, i którzy mają dobre chęci, tak? To znaczy oni rzeczywiście budują prestiż na tym, że starają się wychować przyszłych pisarzy i starają się jakby żyć w takiej wielkiej bibliotece, tak, w której wszyscy są na równych prawach, wszyscy sobie pomagają, wspierają się nawzajem w twórczości.
1: I nie naruszają pewnych zasad.
0: I nie naruszają pewnych zasad.
1: Bo oczywiście inaczej do widzenia, żegnaj szkoło, wylatują. A wiemy, że autor z podobnej szkoły wyleciał.
2: Dlatego tak mówiłam o tych wątkach autobiograficznych.
0: Ewidentnie jest to książka autobiograficzna. Jak z każdą utopią bywa, zwłaszcza jeśli chodzi o książki pisane w wieku XX czy XXI, no to wiadomo, że jest to pewna iluzja. Bo w istocie ten świat, który tam jest odmalowany, nosi w sobie wszystkie wady klasowego, hierarchicznego, amerykańskiego społeczeństwa, które jest uzależnione od pieniędzy, prestiżu, rasy, języka.
2: Tam się nawet ukrywa to, że ktoś ma stypendium na przykład. To ty zwróciłeś uwagę, że ktoś ukrywa, że jest bogaty, ale ukrywają też to, że dostali stypendium, żeby być w tej szkole.
1: Że jest biedny.
0: Tak. Znaczy, jest to próba stworzenia świata, który nie ma prawa istnieć. A zarazem...
1: I okazuje się, że nie istnieje.
0: Tak. A zarazem jest to próba przeniesienia w warunki amerykańskie czegoś, co jest wewnętrznie sprzeczne, tak? To znaczy elitarnej szkoły w stylu brytyjskim, a jednocześnie właśnie egalitarnej republiki intelektualistów w stylu, nie wiem, sokratejskim, tak? W takim jakimś klasycznie greckim. Te dwie rzeczy się nie spinają. To dość jasno widać. I od razu wiemy, że kiedy ta książka się już zaczyna, nie musimy znać dalszego ciągu, żeby wiedzieć, że to się skończy źle. Bo musi się skończyć źle. Ja tę książkę czytałem...
1: No, jak dla kogo źle tak naprawdę?
0: No, to znaczy, musi się skończyć rozpadem tego świata, tak? No, po prostu, bo on nie ma prawa istnieć.
1: Świat się rozpada w bardzo ciekawy sposób. Ta książka jest dowcipna. Ten konkurs literacki, wokół którego wszystko się kręci, okazuje się pewną fikcją. Znaczy, wyniki są najczęściej zaskakujące. Uczniowie zachodzą w głowę, dlaczego to akurat ten kolega wygrał konkurs i spotka się z wielkim pisarzem, a spotkania z tymi wielkimi również przynoszą nowe, niekoniecznie korzystne dla tego starego, stabilnego świata niespodzianki, a najważniejszy jest chyba upadek tego Hemingwaya, jego mitu. Hemingway, który działa tam na wszystkich jak koci miętka, tutaj zacytuję, i to jest też ukłon w stronę Krzysztofa Umińskiego za świetny, wspaniały po prostu przekład tej książki.
0: Wspaniale płynie. Ja bym zalecał dla odmiany bardzo uważną lekturę epizodu z Ayn Rand.
2: Tak.
0: Jest po prostu przecudowny. Ja tę książkę jeszcze czytał oczywiście w parze z klasyką literatury amerykańskiej, czyli z Buszującym zbożem. Mm-hmm. Bo te książki wychodzą z podobnego założenia, opisują w zasadzie podobną drogę jednostki, tylko Wolf oczywiście jest bogatszy o pół wieku życia, że tak powiem, w Ameryce, o uczestnictwo w wojnie wietnamskiej, o całą karierę literacką swoją i akademicką. I ta książka wchodzi w jakiś dialog, moim zdaniem, z Buszującym zbożem. To znaczy mówi o tym, ile jest wart bunt w takim świecie i co można właściwie z nim zrobić. Czy bardziej się opłaca bunt, czy bardziej się opłaca kłamstwo i konformizm. Dla mnie powieść Salingera jest jakimś kluczykiem, tak, do tego, co przeczytałem.
2: Mnie jeszcze zaciekawiło w kontekście właśnie tej literaturocentryczności to, że w gruncie rzeczy te motywacje bohatera,

0: one tak mało wynikają z umiłowania literatury. Nie wiem, czy nie macie takiego poczucia. Tam ciągle to jest jakby gra o triumf, o docenienie, o bycie w centrum wydarzeń, a najmniej chodzi o literaturę, no tam, w gruncie rzeczy.
1: Jak to w szkole,
0: rzeczy.
1: Tam się odbywa klasyczna wprawka do wyścigu szczurów, tak. Do którego ci ludzie zaraz przystąpią, jak tylko opuszczą tę szkołę. Rozjadą się na prestiżowe uniwersytety i tam będą się po prostu bić, że tak powiem, opozycję.
0: Być może za daleko nie pojadą, bo to wiesz, wschodnie wybrzeże i tak pozostaną. Na
1: tak, nim. Bardzo ciekawy w tej książce jest wątek żydowski. Bo on jest ledwie pretekstowy, to znaczy jest bardzo, że tak powiem, bardzo schowany. Wychodzi, że tak powiem, bodajże 2 czy 3 razy na wierzch w postaci jakichś takich epizodów. Natomiast te momenty są kluczowe dla tej książki. Dla czytelnika moment, kiedy pojawia się kwestia tożsamości żydowskiej, wypartej, schowanej, a niepewnej, to jest moment, który jest zawsze w tej książce zapowiedzią, że coś się wydarzy. No coś przełomowego, tak, po prostu. Więc w jakimś sensie jest to również właśnie powieść o skomplikowanej tożsamości, tak? I o takiej grze cieni, jaką wszyscy w tej szkole uprawiają, próbując udawać, że są kimś innym. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, mianowicie, że Tobias Wolf jest autorem...
2: Bo dobra książka.
0: Ja wiem.
1: Jest autorem znakomitego zbioru opowiadań, który wyszedł w zeszłym roku. I on się nazywa Oto początek naszej historii.
2: Również w przekładzie Krzysztofa Umińskiego. Mhm.
1: Ta książka jakoś nam umknęła.
0: Czasem umykają.
1: Czasem umykają. Ja ją z dużym opóźnieniem przeczytałem i bardzo mi się podoba. Stara szkoła jest tylko pod potwierdzeniem klasy pisarskiej tego autora, którego odkrywamy z dużym również opóźnieniem po prostu.
2: I jeszcze możemy czytać tę książkę jak próba odpowiedzi na to, gdzie szukać tej wspomnianej klasy pisarskiej. Ten bohater, ten chłopiec głowi się nad tym, jak pisać prawdę, jak pisać prawdziwie. Kiedy już mu się wydaje, że odnalazł ten klucz, okazuje się, że jest to ścieżka co najmniej karkołomna. Jak wiemy, Wolf tę prawdę znalazł, kiedy dostał dość mocno od życia. Wojna wietnamska i udział Stanów Zjednoczonych w niej, udział autora w tej wojnie odmieniła jego życie. On po powrocie, jeżeli dobrze pamiętam, poszedł na studia. I to do takiej dość prestiżowej uczelni. Wojna odmieniła jego życie. Akcja dzieje się w cieniu II wojny światowej, częściowo pierwszej też wojny światowej, Wielkiej Wojny i ich ech. A ta kolejna wojna wietnamska unieważnia pewne spory i podpowiada rozwiązania pewnych teoretycznych dylematów, które stają się przedmiotem dyskusji literackich na kartach tej książki, a nie przypadkiem przywołuje wojnę wietnamską, bo ona pojawi nam się jeszcze raz za chwilę w centrum rozważań nad drugą dzisiejszą książką.
1: Powiedziałbym, że ona nie tylko unieważnia i przewartościowuje, tak, różne dylematy moralne, które są tutaj wymienione, ale też jest zapowiedzią świata, w którym pytanie, jak być przyzwoitym, przestaje mieć sens. Już się go nie zadaje.
0: Tobias Wolf, Stara Szkoła w przekładzie, świetnym przekładzie Krzysztofa Umińskiego. To była nasza lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia. Piotr Kofta, Marcin Gaczkowski, Małgorzata Szymankiewicz. Dziś czytelnia z literaturą anglosaską. I teraz czas na książkę Wystawa Okropności Jamesa Ballarda, pisarza, którego mogą Państwo kojarzyć też z innych gatunków, chociaż jeszcze nie powiedziałam, jaki to gatunek tej książki, ale trudno to orzec.
2: W każdym razie. Powiedzcie mi, proszę. Ale to,
0: eksperyment.
1: Nikt tego do końca nie wie.
0: Jest to eksperyment. Mowa o Wystawie Okropności w przekładzie Macieja Płazy. Jedno, co umiem powiedzieć, to jest eksperyment i kolaż. Co do tego mam pewność, a jeśli chodzi o wszystko inne, no to tam jest wszystko inne też, bo jest tam refleksja nad rzeczywistością, którą wyobraża sobie główny, czy też nie wiem, czy wyobraża, czy widzi główny bohater, czyli Traven Talbert.

0: Wel,
1: no tak, no bo tam są tak różnego rodzaju tożsamości, które, no właściwie nie wiadomo, czy to jest jedna tożsamość, czy tam, czy też jeden bohater z różnymi tożsamościami, to za dużo oczekujesz ode mnie, żebym to zrozumiała, albo
0: czyli
1: mogła powiedzieć. Tak, czyli eksperyment.
0: Eksperyment, ale mówicie, że książka. Ja mam wrażenie, że obejrzałem film, chociaż w kinie nie byłem.
1: No bo więc właśnie, co my tutaj mamy? To jest seria takich bardzo obrazowych narracji, w których się ze sobą łączą różne technologie, no bo jakby obrazy, wypadki, reklama, pornografia, też jest psychiatria, no i to wszystko taką centralną postacią spajającą obrazy, które dostajemy, bo to są takie
0: spajającą,
1: krótkie...
0: Spajającą, to się wszystko rozpada na drobinki ostrych kamień. Kantach, a te kanty wbijają się w żebra czytelnika.
1: Poprawiam się, w takim razie centralną postacią atomizującą to wszystko jest Traven, Talbert i nie wiadomo co jeszcze. Wśród tych obrazów, które ciągle się tutaj pojawiają, no to właśnie początek lat 60., więc jest i Kennedy, i jest zamach na Kennedy'ego, kosmos, wypadki samochodowe, Elizabeth Taylor i jeszcze inne gwiazdy.
2: Marilyn Monroe.
1: Tak, inne gwiazdy właśnie, tak. Zdeformowane ciało. Tak. Katastrofy samochodowe.
0: Pornografia, seks.
1: To już był o pornografii.
0: Ale pornografia jest wszędzie i wszędzie jest pretekst do pornografii.
2: Grzyby atomowe.
1: No więc właśnie, to o czym, gdzie my jesteśmy, co my... Aha, bo jeszcze warto powiedzieć na początek, to jest informacja, którą przekazuje nam wydawca, że to jest książka, którą Ballard napisał po nagłej śmierci żony w 1964 roku, zmarła jego żona, a w roku 1970 ta książka wychodzi. A co ciekawe, to jest jakby kluczowe, bo pewnych wątków byśmy pewnie nie zrozumieli albo dziwili się ich obecności w tej książce, że to jest przekład z wersji, którą autor poprawił na początku lat 90.
0: Na szczęście niektóre rzeczy wytłumaczył.
2: Nie tylko ją poprawił, ale opatrzył komentarze.
1: Tak, tak.
2: Trzeba by chyba powiedzieć jeszcze coś więcej o Ballardzie, bo jest to
0: bardzo ciekawa biografia.
2: Pisarz niby znany. Ale wydaje mi się, że szczyt zaciekawienia Ballardem przypadł u nas na lata 90., a potem to zainteresowanie wygasło, a niesłusznie.
0: A my je znowu rozniecimy.
2: Tak, znaczy
1: wydawca roznieca.
2: Wydawca, odważając się wydać tę książkę, której nikt się do tej pory wydać nie odważył, sądząc zapewne, że ona jest nieczytalna. Ona jest trudno czytalna, bo ona w ogóle nie jest o czytaniu.
1: Ona jest do czytania bardziej niż jest czytalna.
0: Do patrzenia moim zdaniem. To jest seria obrazów zwielokrotnionych, wyolbrzymionych, powtarzanych sekwencji, kawalkat.
2: Ballard dzieciństwo i lata nastoletnie spędził w Chinach, gdzie był świadkiem, tak powiem, najazdu Japończyków i wojny domowej i różnych okrucieństw, których tam nie brakowało. Próbował, że tak powiem, zostać lekarzem, ale jakoś to nie wyszło.
0: No byli też z rodziną w obozie japońskim w pewnym momencie.
2: Tak, tak, już nie będę się wdawał w te szczegóły.
0: Ale
2: tak?
0: To jest istotne.
2: Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii on zaczął pisać fantastykę po prostu. Specyficzną bardzo fantastykę, bo był to czas, kiedy się rodziła tak zwana nowa fala fantastyki, która miała dużo wspólnego z awangardą literacką. A mniej, że tak powiem, z tym, co sobie wyobrażamy jako fantastykę naukową, taką, tak nazwijmy to, prostolinijną. I Ballard od początku, nawet na tle tej nowej fali, się wyróżniał, ponieważ, jak sam mówił, nie interesuje go przestrzeń kosmiczna, tylko przestrzeń wewnętrzna. Więc jego książki zawsze są, że tak powiem, o uzewnętrznionym życiu wewnętrznym, tak to nazwijmy. Więc są to sny, wyobrażenia, koszmary, psychotyczne imaginacje różnego rodzaju. I w jakimś sensie ta wystawa okropności jest taką kulminacją. Po wystawie okropności on zaczął pisać inaczej zresztą.
0: No to jest eksplozja.
2: Tak, to jest taka eksplozja, która zresztą nie została napisana za jednym zamachem, tylko była pisana w małych kawałeczkach, które się potem uzbierały na książkę. Koledzy fantaści to drukowali w swoich magazynach. Co tylko świadczy o tym, jak dziwna była fantastyka w tamtym czasie.
1: Jak wszystko było akceptowane.
2: Tak, tak.

0: W pewnym sensie.
1: Jak blisko, to był ten jedyny moment, tak, kiedy literatura, czy spekulatywna, że tak powiem, spotykała się z awangardą.
0: Piękne czasy.
1: Tak. I Marcin ma rację, znaczy ta książka jest zbiorem obsesyjnych obrazów. W zasadzie iteracje.

0: stanie w różnych wariantach odgrywać, że tak powiem, to samo. I na to samo, że tak powiem, właśnie składają się pejzaże ówczesnej nowoczesności. Apokaliptyczne pejzaże nowoczesności. Ponieważ no, Ballard ma pełną świadomość tego, że nie ma już niczego takiego, co można nazwać naturą. Tak? Zwróćcie uwagę, że tam nie ma ani jednego naturalnego pejzażu w tej książce. Wszystko jest sztuczne. Albo przekształcone przez człowieka w taki czy inny sposób.
1: I sztuczny jest język komunikacji międzyludzkiej.
0: Tak, wszystko. Znaczy, po prostu to jest ten moment, zresztą bardzo trafnie, że tak powiem, wychwycony przez niego, w którym ludzka cywilizacja po prostu zrywa, że tak powiem, ze swoimi biologicznymi korzeniami i staje się właśnie cywilizacją betonu, stali, bomby, reklamy, hałasu, sztucznego pejzażu, sztucznych ciał.
1: Tak? Wielopoziomowych parkingów, które powtarzają ludzką cielesność w jakiś niesłychany sposób.
0: Tak. Znaczy,
2: ale
0: to jest taka
2: właśnie z tego powodu...
0: Karykatura, że tak powiem, natury w jakiejś mierze.
2: Ja z tego powodu miałam problem z przekładem na początku.
0: Bo on jest... taki ma być.
2: Ja wiem, no ale właśnie, jak wchodzisz w ten świat, to tego nie wiesz. Dopiero po kilkunastu stronach rozumiesz, że to właśnie ten język jest ekwiwalentem, prawda, ekwiwalentem tego świata, którego próbę nawet nie opisu, ale ujęcia właśnie, sfotografowania podjął James Ballard.
1: No, chętnie bym z wami podyskutował o utraconej symetrii Blastuli, o powrocie do mitycznej owodni i innych podobnych rzeczach, które się uwypuklają w głowie bohatera, którego zadaniem jest, dodajmy, wywołanie trzeciej wojny światowej, której z kolei zadaniem jest naruszenie asymetrii asymetrycznego świata i powrót do jakiejś pierwotnej geometrii, która jest jego obsesją.
2: Boże, powiedziałeś sensem to zdanie z tymi trudnymi wyrazami, ale no, bo jeszcze no, chciałam zapytać, a czy ty też coś chcesz zrobić z Ronaldem Reaganem? To tutaj prowokacja z mojej strony. Nie oczekuję odpowiedzi na to pytanie.
1: A to z kolei stylizowane na taki język pseudonaukowym i pseudouzasadnienia clickbaitów, oglądalności, ten świat mediów z kolei ukazany tutaj nie tyle w krzywym, co jakimś takim rozbitym, po prostu zdezolowanym zwierciadle, jest chyba nam bliski. Myślę, że się zgodzicie i możemy się tutaj zastanowić od razu, co dzisiaj zaprezentowalibyśmy na takiej wystawie okropności.
2: Mówisz o tym, o tej takiej silnej współczesności, ale tam też moim zdaniem są takie głębokie nawiązania do źródeł kultury judeo-chrześcijańskiej, europejskiej, bo zobaczcie te pokolenia Amerykanów, które są wypisywane w takich długich rzędach, to jest jakby, wiecie, pokolenie Dawida opisywane. Trzeba, no jest tyle inspiracji różnych.
0: Trzeba rozumieć, że ta książka jest bardzo ponurą satyrą, tak? Na różne rzeczy. Jest bardzo ponurą satyrą na estetykę ówczesnej współczesności czy nowoczesności, która zawdzięcza tyle samo takiemu futurystycznemu modernizmowi, ile faszyzmowi na przykład. Nazikunstowi, tak, i tego typu, że tak powiem, figurą w historii sztuki.
1: No właśnie, sztuka. Jeszcze tak, bardzo tak, dużo tak, jest tak, tak, no bo to, sztuki.
2: No wystawa w końcu.
0: Tak, no jeżeli znamy ówczesne sztuki awangardowe, to jest to próba napisania tego słowami w jakimś sensie, co wtedy już tak próbowali robić artyści wizualni. Z tym, że Ballard się posuwa jeszcze dalej, bo on dokonuje jakby całkowitej destrukcji, dekonstrukcji tej sztuki, tego świata. Następstwem takich technik pisarskich jest to, że ta książka naprawdę jest bardzo ciężka w odbiorze. W zasadzie nie da się jej przeczytać na jeden raz. Można ją sobie dawkować po kawałeczku. I rzeczywiście to, co można zrobić i co jest najlepsze chyba jakby przy tej praktyce czytelniczej, to wizualizować.
2: No więc właśnie, nie czytać, nie do czytania, tylko do oglądania, tak jak książka, Marcin zasugerował.
0: To jest tak naprawdę książka, która coś ma robić, tak?
1: No, robi wielkie boomy.
0: Tak. Ona jest performatywna po prostu. Ona nie opowiada historii, ona ma wbić jakiś gwóźdź, tak? I do tego należy jej użyć zasadniczo.
2: To tutaj miałabym takie pytanie, no

0: Bo podziwiamy wydawcę za odwagę, że podjął trud, zatrudnił tłumacza i wydał tę
1: I
0: książkę.
1: tłumacza, że dał się zatrudnić. I jeszcze
0: Tak.
1: napisał posłowie, które
0: Tak,
1: również
0: znakomite, bardzo
1: pomaga.
0: też,
1: Bardzo fajne
0: tak,
1: posłowie.
0: bardzo dobre posłowie, dużo informacji też biograficznych z życia Jamesa Ballarda się tam pojawiło, które właśnie ustawiają nam spojrzenie też na tę lekturę. Tylko się zastanawiam, zadaję takie pytanie, które kiedyś w rozmowie z profesorem Czaplińskim próbowałam zadać i dostałam burę. Dociekanie sensu takiej literatury. To nie jest podważanie tej jakiejś takiej takiego wyzwania czytelniczego, czy też czy wyzwania oglądania miałam podczas lektury. Tylko się zastanawiam, gdzie jest odbiorca tej książki. Oprócz tego, że no my możemy odnotować taką pozycję, która historycznie kiedyś się pojawiła. Prowokuje oczywiście.
2: To trzeba być przygotowanym czytelnikiem, niewątpliwie. Nie jest to proza narracyjna w żadnym razie.
0: Jak to nie?
2: Jest
0: W
2: to
0: tych kawalątkach malutkich.
2: zabawa forma. On twierdzi, że to są skondensowane powieści,
1: Ciekawe,
2: że
1: bo
2: jest ich bardzo wiele.
1: to miało być programowe przecież.
2: Tak.
1: On szukał nowego języka dla tej nowoczesności.
0: No ale widzicie, znalazł i rozpoczął zupełnie inną literaturę, prawda? Więc to też jest ciekawe, że
2: znalazł sobie temat, nowy temat, świat współczesnego miasta i jakby infrastruktury. Napisał Kraksę, jest niesamowitą książką, tak, łączącą perwersyjny seks po prostu z motoryzacją.
0: tutaj też to jest, tak na marginesie, zakleszczone ciała w
1: Od
0: wypadkach.
1: początku do końca przewija się ten
2: Tak,
1: motyw.
2: napisał Wyspę, która
1: Śmierć
2: jest...
1: Kennedy'ego jako rodzaj katastrofy drogowej, seksualnej śmierci na drodze.
2: My mamy oczywiście więcej przykładów literatury z tamtych czasów, która
0: Podobny gest
2: fetyszyzowała
0: wykonuje.
2: motoryzację, tak? Nie wiem, no, Christine na przykład Stephena Kinga, tak? Natomiast Ballard to zaczął w jakimś sensie. On to pierwszy zobaczył i doprowadził, że tak, do pewnej skrajności w tej książce, o której tutaj dzisiaj mówimy. Ja bym powiedział, że to jest książka dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jakie koszmary, że tak powiem, prześladowały ostatnie pokolenie ludzi, którzy wierzyli w przyszłość. Ci, którzy przyszli jako następni, tak, w tych latach 70., 80., to już jest pokolenie cyberpunku, tak, które jest pozbawione złudzeń na temat przyszłości. W zasadzie przyszłości już nie ma, jest tylko katastrofa. A tu mamy jeszcze rozliczenie, że tak powiem, z wielkimi modernistycznymi snami o przyszłości.
1: Gdzie jest odbiorca tej książki? Odbiorca tej książki dostaje po głowie dość solidnie. Ja z tej lektury wyszedłem mocno zdezolowany. Co z tego wyniosłem? Trochę zrozumiałem, czym były amerykańskie lata 60. Kulminacja amerykańskiego wieku. Jaki wstrząs pozostawiły w wielu głowach? Jeżeli takie było zadanie tej książki, to
0: Udało się.
1: oczywiście nie żałuję, że sięgnąłem po tę lekturę.
0: A ja tylko prowokowałam. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek Czytelni, w której zajmowaliśmy się literaturą anglosaską. Teraz mówiliśmy o wystawie okropności Jamesa Ballarda w przekładzie Macieja Płazy. A naszą drugą lekturą, a właściwie pierwszą lekturą była Stara Szkoła Tobiasa Wolfa w przekładzie Krzysztofa Umińskiego. Marcin Gaczkowski.
1: Dziękuję bardzo za świetne lektury.
0: Piotr Kowta.
2: Dziękuję.
0: I Małgorzata Szymankiewicz. Ja także dziękuję i mówię do usłyszenia tym razem o 15 z Sopotu.

Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz, witam Państwa i zapraszam na audycję specjalną, bo zaproszona zostałam na sesję terenową oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Tu w terenie będzie to długie spotkanie, spacer,

0: A w audycji, korzystając z tematu zaproponowanego przez organizatorów, postaramy się poprowadzić Państwa ścieżkami Lasu Bielańskiego przez wieki. Naszym głównym przewodnikiem będzie dr Artur Obidziński z Katedry Biologii Lasu i Ochrony Przyrody SGGW, jeden z organizatorów spotkania, ale na początek oddaję głos przewodniczącej warszawskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Agacie Jędrzejuk, profesor SGGW z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na naszej sesji terenowej ścieżkami Lasu Bielańskiego przez wieki, czyli historia najdłużej trwających badań botanicznych na Mazowszu. Zgromadziliśmy się tutaj w gronie botaników, sympatyków botaniki, jak i największych specjalistów, którzy prowadzili te badania tutaj przez kilka lat i właśnie oni nam opowiedzą, przybliżą nam historię, jak i również socjologicznie przybliżą nam tutaj florę Lasu Bielańskiego. Także no cóż, życzę mile spędzonego czasu i oddaję głos w takim razie głównemu organizatorowi, panu doktorowi Arturowi Obidzińskiemu, który...
0: Las Bielański. Co to jest za miejsce?
2: Las Bielański jest, jak to się tradycyjnie mówi, takim reliktem, pozostałością Puszczy Mazowieckiej, chociaż ona aktualnie na mapach ta nazwa nie funkcjonuje. No ale wiemy, że zanim człowiek przyszedł na Mazowsze w ogóle do Europy Środkowej, to te tereny porastały duże, prawda, naturalne lasy, no i stopniowo zaczął je odlesiać. Natomiast właśnie Las Bielański, no udało mu się, że pozostał w tej nienaruszonej formie, ponieważ był własnością najpierw książąt mazowieckich, a później przeszedł na własność królewską. I jako królewszczyzna, czy jako taka właśnie własność wielkich posiadaczy, nie był narażony na wylesienie. Po prostu oni nie musieli wszystkiego przekształcić na tereny rolnicze. No i dzięki temu pozostał do dzisiejszych czasów.
0: A jak daleko sięga ta nasza wiedza, jeśli chodzi o badania tego terenu?
2: Z przyjemnością mogę powiedzieć, że bardzo daleko. To znaczy udokumentowane badania publikacją sięgają roku 1730. Z tego roku mamy publikację lekarza nadwornego króla Augusta II Sasa, który pozostawił taką florę okolic Warszawy i między innymi ponad 40 gatunków odnotował tutaj z Lasu Bielańskiego, więc to jest bardzo dawno. Można jeszcze powiedzieć, że jest to jedno z najdawniejszych miejsc badanych nie tylko na Mazowszu, ale w ogóle w Polsce. Na przykład badania tatrzańskie to jest dopiero XIX wiek. Również Puszcza Białowieska, to tam badania dopiero w XIX wieku rozpoczęto. A tutaj jest połowa wieku XVIII.
0: Mówimy badania, ale co to były za badania? Tak naprawdę co tutaj się działo?
2: No więc badania w ogóle botaniczne na przestrzeni wieków ewoluowały. Pierwsze z tych badań to były badania, można powiedzieć, takie farmaceutyczno-botaniczne, bo do tego ta botanika służyła i owi, nawet trudno powiedzieć botanicy, ale właśnie lekarze ówcześni poszukiwali ziół, sami zresztą przygotowywali z nich później lekarstwa i w związku z tym też zapisywali, jakie to są rośliny, do czego służą, dalej dopisywali, jak je rozpoznać, a później zaczęli notować, gdzie rosną i gdzie rosną tak geograficznie i gdzie rosną ekologicznie, siedliskowo, w jakich zbiorowiskach. I to tak ewoluowało, że powoli ta druga część się rozrastała i w pewnym momencie zaczęły pojawiać się już tylko opisy, jak te rośliny wyglądają, gdzie rosną, prawda? A ta część taka praktyczna, medyczna schodziła na drugi plan.
0: A jeśli chodzi o Państwa teraz współczesne badania, to która z tych dawnych publikacji jest istotna?
2: Właśnie ta, o której powiedziałem, tego lekarza nadwornego, on się nazywał Christian Ertnell i właśnie do niej się ostatnio odnosiliśmy tutaj w takim gronie botaników warszawskich, przeanalizowaliśmy, ponieważ w tej publikacji nazwy, których on używał, to są nazwy, które w tej chwili już nie mają zastosowania, bo reforma nazewnictwa, którą mamy w tej chwili do tej pory, ukazała się w 1758 roku. To były takie zestawienie Karola Linneusza, gdzie uporządkował tę nomenklaturę. Natomiast wcześniej każdy właściwie z tych botaników trochę inaczej nazywał. Był wielki mętlik, było bardzo duże zróżnicowanie tych nazw i trudno było dojść często, co to za roślina, więc przeprowadziliśmy

0: taką analizę za pomocą różnych właśnie też innych dawnych starych publikacji i okazało się, że część z tych roślin, które on tutaj odnotował i podał, to są rośliny, których nie tylko, że nie ma w Warszawie, nie ma na Mazowszu, albo nawet nie ma w Polsce centralnej. A ponieważ bardzo dużo już wiemy o roślinach, o ich wymaganiach i co te rośliny mówią o środowisku, to są bardzo cenne wyniki, które mogą nam powiedzieć nie tylko jak się sam las przekształcał, czy w ogóle tutaj flora Warszawy, ale też jakie było użytkowanie tego lasu. No i tak dużo możemy o tych przemianach, o ekologii tego miejsca też powiedzieć.
1: No właśnie, no to powiedzmy trochę, czym ten las był, bo teraz jesteśmy tutaj, stoimy przed tablicą w rezerwacie przyrody.
0: Te rośliny, które właśnie pozostały w tych opisach, pokazują nam, że ten las w owym czasie, w połowie XVIII wieku, nie był zwartym, gęstym lasem, tak jak to sobie wyobrażamy, że to jest wielka, ciemna puszcza, ponieważ występowały w nim również gatunki światłolubne, światłożądne, co zresztą nie było rzeczą wyjątkową, bo generalnie w owym czasie lasy były użytkowane w sposób nie taki może jak dzisiaj, że są zakładane zręby, jest pozyskiwane drewno na dużych powierzchniach. Drzewa były raczej wycinane pojedynczo, natomiast były użytkowane pastwiskowo, wypasano zwierzęta, grabiono ściółkę, pozyskiwano korę, gałęzie, nawet siano czasem koszono. I często też dla tego wypasu było wypalane runo, po to, żeby na wiosnę była świeża, soczysta trawa. W związku z tym te lasy były, jak to teraz mówimy, były widne, jasne, ciepłolubne. I to między innymi też widać z tej flory, którą odnotował i przekazał nam ten botanik królewski Ertnel.
1: Ale podobno też tutaj są ślady dawnej puszczy, tej, która jeszcze gdzieś w wiekach średnich była tutaj na tych terenach Mazowsza.
0: Tak, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Drzewa osiągały tutaj maksymalne rozmiary, prawda? Maksymalny wiek, dożywały do swojej starości. Chociaż te niższe warstwy w wielu miejscach były użytkowane na różny sposób, więc to... Tak, są to te pozostałości, można powiedzieć, bardziej drzewostanowe, natomiast runo bardzo jest, można powiedzieć, wrażliwe, czułe na różnego rodzaju oddziaływania, czy użytkowanie właśnie, czy wypas, czy chodzenie. W tej chwili widzimy na przykład, że jest taka duża presja wydeptywania, więc w wielu miejscach to runo zanika, ale też zmienia charakter. I to wszystko botanicy, znaczy każdy, kto by się wczytał właśnie o wymaganiach, potrzebach, preferencjach roślin, to jest to w stanie odczytać, co się w lesie dzieje, co w lesie było, bo to rośliny mówią.
2: Katarzyna Marciszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem botanikiem, ale też żoliborzanką z urodzenia, także Las Bielański jest mi bliski. A jest mi bliski też i podwójnie, bo zawodowo, ponieważ kierownikiem katedry, w której obecnie pracuję, był pan profesor Roman Kobędza, którego zasługą jest między innymi utworzenie tutaj obszaru chronionego w postaci rezerwatu Las Bielański, co, jeśli mi pamięć nie zawodzi, to było chyba w 1973 roku. A profesor Kobędza jako młody człowiek, stosunkowo młody badacz, właśnie zauważył tę wyjątkowość tego obiektu. I właściwie pierwsza praca, którą napisał w 1929 roku pod tytułem Bielany pod względem botanicznym, która się ukazała w roczniku nauk rolniczych i leśnych, to ona już miała na celu pokazanie wyjątkowości tego obiektu. Po niej przyszła następna praca w 1932 roku, Flora Bielan. I tu już właśnie był taki podtytuł, Bielany pod Warszawą i konieczność ich ochrony. Dalej profesor zajmował się roślinami, bo był botanikiem, więc przede wszystkim dostrzegał tę botaniczną część. W 1934 opublikował kolejną pracę na temat właśnie rzadkich gatunków roślin pod Warszawą, w tym tutaj na terenie Lasu Bielańskiego. Właściwie profesor Kobędza miał tę wizję, że to jest obszar wartej ochrony i to jego prace temu między innymi służyły, żeby się to stało. Jak widać, trzeba było czekać jeszcze prawie tak, no powiedzmy, 40 lat, ale się jednak ta wizja spełniła i to też pokazuje, że przyrodnicy mają często taką intuicję przyrodniczą właśnie, która nawet przed jakimś dogłębnym rozpoznaniem wskazuje już, że to jest coś cennego, prawda? I no jednak

0: Jak ta idea, że to jest obszar wartej ochrony, narodziła się znacznie wcześniej niż się zmaterializowała, to w postaci tego rezerwatu.
1: Jak już tak stoimy?
2: Proszę Państwa, jeżeli chodzi teraz tak o takie kwestie organizacyjne, to no bardzo późno, ale lepiej późno niż wcale, wysłałem wczoraj wieczorem Państwu na Państwa maile takie materiały dodatkowe, ilustracyjne. Kto z Państwa może, to zachęcam, żeby sobie ściągnąć na telefon.
0: Jeżeli można, ja bym chciała od razu zacząć od wątku historycznego, którego tutaj Pan doktor jeszcze nie wprowadził. Mianowicie, proszę Państwa, skąd jest w ogóle nazwa dzielnicy Bielany i skąd jest w ogóle nazwa Las Bielański? Zawdzięczamy tę nazwę mnichom, kamedułom, których no, sprowadził do Polski król Władysław IV Waza jako takie wotum dziękczynne za pomyślną elekcję i za pomyślne rozstrzygnięcie w tak zwanej wojny smoleńskiej. Skąd Bielany? Jaki to ma związek z kamedułami? No taki ma związek, że oni nosili białe habity. I ich obecność tutaj, która się datuje, no powiedzmy początki 1639, takie wprowadzenie uroczyste 1643 rok, no właśnie zabielili tutaj ten obszar swoimi habitami i stąd ta nazwa Bielany. Także zawdzięczamy ją mnichom właśnie. A chciałam od razu ad vocem do tych materiałów, bo ja przykładnie zerknęłam, mimo że tak późno były wysłane. I jedną z pierwszych tam takich rycin jest mapa z 1669 roku. To jest zresztą rok właśnie elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego. I to jest najstarszy ponoć znany rysunek tego obszaru. I co tam jest takiego niesamowitego? Jak Państwo spojrzycie, to jest tak, to wzgórze, które potem nazywało się Górą Królewską, wcześniej Górą Polkową, na którym jest klasztor Komedów. Potem jest taki pierścioneczek lasu, mniej więcej szerokości kilometra, a dookoła krajobraz rolniczy.
2: Ale jedną rzecz jeszcze warto zwrócić
0: uwagę. Pełno wsi, folwarków, tak. Jakieś takie drobne zadrzewienia. Natomiast ten Las Bielański to jest naprawdę taki pierścionek wokół tych zabudowań kamedulskich. Także nam się wydaje, że to, bo to przecież XVII wiek, tak, że to tutaj była jakaś puszcza. Nie, to był obszar bardzo już silnie wykorzystywany rolniczo.
2: No to było to podarowane kamedułom, a kameduli mieli też taki zapis, że wokół ich siedziby musi być las przynajmniej jednej stai szerokości, czyli tam no powiedzmy 150 do 200 metrów. I w związku z tym o lesie, że był, to wiadomo, że był, prawda? Natomiast, że on jest taki luźny, ten drzewostan, to jest konwencja, można powiedzieć, taka graficzno-kartograficzna. To nie oznacza, że on taki był. Wszystkie inne lasy też tutaj mają taki charakter, bo to jest taki no, bardzo symboliczny ten rysunek.
3: Andrzej Szczepkowski, SGGW, Wydział Leśny. Jestem fitopatologiem i mykologiem. I historycznie Las Bielański to jest miejsce, gdzie prawdopodobnie wykazano pierwsze gatunki grzybów dla Mazowsza, a na pewno dla okolicy Warszawy. Wspomniany królewski lekarz Ertnel w swojej pracy z 1730 roku wykazał około 30 grzybów, które wszystkie opisał od rzeczownika rozpoczynającego się nazwo fungus. Co prawda w publikacji Ertnela nie ma jednoznacznie wskazanego miejsca występowania grzybów, ale z racji tej, że bywał w Lesie Bielańskim, opisywał rośliny, jest wielce prawdopodobne, że te dane i doniesienia, które opisał, pochodzą przynajmniej częściowo z Lasu Bielańskiego. I to są takie najstarsze informacje o grzybach wielkoowocnikowych, czyli takich dużych, które widać gołym, nieuzbrojonym okiem, jako informacja z literatury. Może warto jeszcze wspomnieć o informacji, jaką Ertnel zawarł w swojej pracy, pisząc, że tereny wokół Warszawy po prawej i po lewej stronie Wisły obfitowały w olbrzymią różnorodność i obfitość grzybów i sugerował wtedy, że żeby je poznać, należałoby przeprowadzić odrębne

0: badania poświęcone tej grupie organizmów. Można powiedzieć trochę, że ten postulat jest aktualny do dzisiaj, bo nie są w pełni poznane ani stan mykobioty w Lesie Bielańskim, ani na Mazowszu, chociaż w XIX wieku dwóch botaników, przyrodników, również zajmujących się mykologią, Franciszek Błoński i Stanisław Chełchowski, prowadzili w drugiej połowie XIX wieku badania na terenie m.in. Lasu Bielańskiego i z tego Lasu Bielańskiego opisali 223 co najmniej gatunki grzybów i proszę sobie wyobrazić, że jest to historycznie najbogatsze źródło danych o grzybach, niezmiernie cenne do porównań ze stanem współczesnym grzybów.
1: Wiemy, że bardzo silnie las był użytkowany od połowy XIX do połowy XX wieku. To był teren masowej rekreacji mieszkańców Warszawy. Są notowania, że w ciągu jednej niedzieli przyjeżdżało na Bielany kilkanaście tysięcy ludzi. I nawet jeżeli popatrzymy na zdjęcia przedwojenne, to widzimy, że ten las miał w wielu miejscach taki charakter parkowy, że to były pojedyncze drzewa, a pomiędzy nimi była murawka, prawie jak w Hyde Parku to wyglądało. I dzięki staraniom nieżyjącego już konserwatora warszawskiego przyrody pana Czesława Łaszka w roku 1974 powołano rezerwat. I od tej pory ta aktywność rekreacyjna była taka wygaszana i to się skończyło mniej więcej w roku 1986, kiedy zamknięto istniejący tutaj Park Kultury, czyli ta słynna karuzela na Bielanach, ale też różne huśtawki, różne takie estrady taneczne, no i miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżali na piknik, na kocyk, na trawkę. To zostało powoli zamknięte i od tamtej pory obserwujemy, że ten las wraca. W związku z tym w wielu miejscach mamy taką strukturę tego lasu, że są wielkie, stare, kilkusetletnie dęby, a pod nimi jest bardzo dużo takiego podrostu, głównie grabu, lipy, czyli że wraca ten las grądowy. I to jest przejawem, mówimy, regeneracji tego lasu, czyli wzrasta jego naturalność. Ale z kolei można powiedzieć, jakby w ostatniej dekadzie, na to się nakłada bardzo duża znowu aktywność ludzi, którzy tutaj biegają, chodzą z psami na spacer, jeżdżą rowerami, prawda? No i z kolei też jest jakby się nakłada presja, więc te procesy, które w tym lesie zachodzą, są wieloaspektowe, wieloetapowe, no i to wszystko tworzy taki bardzo ciekawy poligon badawczy, że ciągle tutaj coś się dzieje i ciągle coś można obserwować. Proszę Państwa, chyba byśmy się w takim razie zaczęli przemieszczać i zaczniemy w związku z tym od takiego fragmentu, który można powiedzieć, że w tej chwili jest najbardziej naturalny, bo jest na tym fragmencie łęgu jesionowo-wiązowego, prawda? Czyli który zawsze był najbardziej wilgotny, w związku z tym ta antropopresja tutaj była najmniejsza, zwłaszcza ta z ostatniego tam stulecia, ta taka rekreacyjna, najmniej był penetrowany. On się po prostu bronił tym zabagnieniem, ale nie możemy powiedzieć, że te łęgi też są całkowicie naturalne. Znaczy imy z kolei zaszkodziły tutaj odwodnienia, które były od XIX wieku prowadzone, bo najpierw przylegające łąki były meliorowane, więc została rzeczka Rudawka została skanalizowana, pogłębiona, ten poziom wody gruntowej opadł. Później budowa dużych osiedli wokół Lasu Bielańskiego też spowodowała, że ten poziom wody gruntowej się obniżył, bo lustro wody zostało przecięte. To jest taki proces hydrogeologiczny. Więc ten łęk nadal, można powiedzieć, jest najbardziej naturalnym. I to wyszło na przykład z badań profesora Ewy Symonides z lat 90. tutaj. Ale to też nie jest taki, można powiedzieć, las całkowicie nietknięty. On też powoli przesycha i ewoluuje, można powiedzieć, w kierunku grądu.
2: Może jeszcze tylko dopowiem, wracając do tych kamedułów, że właśnie w tym akcie nadania to król Władysław IV przyznał im właśnie na Rudawce młyn, Ruda się nazywał wtedy ten młyn, a mieli też tutaj browar i stawy, także i możliwość przywileju łowienia ryb w Wiśle. Także ta gospodarka tutaj, można powiedzieć, kamedulska, była dosyć dawna. No oczywiście śladów po niej to już dziś w tym drzewostanie nie widzimy.

0: My raczej, bo to zbyt dawne dzieje, bo to były, prawda, XVII wiek, także to już nawet na las to już jest wymiana pokolenia, przynajmniej częściowa, prawda?
1: Proszę Państwa, czy ktoś już wie, skąd ta woda tu się tak wzięła? Z Rudawki, tak? A dlaczego się zatrzymała? Proszę zobaczyć, ta Rudawka jest taka malutka. No, ale widzą Państwo? I tutaj bliżej, zgryzane i tam dalej.
2: Leśnicy lubią bobry.
1: Tak, tak, więc proszę Państwa, bóbr tutaj trochę ratuje sytuację, bo tę wodę zatrzymał, tak, i tej wody dzięki niemu tutaj mamy więcej. I można powiedzieć, że ten las się w ten sposób bardziej też naturalizuje, bo też warto o tym pamiętać, że bóbr, proszę Państwa, no był naturalnym elementem, tak, ekosystemu, w krajobrazu, ale do kiedy? Znaczy, co było przez ostatnie jakieś 200 lat? No właśnie nie było bobra, tak? Bo ponieważ został na Mazowszu w Polsce Centralnej, 200 lat nie było bobra. I wtedy te doliny rzeczne, bo jak był bóbr, to jak one wyglądały? No właśnie były rozlewiska. Drzewa były usunięte, prawda? On użytkował zwłaszcza te wszystkie odnowienia wierzbowe, które wyrastały. Bóbr został wytępiony. Co się stało? Zarosły. Czym zarosły? Co się ukształtowało w tych małych dolinkach? Łęgi jesionowo-olszowe. I to, co mamy w podręcznikach fitosocjologii, proszę Państwa, fraxinoalnetum, tak, czy dawniej circealnetum, ten łęg przystrumykowy, to tak można mieć teraz wątpliwość, czy to jest zbiorowisko czysto naturalne, albo czy w wielu miejscach je jest naturalne, tak, bo to ono powstało w momencie, kiedy zabrakło bobra. Zabrakło bobra. Więc jest to, troszkę to tak się mówi, że ono ma taki charakter antropogeniczny. Bo wszędzie, gdzie bóbr tylko może dojść, no to wykorzysta. Nawet tę malusieńką Rudawkę. No proszę popatrzeć, on tutaj sobie zupełnie dobrze radzi, tak? Ma to rozlewisko na jakieś 50 metrów i to wszystko funkcjonuje.
0: Proszę Państwa, też właśnie weszliśmy trochę na taki temat bardziej teoretyczny, ale on jest w sumie bardzo istotny. No właśnie, co to znaczy naturalny, prawda? Bo okazuje się, że to nie jest taka prosta definicja. Zależy to, czy ten las jest naturalny, czy zależy od tego, jakie kryteria naturalności przyjmiemy. Jeśli przyjmiemy, że chodzi o to, że proces zachodzi, prawda, bez jakiegoś większej ingerencji człowieka, głównie siłami natury, no to będzie naturalne. A że wyginięcie bobrów no, było spowodowane człowiek, no to czy to niweczy, że tak powiem, naturalność całego procesu, który się odbywa w lesie? No więc to można powiedzieć, że tutaj praktyka i teoria bardzo są jednak ze sobą powiązane i ważne. I wszystko zależy właśnie, jak będziemy definiować tę naturalność.
1: I między innymi dlatego też ostatnio coraz częściej używa się pojęcia spontaniczne, że są zbiorowiska spontaniczne, prawda? Tak. Odchodzi się od tej takiej, tak jak już odeszliśmy właściwie zupełnie od pojęcia przyrody pierwotnej w Europie, bo właściwie nie ma miejsca, gdzie człowiek nie oddziaływał w taki czy inny sposób, no to w tej chwili już i z tego pojęcia naturalny się ostrożniej go się używa i się coraz częściej mówi o układach spontanicznych.
0: Tak, bo to spontaniczne, prawda, już tylko mówi, prawda, że niezależnie od przyczyny, potem sam proces biegnie no, głównie siłami tak natury w jakimś określonym układzie warunków.
3: Tak, powiedz Wojtku.
4: Wzywa do tablicy.
0: Doktor Wojciech Ciużycki, dzięki któremu powstał słynny tryptyk bielański.
3: Bardzo dużo rzeczy jest tutaj do powiedzenia, ale nawiązując do tej kwestii, no wszyscy jak gdyby cenimy Las Bielański i chwalimy, ale też trzeba mieć świadomość, że ten las obecnie to jest jednak, jak to powiedzieć, cień dawnego lasu, że on jest dosyć mocno, to co tam słyszałem, pani pytała na przykład, że jest pozostałością puszczy, prawda? Tak się często mówi o lesie, że jest pozostałością, nawet się pisze czasami pozostałością Puszczy Mazowieckiej, pisząc dużej litery. Mi to się nie podoba, nie zgadzam się z tym, bo to mówienie, że las jest bielański z pozostałością puszczy, to mamy na myśli, że jest pozostałością pierwotnych lasów na Mazowszu. Natomiast puszcza pisana mazowiecka z dużej litery, no to nie jest coś takiego jak Puszcza Kampinoska, prawda? Obiekt jakiś historyczny. I właściwie ta puszczańskość tego lasu to głównie polega obecnie na tym, że on zachowuje ciągłość historyczną jako tak zwany stary las. To znaczy inne lasy miejskie na obszarze Warszawy to są lasy, które powstały wtórnie, na miejscach wcześniej odlesionych. Natomiast Las Bielański zachowuje tą ciągłość, ta ciągłość jest udokumentowana, mamy te mapy sprzed dwóch.

0: 200-300 lat, prawda? Natomiast jeżeli w tych pracach, o których tutaj jest mowa, jest przedstawiona historia badań, przy czym w tej historii jest położony nacisk na to, jacy byli badacze, no jakie prowadzili badania. Troszeczkę jest zreferowane jak gdyby wyniki, ale ostatecznie wnioski to właściwie to jest trochę jak gdyby inny temat. Nie sama historia badań, ale co z tych badań wynika. I to właściwie ja w tej chwili piszę, jest w opracowaniu. Te wszystkie badania historyczne to są takie badania przyczynkowe, albo wręcz takie prawie że przypadkowe. Ertnel podał 35 gatunków, Rostawiński podał 45. Oni nie pisali flory Lasu Bielańskiego, tylko pisali na przykład pracę rośliny okolic Warszawy i przy niektórych gatunkach podali stanowisko z Bielan. I te 30 czy 45 gatunków, jakie oni podali, to jest taki dosyć przypadkowy zestaw. Są wśród nich zarówno gatunki pospolite, jak gatunki bardzo rzadkie. No i z tych przyczynkowych badań można zestawić taką jak gdyby listę gatunków, jakie zostały podane na przestrzeni od 18, od 1730 do powiedzmy ostatnich dziesięcioleci XIX wieku. Natomiast później były badania Kobędzy sprzed wojny, a później badania, o których pani profesor Sudnik-Wójcikowska, zresztą, która prowadziła te badania, i jest jak gdyby stan z XIX wieku. Jak się zestawi te gatunki, które były notowane tutaj dawniej i te, które są teraz, no to zestawienie jest z tych gatunków, ja to wszystko dokładnie powyliczałem, ale to zanikło około powiedzmy połowy gatunków. Natomiast jeszcze ważne jest, jakie to gatunki zanikły. Wszystkie gatunki obecnie rzadkie, chronione, gatunki z Czerwonej Księgi zanikły. Jeśli chodzi o gatunki te najrzadsze, to już nic nie zostało. Podobnie jest w przypadku mszaków. W pracach XIX-wiecznych w grupie mszaków są takie gatunki, które mają status takich gatunków wskaźnikowych, tak zwanych reliktów lasu puszczańskiego, czy pierwotnego. I te gatunki tutaj, jak Boński badania w latach 80. XIX wieku prowadził, to jeszcze były. W tej chwili też te gatunki wskaźnikowe zanikły. Więc właściwie w tej chwili niestety przynajmniej pod względem roślin naczyniowych i mszaków, to pod względem tego bogactwa gatunkowego, no to już, no niestety, ale została pokrzywa i ewentualnie zawilec. Natomiast największe rzadkości, tu występowały naprawdę perełki, obuwik pospolity i całe mnóstwo innych.
1: Jest pan okrutny, pokrzywa.
2: Pokrzywę też lubimy.
3: Teraz państwo rozumiecie, dlaczego ten tryptyk jest taki długi?
2: Ta wiedza botaniczna o tym lesie się kumuluje od dawna. Natomiast odkryliśmy wspólnie, zwłaszcza kolega, historię badań, że Las Bielański jest też właśnie wyjątkowym obiektem pod tym względem, że tutaj właściwie wszyscy botanicy Ośrodka Warszawskiego przez XIX i XX wiek tu prowadzili badania, po prostu widzieli ten potencjał, te badania tego obiektu. I najpierw myśleliśmy, że napiszemy jeden artykuł, ale wyszły trzy i to bardzo obszerne. Nazywamy to takim tryptykiem bielańskim. Jest po prostu ta historia jest przeogromna. Mamy nadzieję, że może uda nam się to jeszcze złożyć w taką odpowiednią monografię i wydać i wtedy będzie bardziej dostępne po prostu dla mieszkańców Warszawy i że w ten sposób też docenią ten obiekt.
1: Zachęcamy państwa do uważnych spacerów po tym niezwykłym rezerwacie, jakim jest Las Bielański. Dziś odwiedziliśmy go wraz z warszawską sekcją Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Zielona Dwójka, Aleksandra Łapkiewicz. Do usłyszenia.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrzej Mleczko.

0: duża czarna.
1: Kłaniamy się Państwu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przed mikrofonem Przemek Psikuta, a razem z nami w studiu Mieczysław Stoch.
2: Witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: To będzie 821 wydanie Dużej Czarnej.

0: To była fantazja D-dur na skrzypce solo Georga Filipa Telemana. Czwarte ogniwo jego 12-częściowego cyklu 12 fantazji na skrzypce solo właśnie Telemana. Tak otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie. Otwieramy nagraniem, które ukazało się dokładnie w roku 1970. Ta płyta ukazała się równocześnie w trzech miejscach. Japonia, Niemcy i Francja.
1: Holandia i Francja. Bo holenderski Philips jest, prawda?
0: Ja mam informację, że w Niemczech została wytłoczona w 70. No, w każdym bądź razie w siedzibie Philipsa jednej z, a u nas na początek tłoczenie francuskie, numer katalogowy 6506. A grał jeden z naszych ulubionych skrzypków w dużej czarnej, no i jeden z ukochanych artystów Mieczysława Stocha, który jest dziś z nami, z którego kolekcji dziś korzystamy. Kolekcji, która liczy, no myślę, Mietku, setkę z okładem płyt skrzypka, którego dziś znów będziemy słuchać w dużej czarnej.
1: No właśnie, chyba dobrze się złożyło, że tak, no, że jakoś tak zbierało się te płyty, bo dzisiaj tych płyt naprawdę brakuje. I co jest dziwnego też, że no, te wielkie postacie, te postacie, które są naprawdę artystyczne, artystycznie dojrzałe, fantastyczne, one, no, czas ich jak gdyby bardzo dobrze się z nimi obchodzi. Czas ich po prostu coraz bardziej docenia. Coraz bardziej te płyty, one są jak gdyby poszukiwane i zbierane. To nie jest tak, że tych płyt po prostu przybywa. Oczywiście, że w tej chwili są wznawiane niektóre rzeczy, ale te oryginalne płyty naprawdę one są bardzo rzadkie. I dlaczego tak naprawdę, dlaczego kiedyś zacząłem zbierać tego Grumio? Kiedyś porównałem sobie go zupełnie przypadkowo sonaty i partity Bacha z Artura Grumio, porównałem sobie z Heifetzem i Grumio wydawał mi się, no, którym bardziej mi przybliżał Bacha. Ten Bach stawał mi się coraz bardziej bliski. I u Grumio jest coś takiego jak taki minimalizm, ale taki szlachetny minimalizm. On mi bardzo pasuje właśnie też do Clary Haskell. Zresztą nie, no, nieprzypadkowo nagrywali również razem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie według mnie właśnie to, bo piękny ton, nieskazitelna intonacja, no to się mówiło o wielu skrzypkach, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Grumio, tam jest jeszcze coś innego. Jest jeszcze ten właśnie szlachetny minimalizm. On potrafił właśnie emocje i wirtuozerię połączyć jakby w cudowny, jak gdyby taką harmonię.
0: Tak, i schować tak swoje ego, schować swoją właśnie wirtuozerię. Był absolutnym mistrzem, jeśli mówimy o warsztacie, o technice, a w jego nagraniach wcale to nie przebija, nie znajduje się na pierwszym planie. Powiedziałbym dokładnie tak, jak Geza Anda, którym zajmowaliśmy się przed tygodniem tutaj w studiu. Zgromadziliśmy z Marcinem Zglińskim bardzo wiele płyt tego fantastycznego pianisty. Wiele wspólnych cech posiadają, tak mi się wydaje.
1: I tutaj mieliśmy...
0: Artur Grumio będzie bohaterem naszego dzisiejszego wydania. Skrzypek niezwykle popularny w erze płyty czarnej. Zatem no, na pewno wiemy już to z państwa przekazów, listów, maili, wpisów, że mają państwo w swoich kolekcjach również swoje ulubione płyty tego belgijskiego skrzypka. Zachęcamy do kontaktowania się z nami. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Nasz Facebook Dużej Czarnej również działa. 49 lat miał Artur Grumio, kiedy nagrał tę fantazję Telemana. Był już wtedy, jego pozycja była bardzo wysoka, no między innymi właśnie dzięki temu legendarnemu spotkaniu z Clarą Haskell, które przeszło do historii, ich wspólne nagrania, które tu wielokrotnie pokazywaliśmy w programie drugim.

0: drugim. Spotkania, sesje, ten dialog muzyczny i nie tylko, przyjaźń tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: I po,
1: tak
0: tym, jest. Po tym Grubio wielokrotnie też podkreślał, że był już innym człowiekiem.
1: Tak jest, i on jest takim kompletnym też skrzypkiem. Takim był przecież i wirtuozem, był i solistą, był znakomity, sprawdzał się również w kameralistyce. Występował w triu z tym, z Ewą Czako, to jest z częścią jak gdyby kwartetu Vega. Występował również, no i przede wszystkim jako w fantastycznych duetach, przede wszystkim z Clarą Haskim, ale również to, co jest niesamowite, on po prostu promował bardzo różne postacie, jeżeli chodzi o pianistykę. Przecież on występował i z Vanem Hyde'em, występował z Jacotet, występował z Sartori, występował z Cascagnone, czy...
0: Występował, no, z Dinorą i nagrywał z Dinorą,
1: tak, to,
0: Varsi,
1: tak jest,
0: którą
1: tak jest,
0: bardzo,
1: tak.
0: bardzo cenimy, także ze względu na jej interpretację muzyki Fryderyka Chopina. Spotkania, to o czym mówisz, i jego kameralistyka, to będzie wspólny mianownik naszego dzisiejszego kolejnego jakby wejrzenia, prawda, w świat,
1: tak jest, tak jest,
0: fonograficzny Artura Grimiot. No to teraz właśnie zaczęliśmy od nagrania solowego, a teraz pierwszy dialog i pierwsze spotkanie, które chcemy pokazać. I Bach, i jeśli mówimy o sonatach Bacha na klawesyn i skrzypce, to warto podkreślić, w ogóle Grimiot należy do, był takim artystą, który bardzo lubił powracać do tych wspaniałych monumentów, do tych cyklów. Mozart, Beethoven, Bach, nagrywał je. W jego dyskografii mamy podwójne komplety. To jest fantastyczne. I tak jest właśnie w przypadku sonat na skrzypce i klawesyn, a właściwie należałoby powiedzieć na klawesyn i skrzypce Jana Sebastiana Bacha. Pierwsze nagranie dokonane w pierwszej połowie lat 60. z egidą Giordani Sartori przy klawesynie już dla Philipsa po podpisaniu kontraktu. On był takim długodystansowym kontraktowcem Philipsa. Załapał się na wszystkie, gdyby zbierać płyty Philipsa Mietek i zbierać wszystkie odnogi, wszystkie label, wszystkie etykiety, wszystkie etapy rozwoju fonografii w wytwórni Philips w Amsterdamie i nie tylko, to gdybyśmy mieli wszystkie płyty naszego bohatera, to jest przegląd, prawda?
1: To jest, no tak, i to przy okazji można poznać całą właśnie historię fonografii,
0: tak,
1: i na lablach właśnie Philipsa. Między, tak, innymi to pierwsze nagranie już jest na Hi-Fi, ten panoramicznym Hi-Fi Stereo.
0: Chwalili się wtedy bardzo.
1: Tak, tak, to jest, zresztą bardzo dobrze to brzmi. No zresztą wtedy jeszcze nie było tak bardzo dużo dużych nakładów. Natomiast i zresztą tak samo, jeżeli porównamy sobie te francuskie wydania, ponieważ one były tylko też na Francji, w związku z tym one nie miały dużych nakładów. Dlatego też bardzo dobrze brzmią. Mhm. Wydaje mi się, że tak samo japońskie, gdyby wydania też, bo one były tylko na Japonię. W związku z tym również nie było tak dużych nakładów.
0: No właśnie. I wracając do naszego ukochanego Bacha i do jego sonat, wspomnieliśmy o Sartori i o tym nagraniu wcześniejszym, a my chcemy pokazać fragment tego nagrania drugiego, które powstało w roku 1978.
1: Tak jest, to już dosyć późno. Tak.
0: We Francji. Mhm. I tutaj przy klawesynie pojawia się Christiane Jacotet, szwajcarska klawesynistka urodzona w Lozannie w 1937 roku. Gigantka też, jeśli idzie o świat praktyki wykonawczej, historycznej, pionierka, która nagrała wszystkie utwory, między innymi wszystkie utwory klawesynowe,
1: tak,
0: Bacha.
1: Tak.
0: Bardzo lubiła wspierać małe inicjatywy fonograficzne,
1: tak
0: jej nagrania rozsiane po europejskich labelach.
1: Bardzo różnych właśnie.
0: Francja,
1: małych,
0: Belgia, tak Holandia,
1: jest,
0: prawda?
1: Tak jest, tak jest, tak jest.
0: No i tutaj z nią Artur Grimiot nagrywa swój drugi komplet. I my z tego drugiego kompletu wyjmujemy teraz sonatę C-moll, u Schmidera pozycja 1017, i słuchamy jej, Mietku, tym razem z japońskiego
1: tłoczenia
0: Philipsa, tłoczenie z roku 1980.

0: No właśnie, tak to brzmi nagranie z 1978 roku. Christiane Jacotet klawesyn i Arthur Grumiot skrzypce. Largo, allegro, adagio i przed chwilą finałowe allegro, czyli sonata c-moll u Schmidera, pozycja 1017. Japońskie, sterylne brzmienie czarnej płyty.
1: Tak, dlatego mnie się bardziej chyba podoba to pierwsze wydanie, oryginalne, holenderskie, aczkolwiek tam było Sartori, nagranie zupełnie troszeczkę inne, troszeczkę bardziej subtelne, bym powiedział. To jest bardziej wyeksponowane, to jest bardziej jakieś takie dynamiczne bardziej, ale to być może też jest kwestia ułożenia mikrofonu, kwestia nagrania i tak dalej. No i przede wszystkim kwestia tłoczenia też. Japończycy tłoczyli z oryginalnych matryc, w związku z tym tutaj ja nie widzę jakich możliwości po prostu ingerencji. Natomiast oni tworzyli matrycy już nacięte matryce metalowe wysyłano właśnie z Philipsa bezpośrednio do tego, do Japonii, tam po prostu tylko tłoczyli. Także tutaj nie mieli więcej możliwości jakiejś ingerencji. Ale to jest, co mnie uderza również, to być może tutaj są inne skrzypce również. Być może tutaj nagrał na Stradivariusie, a tam grał na Guarnieri, nie wiem.
0: Tak, tych informacji na płytach nie podawano, a wiemy, że nasz bohater miał do dyspozycji kilka znakomitych instrumentów. Raczej należał do szkoły Guarneriego i jego tym ulubionym instrumentem były słynne skrzypce Rose, wykonane w roku 1744. On je posiadał na własność.

0: podróżował z nimi, ale lubił nagrywać też na jednym Stradivariusie z 1727. W ogóle, kiedy patrzy się na jego w sumie dosyć krótkie życie, prawda, żył 65 lat, to w tym takim tak zwanym piku lata 60., lata 70. był strasznie zapracowanym człowiekiem.
1: I to też mi coś jakoś tam przemawia, jak gdyby się spieszył, jak gdyby ta jego nadmierna, aż nadto pracowitość, jak gdyby, no, wyprzedzała jak gdyby tą śmierć, czyli jakby się spodziewał, że...
0: No właśnie, wiesz, to jest trochę tak jak właśnie z Andą, że on całe swoje życie oddał sztuce, położył je, prawda, dla nagrań, dla koncertowania, dla tych niesamowitych spotkań. W 73 roku król Belgii nadał mu tytuł barona za zasługi dla muzyki. Czyli w latach 60. on dokonał rzeczy wielkich. No, był profesorem skrzypiec w konserwatorium brukselskim. Został już w 1949 roku. Tam wcześniej studiował skrzypek bardzo, bardzo europejski, ale trzeba to powiedzieć, też bardzo doceniany, prawda, w Stanach. On zadebiutował...
1: No, on tam miał spektakularny sukces.
0: Spektakularny sukces. W Bostonie zadebiutował, czyli w najbardziej francuskim...
1: I z Pierre Montet.
0: Właśnie, czyli nie można bardziej po francusku się pokazać w Stanach. To był 51 rok. No i potem było to słynne tournée po Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, ale też zastanawiałem się nad tym, bo jest coś takiego jak, ja nie wiem, genealogia pewnej postawy, pewnej estetyki. Bo jeżeli się przyjrzymy Grumio, to Grumio był, no, tak jak mówiliśmy o nim, właśnie taki szlachetny minimalizm. Ale to się łączyło prawdopodobnie z tym również, że on się urodził w bardzo biednej rodzinie, w robotniczej rodzinie, i to było w Hainaut, to jest taka właściwie prowincja w Walonii, ale Walonia to oczywiście po walońsku powinno się tam rozmawiać, ale to była jedna z nielicznych takich właśnie prowincji, gdzie była francuskojęzyczna. I właściwie mając 3 lata chyba, zdaje się, dziadek go namówił do tego, żeby zaczął naukę gry na skrzypcach. I zaczął się rzeczywiście uczyć, miał niesamowite zdolności i potem w wieku 6 lat wstąpił już do konserwatorium w Charleroi. To był, no to już również, to była taka stolica właściwie Walonii. I co się okazało? Okazuje się, że w wieku 11 lat on zdobył pierwszą nagrodę i zarówno w dziedzinie skrzypiec, jak i w dziedzinie fortepianu. Czyli on dwa te instrumenty jak gdyby opanował.
0: Właśnie świetnie, że to podkreślasz.
1: I w dwóch instrumentach on dostał pierwszą nagrodę. I co jest ciekawe, również Clara Haskell uczyła się również i na skrzypcach, i na fortepianie. I wydaje mi się, że tutaj te dwa właśnie elementy, one się tutaj spotkały i w cudowny sposób się zharmonizowały. Ale również to, co jest najważniejsze, według mnie, to jest jeżeli chodzi o interpretację Grumio, to wydaje mi się, że właśnie tutaj ten to fantastycznie, jakby to powiedzieć, bo większość skrzypków to można by powiedzieć, że oni są narażeni na taką pewną pułapkę, że nadmiernej wirtuozerii albo też nadmiernej emocji. I co się okazuje? Okazuje się, że właśnie wyważenie tych dwóch elementów, czyli wirtuozerii i emocji, daje właśnie coś takiego, co jest tak chyba najbardziej zbliżone do prawdy muzycznej. I wydaje mi się, że tutaj te dwie wielkie postacie właśnie szlachetne, chyba najbardziej szlachetne, jaką była również Clara Haskell. Za chwilę ją, zdaje się, usłyszymy, prawda, Przemku?
0: Złota proporcja, tak. Doskonale, że zwracasz na to uwagę, że studiował fortepian, bo jego nagrania sonat z fortepianem przeszły do historii fonografii. Nie tylko, ale dziś będziemy na to zwracać uwagę w dalszej części tego spotkania. Ja tylko dodam, bo to są też takie powielane informacje, ale głośne, takie, które naszego bohatera stawiają.

0: w szeregu z tymi najlepszymi. Pewnie zrobimy kiedyś audycję o nagraniach, które krążą gdzieś na tej złotej płycie Voyagera w kosmosie, w statku kosmicznym. No, i Grumio tutaj dokłada swoją cegiełkę, bo Gavotte z trzeciej partity na skrzypce solo, z jego legendarnego nagrania, właśnie zostało to nagranie komisyjnie wybrane przez naukowców. Nagród za płyty otrzymywał mnóstwo. I od razu powiem, dzisiaj nie będziemy słuchali koncertów skrzypcowych, tak jest, tak. Ale moją chyba ukochaną płytą Grimio jest koncert Albana Berga, z koncert chyba pod batutą Markiewicza. Za tę płytę dostał nagrodę Grammy w kategorii najlepszego wykonania klasycznego, właśnie za połączenie solisty.
1: No ja tutaj tego Albana Berga najbardziej cenię w wykonaniu również Wrońskiego, naszego Wrońskiego. Też jest genialna płyta.
0: No ale dzisiaj zajmujemy się Arturem Grumio.
1: Ale dobrze, dobrze. Ale tak odnośnie jeszcze do tych sonat bachowskich, to w jego wykonaniu, ta jego interpretacja, położyłem ją obok właśnie tej interpretacji, którą też mi się bardzo podoba, Georga Friedricha Händla. To są dwie takie moje ulubione interpretacje, ale to jest inna inszość.
0: Nie miałem wątpliwości, że kiedy pojawi się w studiu pan Mieczysław, będą wyszukane dźwięki wirtuozowskich skrzypiec. Niech Grumio wypełnia pięknem nam ten dzisiejszy dzień, pisze do nas Ari.
1: Pozdrawiam.
0: Proszę państwa, z Klarą Haskell teraz posłuchamy jednego nagrania, duet marzeń. Klara Haskell urodzona w roku 1895, Grumio w 1921.
1: I oboje, też tragicznie.
0: Oboje, Mietku, żyli dokładnie 65 lat. Klara Haskell zamyka nam dekadę lat 60. Umiera w grudniu 60 roku i wszystkie dokonania jej młodszego kolegi, przyjaciela, no już ich nigdy nie usłyszała, ale w latach 50. dokonali cudów, bo Klara Haskell już była w bardzo złym stanie. Zarejestrowali, jak wiemy, wszystkie sonaty Mozarta i wszystkie sonaty Beethovena. No i dziś ten Beethoven będzie w centrum, tak, przynajmniej teraz.
1: Tak, i to jest bardzo dobrze się składa, dlatego że tutaj w Beethovenie, zwłaszcza tam estetyka łączy się z egzystencjalnym jak gdyby istnieniem. I tutaj, jeżeli chodzi o Klarę Haskell, to jakby popatrzeć na nią, to rzeczywiście jest ta niesamowita, niezwykła postać, bo ona jak gdyby ułomność, ona potrafiła przekształcić w siłę.
0: Przekuć w siłę.
1: To znaczy wszystkie te swoje słabości. To było niesamowite. Ja pamiętam, kiedyś pisała o niej Tatiana Nikolajewa, że wyglądała na scenie jak 7 nieszczęść, ale kiedy zaczęła grać, to świat się po prostu zmieniał i ten świat po prostu stawał się coraz bardziej cudowny i niesamowity. Ale to, co mnie też urzeka u Klary Haskell, że zobacz, przecież oni byli przyjaciółmi. Rozumieli się nie tylko jako muzycy, ale też jako ludzie. Zresztą przyjaźnili się i to ta przyjaźń była naprawdę bardzo, bardzo wielka i bliska. I w Beethovenie zwłaszcza widać właśnie ten kontrast, ten wspaniały, cudowny dialog, jak to sam powiedziałeś. Ale ten dialog jest, jakby to powiedzieć, on jest patetyczny. On jest z jednej strony właśnie taki bardzo elegancki, bardzo jakiś taki właśnie dżentelmeński, ale z drugiej strony bardzo dramatyczny.
0: Bardzo głęboki, z takim drugim dnem.
1: Tak jest. I tutaj cudownie się jak gdyby uzupełnili.
0: No tak, Grumio zagrał, pokazał te wszystkie sonaty u boku Klary Haskell jako ktoś tak dojrzały, prawda?
1: Tak jest.
0: Zresztą Beethovena kochał, to wiemy. Beethovena uwielbiał, grywał jego niemal wszystkie utwory na skrzypce, no sam koncert, o koncercie Beethovena w jego interpretacjach
1: tak,
0: moglibyśmy zrobić
1: kilka
0: całą audycję. Tak, i zwróćmy uwagę, z kim on Beethovena nagrywał. Beinu.

0: Galliera. Colin Davis, to późne nagranie.
1: Tak,
0: najlepsi z najlepszych. Amsterdam, Londyn. Później znów Amsterdam, bo Colin Davis. Tak. To nagranie, które obiegło świat z początku lat 70. A u nas teraz pierwsza sonata z cyklu Beethovenowskiego, czyli sonata D-dur, pierwsza z opusu 12. I nagranie z 1957 roku, styczeń 57 roku, Amsterdam. Mieli mnóstwo czasu na nagranie tego kompletu, który zresztą ukazał się z pewnym poślizgiem w Europie w wersji stereo. My pokażemy teraz to wydanie z 67 roku, już po śmierci Clary Haskell. No piękny box taki, który myślę stoi w wielu naszych domach. A ja tylko dodam,
1: zacnych domach.
0: Że tę sonatę wcześniej Grimio nagrał z Williamem Capellem. Jest nagranie żywe z Festiwalu w Prats 1953 roku.
1: Niesamowite.
0: Słuchamy.

0: Styczeń roku 1957. Amsterdam. Clara Haskell i Arthur Grimio. W pierwszej sonacie Ludwika van Beethovena na skrzypce i fortepian. Sonata D-dur, pierwsza z opusu 12. Allegro con brio, temat z wariacjami, andante con moto i finałowe rondo. 2 minuty po godzinie 14. 821 wydanie Dużej Czarnej. Dziś wspólnie z Mieczysławem Stochem przypominamy nagrania jednego z najwspanialszych skrzypków ery winylowej, tej drugiej fazy, jeśli można tak powiedzieć. Jeden z pierwszych nowoczesnych, kompletnych skrzypków, który znakomicie odnajdywał się w muzyce kameralnej. Czuł muzykę nową, chociaż nie był to jego pierwszy wybór. No i bardzo lubił nagrywać, bo to też trzeba powiedzieć, że to było, on należał do tego pokolenia. Lubił wchodzić do studia, miał stworzone fantastyczne warunki i to, na co zwróciłeś uwagę, Mietku, kiedy słuchaliśmy tej, no przecież bardzo starej płyty, jak dobrze, naturalnie nagrywał Philips.
1: Tak, tak. Ogólnie można powiedzieć, że było kilka wytwórni, które miały niezwykle naturalny dźwięk. No, mówimy tutaj głównie o Decce, ale Decca prowadziła taki specjalny teatr wyobraźni, ale nie tylko, po prostu mieli znakomitych realizatorów dźwięku. Mhm. Ale Philips miał również bardzo dobrą tłocznię i to słychać. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze słychać. Ich płyty naprawdę brzmią bardzo dobrze, bardzo naturalnie przede wszystkim. To jest niezaprzeczalny w ogóle jakiś taki bardzo dobry plus, jeżeli chodzi o Philips. Jeżeli chodzi o te sonaty, to Gombrowicz by powiedział w ten sposób, że to jest fascynujące krużganki formy. On tak się kiedyś określił właśnie Beethovena. Beethoven jako króla formy, jako tego, który stwarzał formę jak gdyby no bardzo, bardzo jak gdyby naturalnie. Potrafił niesamowicie formą operować. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o te sonaty, w sonatach jest również, w kwartetach również, prawda? Kiedy te krużganki, kiedy ta forma po prostu jest niesamowicie abstrakcyjna, ale też i zmysłowa niesamowicie.
0: Tak, a jeśli chodzi o sonaty skrzypcowe, to oczywiście, no, to wszystko wiemy, ale Beethoven komponował je na przestrzeni kilkunastu lat. Pierwsze sonaty, tak jak ta, której słuchaliśmy, to jest jeszcze ten pierwszy okres twórczości, prawda, sprzed eroiki, ale ostatnie sonaty to jest późny Beethoven, który udoskonala bardzo konstrukcję sonaty. Nadaje sonacie taki charakter koncertujący. Za chwilę to usłyszymy. Zupełnie nowy kierunek rozwoju sonaty.
1: Tak, tak, tak. Przede wszystkim, jak słyszymy tutaj, że tak powiem, połączenie tego domowego, zacisznego grania razem ze estradowym, jak gdyby takim pojawieniem się, to znaczy graniem. Bo jeżeli chodzi o Mozarta na przykład, no wiadomo, pierwsze sonaty również, to była też bardzo dochodowa forma działalności tych kompozytorów, bo przecież wiadomo, że te sonaty były komponowane specjalnie dlatego, żeby w zaciszu domowym je wykonywać. I one się bardzo dobrze sprzedawały i to bardzo dobrze wpływało również na budżet. Zarówno Mozarta, pamiętamy przecież, on jak się wyzwolił tam od arcybiskupa Colloredo, to najpierw co zrobił, to właśnie robił, komponował sonaty skrzypcowe na skrzypce i fortepian. Ale tak samo tutaj Beethoven. Te pierwsze sonaty rzeczywiście, one miały taki sznyt właśnie tego zaciszu domowego. Ale one przekształcają się później właśnie w taką, tak jak mówisz,
0: w duże formę.
1: Bardzo wyrafinowane. Tak jest.
0: Co zaraz
1: tak jest,
0: usłyszymy. Mhm. Mamy pozdrowienia z wrocławskich Tropików,
1: no,
0: od Jana, stałego słuchacza z Nadodry, i jego wiernego bulldoga Mozarta, którzy piszą między innymi tak. Nasz przyjaciel Ari powiedział dokładnie to, co chciałem napisać. Natomiast pan Mieczysław Punkt utrafił swoją tezą o balansie. Balansie między wirtuozerią i emocją. Jest dokładnie tak. Puszczają panowie dziś zjawiskowe interpretacje. No to teraz, proszę państwa, druga zjawiskowa interpretacja innej sonaty Beethovena i drugi zjawiskowy komplet, o którym mam wrażenie trochę zapominamy w świetle tych nagrań z Clarą Haskell z lat 50.

0: 60. Dokładnie 20 lat później, spoglądam na daty nagrania sonaty C-moll, której za chwilę posłuchamy, 20 lat później, w tym samym Amsterdamie, Grumiau wszedł do studia z absolutnym gigantem, długowiecznym beethovenistą, może nawet największą gwiazdą Philipsa, jeśli idzie o fortepian, z Claudio Arrauem. I te nagrania, dokonane jeszcze całkowicie analogowo, mówisz mi tylko o dobrych, ważnych producentach. Tutaj inżynierem, producentem, tym, którym całkowicie oddali się w jego ręce, był Vittorio Negri. Aha. Nazwisko, które znamy z setek płyt.
1: Tak jest, nagrań i setek nagrań.
0: Z to, nim co, właśnie tak, nagrywali Beethoven.
1: I co Arrau też łączy z Clarą Haskim, to jest właśnie dążenie do doskonałości. On był niesamowicie jak gdyby uwrażliwiony na doskonałość techniczną. Ta techniczna doskonałość była u niego jak gdyby obsesją, jak gdyby takim imperatywem kategorycznym. Zresztą u Haskim to było coś takiego, że ona po prostu musiała nadrabiać tą swoją właśnie kruchość, tą swoją właśnie niedojrzałość, jakąś taką fizyczną niedoskonałość. Ona nadrabiała właśnie tą fantastyczną jak gdyby koncentracją, ale jednocześnie skupieniem i całej swojej energii na samej muzyce.
0: Mądrością, tak. Inteligencją i wrażliwością.
1: I wrażliwością, tak jest. Tak
0: i u Arraua jest dokładnie to, więc znów z mędrcem Artur Grumiau, tak, w Beethovenie, w sonacie C-moll, tej środkowej z opusu 30. To były te sonaty dedykowane carowi Aleksandrowi I, sonata C-moll II z tego cyklu. Fantastyczna sonata. Już tonacja, prawda?
1: Tak, nawiązująca tak. No, taka promienna, rozległa rytmicznie, prawda? Ale też ten dialog, fantastyczny tutaj ten dialog wychodzi. Ale też no, ona wpada taką troszeczkę w ponurą, w ekspresję.
0: No wpada. Tak, właśnie C-moll, tonacja Piątej Symfonii, prawda? No,
1: tak jest.
0: Allegro con brio, adagio cantabile, scherzo i finał w tempie allegro. I to jest nagranie z roku 1976.

0: Sonata C-moll op. 30 numer 2, czyli siódma sonata Beethovena na fortepian i skrzypce. Allegro con brio, adagio cantabile, scherzo i finałowe allegro. Nagranie, które liczy sobie dokładnie 50 lat. Claudio Arrau, 73-letni wówczas, oraz Arthur Grimiot. Płyta wytwórni Philips, tłoczenie holenderskie, 9500-220.
1: No tak, taka ekspresja niezależności instrumentów i tutaj, ale taka też była ta sonata, którą słuchaliśmy wcześniej z Clarą Haskim, była bardziej taka, bym powiedział, gdzie była większa koegzystencja pomiędzy wykonawcami. Tutaj była większa niezależność, ale to bardzo dobrze, żeś tak zdecydował, Przemku, żeby pokazać tutaj właśnie w tej sonacie z Claudio Arrau, dlatego że tu rzeczywiście była ta niezależność większa i bardziej ekspresyjna. Druga sprawa, jeżeli chodzi o samego Grumio, to wydaje mi się, że tutaj też bardzo elegancko się zachował, tak bardzo dżentelmeńsko. Tu dwóch dżentelmenów, ale i mistrzów się spotkało i bardzo piękny, niesamowity dialog.
0: Pan Piotr napisał: cudowne dziś wydanie, słucham w zachwycie. Nie dość, że nagrania Philipsa są fenomenalnie zrealizowane, to jeszcze dziś grają w Dużej Czarnej moi ulubieni mistrzowie. Krużganki formy, piękne i bardzo trafne sformułowanie. Można byłoby odnieść je również do Bacha, Grimiot i Jacotet, do słynnego kompletu płytowego, który nie przestaje mnie zachwycać. To przykład niezwykłej synergii, wspólnej gry i ogromnego wyczucia proporcji, jeśli idzie o partię klawesynu. Cenię również te mniej znane nagrania bohatera dzisiejszej audycji. Fantazje i koncerty skrzypcowe Telemana, nagrane z Ioną Brown, duet skrzypcowo-wiolonczelowy Haydna z Hermanem von Beckeratem oraz późne, moje ulubione, sonaty Mozarta z Walterem Klinem. Pozdrowienia, tak pisze pan Piotr. No właśnie.
1: Też pozdrawiamy.
0: Arthur Grimiot to jest kilka światów. To są powroty do jego ukochanych

0: utworów. To są nowe spotkania, prawda?
1: No ale też jest następcą Wiutompa i no i Izaja, prawda? To jest ten jeden z najwybitniejszych
0: w jakimś sensie, tak.
1: przedstawicieli tej szkoły, takiej naprawdę prawdziwej belgijskiej szkoły skrzypcowej, którą zapoczątkował Izaj, no i Wiutomp, prawda?
0: Tak, tak. No i proszę państwa, kolejne spotkanie, kolejny wyjątkowy utwór, który nasz bohater wykonywał, nagrywał, nosił w sobie przez całe życie. Obok Artura Grimiot teraz wspaniała pianistka pochodząca z Urugwaju, urodzona w Montevideo, Dinora Varsi. Pianistka, o której musimy, powinniśmy zrobić oddzielne spotkanie, nawet poświęcone jej nagraniom muzyki Fryderyka Chopina. Kochała Chopina, nagrała wszystkie trzy sonaty, komplet mazurków, komplet nokturnów, wszystkie etiudy, preludia, do tego jej Brahms, do tego jej Schumann. Wspaniała mistrzyni takiego drugiego planu, powiedzielibyśmy.
1: Tak jest, ale łączy nam się tu znowuż taką fajną narrację, dlatego że ona wygrała konkurs pianistyczny Clary Haskell w 1967 roku. Mm-hmm. Znowu mamy tutaj jak gdyby piękne nawiązanie do Clary Haskell, czyli do tej właśnie jak gdyby takiego naszego punktu odniesienia.
0: I powiem jeszcze jedną rzecz, jeszcze jeden łącznik mamy. Ona studiowała w Szwajcarii u kogo? U Gezy Andy.
1: O, no właśnie, znowu mamy znowu jakieś nawiązanie.
0: Tak.
1: Ale też bardzo chciałem to na, jakoś tak bardzo dobrze, że jakoś tak zgodziliśmy się, Przemku, na to, dlatego, że chciałem bardzo, bardzo chciałem, żeby centralnym punktem dzisiejszej audycji był inny, bardzo dobry belgijski skrzypek, kompozytor William Lycke. I był to kompozytor mało znany. Rzeczywiście, zresztą bardzo szybko zmarł na tyfus w wieku 24 lat i była to właściwie postać, można by powiedzieć, bardzo, bardzo tragiczna. I wszyscy przepowiadali mu niesamowitą karierę, bo był niezwykle uzdolniony. Studiował u Franka i rzeczywiście ten jego wpływ Franka był przeogromny. Ale też bardzo dużo już zostawił, bardzo różnych kompozycji.
0: Jak na tak krótki
1: jak
0: żywot,
1: na krótki
0: prawda?
1: Żywot, bo zostawił kwartety, które były niesamowicie beethovenowskie. Ale cała jego twórczość była rzeczywiście pod znakiem Franka. I tu usłyszymy przepiękną, bardzo piękną sonatę, bardzo liryczną, ale jednocześnie bardzo z takim melancholijnym nastrojem, koegzystencja właściwie takiego melancholijnego nastroju tajemniczego, i ale urokliwego liryzmu. No zobaczymy. Jak...
0: I te powtórzenia, prawda, ten sposób komponowania, on wysnuwa z dosyć krótkiego motywu druga część tej sonaty, którą podejmowali w swoich też tekstach, nawiązywali do niej twórcy dwudziestowieczni, prawda? Satie,
1: tak,
0: Milo,
1: tak,
0: bardzo,
1: tak jest,
0: bardzo
1: tak
0: doceniali tą no, bardzo krótką twórczość Lycke, a ta sonata też badacze podkreślają, zainspirowała tą wyimaginowaną sonatę skrzypcową, która pojawia się u Marcela Prusta w Poszukiwaniu Straconego
1: Czasu. To się nazywała Vantei, ta sonata. To
0: tak,
1: jest bardzo, bardzo ciekawa w ogóle sprawa, ponieważ no, była w ogóle sonata, która nie istniała. To była taka właściwie sonata abstrakcyjna,
0: tak,
1: która się pojawia tylko u Marcela Prusta na kartkach jego tej słynnej powieści. Co jeszcze chciałbym tutaj dodać, że sam Lycke mówił właśnie, że radość jest 1000 razy trudniejsza do malowania, aniżeli smutek i cierpienie. On rzeczywiście łączył radość, łączył tę liryczną taką radość, taki śmiech, uśmiechający się ciepło.
0: Z jakąś niebywałą melancholią którą słyszymy
1: tak,
0: w drugiej
1: tak, tak,
0: części
1: tak,
0: tej,
1: tak.
0: tej sonaty. To będzie nagranie z 1973 roku, Szwajcaria. Słuchamy tłoczenia pierwszego Filipsowskiego z 1974 roku. Dinora Varsi przy fortepianie, Artur Grimiot skrzypce. Słuchamy.

0: No i właśnie bardzo dobrze, że ta płyta trochę trzeszczy, Mietku, bo słuchamy żywych, prawdziwych, najprawdziwszych płyt winylowych. To jest tłoczenie Philipsa japońskiego. To jest przede wszystkim wspaniała sonata skrzypcowa Guillaume'a Leque. Pierwsze ogniwo za nami tej sonaty w nagraniu z 1973 roku. Dinora Varsi przy fortepianie i Arthur Grimiot, który sonatę tę nagrał po raz pierwszy w 55 roku, z Ricardo Castagnoni.
1: Jeszcze to było w monofonicznym systemie, nie było jeszcze wtedy nagrywania. Zresztą Philips chyba dosyć późno zaczął nagrywać w systemie stereo, ale to było też bardzo dobre nagranie. Najpiękniejsze, chyba najbardziej cenione nagranie jest Henri Cochem. Jest to w ogóle pierwsze nagranie.
0: Pierwsze, z lat 30.
1: Ale też jest bardzo, bardzo...
0: Ale z Dinorą Varsi, dodajmy, koncertowali i jest nagranie paryskie, koncertowe z roku 1984, tej samej sonaty, już tylko na płycie kompaktowej wytwórni Spektrum. Takie tuż przed śmiercią, bo nasz bohater Arthur Grimiot zmarł 40 lat temu, zmarł 16 października 1986 roku w Brukseli w wieku 65 lat. Zmarł nagle na skutek udaru mózgu.
1: A myśmy dzisiaj go skrzesili, ale i też z zagrobu woła do nas właśnie z tych płyt winylowych. Dzisiaj przez cały czas wołał do nas Arthur Grimiot.
0: A mówił do nas, opowiadał nam dzisiaj Mieczysław Stoch, który był gościem tego 821 wydania Dużej Czarnej. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.
0: Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, Przemek Psikuta. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzyka romantyzmu może najbardziej nadaje się na wyznaczanie cezury między pracowitym sezonem koncertowym a zaczynającą się kanikułą. W blasku południa przebiegać więc będzie ostatni poranny koncert w Katowicach. W programie pierwszy koncert fortepianowy G-moll Feliksa Mendelssohna i pierwsza symfonia C-dur Karola Marii Webera. Solistą będzie Aristo Szam, a Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia poprowadzi Aleksander Humala. Początek transmisji z Katowic w niedzielę o 12:00. Zapraszam, Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
2: Jest 15:00.
3: Dwójka na miejscu.
4: Za konsoletą w warszawskim studiu Magdalena Wojtulanis, a na miejscu w Sopocie, w rozpalonym do czerwoności czerwcowym słońcem Janusz Graczyk.
2: Nad przebiegiem audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk, a dzień dobry mówią Państwu Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
4: i Małgorzata Szymankiewicz.
2: Trudno tutaj tego upału nie zauważyć, kiedy będziemy z Państwem rozmawiać tutaj na Placu Przyjaciół Sopotu 30 stopni w cieniu.
4: 30 stopni w cieniu, w naszym studiu 35 stopni, więc jest tutaj gorąca festiwalowa atmosfera. Myślę, że mogą Państwo z niej także skorzystać, słuchając naszej audycji, bo zapowiada się popołudnie pełne fascynujących tematów.
2: Ponieważ to 25-lecie festiwalu Dwa Teatry, będziemy przypominać niektóre historyczne dokonania dwójki na tym polu.
4: A było dużo nagród.
2: Oj, ty wiesz o tym najlepiej. Jako producentka od wielu lat naszych dwójkowych słuchowisk spotkamy się też z artystami, którzy dziś wpływają najmocniej na kształt Teatru Polskiego Radia i również Teatru Telewizji Polskiej. Między innymi odwiedzą nas Julia Mark i Agnieszka Glińska.
4: A także Iwona Rusek, która już wczoraj spotkała się z publicznością na prezentacji słuchowiska Spadła Gwiazda Mej Pani. Byłam na tej prezentacji, niestety nie mogłam zostać z powodów antenowych na tej rozmowie, ale muszę przyznać, że było dużo publiczności i publiczność była niezwykle skupiona na tym, co słuchała.
2: W Sopocie te cztery festiwalowe dni obfitują w wydarzenia kulturalne, ponieważ obok tych kinowych prezentacji słuchowisk, to jest, proszę Państwa, powtarzamy to za każdym razem, ale moim zdaniem nigdy dość nadzwyczajne doświadczenie, kiedy można zatopić się w 100% w słuchowisku w wyciemnionej, wychłodzonej sali, w której dźwięk jest bardzo dobrej jakości i jesteśmy tylko ze słuchowiskiem. No ale są też wydarzenia towarzyszące, takie otwarte, z udziałem aktorów.
4: Tak, ponieważ wszystkie wydarzenia są bezpłatne na festiwalu Dwa Teatry. Można oglądać spektakle tutaj specjalnie

0: robione dla Festiwalu Dwa Teatry, ale także słuchowiska na żywo. My będziemy transmitować nasze słuchowisko już jutro o 18.30, ale są też słuchowiska, które dla programu pierwszego i trzeciego przygotowują autorzy i reżyserzy. One są tutaj dostępne, otwarte dla publiczności w Teatrze Atelier, także warto z tego skorzystać.
1: No ale Sopot jest jednym z najważniejszych polskich nadmorskich kurortów, więc nie ogranicza się do tylko Festiwalu Dwa Teatry ze swoją kulturalną ofertą, co przygotował na sezon letni. O tym też opowiemy.
0: A teraz posłuchajmy muzyki Nicola Paganiniego, Kaprys numer 9, E-dur z cyklu 24 kaprysów, opus pierwsze. Gra Janusz Wawrowski.

0: ta muzyka nieprzypadkowa, ponieważ właśnie kaprysami Nicola Paganiniego było ilustrowane słuchowisko Maestro. Według sztuki Jarosława Abramowa Newellego wystąpiła w nim Danuta Stenka, która była jedną z bohaterek dnia wczorajszego, pierwszego dnia festiwalu.
1: Bo właśnie wczoraj na uroczystej gali otwarcia festiwalu Dwa Teatry Danuta Stenka, jak i Andrzej Seweryn zostali uhonorowani wielkimi nagrodami za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji Polskiej.
0: Dla nas Danuta Stenka to między innymi niezapomniana tytułowa bohaterka w słuchowisku Oksana według prozy Włodzimierza Odojewskiego. To rola, która tutaj w Sopocie została nagrodzona. Czy w słuchowisku Wyszedł z domu grała też bardzo istotną i bardzo trudną rolę Ewy.
1: To słuchowisko dzisiaj powtórzymy, bo tak się składa, że Danuta Stenka gra tam główną rolę, za którą dostała między innymi dostała Grand Prix wraz z innymi twórcami, ale także w epizodzie dyrektora teatru wystąpił tam Andrzej Seweryn.
0: No, skoro Tadeusz Różewicz i jego dramat zabrzmi wieczorem, to teraz posłuchajmy fragmentu nagrodzonej w 2002 roku roli Danuty Stenki w

0: słuchowisku Oksana.
1: A czy ty musisz wszystko wiedzieć o mnie?
2: Chciałbym. Nie myślałem, że jesteś taka śmieszna.
3: Co wydało mi się?
0: Pierwsze. Na wspomnianej gali oczywiście byliśmy. Udało nam się także porozmawiać z laureatką i laureatem.
4: W Teatrze Polskiego Radia stworzyła nieomal 800 ról. Wiele to kreacje w audioserialach, między innymi w Chłopach, Wiernej Rzece, Tajemniczym Ogrodzie, a ostatnio także w Znachorze. Nasi słuchacze mogą prawie co tydzień śledzić losy kreowanej przez nią postaci Joli Jabłońskiej w powieści radiowej W Jezioranach. Wybitni twórcy, z którymi współpracowała na przestrzeni lat, jak chociażby Janusz Warnecki, Andrzej Wajda, Izabela Cywińska czy Robert Wilson, mogli czerpać z jej wyjątkowego talentu i wyobraźni. Dziś również są z nami jej obecni sceniczni, filmowi partnerzy, reżyserzy, ludzie teatru i filmu, którzy mieli to szczęście, że w swojej zawodowej drodze spotkali się z tą wybitną aktorką. Ta nagroda jest również wyrazem naszego podziwu i szczerej rodzinnej wdzięczności za to, że Danuta Stenka od lat współtworzy z nami Teatr Polskiego Radia.
5: Danuta Stenka, zapraszamy.
1: Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że zazdroszczę sobie. Zazdroszczę sobie. Zazdroszczę sobie, że dane mi było zakosztować pracy w obu tych teatrach, teatrze radiowym i telewizyjnym w ich tłustych latach, w czasach, kiedy nawet równolegle pracowało się nad dwoma teatrami z propozycją kolejnego w najbliższej przyszłości, w czasach, kiedy na korytarzach radiowych spotykało się na co dzień tłumy kolegów i narzekało na wiecznie zajęte studia. Tęsknię do tego radia i tęsknię do tej telewizji. Jakoś naiwnie wierzę, że to wróci. Że to kiedyś wróci. I jestem ogromnie wdzięczna losowi za to, że dane mi było tego zasmakować. Ale przede wszystkim chciałabym podziękować ludziom, których spotkałam na swojej drodze. Dziękuję wam. Dziękuję.
6: Spotykamy się dziś, by uhonorować artystę wyjątkowego. Człowieka, którego twórczość od blisko 6 dekad współtworzy polską kulturę. Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatru. Ale przede wszystkim niezrównany mistrz słowa i scenicznej obecności. Jego droga artystyczna wiodła od warszawskiego Teatru Ateneum, gdzie debiutował pod koniec lat 60., aż do Francji, gdzie jako aktor komedii francuskiej zdobył międzynarodowe uznanie. Stworzył dziesiątki wybitnych kreacji teatralnych, filmowych, w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji. Nieprzerwanie pokazuje, że wielkie aktorstwo nie zna granic gatunku ani medium. Potrafi z równą siłą przemawiać ze sceny, ekranu i radiowego studia. Zawsze dając świadectwo artystycznej wszechstronności i wierności sztuce opowiadania historii. Tytan pracy. Posiada umiejętność odnalezienia się w różnych rejestrach i językach. Wybitny interpretator klasyki, nie chowa się jednak w przeszłości, przeciwnie, potrafi ciekawie i odważnie spotkać się ze współczesnym językiem kina i teatru. Składamy dziś hołd nie tylko jego imponującym umiejętnościom i nie tylko jego osiągnięciom, ale też postawie artysty, który przez całe życie pozostaje wierny teatrowi, literaturze i słowu.
2: Szepnąłem żonie w czasie laudacji, ja w to nie wierzę. Jest coś nierealnego w tym wszystkim, co mnie spotyka w ostatnich latach mojego życia. Ja o tym niedawno powiedziałem po raz pierwszy publicznie, ale teraz moje pochodzenie nigdy nie upoważniało mnie by do tego, żeby któregoś dnia stać przed państwem i otrzymywać taką nagrodę. Nasza praca, jakkolwiek by nie była pozytywnie oceniana przez państwa, przez grona do tego wyznaczone, jest oceną

0: pracy zespołowej. Janek Englert powiedział, pora odchodzić. Nie, Janku, jeszcze nie.
1: Dla mnie jest piekielnie ważna moja obecność w radiu. Należę do tych szczęśliwców, którzy mieli okazję pracować w Teatrze Polskiego Radia jeszcze za czasów, kiedy się naprawdę dużo w nim działo. I przyznam szczerze, że tęsknię do tego radia. Tęsknię do tych spotkań, do tych ludzi ze wszystkich teatrów, którzy się mieszali w obsadach radiowych, którzy się spotykali codziennie. Miejsce ważne, tak. Miejsce ciekawych spotkań, co też inne zupełnie, to, że ta praca była w porównaniu z teatrem telewizji czy teatrem na deskach, ta praca jest krótka, te spotkania są krótkie. W tamtych czasach, kiedy robiło się bardzo dużo słuchowisk, to było fantastyczne. W tej chwili spotykamy się raz na ruski rok. Ja rzeczywiście z rzadka bywam w teatrze w Teatrze Polskiego Radia i chyba najczęściej w Jezioranach. To one mnie ciągle utrzymują jednak tam. To jest mój dom, niewątpliwie. Był taki okres, pamiętam, taki czas, kiedy byłam tak bardzo zajęta, że zastanawiano się, czy mnie nie zastąpić kimś, bo nie można było się ze mną spotkać przed mikrofonem. I wtedy wpadł ktoś, chyba realizatorem był Wojtek Truszczyński, który wpadł na pomysł, że ja po prostu powinnam w takim razie dostawać tekst i sama nagrywać i on to potem zmontuje z osobami, z którymi rozmawiam. To był okres Bożej Podszewki, o tak. Myśmy wyjeżdżali też na zdjęcia i tak przetrwałam te czasy, kiedy nie mogłam dotrzeć na nasze audycje, ale przyznam szczerze, że bardzo nie chciałam się rozstać z Jezioranami, mimo że roboty radiowej poza Jezioranami było też bardzo dużo. Ale one jakieś, po prostu to była moja rodzina i nadal jest. I ja się tam wprowadziłam w roku 1991, wprowadziłam się do tej rodziny. To był mój pierwszy rok, pierwszy sezon warszawski i nadal tam jestem. Odchodzą starsi członkowie naszej rodziny, odchodzą naprawdę, odchodzą w naszym scenariuszu, ale odchodzą dlatego, że odchodzą naprawdę. Pojawiają się nowi, rodzą się nowi. To jest po prostu życie. Ja bardzo lubię te Jeziorany.
2: Wydaje mi się, że zacząłem pracować w Teatrze Polskiego Radia w 1968 roku. Ale nie pamiętam tego pierwszego razu na pewno. Pamiętam miejsce, pamiętam legendarne biuro dyrektora teatru, pana Jerzego Markuszewskiego, pana Zdzisława Nardellego, pana Juliusza Owickiego. Tam na ścianach były setki podpisów osób, które prawdopodobnie współpracowały z dyrekcją. Miałem zaszczyt też tam złożyć swój podpis. Tych ścian już nie ma. Szkoda. Pamiętam taki mały pokoik, w którym się czekało na wejście. Pamiętam reżyserkę. Z kolei stamtąd taki obraz, który mam, to Andrzej Łapicki, który siedzi w reżyserce obok realizatora dźwiękowego i niewiele mówi, ponieważ Andrzej uważał, że, podobnie jak Andrzej Wajda zresztą, że wystarczy dobrze obsadzić rolę w filmie lub w słuchowisku radiowym i wszystko będzie dobrze. No, to jest pewne uproszczenie oczywiście, ale myśl w tym stwierdzeniu również moim zdaniem jest słuszna. A potem no to masa wspomnień różnego rodzaju. Pamiętam Halinę Mikołajską, z którą graliśmy. Ja grałem Chopina, pani Halina grała Georges Sand. Nie pamiętam tytułu tego słuchowiska i autora tekstu. Czy to nie był pan Krasiński?
3: Janusz Krasiński. To słuchowisko przed miesiącem powtarzaliśmy z okazji jubileuszu pana 80-lecia.
2: O mój Boże, więc coś tam się jakoś składa. Tych prac było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przeglądałem tak pobieżnie listę moich prac w Teatrze Telewizji, w Teatrze Polskiego Radia i odkrywałem rzeczy, o których

0: już oczywiście nie pamiętałem, to lata pracy. Przy czym to, co jest ciekawe, że ja po 80 roku nie pracowałem już do lat 90. w zasadzie w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji tak, bo w Teatrze Telewizji w 89 zacząłem ponownie pracować z powodu mojego wyjazdu do Francji. Moja nieobecność trwała 33 lata i tym bardziej cieszę się, że te prace przed 80 rokiem, przez grono przyznające mi nagrodę, nie zostało zapomniane, a w każdym razie uwzględnione wspomnienia. No bo oczywiście jest masa wspomnień. O, na przykład teraz mam taki obraz słuchowiska, w którym grałem z Piotrem Frączewskim i pamiętam to, że jechaliśmy samochodem i byłem zachwycony sposobem, w jaki Piotr grał, że, prawda? Grał, że prowadzi samochód. Mianowicie kierownicę trzymał tylko jedną ręką, prawą, spoglądał, lewą, przepraszam, prawą od czasu do czasu sięgał do zmiany biegów i spoglądał od czasu do czasu w jedno i w drugie lusterko. Ja patrzyłem na to zachwycony zupełnie, a przecież nie grał wtedy w Teatrze Telewizji, nie było tam żadnych kamer, a on po prostu grał jak trzeba, tak jakby grał w teatrze, w filmie, w telewizji. Okazuje się, grał tak samo również w Teatrze Polskiego Radia. To prawdziwy przykład tego, co warto powiedzieć na temat pracy aktorów w Teatrze Polskiego Radia, bo czasami w sposób taki zdecydowany podkreśla się, to jest radio, to jest co innego niż tam. Może. Ja nie mam takiego przekonania. Myślę, że jest to w gruncie rzeczy dokładnie to samo. Różnica, podstawową różnicą jest to, że nie umiemy tekstu na pamięć, mamy kartki przed sobą, ale reszta jest taka sama. Reszta jest taka sama. W taki sam sposób dialoguje się z partnerem, mimo że się niekoniecznie na niego patrzy, ale przecież słucha się jego dźwięku, jego głosu, sposobu, w jaki on do mnie mówi, uczucia, które trzeba wyrazić, o których wiemy z góry przecież, bo przeczytaliśmy przed nagraniem tekst. Trzeba, w cudzysłowie to mówię, wyprodukować tak samo jak w teatrze czy w kinie. No a przykład Piotra jest bardzo znaczący, mianowicie, że to, co widać na twarzy aktora w radio, to oprócz tego, że czyta tekst, jest identyczny jak w kinie czy w teatrze.
1: Teatr radiowy to jest jakieś niesamowite medium, w którym dźwięk tworzy dekoracje, kostiumy, plenery, cały świat. Głos tworzy postaci, które być może w oryginale wcale tak nie wyglądają, jakie sobie potrafi wyobrazić, tworzy to w wyobraźni widza. To jest coś niebywałego. Ten świat tak naprawdę nie istnieje, a jednak w wyobraźni, nie widza, tylko słuchacza, w wyobraźni słuchacza powstaje. Ja sama uwielbiam słuchać słuchowisk. Zdaję sobie sprawę, jak to wygląda. Już wiem, ponieważ ja wiem, jak to wygląda przed mikrofonem, że stoją tam koledzy, że mają tam na przykład, jak to za dawnych czasów, teraz oczywiście są różne elektroniczne możliwości, ale za dawnych czasów, jak Marysia robiła marsz po śniegu dwoma workami krochmalu, chrt, chrt, chrt. No te cuda takie, które się zdarzały w tym teatrze. A po drugiej stronie stwarzał się świat. On naprawdę istniał. To jest coś niesamowitego, to jest coś niepowtarzalnego, niezwykłego. Tego nie jest w stanie dogonić ani teatr na deskach, ani teatr przed kamerą. Ja sobie niezwykle cenię tę pracę.
0: Tak jak reżyseria filmowa czy teatralna, to przychodzi po prostu naturalnie z czasem, w związku z doświadczeniami, których się nabywa przez lata, jest się zdolnym mniej lub bardziej do tego, żeby przejąć stery w swoje ręce. I tak się zdarzyło w moim przypadku. Ja nagrałem kilka słuchowisk, nazwijmy to słuchowisk, w związku z moją pracą dyrektorską w Teatrze Polskim. Były Dziady, na przykład Mickiewicza, pierwsza, druga część, co jest rzadkością, bo pierwsza część jest w ogóle mało znana. Ostatnio chyba nagrałem Tartufa, prawda? I jeszcze coś przyjdzie.

przedtem nagrywałem, nie pamiętam. Ale to jest szczególna praca, no bo tutaj naprawdę trzeba tak zorganizować pracę aktorowi, żeby mógł się skupić na swoim głosie maksymalnie. Prawda? Chcę też powiedzieć, że

0: ruchu powietrza, który idzie gdzieś ze środka nas. Przecież dźwięk nie jest wydawany przy wdechu, czyli wtedy, kiedy czerpiemy powietrze, tylko przy wydechu. Raz, prawda? W tej chwili wydycham. I to powietrze idzie gdzieś z tych płuc, ze środka naszego organizmu. I ja, kiedy miałem okazję przesłuchiwać pewne rzeczy, które grałem kiedyś, to właśnie przede wszystkim widzę, jak fałszowałem, ponieważ słyszę moje chwilami błędy interpretacyjne właśnie związane z głosem. To głos mnie zdradza. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić przy pracy w teatrze. Czasami przesadzamy, czasami podkreślamy coś niepotrzebnie, czasami nie wierzymy mikrofonowi, czasami nie wierzymy autorowi, partnerom, reżyserowi i coś gramy tak jak mocno, albo słabiutko, albo jak trzeba i tak dalej. To nie potrzeba. Nie potrzeba właśnie. Nie jesteśmy ostatecznymi sędziami tego, co robimy. Tutaj trzeba zaufać reżyserowi. Tutaj trzeba zaufać uchu reżysera.
1: Powtarzam to ciągle, bo kiedyś tak się złożyło, że mnie dogonił teatr radiowy w teatrze na deskach. A zdarzyło się to w spektaklu Krum Krzysia Warlikowskiego. Graliśmy go jeszcze w budynku TR-u na Marszałkowskiej, tak. Sytuacja wyglądała w ten sposób. Dziewczyna wraca do swojej wioski, ale zrobiła karierę, zrobiła pieniądze, jest postacią, jest kimś. I wróciła tu, wpadła tu na chwilę ze swoim włoskim kochankiem i spotyka się ze swoimi koleżankami i kolegami stąd, którzy się tam po prostu w tym grajdołeczku jakoś moszczą. Krzysiek Warlikowski, reżyser, znakomicie to wymyślił. Posadził nas, moich rozmówców, twarzą i bokiem do widowni, natomiast nas, Adasia Nawojczyka, czyli mojego włoskiego kochanka i mnie, Cicę, na kanapie tyłem do widowni. Także widz widział tylko właściwie nasze karki i tyły głowy. Nad sceną zawiesił ekran, pod którym była kamerka i na tym ekranie były nasze popiersia, czyli duże zbliżenia naszych twarzy. Tylko naszej dwójce dał mikroporty. Widzowie nas oglądali jak kogoś z ekranu. No byliśmy jak gwiazdy z wielkiego ekranu w tym świecie. To fantastyczny zabieg. Natomiast oczywiście złośliwość przedmiotów martwych. Któregoś dnia, nie wiadomo dlaczego, zasiadamy, wchodzimy oczywiście, tu widzowie nas widzą wchodzących, zasiadamy na kanapie i w tym momencie się zawsze odpalała kamera i widzieliśmy siebie, mogliśmy zaobserwować siebie na tym ekranie, wiedzieliśmy, że wszystko działa, a tu nic. Kamera zastrajkowała, nie ma obrazu. To był szok. Nie ma obrazu, czyli nie ma nas. Są tylko tyły naszych głów, nasze fryzury od tyłu i nic więcej. Ale mikroporty. Schodzimy ze sceny, zdenerwowanie, czy się ta scena się odbyła, schodzimy ze sceny, mówię, Boże, co to było? Na co Adaś Nawojczyk mówi, ty, radiowe zwierzę. Ja mówię, co? Kurczę, zabrali jej kamerę, to się uczepiła mikrofonu. I ja wtedy zdałam sobie, ja nawet nie miałam świadomości, zdałam sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie stanęłam, tak jak w radio, przed mikrofonem i musiałam wyczarować to wszystko w dźwięku, czego nie było w obrazie.
2: To radiowe zwierzę Danuta Stenka. Wczoraj jednak na tej gali, kiedy otrzymywała wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry, była wyraźnie wzruszona. No i rzeczywiście było jej ciężko mówić, ale to są takie momenty w życiu artystów, że wolno się wzruszyć, wolno uronić łzę.
3: Jeśli chodzi o nagrodę dla Andrzeja Seweryna, to ona znakomicie splata się ze wspomnianymi już okrągłymi urodzinami mistrza. No, on jest w pewien sposób obecny również teraz w Teatrze Telewizji. Nie tak dawno w TVP Kultura prezentowana była rejestracja jego monodramu na podstawie Króla Lira Szekspira.
4: Przysięgam bowiem na święty blask słońca, na tajemnicę księżyca i nocy, na wszelkie wpływy ciał niebieskich, które rządzą istnieniem człowieczym i śmiercią, że oto zrzekam się ojcowskiej władzy

0: więzów rodzinnych i wspólnoty krwi, abyś na zawsze pozostała obca mojemu sercu. Głupie wy, stare oczy, jeśli zaraz nie odeschniecie. Wyrwę was i wdepcie z waszą wielkością błota.
1: Akurat nie Lir, ale inne spektakle teatru telewizji będzie można jeszcze zobaczyć jutro i pojutrze w Sopocie. O 10:00 jutro Tartif, czyli też tytuł ściśle związany z Andrzejem Sewerynem, chociaż reżyserem jest Tadeusz Kabicz, reżyser w Teatrze Polskiego Radia. Także spektakle telewizyjne już jutro od 10:00 w sali numer 5.
2: I to i te właśnie klasyczne jak Tartif czy Witkacy, jak i te najwspółcześniejsze będzie Prałat, taki głośny polityczny spektakl, ale my zostańmy jednak w sferach historycznych. Zaraz sprawdzimy, czy historia Sopotu sięga czasów tak starożytnych jak historia, czas, w której rozgrywa się Lir Szekspira.

0: Sfesania, tradycyjna muzyka neapolitańska w interpretacji zespołu L'Arpeggiata Krystyny Pluhar wprowadziła nas już w nastrój czasów dawniejszych i odległych kultur i to jest ten moment, kiedy chcemy właśnie rozmawiać o historycznym Sopocie.
1: W naszym studiu w Białym Namiocie Polskiego Radia pani Barbara Kosińska z Grodziska Oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. A Grodzisko to jest skansen archeologiczny, który jest w zasadzie usytuowany w środku Sopotu, przy ulicy Jana Jerzego Hafnera, a ślady osadnictwa, na których zbudowany został skansen, sięgają aż VIII wieku. Po pierwsze, dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry państwu. Tak, nasze Grodzisko już możemy powiedzieć,

0: że takie początki Sopotu możemy tak z przymrużeniem oka tak uznać, że to są takie, no, wczesne, średniowieczne zalążki państwa.
1: Czyli polskiego. Który wiek?
0: To jest około właśnie, dobrze powiedziane, między 8 a tak 10 wiekiem możemy to
1: datować.
0: Rzeczywiście, to taki rozstrzał.
1: Tak, duży rozstrzał. No dobrze, a gdybyśmy sięgnęli do takiej już bliższej nam średniowiecznej historii tego miejsca, to co można już powiedzieć? Już tak, nie wiem, sytuujemy się w XI-XII wieku.
0: No to już tutaj Grodzisko już istniało, jak najbardziej 1000 lat temu funkcjonowało. Możemy nawet dzisiaj zobaczyć pozostałości wału, który ma 1000 lat, jest z konstrukcji skrzynkowej.
2: To znaczy? To brzmi zawsze oczywiście skrzynkowa
1: konstrukcja wału.
0: A już tłumaczę, trochę jak takim naszym najmłodszym odbiorcom, jakbyśmy układali klocki Lego.
1: Właśnie tak.
0: I układamy sobie drewniane skrzynie, które układamy dookoła zamierzonej osady, przysypujemy ziemią i dzięki temu nasza konstrukcja się nie zawala i broni naszych mieszkańców, którzy się tam znajdują.
2: A ci mieszkańcy to jakie były plemiona lub jakie plemię?
0: No tak, to trzeba tutaj troszeczkę zaznaczyć. Tutaj mamy Słowian, stricte mówiąc. Mogą być wpływy tutaj handlowe też, na przykład z naszymi sąsiadami ze Skandynawii, ale głównie Słowianie. I co wiemy, mniej więcej z badań archeologicznych wynika, że około 40 mieszkańców, czy wojów, czy rzemieślników, bo mamy znaleziska na ten temat, mieszkało w tej osadzie.
2: To dużo?
0: Na tą osadę to tak optymalnie, powiedzmy. Nie to dużo, nie to mało.
1: A zastanawiam się, co dzisiaj się dzieje w Grodzisku. To jest siedziba, czy to jest oddział Muzeum Archeologicznego. Pewnie oferta edukacyjna, którą państwo macie, jest ogromna.
2: Na pewno nie trzeba chodzić w kapciach.
1: Oj nie.
0: Oj, zdecydowanie nie.
1: Może nawet trzeba jakieś buty trekkingowe, czy nie? Aż tak?
0: Myślę, że tutaj troszeczkę trzeba się nastawić na taki teren górzysty, bo jesteśmy na 18 metrów nad poziomem morza. Trzeba się przygotować.
1: A łatwo zmierzyć tutaj akurat.
0: A to prawda, zdecydowanie mamy dobry punkt odniesienia. No, u nas nasza oferta jest dosyć bogata, szczególnie w tym okresie wakacyjnym. Jesteśmy otwarci na dużych i małych odbiorców.
2: Co można porobić? Co można zobaczyć? Co można porobić?
0: Oczywiście pierwsza rzecz, którą spotykamy tu naszych cudownych pracowników, którzy przywitają uśmiechem i wprowadzą w ten świat.
1: To jesteśmy przekonani po kontakcie z panią.
2: W przebraniu?
0: Na terenie grodu jak najbardziej w sezonie mamy osoby przebrane. Można się poczuć wręcz, jakbyśmy rozmawiali w wehikule czasu. Na pierwsze, co możemy spotkać, to możemy wejść dosłownie butami do chat, w których pokazujemy rekonstrukcję ludzi, jak mieszkali te 1000 lat temu. Możemy spotkać rekonstruktorów, którzy przychodzą, opowiadają, można ich zagadywać, jak najbardziej lubią rozmawiać, opowiadać o tym, co tam się działo i jakie przedmioty były używane.
1: A jakie były na przykład?
0: To na przykład z takich najprostszych przedmiotów, no to nawet taka sama zwykła drewniana łyżka już ma w sobie głęboką historię i opowiadanie, jak wykonać własnoręcznie taką łyżkę, albo pokazują na przykład na pokazach, ponieważ mamy w czasie wakacji pokazy rzemiosł dawnych.
2: O, słyszymy, jak wielokulturowym miastem jest Sopot właśnie w tej chwili, a zaznaczam to nie bez przyczyny. Pani mówiła o tym, że handlarze również przypływali w czasach średniowiecznych do Grodziska, ale jutro już odbędzie się wielokulturowy piknik rodzinny, jak rozumiem, też odnoszący się do tych tradycji otwarcia Sopotu.
0: Tak, jutrzejszego dnia będziemy gościć, jesteśmy współorganizatorami, tak powinnam tutaj powiedzieć, z Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, naszymi sąsiadami cudownymi, którzy organizują właśnie ognisko, które ma integrować. Też będzie, jak tutaj powiedziano, koncert zespołu Latino Show Band, gdzie będziemy mogli się troszeczkę wczuć w klimaty kulturowe. Warsztaty rzemieślnicze, będą śpiewy, tańce i dla każdego coś miłego.
1: No w końcu zaczyna się lato,
0: dokładnie,
1: prawda? To
0: tak.
1: Jest moment, kiedy już można nie tylko pływać w otwartych akwenach, ale także radować się, tańczyć.
2: A jeśli chodzi o te warsztaty rzemieślnicze, bo wspominała pani o tych śladach dawnych rzemiosł, które na co dzień można oglądać w Grodzisku, tutaj te warsztaty również będą jakoś związane z tym, co w Grodzisku odkrywa się podczas prac archeologicznych?
0: Częściowo tak. Tutaj na naszym pikniku może będzie tutaj kilka, tutaj gromko tajemnicy nie odkrywam, żeby państwo sami dotarli do nas. powiedzmy, że

0: Pochodne. U nas rzemieślnicze takie warsztaty stricte historyczne odbywają się w weekendy. Będzie na przykład nasz kowal, który będzie opowiadał i pokazywać, jak tutaj się zmierzyć z ciężkim metalem.
1: Czyli będzie musiał mieć też jakieś mocne ognisko.
0: Zdecydowanie tak. Też będzie gorąco, jak to mówią.
2: Dokładamy tego gorąca tutaj w Sopocie. Te wszystkie wydarzenia jutro w godzinach 11-14, więc jeśli Państwo są w okolicy albo mają okazję dojechać, to bardzo zachęcamy, bo warto.
1: Zwłaszcza z dziećmi.
0: Zdecydowanie. Duzi i mali.
1: Zapraszałam do Grodziska, czyli do oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pani Barbara Kosińska. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie i trzymamy kciuki, żeby jutro było tak bezchmurne prawie niebo jak dziś, ale może chociaż parę stopni mniej, chociaż Grodzisko akurat jest ocienione drzewami, więc na pewno jest tam przyjemnie.
0: Dokładnie, też tego życzymy naszym odbiorcom.
2: A my jeszcze sięgamy w przeszłość i prezentujemy Państwu teraz fragment słuchowiska Lilla Veneda w adaptacji obecnej już tutaj Iwony Rusek, która dramat Juliusza Słowackiego zaadaptowała dla programu drugiego Polskiego Radia kilka lat temu.
1: Usłyszymy tutaj Danutę Stenkę.
2: Tak, usłyszymy Danutę Stenkę. Właśnie to chcę powiedzieć, że powodów jest kilka. Dlaczego ten fragment? To oczywiście odwołanie do takiej prehistorycznej legendy, ale także no, do przedchrześcijańskich czasów, więc tutaj średniowiecze, czy właściwie tego momentu, kiedy chrześcijaństwo zagaszcza na terenie Lachów, że tak użyję słowa, które określało Polaków w średniowieczu, ale już właśnie jeszcze te stare wierzenia są obecne. Tak więc Winona, Danuta Stenka, a także Mariusz Benuła jako Derwid. Słuchajmy.
3: Szalony starzec. Śmiercią mi zagraża.
4: Ty za trzy dni słyszałaś.
3: Nędzarz.
4: Trumno.
3: Nieszczęsny. Mój niewolniku.
4: Królowa trzy dni
3: umarły.
4: Jak pies zachrzypłaś od krzyku.
3: Śliny mam dosyć.
4: O bogi, dajcie mi oczy moje. Będę płakał.
3: Zczerwieniła ci się twarz, harfiarzu.
4: Tyś mnie opluwała krwią.
3: Patrzcie, rycerze, ten człowiek królem był.
4: Patrzcie, rycerze, oto gadzina ta była kobietą.
3: Człowiek ten kiedyś miał szacunek.
4: I ta kobieta miała niegdyś ojca.
3: A proś mego ojca imię, to ci przebaczę.
4: W imię cię ojca potępiam, przeklinam i Bogom daję piekielnym za trzy dni.

0: Hala i Michała Żaka i zespół Lautari, który wspólnie z zespołem Sutari przygotował muzykę do słuchowiska Lilla Veneda, którego fragmenciku słuchali Państwo tuż właśnie przed tym utworem.
1: A jest z nami adaptatorka tego utworu, Iwona Rusek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo serdecznie witamy Cię w naszym studiu. Powodów dla Twojej obecności jest co najmniej kilka. No właśnie, Lilla Veneda, czyli czarny romantyzm, coś, co Cię fascynuje także jako badaczkę literatury. Z jakiej pozycji siadałaś do tej pracy, właśnie badacza literatury, czy takiej osoby, która sama pisze teksty dramatyczne i po prostu szuka takich momentów, miejsc w literaturze, gdzie można jakąś prawdę o człowieku spotkać?
2: Zaskoczę Cię, Małgosiu, i zaskoczę Państwa, ponieważ żadna z tych podpowiedzi, którą tutaj podałaś, jest właściwa.
1: To słuchamy tej prawdziwej.
2: Ta prawdziwa wersja jest taka, że kiedy w szkole średniej przeczytałam Lillę Venedę Juliusza Słowackiego, to po prostu zakochałam się w tym tekście i on mnie opętał, ponieważ jest to genialny tekst. I to była wielka, wielka moja miłość i wielka radość, że mogę nad tym tekstem pracować.
0: Ja się zastanawiałam, czy ty w ogóle pamiętasz, jak to było, bo to już 9 czy 10 lat temu, 9 lat temu to słuchowisko zdobyło Grand Prix właśnie tutaj w Sopocie na festiwalu Dwa Teatry. Pamiętasz tę pracę nad słuchowiskiem? Bo jeżeli ja dobrze pamiętam tamten czas, to nie było chyba pierwsze, ale jednak jedno z dość wczesnych twoich słuchowisk.
2: Tak, zgadza się, i to była bardzo intensywna praca, ale oczywiście poprzedzona wielką miłością i namiętnością do Słowackiego. Potem, kiedy okazało się, że możemy to z Darkiem Błaszczykiem robić, to była wielka radość i wielka ekscytacja. No a później to już po prostu był taki proces twórczy, jak najlepiej ten tekst skrócić i też przede wszystkim pomontować, żeby on nie stracił, bo to jest 5 aktów. To jest bardzo duży tekst, potężny materiał.
0: A chyba godzin było 2.
2: Tak.
1: Ale na antenie 2, tak, 120 minut.
2: Tak, zgadza się, ale to i tak nie mogliśmy całości zrobić. Niemniej jednak udało nam się zrobić bardzo zgrabną adaptację, która jest z ducha Słowackiego. I pomimo, że ten tekst został rzeczywiście przez nas pocięty i pomontowany, to jednak tworzy taką kompletną całość.

0: Właśnie ta praca z aktorami, bo to też było dla mnie ciekawe, że weszłaś od badaczki literatury, od osoby, która czyta i ewentualnie przepracowuje literaturę, weszłaś do studia, bo ty byłaś akurat jedną z tych adaptatorek, które od razu były w studiu. Nie zostawałaś sobie w gabinecie przy biureczku, tylko towarzyszyłaś Darkowi i mogłaś słuchać, jak te słowa brzmią w wykonaniu Elizy Rycembel, czyli Lili Wenedy, Katarzyny Dąbrowskiej, Rozy Wenedy, Mariusza Benła, Andrzeja Blumenfelda, Sławomira Orzechowskiego, no i właśnie Danuty Stenki, którą słyszeliśmy przed chwilą.
1: Tak, ja w ogóle uważam, że osoby piszące powinny uczestniczyć także w procesie twórczym, czyli później w nagrywaniu słuchowiska, a także podczas prób, dlatego że jest to szalenie istotne. Czym innym jest taka praca w samotności, przy biurku, kiedy my ten tekst piszemy, tworzymy, adaptujemy. Jesteśmy wtedy sam na sam, oczywiście z twórcą, ze swoją wyobraźnią, ale później, kiedy kończymy adaptację, kończymy swój tekst oryginalny i oddajemy go reżyserowi dźwięku, ale także aktorom, to zaczyna się magia, ponieważ to jest praca zespołowa i każda z tych osób, którą tutaj wymieniłam, dodaje coś do tego tekstu, żeby on powstał, dodaje swój talent, swoje doświadczenie, swoją wielką miłość i obserwować ten proces twórczy i uczyć się, bo to jest najważniejsze dla osób piszących, żeby się uczyć, uczestniczyć w sposób aktywny, nie przeszkadzać, wtedy, kiedy jest potrzeba odezwać się, zrobić jakieś poprawki w tekście, ale
2: skrócić.
3: Coś bo ja tutaj dopisać. Mam ochotę powiedzieć to taką maksymę, którą posługują się reżyserzy współczesnych tekstów, że najlepsi autorzy to ci martwi. Mówię to oczywiście prowokacyjnie, bo rzeczywiście jest tak, że czasem na nagraniu w studiu jest duży pośpiech, aktorzy mają za chwilę jakąś inną próbę, spektakl i taki poziom skupienia, różnie reżyserzy tego potrzebują, ale tak. Rzeczywiście poziom skupienia wysokiego jest konieczny po prostu. Niektórzy reżyserzy lubią autorów na nagraniu, inni nie.
1: Tak jest i takie jest ich prawo, a nasze prawo jako autorów jest z nimi negocjować, żeby się zgodzili.
3: Darek Błaszczyk to osoba, z którą często współpracujesz. W grudniu była premiera słuchowiska Spadła gwiazda mej pani, tym razem to jest twoje autorskie słuchowisko.
0: Uczyła się i się nauczyła.
3: Tak, no to nie było pierwsze słuchowisko, chociaż ja twierdzę, że to jest takie najwybitniejsze dzieło autorskie także Iwony Rusek. Państwo mieli okazję słuchać tego w grudniu na antenie, ale także można słuchać tego na stronie internetowej dwójka polskieradio.pl, do czego Państwa bardzo zachęcam, albo także na stronie internetowej festiwalu. Wszystkie utwory są dostępne. Tak. No i w pewnym sensie aura słuchowiska Spadła gwiazda mej pani jest podobna do aury Lili Wenedy, gdzie te pradawne duchy się jakoś budzą i są obecne.
1: Chodzi ci, Małgosiu, o ten taki aspekt mroczny, pogański,
3: mroczny. Chociaż wiesz, nie wiem, czy pogański, skoro jest diabeł, ty go nazwałaś?
1: Sowi.
3: Skoro tam jest Sowi, to myślę, że to już jest, wiesz, z tego porządku jednak chrześcijańskiego, że Bóg i szatan, i diabeł.
0: No ale jest też Katarzyna Dąbrowska znowu, tak? Tu Roza Weneda, a tutaj ta najmroczniejsza Ragana.
1: Ja starałam się czerpać z folkloru litewskiego, z litewskiej mitologii jak najwięcej. Postać Ragany stworzyłam. To jej imię przyszło do mnie w jakiś taki magiczny sposób. Dopiero później, kiedy czytałam mitologię litewską, zobaczyłam, że były wiedźmy Ragany i one miały swoje wybrane drzewa. Ale pomyślałam sobie, że oczywiście Radziwiłłówna była już ochrzczona, była reprezentantką magnackiego rodu chrześcijańskiego, ale obraz litewskiej magnatki nie byłby pełny, gdybyśmy nie sięgnęli jednak do piastunki, którą była wiedźma. I to mi dało taką możliwość, żeby te wierzenia litewskie, piosenki, leitmotywy dźwiękowe, no ale przede wszystkim postać właśnie przewodnika zmarłych Sowiego, żeby wprowadzić. No bo później jest Mefistofeles. Mefistofeles jest z naszego porządku, to już o tym dobrze pamiętamy, no a jednak ta mitologia litewska dawała dużo możliwości.
3: Posłuchajmy fragmentu słuchowiska Spadła gwiazda mej pani autorstwa naszej gościni tutaj w studiu plenerowym w Sopocie.

0: Boli, boli.
1: Wiem, Rybeczko, wiem. Ale wytrzymaj jeszcze chwilę. Zaraz skończę przemywać. Ulgę poczujesz. Bo na tego wrzoda mam dla ciebie korzeń. Dzięki.
0: Ja już się tej ciemności i głębiny nie boję.
2: Jeśli o sesu tele sodał, to sodibiciela szalawinio.
3: Gdyby ona do ciała wróciła wbrew swej woli, to nawet nie chcę mówić na głos.
4: Gadaj zaraz.
3: Stałaby się demonem.
4: Milcz! Ja ci zabraniam mówić w ten sposób. Słyszysz? Ty masz! Ty musisz! Rozkazuję ci natychmiast! Słyszysz? Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? Stój! Stój! Stój!
5: Barbaro, córko wielkiego hetmana litewskiego, królowo Polski, umiłowana małżonko pana naszego Zygmunta Augusta, wzywam cię, abyś się przed nami w całej swej krasie i okazałości stanęła. Wzywam cię i po trzykroć zaklinam!
4: Jezu!
5: Przybądź i ukaż się! Wzywam cię i zaklinam! Barbaro!
6: Słuchowisko miało premierę w związku z 475. rocznicą koronacji Barbary Radziwiłłówny. Jeśli czują się Państwo po tym fragmencie bardzo zachęceni, czemu nie dziwiłabym się wcale, to przypominamy, że na stronie Dwójki Polskiego Radia można znaleźć to słuchowisko, jak również na stronie tego festiwalu, 25. Festiwalu Dwa Teatry.
7: Zastanawiam się jeszcze nad, bo chciałabym cię zapytać o twoje pisanie.
6: Tak.
7: To jest pisanie, które w gruncie rzeczy bardzo dalekie jest od twoich badań naukowych w tym sensie, że język, którym piszesz, bo też mieliśmy okazję zapoznawać się z twoimi książkami naukowymi. Czy ty się uczyłaś pisania, czy podpatrywałaś? Mówiłaś tu o tym, że słuchanie nagrań, słuchowisk na, podczas po prostu procesu produkcji jest istotne. Pierwsze twoje prace to były prace adaptacyjne. Pamiętam, że Odyseja Księcia i właśnie potem Lilla Veneda.
6: Jeżeli chodzi o pisanie, to jestem samoukiem, przyznaję się do tego bez bicia. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak uczę się pisać, czy jak uczyłam się pisać, bo cały czas ten proces trwa, to muszę powiedzieć, że poprzez czytanie literatury pięknej. Od dzieciństwa po prostu połykałam tony książek klasycznych, bardzo dobrych pisarzy. Polecam to każdemu, ponieważ żeby się nauczyć pięknie mówić, pięknie pisać, pięknie formułować myśli, to po prostu trzeba się nauczyć u najlepszych.
7: Czyli?
6: Czyli po prostu u Żeromskiego, u Prusa, u Orzeszkowej, u Wyspiańskiego, u Berenta, u tych wszystkich wspaniałych, pięknych, mądrych pisarzy, którzy pracowali nad słowem i słowa u nich znaczyły. I to była moja szkoła od podstawówki.
8: A szkoła dialogu, dlatego że właśnie to nie jest takie oczywiste. Słuchowisko stawia taki dwupoziomową trudność, bo z jednej strony właśnie trzeba nauczyć się przedstawiać akcję dialogiem, a z drugiej strony jeszcze pamiętać o tym, że nic nie zostanie zobaczone.
6: To prawda. To są oczywiście wymogi pisania tekstu do radia, gdzie podstawą jest dialog, ponieważ dialog zastępuje akcję. No i to jest bardzo trudne, bardzo piękne. Cieszę się, że udaje mi się to robić. Co mogę powiedzieć? No chyba trzeba mieć do tego jakiś talent.
7: Bardzo skromna profesor Iwona Rusek.
9: Zrobiłam to specjalnie,
7: ja
9: proszę państwa.
7: Wiem, prowokacja, tak, to jest też jakaś technika. Zapytam, jakie masz najbliższe plany słuchowiskowe?
6: Pracuję nad bardzo ciekawym tekstem. Pracuję nad bardzo ciekawym tekstem, to jest taka groteska o brzydkim Andrzeju. Mam też tekst o Mickiewiczu, który mam nadzieję, że zostanie zrealizowany. Patrzę na Małgosię Szymankiewicz, bo jestem na żywo.
9: Tak.
6: Bo jestem na żywo. Mam moje

0: Ale o Mickiewiczu?
1: Tak, o Mickiewiczu. Tak, o romansie z Sobańską.
2: Z Karoliną Sobańską. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować też taki bardzo magiczny tekst o Nocy Kupały, który też już jest napisany.
1: Pytałam cię, ja nie bez powodu zadałam to pytanie, bo myślałam, że zdradzisz swoją kolaborację z inną rozgłośnią radiową.
2: Oczywiście. No więc udało mi się napisać bardzo, moim zdaniem, też ciekawy scenariusz o Norze Ney. To jest przedwojenna gwiazda polskiego kina. Naprawdę nazywała się Sonia Najman i proszę sobie wyobrazić, że ona kiedy miała 8-10 lat i była ze swoją rodziną w Baku, ojciec zabrał ją do kina i ona kiedy zobaczyła film, to powiedziała: będę gwiazdą filmową. I konsekwentnie do tego dążyła. Kiedy miała zdawać maturę, ojciec mówi: no to co wybierasz? Medycyna czy coś innego? Ona mówi: coś innego, aktorstwo. A ojciec mówi: to jest niemożliwe. Więc co robi Sonia Najman? Kupuje na dworcu w Białymstoku bilet do Warszawy i ucieka do Warszawy.
1: Gdzie i staje to jest początek się... tej historii, którą to jest, opowiadasz, czy
2: nie,
1: koniec?
2: To jest, koniec, jest, koniec to jest taki moment, w którym ona staje się Norą Ney, a mianowicie to jest pierwszy film, w którym ona gra, partneruje jej Eugeniusz Bodo i kiedy mają zacząć grać, Sonia mówi do Bodo w kulisach: ja nie zagram, ja w ogóle nie wyjdę, to jest niemożliwe. No i Bodo ją wypycha, proszę sobie wyobrazić. I wtedy i ona zaczyna grać i to jest... I w tym momencie się kończy moje słuchowisko, kiedy ona staje się Norą Ney.
0: Myślę, że znów państwo już są zaintrygowani, jak usłyszeć, że Eugeniusz Bodo wypycha Norę Ney.
2: O, to Krzysiu Szczepaniak, który tutaj był też przed chwilą w studio, zagrał koncertowo.
1: Więc... Kiedy premiera tego słuchowiska?
2: O, już premiera była. Była. Tak. 31 maja w Radio Białystok i to też wisi na stronie, można
1: świetnie
2: posłuchać.
1: No to w takim razie naszą bratnią rozgłośnię Polskiego Radia w Białymstoku, stronę tej rozgłośni państwu polecamy, by poznać najnowsze słuchowisko Iwony Rusek.
0: Iwona Rusek była z nami w plenerowym studiu na Placu Przyjaciół Sopotu, a my pozostajemy jeszcze chwilę w nastroju ze słuchowiska Spadła Gwiazda Mej Pani, ponieważ posłuchamy jednej z piosenek w wykonaniu Basi Songin.
2: Wspaniale, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Iwonę Rusek można nazwać z całą pewnością, jak zresztą Państwo świetnie słyszeli, doświadczoną autorką słuchowisk, ale Teatr Polskiego Radia wciąż poszukuje nowych głosów.
1: A z nami jest Julia Mark, kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry.
2: Cześć Małgosiu, dzień dobry Państwu.
1: Powodów Twojej obecności też jest kilka. Mówimy o poszukiwaniach nowych tekstów. Teatr Polskiego Radia tych tekstów potrzebuje. Pamiętam, że w roku minionym w tym miejscu, dosłownie w tym miejscu, Adam Wojtyszko mówił o tych wielkich rzędach tekstów, które przychodzą i tak tylko czytacie i to dobre, te niedobre. Ale na Festiwal Dwa Teatry powstały teksty, specjalnie napisane teksty, których możemy słuchać w ramach słuchowisk na żywo. Akurat to słuchowisko dwójkowe, przy którym też kolaborowałam, jest adaptacją prozy Wiesława Myśliwskiego, ale powstały oryginalne teksty dramatyczne. Coś możesz nam o tym powiedzieć? Wczoraj premiera Naszych Końców Świata Agaty Biziuk, już dzisiaj o 17:00 Fala Czasu Michała Sufina.
2: Tak, udało nam się nawiązać współpracę ze wspaniałymi dramatopisarkami i dramatopisarzem. Z

0: Małgosią Maciejewską, Darią Sobik i Michałem Sufinem. Powstały rzeczywiście wspaniałe teksty. Ogromnie się z nich cieszę, bo myślę, że to jest w ogóle wybitna literatura. Nie wiem nawet, który jest najlepszy, bo każdy z nich traktuje o czasie, ale trochę z innej perspektywy, z dosyć dużym dystansem, ale też sentymentami.
1: Czas Małgosia... był tematem zadanym?
0: Czas był tematem zadanym i każdy z autorów dostał takie hasło przewodnie, przeszłość, przyszłość albo teraźniejszość. Dzisiaj zajmiemy się teraźniejszością.
2: Wczoraj była przeszłość?
0: Nie, wczoraj...
2: Nasze końce świata, czyli przyszłość.
0: Trochę no. Tak, ale akurat mówię o cyklu dla jedynki, Fala czasu. Mhm. To były teksty zamówione. Myślę, że wspaniałe teksty. Dzisiaj się Państwo troszkę pośmieją.
2: W końcu Michał Sufin napisał ten tekst.
0: W poniedziałek myślę, że będzie bardzo wzruszająco. Jutrzejszy tekst o przyszłości jest niepokojący, bardzo wielowarstwowy, przejmujący. Bardzo się cieszę z tych tekstów i zamierzamy, właśnie przed chwilą to ustaliłyśmy, zamierzamy nawiązywać więcej współprac z dramatopisarzami, więcej zamawiać tekstów. O szczegółach powiemy Państwu niebawem, natomiast planujemy kolejne teksty na zamówienie z programem pierwszym.
1: A ta, właśnie to słuchowisko na żywo, które dziś będzie na przyszłość Pamiętaj Michała Sufina, obiecujesz pośmianie się. O czym to jest? To jest historia taka, która rozgrywa się tu i teraz. Jeden do jednego obraz naszej współczesności, no może trochę w krzywym zwierciadle, czy jest to
0: wręcz krzywe zwierciadło? Tam wystąpi taka rozwodowa taksówka, w której to taksówce
2: na szybko można
0: wydarzą się rozmaite rzeczy. To jest trochę historia o związkach, trochę o rozstaniach, ale z dużym poczuciem humoru.
2: Mówisz o tych zamówieniach, które zamierzacie wprowadzać w życie, ale się zastanawiam, czego Teatr Polskiego Radia, współczesny Teatr Polskiego Radia szuka u autorów, jakich tekstów, co chcecie komunikować w swoich słuchowiskach, no bo też trzeba to powiedzieć, nastąpiło pewne nowe otwarcie w Teatrze Polskiego Radia. Adam Wojtyszko jest od 2 lat dyrektorem. Ty nieco ponad rok temu dołączyłaś do niego jako kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Więc myślę, że po roku współpracy możecie już bardzo konkretne tematy wskazywać, które Was interesują.
0: Ja bym chciała, żeby współczesny Teatr Polskiego Radia diagnozował dzisiejsze czasy. Chciałabym też ciągle przywracać podmiotowość naszym kobiecym bohaterkom. To jest moja indywidualna misja, ale bardzo dla mnie ważna. Chciałabym, żeby współpracowali z nami dramatopisarze, których niezwykle cenię i tak się dzieje, bo rzeczywiście pisała dla nas Martyna Wawrzyniak, pisała dla nas Weronika Murek, wspaniali autorzy, wspaniałe autorki, ale zależy mi również na tym, że jednak to jest pasmo jedynkowe, bo jednak jedynka to jest najwięcej naszych zamówień, pasmo sobotnie. Chciałabym, żebyśmy szukali takiej dramaturgii, która mierzy się z rzeczywistością, z jakimś dystansem, z jakąś formą poczucia humoru. Bardzo mi na tym zależy i przywiązuję do tego dużą wagę, bo wiem, że w ten sposób możemy zwiększyć naszą grupę odbiorców. A zależy mi na tym, żebyśmy pozyskali nowych słuchaczy dla Teatru Polskiego Radia.
1: Zastanawiam się, czy można byłoby w ten nurt wpisać słuchowisko Nie jestem jakaś chora Darii Sobik w reżyserii Agaty Biziuk, które było dzisiaj prezentowane tutaj w ramach festiwalu, jest jednym z konkursowych słuchowisk i rzeczywiście w jakiś sposób z jednej strony portretuje, z drugiej nawet próbuje trochę diagnozować naszą rzeczywistość, ponieważ to jest opowieść o rodzinie trzech kobiet, można tak powiedzieć, najstarszej, która popada najpewniej w demencję, w każdym razie wciela się w domu w rolę Bony Sforcy. Jest jej córka i jest wnuczka, czyli najmłodsza, ale już w wieku studenckim dziewczyna. No i właśnie, czy to twoim zdaniem to też było słuchowisko z jednej strony o trudnych problemach, ale wkomponowujące poczucie humoru?
0: Ja myślę, że tak. Ja bawiłam się dobrze. Ale oczywiście też odważamy się sięgać po bardziej szalone tematy. Zrobiliśmy taki tekst Żyć z własnych pomidorów Martyny Wawrzyniak i to był tekst o pandemii i dosyć ekscentrycznej komunie, którą utworzył niespełniony aktor gdzieś tam w górę.

0: Troszkę się bałam reakcji na to słuchowisko, ale słuchacze przyjęli to bardzo dobrze. Ono jest w czołówce słuchanych naszych podcastów.
1: Statystyki internetowe, tak.
0: Sprawdzam je bardzo uważnie i to dało mi taką nadzieję, że jednak możemy sobie pozwolić na nieco więcej odwagi i chciałabym podążać w tę stronę.
1: A jeśli chodzi o autorów, to właśnie w jaki sposób, bo wspominałaś, jakie tematy, czy jaki sposób mówienia wydaje ci się interesujący, a ta grupa autorzy, którzy mi się podobają, znaczy jestem ciekawa, czy łowisz ich bardziej w teatrze, czy bardziej, nie wiem, w dialogu, czy jeszcze gdzieś indziej?
0: No raczej w teatrze. Też sporo ich znam, ale staram się poszerzać też tę tematykę. Dlatego też zrobiliśmy Demirskiego. To wydawało mi się bardzo dużym krokiem
2: w Teatrze Polskiego Radia. Na żywo z Teatru Studio.
0: Tak, tak, tak. Mhm.
1: Ale jeszcze?
0: Więc raczej w teatrze. Ja też sporo czytam dramaturgii od zawsze, no bo też reżyseruję. Mhm. A mam też taką szufladkę, że zajmowałam się zawsze współczesną dramaturgią z jakiegoś powodu. Dyrektorzy mnie pakowali w tę szufladkę, więc w związku z tym mam poczucie, że przeczytałam absolutnie wszystkich polskich dramatopisarzy. Więc mam jakiś ogląd tej rzeczywistości.
2: Mhm. A teraz już nie o samych tekstach, tylko o sposobie też funkcjonowania Teatru Polskiego Radia. Danuta Stenka wczoraj ze strady, odbierając wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry, przypominała te tłuste lata Teatru Polskiego Radia. Myślę tutaj teraz o tym, czy Teatr Polskiego Radia może być takim domem dla aktorów, którzy, co wspominała właśnie Danuta, którzy przychodzą do tego miejsca i nagle z różnych angaży w różnych teatrach mogą przez chwilę być no właśnie zespołem, rodziną. Czy pod takim kątem też patrzycie na swoją pracę w Teatrze Polskiego Radia? Ty i dyrektor Adam Wojtyszko, jeśli zechcesz powiedzieć też w jego imieniu.
0: Absolutnie tak. To jest bardzo ważne, że Teatr Polskiego Radia jest takim miejscem oddechu, ale też spotkań tych ludzi, którzy przychodzą tu na przestrzeni bardzo wielu lat. Przestrzenią, w którym mamy czas na uważną lekturę danego tekstu. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta społeczność się budowała i żebyśmy mieli jak najwięcej okazji do tego, żeby wspólnie tworzyć kolejne inscenizacje. Cieszę się, że wielu z nich jest tutaj z nami, bo to jest takie święto Teatru Polskiego Radia i możemy się cieszyć tym rodzajem wspólnotowości, który zbudowaliśmy.
1: Tutaj, jeśli chodzi o Sopot, to można powiedzieć, że ta wspólnota jest poszerzana, dlatego że nie tylko spektakle stworzone w Teatrze Polskiego Radia na Mozelewskiego, w tych na przykład przesłynnym studiu S7 są prezentowane, ale też rozgłośnie przysyłają swoje najlepsze produkcje. Chciałabym teraz, żebyśmy posłuchali wspólnie fragmentu słuchowiska Himalaje Dariusza Kortki, Marcina Pietraszewskiego w reżyserii nagradzanego tutaj wielokrotnie Roberta Talarczyka.
3: Trzy oddechy, krok. Cztery oddechy, krok. Mrok przed oczami.
4: Łóżko, samotność, zimno, brak ciebie i nie ma ciebie i nie ma i nie ma i nie ma.
3: Przez mrok bolącymi oczami widzę wypłaszczenie przed szczytem. Przerażenie. Pierwsze uczucie to przerażenie. Jestem przerażony.
4: Ja nie mam pretensji. Ja rozumiem. Ja muszę rozumieć.
3: Jednostajność i metodyczność to jakoś ratuje. Staram się iść jednostajnie, jak maszyna. Maszyna nie myśli, nie ma uczuć.
4: Szkoła, przedszkole, dom. Szkoła, przedszkole, dom.
3: Nie jestem maszyną, spadam. Bez myślenia spadam, bez uczuć. Krótko, 20 kroków, spadam.
4: Wykąpać, położyć, spać. Spać, spać, spać, spać samotnie.
3: Odpoczywam. W głowie się kręci.
4: I czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam.
3: Szczyt jest dalej niż był. Rysiek, jesteś?
5: Jestem.
3: Idźmy na wprost tym filarem.
5: Nie mamy rozpoznanej tej drogi, Jurek.
3: Właśnie o to chodzi.
1: Słuchowisko Himalaje, czyli biograficzne słuchowisko o Januszu Kukuczce z Radia Katowice. Czy właśnie takie słuchowiska non-fiction też są ważne dla was, kiedy programujecie repertuar Teatru Polskiego Radia?
0: Jeszcze tego nie robiliśmy, Ale myślę, że to jest
2: to wyzwanie.
0: Bardzo ciekawa, ciekawy kierunek.

0: Janek. Ja prywatnie bardzo lubię reportaż, więc być może to jest jakiś temat, który należałoby podjąć.
1: No właśnie, bo też Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, dwa teatry tutaj w Sopocie, jest takim miejscem fermentu, wymiany myśli. Spotykają się twórcy naprawdę różni, to znaczy oni są różni i wiekiem, i płciami, i tematami, które podejmują, i formą słuchowiska, ale także no, gatunkowo te słuchowiska się różnią, więc można się też konfrontować. Ty miałaś okazję obserwować te konkursowe produkcje tutaj w Sopocie na festiwalu, albo wcześniej posłuchać?
0: Tak, oczywiście, słuchałam ich.
1: Jakieś nurty? Widzisz coś, co jakoś można nazwać, że jest coś, jest modny temat albo modna formuła?
0: Rzeczywiście ta ostatnia dekada inspiruje bardzo twórców. Potop Salci Hałas i z drugiej strony o człowieku, który wlazł do morza, a pewnie nie wylezie, czyli temat pandemiczny. Rzeczywiście te teksty operują trochę historiami z ostatniej dekady i odnoszą się jakoś do nich.
2: Ale tak naprawdę prawdziwymi przybojami bywają nadal spektakle adaptowane. Tutaj mam na myśli Znachora. Wczoraj prezentacja...
0: Przed chwilą była prezentacja Znachora.
1: Którego ty reżyserowałaś i adaptowałaś dla programu pierwszego.
0: Tak, oczywiście.
2: Zainteresowanie było.
0: Tak, i w tej chwili jest pokaz pozakonkursowy całości Znachora. No ale chyba tego się spodziewaliśmy. Wszyscy kochamy te piosenki, które już słyszeliśmy. Więc robiąc Znachora, też ze znakomitą obsadą, liczyliśmy się z tym, że to będzie hit, więc po prostu wydarzyło się to, co zaplanowaliśmy, oczywiście.
1: No oczywiście też nowa adaptacja filmowa napędzała ten
2: zainteresowanie
1: samym tekstem Domęgi Mostowicza.
0: Oczywiście, że tak. Michał Żurawski wspaniale żartował w którejś rolce, że on zagrał Znachora, bo jego kolega z roku, czyli Leszek Lichota, akurat nie mógł. Był to wyjątkowy rok, na którym znalazło się dwóch Znachorów.
1: Bardzo ci serdecznie dziękujemy za obecność w naszym tutaj plenerowym studiu w Sopocie na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie trwa audycja Dwójka na Miejscu, bo jesteśmy na miejscu tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy w kulturze.
2: Julia Mark była z nami. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: W opracowaniu na duet fortepianowy zabrzmiał utwór George'a Gershwina Why Do I Love You. Także mam nadzieję, że ta przerwa fortepianowa tutaj sprawiła Państwu przyjemność i myślę, że takim fortepianowym pasażem dobrze weszliśmy w kolejny temat.
1: Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę czas, kiedy George Gershwin tworzył. Są z nami w naszym studiu Agnieszka Glińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Anna Smołowik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To są twórczynie spektaklu Pani Dulska, Moralność Pani Dulskiej. To jest jedna z premier, niedawnych premier w Teatrze Telewizji. Agnieszka Glińska wraz Frankiem Przybylskim wyreżyserowała, także zaadaptowała dramat Gabrieli Zapolskiej, a Ania zagrała praczkę Ludwikę Tadrachową.
0: Zagrała i zaśpiewała, bo
1: no
0: to
1: właśnie,
0: jest...
1: to była śpiewająca rola, trzeba to powiedzieć.
3: Śpiewająca praczka.
1: Bo to jest śpiewający spektakl.
2: Tak, to jest spektakl, w którym jest w sumie 7 piosenek, co przy tak krótkim czasie trwania spektaklu się wydaje, że jest
0: 75
2: ich,
0: minut.
2: Tak, że jest ich dużo, właściwie co 10 minut.
0: Prawie musical,
2: chodzi
0: można
2: piosenka.
0: Powiedzieć.
2: Tak, no w założeniu to miał być spektakl z piosenkami.
0: A dlaczego w ogóle Pani Dulska? To jest taki dramat, który nie dość, że ma ciut ponad 100 lat, to ma kilka już swoich inscenizacji. Przeglądałam dzisiaj stronę Teatru Telewizji i tam, żeby było śmieszniej, nie tylko Kingę Price można teraz oglądać w tej roli, ale też Annę Seniuk przypomnieć sobie w 90-tych latach, jak to
2: wyglądało. Tak, ja pamiętam ten
0: spektakl
2: tak bardzo dobrze z 90-tych lat. Mnie zawsze trochę dziwi to pytanie, dlaczego Pani Dulska, bo ja bym zadała pytanie, dlaczego nie robić Dulskiej.
0: Nie,
2: bo,
0: no robić, ale jest tyle rzeczy, które można robić.
2: No nie, to ten dramat jest naprawdę szczególny. To znaczy, to jest jakiś akt geniuszu tej autorki. Inne jej dramaty też, ale ta sztuka jest po prostu przewybitna. I no, ona jest takim też papierkiem lakmusowym, takim testerem rzeczywistości, że w zależności od... już mówię, od dekady, w której ją robimy, czy realizujemy, ona odsłania kolejne warstwy, inne akcenty, coś innego się tam objawia jako bardzo istotny aspekt tego, co wszyscy wiemy i nazywamy dulszczyzną, ale to ona ma bardzo wiele odcieni i tak naprawdę, no, tak bardzo jestem ciekawa, co ten tekst nam powie o nas za 10 lat.
1: No właśnie, bo Kasia, odwołałaś się do tej realizacji z lat 90. W 2013 Marcin Worona zrealizował Dulską z Magdą Cielecką w roli tytułowej.
0: Teraz tak, nagrodzoną za
1: tak,
0: tę rolę.
1: Na festiwalu Dwa Teatry. Tak, teraz rolę główną Kinga Price zagrała rolę tytułową. Rolę jej męża, czyli bezgłośną, chociaż akurat tutaj w tej formule śpiewaczej Olaf Lubaszenko miał coś do powiedzenia. Skąd wybór aktorki? Jeszcze, Aniu, proszę, to jakaś niezręczność, ty tu siedzisz, ale zaraz będziemy pytać o ciebie.
3: Z przyjemnością sobie słucham.
2: Skąd? Właściwie to mi się tak jakoś skleiło w głowie, jak pomyślałam Dulska, to pomyślałam Kinga. I to było też z jakiejś takiej tęsknoty ogromnej za pracą z Kingą, której też bardzo dawno w Teatrze Telewizji nie było. Ja bardzo wiele lat, naście chyba. Jak nie więcej i też z uwagi na to, że gdzieś u źródeł tego konceptu z piosenkami były no, też jakby takie kryterium aktorskie, żeby jednak to byli aktorzy, którzy posiadają dar śpiewania, więc taki też jest, no jakby Kinga się jakoś tak stała samoistnie i no i no jest wspaniale.
0: Pani Anno, właśnie, a dla Pani ta propozycja, żeby zaśpiewać, no nie tylko, ale to jest taki naprawdę spektakularny moment tego spektaklu.
1: Zaraz posłuchamy fragmentu zresztą.
0: Tak, i to jest taka postać, która wchodzi w ostatnich 20 minutach, jeśli nie 15, i zagarnia całą przestrzeń.
3: To chyba dobrze. Znaczy ona ma tam narobić rabanu i taka jest ta postać. A no jeżeli chodzi o...
0: Praczka, czyli przepraszam, czy dla Państwa, którzy nie mają tego na
3: matka
0: świeżo,
3: chrzestna,
0: matka chrzestna Hanki.
3: Hanki, która...

0: Anioł mówi jak za siebie, której chodzi tylko o dobro chrześnicy, ale też o dobro wspólne jej chodzi.
1: O społeczne dobro.
0: O społeczne dobro, o powiedzmy. Pełną kieszeń też jej
1: no
0: chodzi.
1: Więc właśnie.
0: Ma swoje zasady i potrafi tupnąć nogą i nie boi się tego, że pochodzi z niższej sfery niż państwo dulscy.
1: Zasiedziałej, murarskiej.
0: Zasiedziałem, tak, ale...

0: Ucieszyłam, że ta Drachowa zaśpiewa piosenkę, a jak usłyszałam jeszcze muzykę Mariusza Obijalskiego i tekst, który napisała Aga z Frankiem, to już pełnia szczęścia, żeby się wyżyć aktorsko.
1: Tak, zanim posłuchamy właśnie każdego brudu w wykonaniu Ani Smołowik, to o te teksty chciałam zapytać. One niezwykle oczywiście korespondują z tekstem dramatu, ale też są tak piekielnie współczesne. Tak? I to aż nie wiem, jak to ubrać słowa, bo mam taki ogromny podziw, że tak została współczesność złapana w tych prostych
2: taka
1: tekstach,
2: esencja.
1: Prawda?
2: Tak, tak.
1: Bo te teksty nie są jakoś szczególnie skomplikowane. Czasem powtarza się jedna fraza.
2: No tak, w zależności od tego, kto śpiewa, tak. Bo każdy bohater ma swoją stylistycznie też bardzo zróżnicowaną...
3: Mela ma bardzo wzruszającą piosenkę.
2: A Meli akurat tekst jest bardzo... Właściwie cała zwrotka pochodzi z przerobionego tekstu u Meli z dramatu, więc tam cała zwrotka, właściwie tylko refren jest od autorski dopisany przez nas. Tak. Tak, który też, jakimś takim naszym założeniem było, żeby te piosenki opowiedziały coś o tych bohaterach, czego oni sami o sobie nie chcą albo nie potrafią powiedzieć. A ta współczesność z kolei była też takim, takim zamysłem, że ta cała nasza epokowość tej inscenizacji jest jednak takim stylistyczną zabawą, po prostu.
3: Ponieważ mamy dla Państwa przygotowane dwie piosenki z tego spektaklu, to może posłuchajmy teraz pierwszej z nich.
1: Każdy brud w wykonaniu Ani Smołowik.
4: Wykonuję moje złote, tak zwaną brudną robotę.

0: wczoraj, jeśli się nie mylę, ten spektakl widziała publiczność festiwalowa i tutaj zdaje się gdzieś przed chwilą słyszałam, że była też interpretacja taneczna.
1: Z Mają, która gra Hankę, i z Marysią, która gra Juliasiewiczową, siedziałyśmy razem i odtańczyłyśmy w ostatnim rzędzie finałowy numer.
2: Ale czyli nie wszyscy widzieli, jak w ostatnim rzędzie.
1: Nie, bo cichutko, żeby nie przeszkadzać.
2: Ale... Musimy też Państwu powiedzieć, że Ania Smołowik tutaj śpiewała do mikrofonu. Nie było tego słychać, bo szła muzyka nagrana, ale tak, czyli duże przywiązanie masz do tej piosenki czy tej roli.
1: Ja mam ogromną słabość do tych piosenek i słucham sobie ich czasami. Nie mówię o swoim numerze, tylko o numerze.
2: Tak. Siebie też możesz słuchać.
1: No, bo myślę, też. Ale bardzo, bardzo lubię te numery.
3: Ja myślę, że bardzo fajne jest też to, że teraz wszyscy pytają o praczkę Tadrach Ludwika, a Ludwika było, to jest imię nadane przez nas,
1: tak,
3: bo ona Uza Polskiej nie ma imienia.
2: Tadrachowa jest
3: po prostu Tadrachową i do tej pory była taką praczką po prostu w tych inscenizacjach, tak. A u nas bardziej nam się skojarzyła z taką self-made woman. Też
0: Ludwika zacznę imię.
3: A po drugie z takim Leonem Czyścicielem, który tam musi przyjść i posprzątać.
0: Leon, zawodowiec Ludwika
1: Tadrachowa,
0: bardzo zawodowa. Ja oglądając ten spektakl, tak sobie

0: Myślałam, że on idzie po w miarę po literkach, wiadomo, odpowiednio przyciętych, jeśli chodzi o inscenizację. Tam przynosi się, bo że z początku XX wieku w lata 30, no ale to dla nas,
1: to
0: naszej
1: to dzisiaj
0: perspektywy.
1: Rozróżnia.
0: Dokładnie, prawie nic, ale właśnie te piosenki katapultują go do dziś. I jeżeli ktoś nie czuje w samej zapolskiej współczesności tego tekstu, to widzi to w piosenkach.
2: Trochę taki był zamiar, trochę też tak jakoś było też naszym celem, żeby może tak otworzyć to też na młodych widzów, żeby oni też znaleźli język do tej zapolskiej. On nie jest łatwy, to znaczy my go jeszcze jakoś rozumiemy, ale to jest inny język polski niż się mówi dzisiaj, ten język zapolskiej, i on jest no, bardzo wdzięczny. Ja te pilnowaliśmy każdej literki, żeby te trybelulki i te wszystkie sformułowania tam padły. No,
3: szczególnie, ale... że pani reżyser zna tekst na pamięć.
2: No tak akurat się złożyło.
4: Sama zagrała. Może dlatego.
3: Jak nam umykało słowo, to Aga nam podpowiadała.
4: O to właśnie chciałam zapytać, bo rzeczywiście to jest szczególna formuła, dramat i piosenki. No pani już trochę o tym powiedziała, że właśnie to jest może sposób, żeby te młodszą publiczność ściągnąć. Ja tak może będę utyskiwać teraz, ale ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ta młodsza publiczność nawet bez tych piosenek nie chce sięgać w ogóle do dramatów.
2: Tak, tak? To nie jest. To znaczy, to nie był nasz główny cel, jeżeli chodzi o te piosenki. Język taki wizualny tych piosenek, to chyba było bardziej o tym, że ja w ogóle uważam, że piosenki z tej dzisiejszej bardzo jednak ponurej, pokrętnej i trudnej rzeczywistości, to jest jakaś taka prosta droga komunikacyjna. To znaczy ja myślę, że piosenki mają to do siebie, że się łapie z nimi jakiś taki, może przez muzykę przede wszystkim, ale też przez... No jest coś takiego, że jak jest piosenka, to się łapie lepszy kontakt z tym co oglądamy, niż jak tych piosenek nie ma. Ja lubię spektakle z piosenkami, lubię piosenki.
0: A współpraca z synem pozwala lepiej łapać tę właśnie perspektywę jeszcze młodszą, która być może nam unika po wielokrotnej lekturze danego tekstu?
2: Tak, na pewno. Bo i to na poziomie interpretacyjnym, i na poziomie realizacyjnym też, jak to, bo to interpretacyjnie to może tak jakby tą szalę tak o 10% z połowy przesuwać, to było bardziej po mojej stronie, a realizacyjnie po stronie Franka.
0: Pani Anno, jak to wyglądało?
3: Wspaniale.
0: No, nie wątpliwie.
3: Nie, to po prostu duet, który bardzo wiedział, co chce zrobić, i wspaniała komunikacja, i rzeczywiście Franek bardzo był zafiksowany i taki dokładny, jeśli chodzi o tłumaczenie nas, jak pracuje kamera, o te wszystkie ruchy, i ponieważ tam dużo było na steadicamie w jednym ujęciu, czasem sceny trwały longiem kilkanaście minut, nie wolno było się wywalić w tekście.
0: Master shoty, tak.
3: Więc takie master shoty robiliśmy, i no naprawdę to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ja wczoraj właśnie mówiłam, jak rozmawialiśmy po pokazie, że miałam takie poczucie, że przygotowaliśmy spektakl i potem weszliśmy na plan i byliśmy już gotowi do tego, żeby grać to po prostu longiem, inaczej niż się pracuje nad filmem na przykład.
4: To jest też tak, że pani Agnieszko, pani tym tekstem, tą realizacją też wraca po wielu latach do teatru, telewizji.
2: Nie, ja byłam już w ubiegłym roku.
0: A tak, z Wiarą, Nadzieją, Miłością, tak, zresztą nagrodzona.
4: Przepraszam,
2: byłam
4: właśnie,
2: W ubiegłym roku wróciłam
4: Grand
2: po bardzo długiej przerwie.
4: Tak, właśnie, tak, Grand Prix, oczywiście.
2: Przerwie, ale długa była ta przerwa, to prawda, bo to było tam jakoś jedną rejestrację w międzyczasie chyba z spektaklu z Teatru Narodowego, ale tak naprawdę to ostatni spektakl robiłam w 2012.
4: Czym
2: chyba
4: jest dla reżyserki praca w teatrze, telewizji?
2: No jakoś tak, aż mi tak ciśnienie skoczyło przy tym pytaniu, bo ja myślę, że to jest jakaś taka turbo, ekspresowa, intensywna przygoda, bardzo wymagająca, bardzo radosna, przez to, że się tworzy tak z niczego do czegoś, bo myśmy mieli też ekspresowe tempo tych prób. No, tak naprawdę mieliśmy te jakieś
4: dwa tygodnie.
2: Dwa tygodnie niepełne, bo tam ktoś może, ktoś nie może, kto kogoś nie ma, prób, które się odbywały od nauki zera, od zera tekstu, prób sytuacyjnych, prób piosenek, prób choreograficznych. Tak. Weronika Pelczyńska tam na warcie stała. Tak. I to się wszystko działo równolegle. To było potwornie, myślę, męczące dla wszystkich, bo to było jakoś bardzo, bardzo intensywne. Ale ten sposób realizacji, który wybraliśmy z Frankiem, jakby wymagał takiego przygotowania.
4: Ile dni zdjęciowych?
2: 8 niestety. No, zawsze brakuje jednego.
0: Ach, ja przyznam, że cały czas też tęsknię za panią w teatrze.

0: polskiego radia, bo choćby rzeźnia to jest dla mnie, jeśli chodzi o to, co można o sztuce powiedzieć przez radio, to...
1: Bardzo mi miło, to był jedyny, który dotąd zrobiłam w Teatrze Radia, ale jakoś mam tak mnie kusi, więc może coś się zadzieje w tej materii, bo zaczyna mnie to kusić.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność w naszym studiu na Placu Przyjaciół Sopotu. Agnieszka Glińska.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy do obejrzenia na VOD naszego spektaklu, jeśli ktoś jeszcze nie widział.
2: I Ania Smołowik, bardzo dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję.
2: A jeszcze na koniec jedna piosenka z spektaklu Moralność pani Dulskiej w reżyserii Agnieszki Glińskiej i Franciszka Przybylskiego. Gdyby nie ja.

0: Skoro o muzyce mowa, przed chwilą piosenki ze spektaklu Moralność pani Dulskiej, mowa z muzyką będzie rozbrzmiewała w Sopocie jeszcze przez kilka najbliższych tygodni, a to w związku z Songwriter Festival organizowanym przez Gojki 3 Art Incubator. W naszym plenerowym studiu dwie kuratorki tego bardzo dynamicznego miejsca, Katarzyna Sobczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Olga Jankowska.
3: Dzień dobry.
1: Festiwal autorów tekstów, piosenek to jest chyba, Sopot jest wymarzonym miejscem, niedaleko nas tutaj jest Teatr Atelier, w którym działała Agnieszka Osiecka, chyba, no nie wiem, powiem to, jeśli chodzi o kobiety, najlepsza tekściarka w Polsce.
0: No jeszcze jest Katarzyna Nosowska, Magda
1: Umer. Tak, no dobra, wiem, no. To było bardzo kontrowersyjne, ale przyjmuję to na
0: nie,
1: siebie.
0: Nie, no, Osiecka była najlepsza, dobrze.
1: No, właśnie. Na czym polega wasz festiwal? Czy autorzy tutaj, autorzy tekstów, nie wiem, stają w jakimś konkursie? No to właśnie, mogą państwo o tym opowiedzieć. Panie, pani Katarzyna Sobczak, nie, pani Olga Jankowska.
3: Podzielimy się tymczasem i odpowiedzią. Jest to przede wszystkim festiwal, który jest pomysłem i jest kuratorowany przez osobę, której tutaj nie ma, czyli przez Rico, Ryszarda Siwego, który jest też częścią jakby tego zespołu i on to tworzy. To jest jego autorski pomysł. I tak jak powiedziała pani o tych różnych tradycjach, to my też jakby staramy się te wszystkie songwriterskie tradycje mieszać. Dlatego ten program wygląda w taki, a nie inny sposób. Ma różne moduły, różne zarówno kulturowe, jak i generacyjne.
0: To proszę powiedzieć, kogo już można było słyszeć i kogo przede wszystkim, kogo będzie można usłyszeć niebawem?
3: Kogo będzie można usłyszeć niebawem, na przykład?
2: Przede wszystkim Hino The Tapes, to jest taki lokalny skład tutaj z Trójmiasta. Również będzie Piotr Pawlak i Irek Wojczak, tutaj artyści również z Trójmiasta, ale też Ryszard, Rico razem z naszym zespołem czuwają nad tym, żeby zapraszać gości z całej Polski i również z zagranicy, także byli goście i z Francji, i z Islandii, i byli też goście na przykład właśnie z Francji, którzy byli u nas wcześniej na

0: rezydencji, także staramy się w naszym programie łączyć te różne działania. Myślę, że warto też wspomnieć, że jest to już piąta edycja festiwalu, który odbywa się przez całe lato u nas na Gojki w poniedziałki. Taka sytuacja bardzo łącząca i w programie, i w publiczności różne generacje, różne grupy odbiorców.
1: Odbywa się na Gojki w poniedziałki. To jest koncert o jakiej porze i właśnie jak długo zaplanowany, czy rzeczywiście, skoro nazywa się to Songwriter Festival, to czy to skupienie na tekstach jest wyczuwalne, czy to jednak tylko pretekst?
0: Ja bym powiedziała, że to jest raczej pretekst. Oczywiście jest to jakiś punkt wyjścia, no ale Rico razem z nami stara się, żeby to była dosyć szeroka sytuacja. Oczywiście no, powiedziałabym, że jest tak pół na pół osób piszących, czy występujących solo, albo na przykład z akompaniamentem tylko gitary, ale też są tria. W ostatni poniedziałek bodajże był kwartet występował jazzowy, także jest to tak, powiedziałabym, luźna forma.
2: Kwartet jazzowy, ale teksty były.
0: Tak, były. A, jeszcze nie powiedziałam. O godzinie 20. W każdy poniedziałek u nas w parku na Gojki darmowy koncert o 20.
2: Gojki 3, przypominamy, tak, miejsce w Sopocie, w którym bardzo wiele wydarzeń kulturalnych i kulturowych, w tym sensie, że to nie są takie proste wydarzenia, chociaż też są takie jak wystawy, tylko Państwo zawsze starają się dotrzeć do współczesnej publiczności, którą może za chwilę Panie zdefiniują, w różny sposób.
3: W różny sposób. Myślę, że wiem o co chodzi. Chodzi o jeden z cykli, Reality Check. Nie chciałabym tej publiczności jakby definiować, dlatego że ona jest zmienna. Ona jest bardzo zmienna. To zależy oczywiście od osób, które u nas goszczą. To też zależy jakby w taki sposób od nas, że staramy się być jak najbardziej otwarci. Wiem, że to brzmi jak banał trochę, ale staramy się po prostu prostym językiem mówić o cyberkulturze, o technokulturze, o tym, co po prostu zmienia się w tym, co my definiujemy jako kulturę. Przez ostatnie jakby lata. To nie są dekady. No.
1: A kto przychodzi właśnie posłuchać, bo wspomniała Pani Reality Check, to jest taki cykl spotkań, wykładów, który odbywa się również na Gojki 3. Wiem, że ten może najbliższy, tak? 9 lipca,
0: tak,
1: to już ten najbliższy,
0: tak.
1: O 18. On będzie poświęcony sztucznej inteligencji. Ja przeglądam prasę w piątki i widzę, jak wiele miejsca sztuczna inteligencja. Właściwie co wydanie weekendowej prasy, to powraca ten temat. Jestem ciekawa, kto jest najbardziej zainteresowany właśnie tymi technologicznymi zmianami w kulturze.
3: My staramy się zawsze opowiadać o tym w kontekście kultury, w kontekście też osób artystycznych, dlatego że no, jesteśmy takim miejscem, które też odpowiada za jakby programy mentoringowe, staramy się...
1: Czyli macie rezydencję na przykład.
3: Między innymi, tu tak, Katarzyna mamy... za to odpowiada. Tak, ale jakby wracając do tego pytania, to są elementy naszego programu, które są skierowane przede wszystkim do osób artystycznych. Przy najbliższym spotkaniu my będziemy nie tyle rozmawiać o po prostu AI, no bo AI jest jakby powszechny, w ogóle ten temat jest po prostu głęboki i szeroki. My będziemy rozmawiać o tym, dlaczego tak sztuczna inteligencja na przykład spowodowała obniżenie dostępu do kultury i do dóbr kultury. W jaki sposób to się dzieje?
2: Prawda, w gruncie rzeczy. Bo narracja, demokratyzacja, a nie.
3: Tak, bo narracja, nie tyle big techów, ale też mediów i narracja ogólna, jakby na tym poziomie wiedzy, w którym my dziś funkcjonujemy, jest taka, że demokratyzuje to i po prostu dostęp jest łatwiejszy. I jest to nieprawda. I będziemy starały się o tym rozmawiać, pokazując jakby konkretne przykłady. Tak naprawdę naszą gościnią Gosia Fraser będzie, która od lat pracowała w technologiach, nie tylko w technologiach, ale w ogóle zajmowała się też po prostu filozofią technologii. I ostatnio odeszła od tych technologicznych sytuacji i tematów, żeby wejść bardziej w kulturę, bo ona w nią wierzy, że to jest ten element też zmiany.
1: To jest cały czas taki dialog, jest taka podskórna polemika pomiędzy właśnie technoentuzjastami a technosceptykami, którzy też i czasem właśnie kultura jest jedną z tych lin, które przeciągamy, czy właśnie kultura, czy działania artystyczne, do których zaprzęga się między innymi sztuczną inteligencję, są, no bardzo rzecz upraszczając, więcej czy mniej warte, ale właśnie te spotkania nie odbywają się online, tylko jednak bezpośrednio.

0: Średnio.
1: Tak, dlatego że to było jedno z takich pierwszych założeń, kiedy myśleliśmy o tym cyklu, żeby stworzyć pewną wspólnotę. Żeby stworzyć wspólnotę osób, które nie tyle interesują się jakby tematem, ale które gdzieś może podążając za jakąś inspiracją, która przyjdzie do nich, jakby w czasie tego spotkania, będą też zmieniały rzeczywistość. Jakby jest to idealistyczne podejście, ale my mamy wciąż taką nadzieję, a ją chyba można jeszcze mieć.
2: Idealistyczne, ale także optymistyczne. Tak. Mnie to jakoś pociąga, że wciąż jest nadzieja na to, że jakoś nie zostaniemy jako uczestnicy kultury, czasem twórcy kultury, zjedzeni przez te nowe technologie.
0: Że nie staniemy się częścią obszaru mitologii. By zapytać o jeszcze
2: jedną, tak.
0: Teraz trwającą cały czas akcje, w zasadzie może to jest bardziej standardowe działanie, nie akcja, wystawa Atlas Mitologii właśnie na Gojki 3.
3: Tak, jest to wystawa, którą ja nazywam projektem, ponieważ trochę przyjęłam taki schemat działania, taką strategię zapraszania nie tylko osób artystycznych na wystawy, ale też osoby piszące, osoby muzyczne. Także jest Atlas Mitologii, który opowiada o mitach narodowościowych. Przyglądamy się razem z piątką osób zaproszonych do tego projektu, jak opowiadamy sobie nasze historie o nas samych, jako naród, jako grupa, jako twórcy kultury, jako osoby komunikujące się.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za to potrójne zaproszenie na Gojki 3. Były z nami dwie kuratorki z tej instytucji, z Art Inkubatora.
2: Pani Kasia Sobczak i Olga Jankowska, bardzo dziękujemy.
0: A skoro była mowa... Pozwolę się Panią pożegnać jednak.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Tak. I zapraszamy oczywiście na Gojki, nie tylko w poniedziałki na koncerty, ale też na wystawy i 9 lipca o 18 na Realty Check.
0: A skoro była mowa o songwriterach, to właśnie jednego z najwybitniejszych żyjących posłuchamy już teraz, piosenka Finlandia Marcina Świetlickiego.
4: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra, nigdy Bóg

0: Bogusław Linda i Świetliki, a tekst oczywiście Marcina Świetlickiego, którego Państwo będą mogli tutaj posłuchać w sali numer 6 Sopockiego byłego multikina, bo to teraz po prostu sala kinowa.
1: Niedługo będziemy mówić, nigdy nie będzie takiego kina i takiego festiwalu, gdzie spotykamy się w tych cudownie wychłodzonych, wyciemnionych salach, żeby podziwiać spektakle teatru, telewizji i słuchać wspaniałych słuchowisk Teatru Polskiego Radia.
0: Ja wciąż mam nadzieję, że ta piosenka była tylko przestrogą, abyśmy pilnowali tego, aby taka możliwość jeszcze była, ale chcę powiedzieć słowo o słuchowisku Koziołek, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. 13.45 to jest produkcja programu drugiego, adaptacja i reżyseria Andrzeja Czarneckiego, Małgorzaty Szypury i właśnie Marcina Świetlickiego. Adaptacja tekstu Maćka Bielawskiego. Ta premiera była na naszej antenie dosłownie w ostatnich dniach 2025 roku. Dostępna jest także oczywiście na naszej stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl.
1: Sobota to jest taki pik, centrum, moment kulminacyjny, jeśli chodzi o festiwalowe wydarzenia, bo jeszcze niedziela, jeszcze poniedziałek, także jeżeli mogą się tutaj Państwo jakoś do nas dostać, to zapraszamy serdecznie. Nawet dziś warto jeszcze może, jeżeli są Państwo w Trójmieście, wybrać pociąg SKM i na godzinę 19 na spektakl na żywo do małej sali Teatru Wybrzeże, która tutaj przy tak zwanym Monciaku jest usytuowana. Spektakl na żywo to będzie Zielnik stand-up na siedząco według Szandora Marojego w reżyserii Anny Seniuk. Myślę, że to jest naprawdę warte, spektakl wart zobaczenia.
0: Ale jeszcze już za 10 minut, właściwie za 9, słuchowisko na żywo z tej serii, o której mówiła na naszej antenie Julia Mark, Fala czasu, a tekst jest zatytułowany Na przyszłość pamiętaj, autorem jest Michał Sufin, całość wyreżyserował Tadeusz Kabicz. Już o 17 w Teatrze Atelier w Sopocie.
1: W niedzielę dalej słuchowiska, wspominaliśmy Państwu o spektaklach Teatru Telewizji, Jezioro Dargin już o 11, Wojciecha Chmielewskiego, a także między innymi na przykład wspomniany przez Julię Mark Potop, Salci Hałas. Także warto tutaj być w Sopocie i w niedzielę, i w poniedziałek, a w poniedziałek wieczorem dowiemy się, które słuchowiska i które spektakle Teatru Telewizji najbardziej ujęły jurorów. O tym będziemy też Państwu zresztą opowiadać w poniedziałkowy późny wieczór.
0: O tym będziemy opowiadać w poniedziałek, ale już jutro Strefa Literatury Katarzyny Hagmajer-Kwiatek.
1: Zapraszam na 11, a teraz żegnamy się.
0: Nie, ja jeszcze chcę zaprosić na słuchowisko o 18.30, tak. Pozwólcie. To jest hołd oddany przez nas, program drugi, Wiesławowi Myśliwskiemu, adaptacja Ucha Igielnego zatytułowana Zwierciadło Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka już o 18.30 jutro na żywo z Teatru Atelier.
1: A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w studiu w Warszawie. Czuwa nad wszystkim Magdalena Wojtulanis w towarzystwie Moniki Zając. Tutaj na miejscu dźwięk realizuje Janusz Graczyk i towarzyszy nam Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Małgorzata Szymankiewicz
1: i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Reklama.
1: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Do 1 września można zgłaszać partytury do drugiego konkursu kompozytorskiego imienia Feliksa Konopaska na utwór instrumentalny dla Orkiestry Dentej. Konkurs to nowa inicjatywa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, służąca wsparciu polskich orkiestr dętych i rozwojowi repertuaru na taki skład wykonawczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nimit.pl. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej

0: muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
2: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
3: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot. Reklama.
1: Współorganizatorem koncertu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Z klasyką przez Polskę.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska, witam wszystkich zgromadzonych tutaj w studiu imienia Władysława Szpilmana, również naszych radiosłuchaczy i tych z Państwa, którzy zaczynają nas oglądać, bo można na dwójkowym kanale YouTube. Z wielką przyjemnością zapraszam na kolejną odsłonę z cyklu Z klasyką przez Polskę, który jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. To jest cykl wyjątkowy, który i publiczność, i sami wykonawcy bardzo cenią do tego stopnia, że są tacy artyści, którzy występują podczas Z klasyką przez Polskę wielokrotnie od wielu lat i powracają również do nas. Podróżują w różnych, po różnych małych, nieoczywistych miejscowościach i grają tutaj w studiu Polskiego Radia. I tak się zdarzy dzisiaj, że artyści, którzy zagrają dla nas, wystąpią już za chwilę, pojawiają się tu w ramach tego wydarzenia po półtora roku. To wyjątkowy duet. Może Państwo pamiętają, jak zagrali tutaj z klasyką przez Polskę. To będzie Arkadiusz Krupa, znakomity oboista, solista, kameralista, pierwszy oboista orkiestry Symfonia Varsovia. Słychać go właśnie, już się przygotowuje, bo jak na pewno opowie w przerwie, stroiki muszą być rozegrane. No a druga połówka duetu to Michał Noć, solista, znakomity gitarzysta, jeden z najwybitniejszych, jak nie najwybitniejszy gitarzysta w Polsce i nie tylko oczywiście. Też występuje jako solista, kameralista, a także między innymi w zespole Hirundo Maris Arianny Saval, czyli tutaj też muzyka dawna i pojawi się ona również dzisiaj. Bo program, który usłyszymy, to będzie taka podróż, też chwila wytchnienia od upału, który za drzwiami tutaj naszego studia. A więc podróż od baroku po XX wiek. W pierwszej części naszego spotkania, po którym nastąpi krótka przerwa na rozmowę i refleksje naszych artystów i o brzmieniu instrumentów i o samym cyklu z klasyką przez Polskę, to będzie XX wiek w tej drugiej części. A teraz zaczniemy od sonaty Amor Jerzego Filipa Telemana. To na początek czteroczęściowa kompozycja napisana na obój i continuo, tutaj w roli continuo gitara, a potem dwie sonaty Domenica Scarlattiego, demol i emol. To są opracowania już na dwa instrumenty, czyli gitarę i obój naszego duetu, a potem jedna z najpiękniejszych arii barokowych, Lascia ch'io pianga z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla. Zapraszam bardzo serdecznie nasz znakomity duet Arkadiusz Krupa na oboju i Michał Noć na gitarze. Z klasyką przez Polskę na żywo ze studia imienia Władysława Szpilmana.

0: Kolega, stroi się, ja może też wyjaśnię, mimo że jesteśmy na antenie. Nie wszyscy widzą, ale niektórzy słyszą, że coś tutaj dmucham w ten instrument. To specyfika rzeczywiście oboju. Troszeczkę lubię o nim opowiadać, bo jest specyficzny, jest uznany w Księdze Guinnessa jako najtrudniejszy do opanowania, chociaż każdy instrument jest trudny, ale w wypadku oboju wiąże się jeszcze granie na tym instrumencie z wieloma problemami, typu podchodząca woda, typu sprężynki, typu koreczki. Powiem szczerze, że jako oboista mam dużo akcesoriów przy sobie, czego nie widać. Śrubokręt, papierki i tak dalej, więc obój jest troszeczkę kapryśnym instrumentem, ale tak pięknym, że warto na nim grać. Zagraliśmy jedno z najpopularniejszych sonat na obój Telemana. Przed nami sonaty Scarlattiego, napisał ich prawie 600. Dzisiaj wykonamy chyba tylko dwie, także na pewno nie wszystkie. Pierwszą, którą wykonamy, emolowa, tak? Demolową. No to jest pierwsza sonata, którą zagraliśmy w duecie jako poszukiwanie nowego repertuaru. Repertuar na obu gitary jest niewiele, ale wszystko, właśnie większość utworów, które gramy, to można powiedzieć, w jakiś sposób przearanżowujemy i próbujemy nadać im nowe życie. I tak właśnie sonaty Scarlattiego, które są napisane na instrumenty klawiszowe, klawesy, na wypadku gitary i oboju można powiedzieć, że troszeczkę dodajemy śpiewności. Czy ta śpiewność będzie Państwu podobała, to spróbujemy zaprezentować.
1: Już Krupa i Michał Noć. Arek bardzo lubi opowiadać o swoim instrumencie, ale to za chwilę. Z klasyką przez Polskę.

0: Arkadiusz Krupa na oboju, Michał Noć na gitarze i przed chwilą zabrzmiała aria La Giacchiopianga z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Händla. Wcześniej dwie sonaty Domenica Scarlattiego i sonata Jerzego Filipa Telemana. Z klasyką przez Polskę na żywo bardzo wam dziękuję. To pierwsza część naszego spotkania, ta barokowa, a teraz zapraszam tutaj na rozmowę. Witajcie, dzień dobry.
1: Dobry.
0: Półtora roku temu spotkaliśmy się tutaj właśnie w takim składzie i to wielka przyjemność ponownie was tu gościć, spotkać, słuchać, no i właśnie porozmawiać.
2: Przyjemność jest obopólna. Mile wspominamy koncert, mile wspominamy spotkanie ze słuchaczami Dwójki. No i ten cykl koncertowy z klasyką przez Polskę jest nam bardzo bliski. Chętnie o nim kilka słów powiemy.
0: Jesteście teraz w trakcie, jesteście w trasie i przejazdem w Warszawie, żeby właśnie wystąpić tutaj, zagrać dla nas. No, skoro od lat ten cykl wam towarzyszy, właściwie bierzecie w nim udział regularnie, to znaczy, że jest bliski waszemu sercu i odnajdujecie w nim no, wiele emocji pozytywnych. Jakie macie wnioski po latach właśnie gry podczas tego cyklu? Co jest możliwe tam, a co nie jest możliwe po prostu w sali koncertowej podczas, powiedzmy, zwykłego koncertu?
1: No, wnioski są bardzo dobre, można powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest jeden z najlepszych projektów, jakie znam. Muzyka docierająca do małych miejscowości, gdzie zawsze licznie miejscowa publiczność przychodzi i bardzo entuzjastycznie reaguje na nasze koncerty. Mało tego, wdajemy się mocno w rozmowę z nimi. Oni, można powiedzieć, chłoną w ten sposób, dowiadują się różnych ciekawostek o moim instrumencie, o Michała instrumencie, ale do tego wszystkiego trzeba powiedzieć, że z roku na rok ta publiczność jest coraz większa. I jeszcze co ciekawe, wczoraj graliśmy w małej miejscowości.
2: W Wejsłonach.
1: Tak, gdzie przyszła pani do mnie, podeszła, że ona mnie zna z koncertów Szalone Dni Muzyki, a dlatego mnie zna, że rok wcześniej była na koncercie w tej samej miejscowości, nie naszym, kogoś innego. Tak się spodobała ta muzyka, że wybrała się, poszukała w internecie, przyjechała do Warszawy na festiwal, a w tym roku znowu przyszła na koncert.

0: kiedy spotkała nas, bardzo się ucieszyła, że też mnie zobaczyła jako oboiste, którego widziała w Symfonii Varsovii.
1: Czyli cykl działa.
0: Oj, bardzo działa. A rozmowy na pierwszy koncert dwa dni temu, no przez moje może gadatliwość, także proszę mi wyrwać mikrofon, jeżeli będzie za długo. Swoją. Pierwszy koncert trwał oczywiście z muzyką w dużej mierze prawie 2,5 godziny. Można powiedzieć, że przyniosłem, chyba półtorej roku temu też przyniosłem tu akcesoria do oboju. Przyniosłem tam, no można powiedzieć, że po koncercie publiczność mnie obległa i zrobiliśmy od samego początku do samego końca stroik obojowy, który zagrał, więc wszyscy byli szczęśliwi, bo byli świadkami, zobaczyli, jak to wygląda, z czym się oboiści muszą zmierzyć. I przepraszam Państwa, że dzisiaj troszeczkę rzeczywiście dmucham w ten instrument, ale dzisiaj mi woda troszkę dokucza.
1: Ja ponawiam pomysł, powinieneś nagrywać takie krótkie filmiki o oboju, o tym, jak na nim grasz, jak tworzysz stroiki, pomyśl o tym jeszcze, bo już o tym rozmawialiśmy kiedyś.
0: Myślę, że będzie problem, żeby były krótkie, no.
1: To prawda, to prawda. Z całą pewnością. Za nami no, wielki hit, aria Lascia Chiopianga, wasze opracowanie tego dzieła. No ale obój jest idealny do właśnie repertuaru operowego, wokalnego. To jest rzeczywiście bardzo duże pole do wyboru na pewno. A jak to jest z repertuarem na wasz duet? Bo tego oryginalnego nie jest wiele, zatem musicie tworzyć własne opracowania albo sięgać po te, które już istnieją.
0: Ja bym jeszcze tylko dodał o tej arii Lascia Chiopianga, potem o tym repertuarze, to może przekażę głos Michałowi, że bardzo, no może ciekawostka, no wykonywał tą arię za czasów Händla słynny kastrat Farinelli. Można powiedzieć tak, może nie wszyscy o tym wiedzą, że to był to w tamtych czasach idol, można powiedzieć, publiczności i przez swój potężny, piękny, wysoki głos i niesamowicie długi oddech, grając właśnie również tą arię, dlatego również starałem się długim oddechem operować, powodował takie wrażenia na publiczności, że wiele osób z wrażenia mdlało. Podobnie jak w koncertach Elvisa Presleya, także to był, można powiedzieć, taki Elvis Presley tamtych czasów i do takiej właśnie muzyki, jaką Państwo przed chwileczką słyszeli. I już oddaję głos Michałowi.
1: I ten wybór to był właśnie wasz cel, żeby takie były reakcje.
0: No właśnie tak czekamy ciągle. No jeszcze nikt nie zemdlał, ale bardzo się cieszymy.
1: No, wykonanie bardzo wzruszające.
2: Pytałaś, Klaudio, o repertuar. Rzeczywiście jest bardzo, istnieje bardzo niewiele utworów w oryginale napisanych na obój gitarę. Jeden z nich za chwilkę zabrzmi, a właściwie część tego utworu. Może powiemy o nim dwa słowa za chwilę, ale wracając do pytania. To jest nasz kłopot i nasze szczęście, że tych utworów nie ma zbyt wiele oryginalnych, ponieważ no, kłopot jest taki, że nie można po prostu pójść do księgarni, kupić sobie nut i wykonywać utwory, które istnieją. No a szczęście jest takie, że właściwie cały czas szukamy nowych utworów i coś nam w uszach zabrzmi czasem, no i przy najbliższej okazji spotykamy się i próbujemy to zagrać. Tak było ze Scarlattim, że tych sonat całą stertę mieliśmy na biurku, ich jest 600 zdaje się, prawda? I zanim doszliśmy do tych, które wybraliśmy na płytę, no to chwilę nam zajęło, ale mnóstwo radości nam to sprawiło po drodze, tak myślę.
1: Z wyborem na pewno była trudność, no ale dzięki temu, że jest tak mało tych oryginalnych utworów, możecie naprawdę grać wszystko. Wybór jest...
2: No jest perspektywa, mamy sporo jeszcze przed sobą.
1: Właśnie, a jakie macie pomysły jeszcze kolejne? Co chcielibyście wykonać? No bo sonaty już zarejestrowaliście, tu był wybór, 2015 rok, jest płyta, ale może możemy się spodziewać kolejnej.
2: No, ja myślę, że tych kierunków jest troszkę, w których można pójść. Mamy trochę obietnic kompozytorskich i rozmów z kompozytorami na temat powstawania nowych utworów na taki właśnie nietypowy skład. Ale no jest przepiękny, wielki zakres kameralistyki obojowej, którą można adaptować, na przykład partię fortepianu adaptować na gitarę. Mamy no, odkrycie ze sobą, czyli Ferdinanda Rebaja, który napisał sonatę na obój gitary i napisał jeszcze sporo utworów na dęte instrumenty i gitarę. I to jest na pewno teren do eksploracji jeszcze.
1: To fragment, jedna z części tej sonaty właśnie Ferdinanda Rebaja zabrzmi w drugiej części już za chwilę. Jak na sam początek, to jest właśnie jedyna kompozycja oryginalnie napisana na ten zestaw. A szukaliście skąd ten pomysł kompozytora? Czy miał po prostu obok siebie takich muzyków, czy jak...
2: Rebaj, który jest... bardzo mało znanym kompozytorem. Dla mnie był zupełnie nieznanym, kiedy pierwszy raz usłyszałem jego nazwisko. był w swoich latach, czyli w

0: w 20-tych, 30-tych latach zeszłego wieku niezwykle znanym i uznanym kompozytorem wiedeńskim. Studiował u Roberta Fuchsa, czyli tego samego profesora, którego uczył się Mahler, i moim zdaniem ten Mahler gdzieś tam u Ryba jest słyszalny. Napisał około 400 utworów na gitarę, niezwykłą zupełnie liczbę. I spora część tych utworów to są kompozycje kameralne na gitarę i skrzypce, gitarę i flet, gitarę i obój właśnie. Doczytałem się, że siostrzenica Rebaja była gitarzystką i on te utwory pisał z myślą o niej.
1: Ty dobrze znasz tego kompozytora wobec tego. No a potem antrakt Jacques'a i Berta to kompozycja, która powstała na flet i gitarę, no ale bardzo szybko zaczęto ją grywać na oboju i gitarze.
2: Może pierwszy zamysł tego utworu był taki, aby go skomponować do sztuki teatralnej, była częścią tego. Potem się okazało, że jest na tyle atrakcyjny, anegdoty są nawet takie, że był najbardziej atrakcyjny z całej sztuki, że wyciągnięto go z tej sztuki i zaczął funkcjonować jako utwór solowy. I rzeczywiście fleciści popisywali się tym utworem. To jest najczęściej wykonywany utwór na duet fletowo-gitarowy. Kiedyś nie był grywany z obojem, ale od jakiegoś czasu, kiedy obój, można powiedzieć, dorósł technicznie i możliwościami technicznymi do fletu, grywa się go również na oboju. Bardzo osobiście lubię ten utwór, w którym są elementy muzyki hiszpańskiej, tańca hiszpańskiego. Jest troszeczkę właśnie tego tańca słyszalnego, jest troszeczkę wirtuozerii. Nie jest długi, więc same zalety.
1: A na zakończenie kolejne niezwykle popularne dzieło, czyli Pawana Gabriela Forego.
0: I to jest nowość w naszym repertuarze. Całkiem niedawno spróbowaliśmy ten utwór zaadaptować, opierając się na istniejącej wersji gitarowej, gitarowo-fletowej właściwie. Stworzyliśmy swoją wersję. No i można powiedzieć, że ta trasa koncertowa to jest też premiera. Jest okazją dla premiery tego utworu.
1: Wykonujecie właśnie ten tak, program. Tak. A czy wracacie jeszcze w
0: tak
1: trasę?
0: Tak jest. Jutro gramy w Sulejowie, w kościele świętego Floriana o 19:00. Jeśli ktoś z Państwa może na koncert się wybrać, to serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy. Jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że naszą publiczność może to zaciekawić. Jak doszło do tego, że połączyliście te dwa instrumenty? Co było najpierw? Ty, Arku, usiadłeś i pomyślałeś, z kim ja powinienem zagrać? Muszę poszukać jakiegoś gitarzysty. Czy było zupełnie inaczej? Po prostu poznaliście się i połączyła was przyjaźń.
2: To dość długa historia, sięgająca chyba 95 roku albo 96, kiedy zostaliśmy zaproszeni jako młodzi, obiecujący artyści do nagrania płyty przez Krajowe Biuro Koncertowe. Michał nagrywał dwa koncerty Vivaldiego z orkiestrą, ja wykonywałem też dwa barokowe koncerty i tam się poznaliśmy. Potem jakiś czas minął, gdzieś tam się na trasie jakiejś koncertowej również spotkaliśmy i tak wpadliśmy na pomysł, że fajnie by było zagrać. Nie spodziewałem się, że grając gitarą można znaleźć zupełnie inne, można powiedzieć, pokłady brzmieniowe gry na oboju. Od razu Państwu powiem, że obój w orkiestrze musi grać dużo głośniej. Jest znany z tego, że ma piękną barwę, że jest troszeczkę nosowy, że ma takie liryczne często fragmenty w orkiestrze czy w muzyce filmowej, ale musi być troszeczkę na tyle głośny, żeby się przebić przez orkiestry. Tak samo z fortepianem, czy w jakimkolwiek recitalu, czy w graniu solowym z orkiestrą. A w graniu z gitarą trzeba docenić to. Ja się bardzo cieszę, że też Michał nie używa różnych elektronicznych urządzeń, które wzmacniają barwę. Dzięki temu słychać cudowny dźwięk naturalnej, klasycznej gitary. No i dla oboisty troszeczkę jest wyzwaniem, żeby tą dynamiką się dopasować, a jeżeli się to uda, no to wtedy jest to brzmienie takie, można powiedzieć, kompletne, że...
1: I możesz bawić się niuansami, jak to zrobiłeś.
2: Jest to uzupełnienie moich zainteresowań związanych z muzyką, poza pedagogiką, graniem solowym, kameralnym, orkiestrowym. To jedna z najistotniejszych rzeczy, jaką właśnie lubię, to przebywanie również z Michałem, bo jest cudowną osobą, i również granie z nim właśnie w takiej dynamice nieco delikatniejszej.
0: Wypada mi odwzajemnić tylko te miłe słowa. Arek bywa nazywany nawet słońcem Akademii przez niektórych.
2: Nie, to jest anegdota kolejna, ale to chyba nie ma czasu, żeby to wyjaśniać.
0: Opowiemy ją może później. Natomiast no, mogę powiedzieć, że to nasze wspólne granie to jest... jakoś tak się zrosło z nami, ze mną, z tobą i ciągle mam poczucie, że jeszcze bardzo wiele pięknej muzyki jest do zagrania w tym naszym składzie i mam zawsze wielką radość z tego, kiedy możemy się spotkać.
2: Tak, tym bardziej, że jeszcze dodam,

0: że też się przyjaźnimy prywatnie z naszymi rodzinami, spotykamy się jak tylko możemy. Niesamowite historie z tego wynikają. Kiedyś jechaliśmy wspólnie na jezioro Rożnowskie popływać, przyjeżdżamy tam, a tam nie ma jeziora, naprawdę.
1: Piękna historia.
0: Naprawdę. Akurat była nie awaria, ale remont chyba tamy została spuszczona wodę. Ja tam często wybierałem się, zwłaszcza z synem, i zaprosiłem pierwszy raz Michała, jedźmy tam na łodzi, bardzo fajnie będzie, przyjeżdżamy. Nie ma w ogóle.
1: No to jeszcze wiele, mam nadzieję, takich historii niespodziewanych przed wami. Wiele muzycznych spotkań, wiele kolejnych kompozycji. A teraz zapraszam na drugą część koncertu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z Klasyką przez Polskę na żywo w studiu Władysława Szpilmana. No i przed nami ta druga część koncertu z repertuarem dwudziestowiecznym, czyli fragment sonaty e-moll na obój gitarę Ferdinanda Rybaja, kontrakt Jacques'a Iberta i pawana Gabriela Forego. Arkadiusz Krupa obój i Michał Noć gitara.

nuty, a to jako ciekawostkę tylko dodam, że utwór Pawana Gabriela Fauré sam o tym utworze nie mówił źle, lubił go, ale absolutnie nie uważał go za swój najważniejszy, najładniejszy, najciekawszy utwór, a jednak historia zweryfikowała, jest to najczęściej grywany utwór Gabriela Fauré w oryginalnej wersji na orkiestrę, ale jest grany również

przeróżnych aranżacjach. Melodię myślę, że Państwo znają. Jeżeli ktoś teraz nie kojarzy po nazwie, to po paru dźwiękach zaraz sobie to Państwo przypomną, skądś to znam. Takim dużo, no to nie trwa znowu tak długo.

Wielkie brawa, wielkie podziękowania. Arkadiusz Krupa, obój, Michał Noć na gitarze i przed chwilą zabrzmiała Pawana na opus 50. Gabriela Forego w interpretacji, w opracowaniu naszego duetu z klasyką przez Polskę na żywo w studiu Władysława Szpilmana. Bardzo dziękujemy za piękny program. W pierwszej części barok, w drugiej XX wiek. Ale może jeszcze usłyszymy coś na bis. Ja szybko pożegnam się z naszymi radiosłuchaczami, którzy też posłuchają fragmentu, ale to za chwilę. Realizacja dźwięku Joanna Popowicz, Paweł Zieja, Stefan Myszk, wideo Adam Krasnodębski, Grzegorz Adamczyk, Marcin Łonikowski, a także produkcja Sylwia Gorlas, Renata Kamola, komunikacja i Klaudia Baranowska. Bardzo dziękujemy. No i teraz bis. Kolejna aria dzisiaj zabrzmi. To będzie alto Giove z opery Polifemo, Nicoli Antonia Porpory, czyli Najwyższy Jowiszu, to Twoja łaska. Arkadiusz Krupa, obój i Michał Noć na gitarze.

0: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła 18.
0: 52 białe. Trzydzieści sześć czarnych. Osiemdziesiąt osiem klawiszy.

Andrzej Słuch, dzień dobry. Już tylko ten i następny odcinek cyklu 88 klawiszy pozostały nam do końca czasu regularnego, nim przełączymy się w tryb wakacyjny, w tryb ramówki letniej, a wtedy będę Państwa zapraszał na letnią odsłonę cyklu zatytułowaną Wakacje z duchami wielkich pianistów. Tymczasem sporo się dzieje na pianistycznej scenie, a dziś chcę Państwu zarekomendować dwie płyty pianistów, którzy kojarzą nam się, przynajmniej tak sądzę, z warszawskimi konkursami chopinowskimi, tym wielkim i tym mniejszym, na historycznych instrumentach. No i powróci w dzisiejszej audycji Brytyjka Mischa Rajdi-Moumen, tym razem w koncertach Mozarta. Chopin and His Echo to nowa płyta Martina Garcia-Garcia, Chopin i jego echa. Garcia-Garcia, laureat trzeciej nagrody 18 konkursu chopinowskiego, a więc w roku 2021, odwołuje się do czterech chopinowskich impromptu, a więc tej muzyki, która zdaje się zapisaną improwizacją, a potem poszukuje i odnajduje jej echa w dość słynnych wariacjach Monpou na chopinowski temat, by ostatecznie zakończyć swą podróż scenami dziecięcymi tegoż Monpou. Dziś i teraz skupię się na wybranych wątkach chopinowskich. Zacznijmy od dwóch emprompti, pierwszego Asdur op. 29 i trzeciego Gesdur op. 51.

Oto pierwsze i trzecie prompty Fryderyka Chopina i Martin Garcia Garcia. Miło słyszeć, że hiszpański pianista od czasu konkursu chopinowskiego nie zatracił nic ze swojej osobowości, swobody, spontaniczności, a nawet swego rodzaju przekornej fantazji, że nadal ma skłonność do gry ze swadą, agogiczną swobodą, trójwymiarowym słyszeniem i ukazywaniem planów fakturalnych. Dośpiewuje przy tym swój własny wokalny kontrapunkt, podobnie zresztą jak w wariacjach Monpou na temat preludium A dur Chopina. Oto dwie z nich.

To był Martin Garcia Garcia w podróży od Chopina do Monpou, od Fryderyka do Federica. I tak oto słuchaliśmy pierwszej i czwartej

Wśród 12 wariacji Monpou na temat preludium A-dur Chopina. Garcia Garcia mówi o chopinowskich echach. Naruhiko Kawaguchi zabiera nas w podróż. W podróż z Beethovenem. Journey with Beethoven. Taki jest tytuł jego najnowszej płyty. Przypomnę, to laureat drugiej nagrody konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych w roku 2018. Wcześniej dostrzeżony na konkursie pianistycznym w Rzymie, Yamanashi w Brugi. Był także laureatem nagrody specjalnej Stanleya Hochlanda w dziedzinie gry na fortepianie stołowym. Kawaguchi specjalizuje się w grze na fortepianach historycznych, choć nie stroni także od współczesnego instrumentarium i dwudziestowiecznego repertuaru. Jego podróż do Beethovena nie jest pierwszym tego rodzaju programem. W 2019 roku nagrał album zatytułowany Road to Goya's Era, a więc Droga do czasów Goi, i miał oczywiście na myśli Francisca Goye, hiszpańskiego malarza, grafika, rysownika okresu romantyzmu. W podróży do Beethovena Naruhiko proponuje nam bardzo starannie dobrany wybór krótszych utworów fortepianowych i aranżacji, które ukazują różnorodny charakter twórczości Beethovena, wykraczając zarazem poza Nowy Testament pianistyczny, czyli korpus jego 32 sonat. Cały program Naruhiko Kawaguchi wykonuje na trzech historycznych fortepianach z kolekcji Finchcocks i z fantastyczną wyobraźnią, ale także wrażliwością barwową, instrumentalną, świadomością stylistyczną wytycza ścieżkę pełną niespodziewanych, emocjonalnych zakrętów poprzez bagatele, ronda, tańce, transkrypcje. W swoim programie uwzględnia też fantazję g-moll i rzadko wykonywaną wersję Für Elise z 1822 roku. A więc jest to wejście w świat dźwiękowy epoki Beethovena, w świat ewoluujący, przy czym odwołanie się do różnorodnego instrumentarium nie jest sztuką dla sztuki, nie jest chwytem czysto historycznym. To świadoma decyzja, by sięgnąć po rozmaite, różnorodne środki i style ekspresji. Recital Kawaguchiego łączy dowcip i liryzm, ale także oferuje emocjonalną introspekcję. Proponuję, byśmy teraz wspólnie wyruszyli tym beethovenowskim szlakiem, skupiając się rzecz jasna jedynie na niektórych wybranych punktach tego beethovenowskiego przewodnika. Najpierw słynne Rondo a Capriccio G-dur op. 129, wściekłość z powodu zgubionego grosza. Następnie coś z zupełnie zapomnianych beethovenowskich misceláneów, czyli 6 écossaises S-dur numer 83 w zbiorze nieopusowanych dzieł Beethovena. A na koniec słynna bagatela A-moll dla Elizy, numer 59 także wśród dzieł nieopusowanych. Naruhiko Kawaguchi.

Oto Naruhiko Kawaguchi w podróży z Beethovenem. Zaczęliśmy od ronda a capriccio, wściekłość z powodu zgubionego grosza, potem 6 ekoses S-dur i dla Elizy. W lutym tego roku ukazała się płyta z sonatami Schuberta, arpeggione i Chopina, g-moll, na wiolonczele i fortepian. Naruhiko Kawaguchi wspólnie z Tomaszem Sztralem kreują świat muzyki romantycznej, muzyki na wiolonczele i fortepian. To powróćmy jeszcze na chwilę do Chopina i posłuchajmy części pierwszej z jego sonaty g-moll w wykonaniu obu panów. Kawaguchi przy klawiaturze Pleyela, rocznik 1842.

Tomasz Strahl i Naruhiko Kawaguchi w pierwszej części sonaty G-moll op. 65 Fryderyka Chopina. Do słuchania ich wspólnej płyty, przypomnę także, z sonatą arpeggione, zaproszę Państwa z pewnością w jednym z wakacyjnych kanonów. Teraz zaś pora na pianistkę, która trochę nieoczekiwanie dla mnie samego stała się w ostatnich tygodniach dość intensywnie obecna w programach tych audycji 88 klawiszy. To Brytyjka Mishka Rushdie Moman, która bardzo zasłużenie wychodzi z cienia. Popularna na Wyspach Brytyjskich, często występująca w tamtejszych salach koncertowych, publikuje coraz więcej płyt i teraz oto pojawia się z koncertami Mozarta w serii firmowanej przez Radiową Orkiestrę Symfoniczną z Wiednia. To już 15 album z serii poświęconej mozartowskim koncertom, nie tylko zresztą fortepianowym. Na tej płycie dwa fortepianowe towarzyszą klarnetowemu. Mishka Rushdie Moman gra koncert pierwszy, numer 37 w katalogu dzieł Mozarta i ostatni B-dur, numer 595 u Kechla. Koncertu pierwszego posłuchamy w całości za tydzień. Tworzy on nie tylko arcyciekawe zestawienie z koncertem najpóźniejszym, ale także ukazuje nam Mishkę Rushdie Moman jako pianistkę, która decyduje się napisać własne kadencje do trzech części tego koncertu. To za tydzień. Teraz posłuchamy drugiej i trzeciej części koncertu B-dur, czyli Larghetta i Ronda w tempie Allegro z oryginalnymi kadencjami mozartowskimi. Mishka Rushdie Moman, Radiowa Orkiestra Symfoniczna ORF z Wiednia, dyryguje Howard Griffiths.

0: Jestem pod wielkim wrażeniem gry brytyjskiej pianistki Mishki Rajdi Mouman. Pełna subtelności, pełna wrażliwości, ale też doskonałe towarzyszenie, doskonała współpraca orkiestry i z orkiestrą, która swoim miękkim brzmieniem wprost otula partię fortepianu, w czym także niemała zasługa Howarda Griffisa. A to były druga i trzecia część ostatniego koncertu fortepianowego Mozarta B-dur numer 595 w katalogu Kechla. Za tydzień pierwszy koncert fortepianowy Mozarta w tym samym wykonaniu z tej samej płyty. Dziś w audycji 88 klawiszy to wszystko. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jeden z najgorszych dokumentów w historii, propagandowa wydmuszka, a może dająca do myślenia opowieść o świecie, w którym najważniejszą ludzką aktywnością jest konstruowanie własnego wizerunku. Melanium brata Ratnera zamkniemy cykl w pogoni za nieopowiedzianym. Do usłyszenia w niedzielę o 13.30. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
3: Sobotę 20 czerwca słuchają Państwo Dwójki, właśnie wybiła 19. W studiu Dwójki Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Ewa Szczecińska przed mikrofonem, a już za chwilę przywita Państwa

Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Właściwie powinienem powiedzieć dzień dobry, bo to jeden z najdłuższych dni i jedna z najkrótszych nocy w roku. Bardzo serdecznie Państwa witam w ten upalny dzień, no ale tutaj trochę chłodniej, aczkolwiek muzyka będzie nam zapewniała, myślę, bardzo wiele temperatury i to wszelakiej. Zapraszam dzisiaj na koncert, który jest podsumowaniem sezonu artystycznego 2025-2026 Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dzisiaj poprowadzi ją maestro Jacek Kasprzyk, a solistą będzie za kilkanaście minut jeden z najlepszych polskich skrzypków, Jakub Jakowicz. Program to są właściwie same przeboje muzyki romantycznej, bo najpierw uwertura Hebrydy Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, potem sięgniemy po jego koncert skrzypcowy e-moll opus 64, no a po 20-minutowej przerwie zabrzmi druga symfonia D-dur opus 73 Johannesa Brahmsa. Symboliczne domknięcie długich miesięcy wytężonej i wytrwałej pracy, bo przecież to był sezon bardzo ważny, jubileuszowy, stulecie Polskiego Radia, 80-lecie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. No to by tylko Państwu przypomnieć, w ciągu tych ostatnich miesięcy orkiestra angażowała się w muzykę, która jakoś rymowała się z różnymi tematami, ważnymi tematami empatii, pamięci, miłości, solidarności. Publiczność mogła usłyszeć między innymi nieznane wcześniej kompozycje Wayne'a Shortera, nową symfonię muzyki filmowej autorstwa Bartosza Hajdeckiego, ale przede wszystkim, i to było na inaugurację sezonu, mnie się wydaje, że zupełnie wczoraj, ale czas bardzo szybko płynie, kilka miesięcy temu długich, dzieła Hanny Kulenty i Marty Ptaszyńskiej. To była także złota batuta dla maestro Wojciecha Rajskiego. Koncert w Wiedniu, prowadzony przez Michała Nesterowicza z muzyką Mieczysława Weinberga, Aleksandra Cemlińskiego i Władysława Szpilmana. Koncert w więzieniu w Białołęce, proszę Państwa. Mahler z Jarosławem Szemetem, prorok Bassema Akiki. Ostatnio, żeby wymienić tylko kilka najważniejszych punktów tego sezonu. Zespół występował zarówno pod kopułą planetarium, jak i właśnie w nietypowych przestrzeniach miasta, jeżeli Białołękę również można uznać za nietypową przestrzeń. Docierała także orkiestra do najmłodszych słuchaczy dzięki koncertom edukacyjnym i współpracy z telewizją. A jak powiedziałem, program tego wieczoru ułożony jest tak, że może trochę symbolicznie zapowiada już czekającą nas kanikułę, bo na sam początek muzyka rozbudzająca wyobraźnię. Wyimaginowana i nieco tajemnicza podróż po bajecznych, malowniczych zakątkach Szkocji. To jest rok 1833, bo wtedy powstaje uwertura Hebrydy opus 26 Feliksa Mendelssohna. Muzyka, którą można uznać za kwintesencję jego dojrzałego stylu orkiestrowego, za emanację jego bardzo szlachetnego języka muzycznego, właściwie niepodrabialnego i nieporównywalnego z żadnym innym. I co ciekawe, ta uwertura od samego początku spotkała się z powszechną aprobatą nawet wśród tych, którzy jakoś za twórczością Mendelssohna bardzo nie przepadali albo nie przepadają. Jest plonem pobytu w Szkocji, zresztą tak samo jak i słynna symfonia szkocka, trzecia symfonia Mendelssohna, a tytuł odnosi się, jak Państwo może pamiętają, do bardzo konkretnej przestrzeni geograficznej, do, jak to napisał poeta, właściwie autor hasła w przewodniku koncertowym, no ale to musiał być poeta, posępnych wysp północy owianych romantycznym czarem pieśni Osjana i legendarnych bardów. Tutaj nie ma oczywiście żadnego programu, nie będę Państwu podpowiadał ani ścieżek, ani dróg. Są nastroje, są emocje, jest to pole do naszej imaginacji i wyobraźni, którą będzie nam sugerowała muzyka Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Hebrydy albo Grota Fingala opus 26. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje. I mnie jest w to trudno uwierzyć, proszę Państwa. To jest właściwie chyba taki poważny debiut na podium dyrygenckim przed zespołem. Maestro Jacek Kasprzyk.

Kedydy albo Grota Fingala, opus 26, uwertura Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Jacek Kasprzyk, który dzisiaj po raz pierwszy prowadzi właściwie Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Muzyka, która, jak powiedziałem, rozbudza wyobraźnię i podpowiada pewne tropy literackie, ale one nigdy nie są wprost podane. Przy twórczości Mendelssohna pozostaniemy i to mniej więcej z tego samego czasu. Dojrzałe dzieło teraz, następny utwór to będzie koncert skrzypcowy e-moll op. 64, przecież tak kochany przez publiczność, uwielbiany przez skrzypków. I wcale nie można mówić, proszę Państwa, o tym, że twórczość czy siły kompozytorskie Feliksa Mendelssohna wraz z wiekiem trochę słabły, bo ten koncert tego absolutnie nie można tego z tego koncertu wyczytać. Dla Ferdynanda Dawida Lipskiego, koncertmistrza, przyjaciela Mendelssohna, ten utwór powstał w 1838 roku, ale właściwie dopiero został ukończony w 1844. Wiele jest takich momentów w tym dziele, w których Mendelssohn wznosi się jakby ponad przeciętność i pokazuje nowe tropy dla muzyki koncertującej, muzyki orkiestrowej XIX wieku, już prawie połowy XIX wieku. Notę werble na początku, na przykład z niekonwencjonalnym, natychmiastowym wejściem solisty, niekonwencjonalnie właśnie potraktowana ekspozycja. Temat drugi wprowadzany przez klarnety, a nie flety. Cudowna przemiana kadencji w repryzę, impulsywna, wznosząca się koda. To są tylko atuty pierwszej części, całości granej, jak Państwo pamiętają, bez przerwy. Allegro molto appassionato, andante i allegretto con moto. Jakub Jakowicz i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Jacek Kasprzyk. Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego.

Muzyka, która cieszy się popularnością i wzięciem chyba pod każdą szerokością geograficzną. Koncert skrzypcowy E-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Partię solową wykonał Jakub Jakowicz, towarzyszyła mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Jacek Kasprzyk. Dzisiaj ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego transmitujemy koncert finałowy sezonu 2025-2026 naszej orkiestry. Sezonu, przy podkreślmy, jubileuszowego, jeśli chodzi o zespół i Polskie Radio, stulecia Polskiego Radia, 80-lecia istnienia Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Jakub Jakowicz, zawsze uśmiechnięty, z ogromnym bukietem kwiatów teraz. Jeszcze raz dziękuję Jackowi Kasprzykowi. Ten koncert, który odniósł natychmiastowy sukces, bo został bardzo gorąco przyjęty podczas premiery, przez ówczesnych krytyków także dobrze oceniony. Pod koniec XIX wieku dzieło było już uważane za jeden z najważniejszych koncertów skrzypcowych w repertuarze.

0: Repertuarze, taki z rąb żelaznego repertuaru skrzypków, stał się jednym w ogóle z najpopularniejszych utworów Feliksa Mendelssohna. No i był regularnie wykonywany, nawet kiedy zainteresowanie muzyką Mendelssohna tak o general na początku XX wieku trochę spadało. Będzie bis.
1: Proszę Państwa, skoro to jest koncert klasyków, to będzie klasyk.

0: Jakub Jakowicz zapowiadał, że skoro to koncert klasyków, no ale to bardziej koncert romantyków, chociaż rzeczywiście repertuar klasycznie klasyczny na skrzypce. To będzie klasyk, ale no, feminatywu dobrego nie można do tego słowa chyba znaleźć, więc tylko powiem, że to był kaprys polski Grażyny Bacewicz, wykonany na bis przez Jakuba Jakowicza. Absolutny klasyk, jeśli chodzi o muzykę na skrzypce solo, to niewątpliwie. Jeszcze raz Jakub Jakowicz, dziękuję orkiestrze. Przyjmuję gorące brawa od publiczności tutaj w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Ja jeszcze chciałem powrócić do tej myśli a propos koncertu Mendelssohna. Józef Joachim powiedział w 1906 roku, to były jego 75. urodziny, że Niemcy mają 4 koncerty skrzypcowe. Największy, najbardziej bezkompromisowy to Beethoven. Brahmsa dorównuje mu powagą, najbogatszy, najbardziej uwodzicielski Maxa Brucha, ale najbardziej wewnętrzny klejnot serca to koncert Mendelssohna. Przygotowujemy się na następny klejnot serca, czyli na drugą symfonię op. 73 Johannesa Brahmsa za kilkanaście minut. Tymczasem chciałem oddać głos Beacie Stelińskiej i jej gościom.
1: Dzisiejszy koncert od pulpitu prowadzi maestro Jacek Kasprzyk. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że pierwszy raz stoi pan przed orkiestrą Polskiego Radia?
2: Właściwie drugi raz, ale pierwszy raz to były dwa koncerty Chopina, bo to było Chopin bez fortepianu, więc graliśmy tylko akompaniament. Ale taki prawdziwy kontakt z orkiestrą jest po raz pierwszy.
1: No tak, ówczesny projekt

0: to był chyba dla festiwalu Chopin i jego Europa.
1: Tak, to był Chopin i jego Europa. Natomiast to jest taki prawdziwy pierwszy koncert i oczywiście wszyscy mi mówili, że orkiestra zrobiła olbrzymi postęp i brawo dla Michała Klauzy, który tę orkiestrę prowadził i świetnie prowadził. Naprawdę, powiedziałem to zresztą orkiestrze, że to jest wielka przyjemność z nimi pracować, bo świetnie pracują, są świetnymi muzykami, chętnie pracują i zależy im na takiej podróży muzycznej i to jest wielka, wielka frajda. Cieszę się, że Warszawa ma poza Symfonią Warszawią, Filharmonią Narodową, tak świetną radiową orkiestrę. Wspaniale.
0: Ma pan duże doświadczenie, zarówno jeśli chodzi o zespoły operowe, o symfoniczne i radiowe. Jest duża różnica w pracy takich zespołów?
1: Wie pani, nie. Ja zawsze mówiłem, że nie wyobrażam sobie pracy artystycznej bez tych dwóch dyscyplin, dlatego że opera potrzebuje, tak skracając właśnie, potrzebuje dyscypliny symfonicznej, natomiast symfonika bardzo potrzebuje operowego dramatu i właśnie takiego podróżowania przez muzykę. Także no, nie wyobrażam sobie robienia tylko, nie wiem, koncertów symfonicznych, czy też wyłącznie zajmowanie się operą.
0: No, w pana wypadku to w ogóle chyba nie dałoby się, prawda, wyciąć jednego z tych, płaszczyzn.
1: Nie, nie. I tak jak w tym roku miałem przyjemność robić wspólnie z Robertem Wilsonem Tristana i Izoldę w Lublianie. Oczywiście no, szkoda, że Robert odszedł w styczniu, ale w listopadzie i w grudniu właściwie dwa pełne miesiące, dwa razy dziennie to ustawiał. To było jego od początku do końca spektakl. Oczywiście już wykonany przez jego ekipę, ale to była duża frajda. No, mówiąc Tristan i Izoldę, 8 przedstawień, co drugi dzień to jest wyzwanie, jednak 5,5 godziny muzyki. Wspaniałej muzyki, jednak jest to męczące.
0: No tak, pozostając trochę jeszcze w świecie operowym, może przywołajmy też Króla Rogera, którego pan po raz kolejny już przygotowywał.
1: Tak, tak. No tym razem w Poznaniu. Zawsze, kiedy zajmuję się partyturą Rogera, to jest taka nowa przygoda za każdym razem. Są inni soliści, ale no, jest to opera wyjątkowa, taka autobiograficzna, którą właściwie Szymanowski napisał o sobie. Ten Roger to jest on, wszystkie rozterki, które targają Rogerem, to są problemy, które Szymanowski przez całe swoje życie miał.
0: No i pana kontakt z tą partyturą jest od zawsze. Jest pan też autorem przecież najwspanialszego chyba nagrania tej opery.
1: Tak, to było nagranie wyjątkowe. Tak zresztą recenzenci to przyjęli, właśnie szczególnie Gramofon, który zajmuje się płytami. To podkreślili, że rzadko się zdarza, że byli świetni soliści, orkiestra, chóry, jak też nagranie, które podkreślali, że jest wyjątkowe, wyjątkowo klarowne, a z drugiej strony dające przestrzeń. Zresztą no, był Roger nominowany przez BBC do płyty roku,

0: także tak, to są wspaniałe wspomnienia, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja zajęcia się Rogerem.
1: Na pewno, na pewno. Wracając do dzisiejszego koncertu, do jego programu. W programie znalazł się Mendelssohn i druga symfonia Brahmsa. Uwertura Hebrydy otworzyła ten koncert, a Brahms, jaki ma pan do niego stosunek?
0: Zawsze ten sam wspaniały kompozytor, genialny właściwie pod każdym względem. Oczywiście nie będę przytaczał wszystkich kanałów, to możemy sobie w Wikipedii przeczytać, ale no jest to wyjątkowy kompozytor, którego właściwie wydaje nam się, że to dawne czasy, XIX wiek, ale tak naprawdę Arthur Rubinstein miał 6 lat, jak Brahms umarł, więc to historycznie nie tak dawno temu było. Z kolei Mendelssohn był właściwie porównywany z Mozartem jako kompozytor wyjątkowy, no i takim jest. I tak właściwie pomyślałem, że warto pokazać Mendelssohna, czyli nieco wcześniej, a potem Brahmsa, który zresztą nie ukrywał, korzystał z innych kompozytorów jak Haydn, Beethoven czy właśnie Mendelssohn. I to jest ostatni koncert w sezonie orkiestry, więc tak pomyślałem, czemu nie zrobić taki koncert z hitami muzyki.
1: Znanymi, lubianymi, rozpoznawalnymi.
0: Tak, i myślę, że to wszystkich prowadzi w dobry taki nastrój przedwakacyjny.
1: Solistą w dzisiejszym koncercie Orkiestry Polskiego Radia, ostatnim koncercie w tym sezonie, jest Jakub Jakowicz. Koncert e-moll? Dlaczego? Bo hit?
2: No, na pewno jest to hit i na pewno publiczność chętnie przychodzi na takie utwory. Jednak chcemy mieć program skomplikowany i współczesny i różnorodny i słuchać nowych utworów, ale też wracamy do tych arcydzieł, które właśnie dlatego są arcydziełami, bo są absolutnie nieśmiertelne i gdzieś tam cały czas są punktem odniesienia i dla kompozytorów, i dla wykonawców, i też no, są takim naszym tworzywem, można powiedzieć, że bez tego późniejsza muzyka nie istnieje i gdzieś tam grając i wracając do tych utworów też my uczymy się na nowo, ćwiczymy na nowo i inspirujemy się cały czas od nowa.
1: Koncert e-moll Mendelssohna to jeden z takich utworów, który poznaje się dosyć wcześnie, prawda? Jeśli chodzi o literaturę i zapoznawanie się z literaturą skrzypcową. Jak się wraca do takich utworów? Po latach, po kilku latach, po wielu latach?
2: Wraca się z bagażem rzeczy, które się zagrało w międzyczasie i też docenia się taki utwór, który jest właśnie, tak jak wspomniałem, arcydziełem i takim utworem, który w zasadzie dla literatury skrzypcowej jest czymś organicznym, czymś absolutnie podstawowym. To jest tak, jakby skrzypce napisały ten utwór, tak jakby gwiezdny pył się po prostu objawił w muzyce i w skrzypcach i a jednocześnie ciągle fascynuje i ciągle mamy jeszcze, mam wrażenie, możliwość popatrzenia na ten utwór trochę z nowej perspektywy. I na przykład ta pierwsza część Allegro Molto Appassionato to jest po prostu dla mnie coś niebywałego, coś takiego, co natychmiast każe nam być w środku akcji. Tak jakby film nie zaczynał się jakimś wolnym, statycznym ujęciem, tylko natychmiast bylibyśmy w samym centrum jakiegoś pościgu, czy jakiegoś bardzo dramatycznej sceny, która się jeszcze rozwija i która cały czas gdzieś tam przez całą część ewoluuje. Także to jest taki utwór dla mnie zupełnie świeży. Nie wiem, jak on to zrobił. To jest, cechuje właśnie geniuszy i arcydzieła, które piszą, że to jest utwór, który nigdy się nie zastarzeje.
1: Połowa czerwca dla profesora Jakuba Jakowicza to też dosyć trudny okres, bo oprócz tego, że trzeba ćwiczyć, to trzeba również słuchać swoich wychowanków, sekundować im, jak to wygląda.
2: No faktycznie jest to taki okres gorący pod względem edukacyjnym, też

0: wysłuchujemy adeptów i młodych kolegów, którzy chcą właśnie grać te koncerty Mendelssohna i Symfonię Brahmsa i przychodzą do naszych uczelni wyższych. Także to też jest taki proces bardzo emocjonalnie wyczerpujący, muszę powiedzieć. I chciałoby się, żeby wiele osób zdało. Nie wszyscy mają miejsce po prostu. I to odrzucenie czasami jest bolesne. I też muszę powiedzieć, że właśnie z tym troszkę się mierzę, ale też mam takie poczucie, że jak ktoś bardzo chce być w muzyce i częścią tego świata, to na pewno mu się to uda w ten czy inny sposób.
1: A ten dzisiejszy koncert to jest również koniec sezonu dla Jakuba Jakowicza?
0: Tak, to jest takie podsumowanie. Teraz wchodzą wakacje, sezon festiwali i to już jest zupełnie inne podejście do grania. Też są kursy i spotkania kameralne z różnymi partnerami, więc też się na to cieszę. Ale myślę, że ważne, żeby odetchnąć i żeby zastanowić się nad sobą, nad życiem, nad muzyką, nad sztuką, jakby od nowa. I ten lipiec, sierpień to jest zawsze taki moment dla mnie, kiedy ładuję baterię i staram się inspirować się nowymi książkami, nowymi nagraniami, spotkaniami i przyrodą.
1: Ale też praca nad nowym repertuarem, nad kameralistyką na przykład, czy nad solowymi jakimiś utworami?
0: Tak, ciągle coś jest do zrobienia i w te wakacje też będę grał kilka utworów nowych dla mnie. Także gdzieś tam poruszam się w tym świecie do przodu. No ale to jest taka dla mnie oczywistość i na co dzień się tym zajmuję. Także myślę, że fajnie, że mam taką możliwość i ciągle jakieś zaproszenia przychodzą i mogę grać nowe utwory i spotykać się z nowymi muzykami. Tak jest ten zawód trudny i czasami naprawdę bolesny, ale z drugiej strony też fascynujący.
1: Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia. Tytuł dzisiejszego wieczoru to koncert?
2: Tak. To jest tak, że po sezonie, w którym bardzo chcieliśmy pokazać, czym może być orkiestra radiowa w roku 2026. Staraliśmy się wychodzić z konwencji, wychodzić też ze studia. Graliśmy w planetarium, graliśmy w więzieniu, graliśmy w różnych miejscach różne programy i spotykaliśmy się z różnymi takimi nieoczywistymi może dla orkiestry partnerami. Zrobiliśmy piękny projekt z Fundacją Rock and Roll, zagraliśmy na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy pokazać, że muzyka poważna, bo głęboko w to wierzę, może odpowiadać na potrzeby i publiczności, i muzyków też. Więc robiliśmy przez cały sezon takie różne rzeczy. A zarazem od roku ponad chyba rozmawialiśmy z Jackiem Kasprzykiem, żeby się spotkać na scenie. I choć zarazem rozmowy o muzyce poprzedzone są z maestro rozmową o polityce, rozmową o ludzkiej kondycji i tak dalej, więc wiem, że tutaj podzielamy to poszukiwanie tego wytchnienia. I kiedy zaczęliśmy myśleć o programie, no to powstał z tego taki właściwie no najbardziej koncert. Koncert skrzypcowy Mendelssohna, no to jest koncert. Do tego uwertura Hebrydy, koncert. I druga symfonia Brahmsa, jedziemy na wakacje. Także stąd proponujemy Państwu taki wzór koncertu z Sèvres pod Paryżem, dlatego właśnie nazwaliśmy go koncert.
1: A co nas będzie czekać w kolejnym sezonie? Czy są już jakieś plany?
2: To jeszcze zanim tak do końca skończymy sezon, bo tutaj gramy mecz u siebie w studio Lutosławskiego, a tak naprawdę sezon zamykamy na wyjeździe, gdzie po koncercie gramy z Lang Langiem. Nowy sezon zaczynamy dość wcześnie, zaczynamy go już 5 września. Naszą orkiestrę poprowadzi basem Akiki. Na pewno zagramy koncert wiolonczelowy Dworzaka i na pewno zagramy utwór Agaty Zubel. Jeszcze zastanawiamy się, czy w drugiej części zagramy taki utwór, który wymaga ogromnego aparatu wykonawczego, bo na bogato zaczniemy sezon, czy może bardziej pokornie coś trochę mniejszego. Ten sezon będzie kontynuacją tego, co robiliśmy w tym roku, czyli taki rytm zachowamy, że na pewno raz, a czasami dwa razy w miesiącu będziemy zapraszać Państwa na koncert symfoniczny. Młodszą publiczność co miesiąc będziemy zapraszać na koncerty z cyklu Alfabet Orkiestry. Będzie chyba trochę więcej nowej muzyki w tym nadchodzącym sezonie niż w poprzednim, dlatego że Tych praw wykonań też będzie sporo. Będziemy kontynuować naszą współpracę z Centrum

0: Centrum Nauki Kopernik. I tak jak zrealizowaliśmy wspólnie koncert walentynkowy, gdzie opowiadaliśmy o tym, jak naprawić złamane serce, jak nie oszaleć z miłości, to na początku kwietnia spotkamy się najprawdopodobniej po to, żeby porozmawiać i posłuchać o mózgu i o tym, jak, co ta muzyka robi z naszą głową, nie tylko z naszym sercem, ale teraz i z rozumem. Dokonamy prawykonania nowego utworu Zygmunta Krausego. Będzie to koncert na orkiestrę, jeden z tradycyjnych instrumentów koreańskich. Będziemy współpracować z festiwalami i będziemy tę listę festiwali rozszerzać, czy powracać może do przyjaciół, z którymi od dłuższego czasu nie współpracowaliśmy, bo jeszcze na jesieni zagramy tutaj koncert w ramach festiwalu 3-4, w styczniu zagramy na festiwalu Łańcuch. A już w listopadzie zagramy tutaj w ramach festiwalu Eufonie, gdzie zagramy między innymi koncert fletowy Elżbiety Sikory, zadedykowany białoruskiej flecistce i opozycjonistce, która w tym roku, zdaje się, albo pod koniec zeszłego roku wyszła z białoruskiego więzienia, i o tym też trochę będzie ten koncert. Będziemy też podróżować, mamy 1,5 zaproszenia do Austrii, więc mam nadzieję, że zamieni się to w 2, może nawet w 3 koncerty. Co jest ważne, dlatego że w tym mijającym sezonie orkiestra wróciła do zagranicznych koncertów, właśnie tym koncertem w Wiedniu, który zagraliśmy z Michałem Nestorowiczem po bodaj 15-letniej przerwie. To jest dużo, dużo za długa przerwa, więc nie chciałbym do takiej kolejnej przerwy doprowadzić. Będziemy mieć w przyszłym sezonie nowego dyrektora artystycznego. Na początku mijającego sezonu pożegnaliśmy się z Michałem Klausem. Mieliśmy taki okres przejściowy, gdzie pracowaliśmy z wieloma znakomitymi dyrygentami i uznanymi, takimi jak maestro Jacek Kasprzyk, z którym gramy właśnie zakończenie sezonu, ale była i Ania Sułkowska-Migoń, i Jarek Szemet, i Michał Nestorowicz, ale byli też bardzo młodzi dyrygenci. Ja byłem bardzo dumny z tego, że pierwszy warszawski koncert zagrał z nami Kuba Przybycień. Kuba Przybycień powróci do nas w kolejnym sezonie. Zagrała z nami jeden projekt nagraniowy, jeden koncert Julia Kurzydlak, czyli tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Muzycznego, a jednocześnie asystentka Pawła Jarwiego w Tonhalle w Zurychu. Także cały czas chcemy być w dialogu z tym, co się dzieje po prostu w Warszawie, w Polsce, muzycznie nowego, świeżego. Powiem tak, będziemy patrzeć, co się dzieje na świecie, co się dzieje w muzyce, ale co się dzieje po prostu za oknem. I będziemy starać się na to reagować żywo, na bieżąco i być takim schronieniem, taką oazą, takim bezpiecznym miejscem dla naszej publiczności.
1: Beata Stylińska rozmawiała z Kajetanem Procherą, dyrektorem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, skrzypkiem Jakubem Jakowiczem i maestro Jackiem Kasprzykiem. No a ja zapraszam Państwa teraz na drugą część dzisiejszego wieczoru i zwieńczenie całego sezonu artystycznego 2025-2026. Westchnijmy, proszę Państwa, bo dopiero się po wakacjach spotkamy z orkiestrą. Dzisiaj Państwo usłyszą dzieło, które powstawało latem właśnie 1877 roku. Johannes Brahms komponował swoją drugą symfonię w miejscowości Pyrczach nad jeziorem Wörthersee, malownicze austriackie zacisze wiejskie. Innym godnym uwagi dziełem, które właśnie w tamtym czasie powstało i jest trochę komplementarne właśnie do tej symfonii, jest bardzo miniaturowy motet, ale bardzo mroczny motet. Jeden z dwóch z opusu 74. Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen? Czyli dlaczego światło jest dane nędzarzom? I może jeśli, proszę Państwa, najczęściej postrzegamy tę drugą symfonię D-dur Johannesa Brahmsa jako dzieło pogodne, optymistyczne, no nie chcę powiedzieć lekkie, to gdzieś tam pod tą wierzchnią warstwą kryją się naprawdę mroczne epizody w całym tym wielkim symfonicznym fresku. I to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego i z czego to wynikało. Zresztą sam Brahms o tym wspominał w swojej korespondencji, o tej odrobinie ciemności, która kryje się pod powierzchnią, pod tą maską optymistyczną symfonii. Te dudniące wymijające kotły, te ponure dźwięki puzonów w pierwszej części, zwłaszcza w spokojnym zakończeniu. Kompozytor napisał tak: muszę przyznać, że jestem osobą skrajnie melancholijną, że nad nami nieustannie łopoczą czarne skrzydła i że w mojej twórczości być może

że nie do końca przez przypadek po tej symfonii następuje krótki esej o wielkim dlaczego. To jest właśnie aluzja do tytułu tego motetu. Jeśli tego nie wiesz, wyślę ci go. Rzuca on niezbędny cień na pogodną symfonię i być może tłumaczy te kotły i puzony. Jeśli chcielibyśmy tak trochę lżej potraktować tę symfonię Johannesa Brahmsa, to niestety, proszę państwa, jest tak, że u Brahmsa praktycznie nic lekkiego nie ma. Nawet jeżeli coś jest optymistyczne, to głębia tej muzyki jest bardzo wymowna i bardzo ważna. Brahms też tak trochę przewrotnie pisał w innym miejscu. Jest tak melancholijna, że nie da się jej znieść. Nigdy nie napisałem niczego tak smutnego, a partytura musi być utrzymana w żałobie. No to oczywiście żarty, które się trzymały z kompozytora, no ale łyżeczka dziegciu w tej beczce miodu absolutnie istnieje. Premiera dzieła odbyła się w Wiedniu 30 grudnia tamtego 1877 roku. Wiedeńczycy grali pod dyrekcją Hansa Richtera i podobno miała być parę tygodni wcześniej, dokładniej 9 grudnia, ale wyższość, ta druga symfonia Johannesa Brahmsa musiała uznać prób do Złota Renu Ryszarda Wagnera. Zapraszam państwa do wysłuchania tego niezwykłego dzieła. Druga symfonia D-dur op. 73, czyli Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso, Allegro con spirito. Początek Adagio to podobno jedna z najpiękniejszych melodii, jeden z najpiękniejszych tematów, które udało się skomponować Brahmsowi. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje maestro Jacek Kasprzyk.

0: Druga symfonia D-dur op. 73 Johannesa Brahmsa. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Jacek Kasprzyk. To dzieło, które ugruntowało pozycję kompozytora Johannesa Brahmsa właśnie jako tego, można powiedzieć, prawowitego spadkobiercy tradycji Ludwika van Beethovena. Rok 1877, prawykonanie stanowiło taki radosny triumf epoki romantyzmu właśnie w drugiej połowie lat 70. XIX wieku. Zresztą Brahms bardzo wyraźnie odnosił się tutaj jednak do klasycznych wzorców. Dzieło pogodne, ale tak jak mówiłem, proszę Państwa, na samym początku, zapowiadając tę drugą część dzisiejszego koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, mroki gdzieś tam buzują i mroczne epizody kryją się pod tym sztafarzem lekkości i pogody, no bo często druga symfonia D-dur Johannesa Brahmsa zestawiana była z pastoralną Beethovena, ale jednak to trochę inny wymiar tego muzycznego optymizmu. Zresztą ciekawa sprawa, pierwszą symfonię pisał przez lat kilkanaście i mierzył się bardzo długo z decyzją, czy właśnie podjąć na tym polu konkurencję z przeszłością, czy dopisywać dalszy ciąg symfonicznej historii muzyki europejskiej właśnie swoim piórem Johannes Brahms. To jeżeli kilkanaście lat trwały zmagania z materią pierwszej symfonii, to tutaj jedno lato, czyli niemalże właściwie można powiedzieć połowa tego standardowego czasu, który Gustav Mahler, w końcu kompozytor wakacyjny, ferienkomponist, poświęcał na napisanie w pewnym momencie już, albo od pewnego momentu, każdej ze swoich następnych symfonii, ale to również nieprzystające światu. Publiczność w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego powstała teraz i brawa nie cichną, jak Państwo słyszą. A Jacek Kasprzyk dziękuje muzykom Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, pulpitom pierwszych skrzypiec, które są najbliżej podium dyrygenckiego, uścisnął dłoń muzyką i muzyczką właśnie kwintetu smyczkowego. Orkiestra również stoi, więc to już ostatnie akcenty właśnie tego kończącego się sezonu 2025-2026. Sezonu bardzo bogatego w wydarzenia artystyczne, różne i pokazującego szerokie przestrzenie repertuarowe, z którymi orkiestra się mierzy. My dzisiaj już kończymy naszą transmisję. Reżyseria dźwięku Gabriela Blicharz i Lech Dudzik, współpraca Jakub Brzeziński, Paweł Lipiec i Robert Rzechliński. Bardzo dziękuję Państwu i dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas. Oddaję głos do studia programu drugiego, w którym czeka na Państwa Ewa Szczecińska. Marcin Majchrowski, do usłyszenia.
1: Witam Państwa ponownie, bardzo serdecznie. Jest 10 minut po 21. My tu jesteśmy w studiu dwójki z Magdaleną Wojtulanis, która cały czas nasz program realizuje. No i mamy za oknem pierwsze uderzanie lata. 27 stopni o tej porze w Warszawie. No cóż, na ochłodę trzeba na pewno pić dużo wody i słuchać minimalistów. Ja tak uważam, że muzyka minimalistów jest najlepsza na upały, a kto nie wierzy, niech sprawdzi, bo w dopełnieniu transmisji koncertu ze studia imienia Witolda Lutosławskiego wybrałam sonatę na skrzypce i fortepian Filipa Glassa, utwór sprzed 18 lat, który 8 lat temu nagrał znakomity polski skrzypek Piotr Pławner, z pochodzącym z Buenos Aires pianistą Gerardo Villą. Sonata w trzech częściach rozpoczyna się tak.

Piotr Pławner i Gerardo Villa, fortepian i skrzypce, czy raczej odwrotnie, skrzypce i fortepian w sonacie Filipa Glassa skomponowanej w 2008 roku. Minimalizm Filipa Glassa na ochłodę. Czy zgadzają się Państwo ze mną? Mam taką nadzieję. Ale teraz proponuję coś zupełnie innego. Wprawdzie znów będzie to sonata, fragment sonaty na wiolonczele i fortepian, ale powód przypomnienia nagrania sprzed 25 lat jest zupełnie inny. 8 lat temu, równo 8 lat temu, 20 czerwca 2018 roku zmarł wybitny wiolonczelista, fantastyczny muzyk, wspaniały człowiek i także przyjaciel dwójki, Dominik Połoński. I właśnie dlatego przypomnę dziś jego interpretację sonaty D-dur na wiolonczele i fortepian Johannesa Brahmsa, transkrypcji pierwotnie sonaty skrzypcowej G-dur op. 78. Będzie to fragment tego dzieła w nagraniu z 2001 roku, część pierwsza i przepiękne adagio, część druga. Dominik Połoński grać będzie na wiolonczeli, a wraz z nim na fortepianie Kinga Firley.

8 lat temu, 20 czerwca 2018 roku, zmarł znakomity wiolonczelista Dominik Połoński. Miał 31 lat. Przypomniałam dziś jego nagranie, fragment sonaty op. 78 Johannesa Brahmsa w opracowaniu na

wiolonczele i fortepian, części pierwszej i drugiej tego pięknego adagio przed chwilą słuchaliśmy w jego interpretacji, a na fortepianie wraz z Dominikiem Połońskim wystąpiła Kinga Firlej. I tu już się z Państwem pożegnam, proponując na sam koniec jeszcze XVI-wieczną angielską muzykę lutniową, którą wykona Christopher Wilson. Z Państwem pozostaje Magdalena Wojtulanis, Ewa Szczecińska. Ja mówię do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tuleje to trio, w którym Gosia Zagajewska śpiewa własne teksty. Ksawery Wójciński gra na gitarze basowej, kontrabasie i keyboardzie, a Wojtek Kurek na instrumentach perkusyjnych i syntezatorze. Artyści do swojej najnowszej płyty, zatytułowanej Nagłe Przejaśnienie, zaprosili trębacza Maurycego Wójcińskiego. Na premierowy koncert tej muzyki zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w niedzielę 21 czerwca o 18. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Gorąco zapraszam. Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Witam raz jeszcze i zapraszam na zapowiadane słuchowisko Wyszedł z domu, według dramatu Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidra. To słuchowisko zostało nagrodzone Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry w roku 2021. A w rolach głównych usłyszymy Danutę Stenkę i Piotra Adamczyka, a także w epizodycznej, ale niezwykle ważnej roli Andrzeja Seweryna. Jak Państwo doskonale wiedzą, Danuta Stenka i Andrzej Seweryn zostali w tym roku laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry. Posłuchajmy więc tych artystów w wybitnych kreacjach.
4: Tadeusz Różewicz wyszedł z domu.
5: Nie. Nie dotknę twojej szaty. Czemu się kryjesz? Ty się boisz, panie, uciekasz. Panie, powiedz tylko słowo, a uzdrowiona będzie dusza moja. Jaki panie, jaka dusza, panie. Co ja wygaduję? Pana mi się zachciało. Do pana mówię, do ściany. Panie, panie, panie. A pana nie ma. Ślubowałam, że jeśli on wróci do mnie, to nie będę do końca życia... To będę do końca życia. Do końca życia nie wezmę do ust.
6: Że co? Że nie weźmie?
7: No wiesz... Do końca życia.
5: Będę.

0: każdą sobotę będę zachowywała milczenie, jeśli on wróci. A jeśli nie wróci, to co ja? Będę jadła słodycze? Nie mogę jeść. Nie mogę nic przełknąć.
1: Ona naprawdę nie może nic przełknąć.
0: Ten dom, te sprzęty, te drobiazgi miały sens tylko w związku z nim. To on napełniał sobą ten fotel, te pantofle, mnie.
2: To on napełniał ją sobą.
0: Nie tylko ja czekam na niego, ale i moje ciało. Chciałam powiedzieć, że nie tylko moja dusza, ale i te ręce, usta. Co mi po tej ręce, jeśli on jej nie dotyka? Jest tylko kończyną.
3: Jest narzędziem do chwytania, przenoszenia, zmywania.
0: Cóż mi po mojej twarzy? Jest starą, znoszoną torbą. Moja twarz ma stronę wewnętrzną, jest młoda. Wam moja twarz nic nie mówi. To jedna z miliona twarzy w tym mieście.
2: Ta stara twarz nam nic nie mówi. To jedna z miliona twarzy w tym mieście. Jedna ze 100 milionów.
3: Dziś połknęłam czas. Te zegary idą we mnie. W moim gardle, w brzuchu, w moim podbrzuszu, w moim sercu. Teraz te zegary tykają w przegubach moich rąk, drżą w kolanach, idą w moich udach, idą we włosach, idą we mnie, idą w mojej, idą głębiej.
2: Ona mówi o nim. Mówiąc o sobie, mówię o nim.
3: Nie mam o czym mówić, kiedy nie mówię o nim. Czuję się w tej chwili jak królowa. Dama z karty kierowa czerwienna, co ma dwie głowy, dwa biusty, dwie górne połowy do siebie przyległe. Nie ma tej drugiej połowy dolnej, najważniejszej, głównej dla matki. Dla świata, dla samca, dla roju. Jestem papierową królową. Mam głowę tu i tam, niestety. To jest fatalne dla prostej kobiety. Jaki tu zaduch? Czym tutaj pachnie? Stajnią? Spermą? Siarką? Mam taką ciężką głowę. Jaki ciężki sen. O Boże. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić ze sobą?
2: Co ona ma teraz zrobić?
4: Co ona ma zrobić ze sobą?
3: On znalazłby wyjście. Zajęcie. Wypełniłby mój dzień. Ułóż książki, napisz kartkę, przyszyj guzik, wypchaj słonia, wystaw kwiaty, wyczyść srebro, wykąp pieska, umyj głowę, przerzuć Sartra, przyszyj guzik, co to jest guzik? Jeśli nie ma życia wiecznego, co mnie obchodzi guzik? Jeśli nie ma zbawienia, to co mi przyjdzie z guziczków? Czy jest tamten świat?
2: Ona się pyta, czy jest tamten świat.
4: Nie ma tamtego świata.
3: Czy można, przyprawiając zupę, myśleć o duszy?
2: Można.
3: Nie śmiejcie się. Oto ja, kobieta 40-letnia.
1: Ona ma 45.
3: Oto ja, kobieta 40-letnia. Chcę być po śmierci zbawiona. Może będę aniołem.
0: Panie, czy ja zmartwychwstałam?

0: Stany?
1: Oczywiście, jak my wszyscy.
0: Jeśli nie wróci za godzinę, jeśli nie wróci zaraz, zawiadomię policję. Chyba on nie popełnił, nie miał powodu. Chyba nie zrobił sobie nic złego. Wypił kawę, zmienił bieliznę, wypił kawę, nic nie mówił, zachowywał się normalnie. Przecież człowiek, który zmienia skarpetki i goli się, nie ma zamiaru odejść z tego świata. Chyba że jakiś Anglik albo Luteranin. Jaka ja niemądra.
1: Kto to?
2: Córka. Gizela. Jakaś wyrośnięta, jakby.
3: Papa jeszcze nie wrócił?
0: Nie.
3: Może mu coś wypadło?
0: Nie. Nie wiem. Po prostu się boję.
3: Czy coś się stało?
0: Ojciec wyszedł i przepadł.
3: Jak to przepadł?
0: Nie wiem. Po prostu go nie ma.
3: Tatuś zawsze wracał.
0: Ty ostatnia z nim rozmawiałaś?
3: Rano. Nic specjalnego nie zauważyłam. Pocałował mnie i zapytał, o której wracam. Widziałam, brał czystą chusteczkę do nosa. Mamo, przecież człowiek, który... Przecież taki człowiek nie będzie myślał o chusteczce do nosa, naprawdę. Niepotrzebnie się trwożysz.
0: Nie wiem, dzwoniłam do pogotowia, do radia i telewizji, do biura.
3: Musimy czekać.
0: Nie możemy czekać. Zadzwonię jeszcze do komisariatu policji.
4: Czy z tego lokalu meldowano o zaginięciu obywatela?
0: Tak, panie, mój mąż. Niech pan spocznie.
4: Proszę opisać wypadek.
0: Mój mąż...
5: Proszę się uspokoić.
0: Przepadł bez śladu.
4: Proszę podać rysopis zaginionego.
0: Bardzo przepraszam, po prostu straciłam głowę. Wszystko mi wyleciało z głowy, nie pamiętam. Może córka.
5: To niedobrze.
4: Więc może pani?
3: Papa właściwie był nijaki. To znaczy podobny, chciałam powiedzieć, był niepodobny do niczego, jak wszyscy. Sama nie wiem. Nigdy się ojcu dokładnie nie przyglądałam. Tatuś jest blondynem. Nosi okulary.
0: Co ty opowiadasz? Ojciec ma piwne oczy. Wie pan, jak się tak ciągle jest razem, to się nie odróżnia od cieni.
4: A znaki? Chodzi o znaki szczególne.
0: Ja nic szczególnego nie zauważyłam. To wszystko się wyciera.
3: Zaciera, mamuś, zaciera.
0: Drugi raz w życiu mam go opisać, więc pan rozumie, jaki on jest.
5: Zrobimy wszystko.
0: Może pan wypije herbatę? Ja zbiorę myśli.
4: Niestety, służba.
3: Przy panu to wszystko nie jest takie straszne.
4: Przepraszam, że powracam ciągle do tego samego, ale zapomniałem zapytać o pewien ważny szczegół dotyczący zaginionego.
0: Nie będę przed panem ukrywała.
4: Dopiero teraz przyszło mi do głowy.
0: Pan zapewne chce wiedzieć, jak się w ostatnim czasie układały między nami stosunki. Gizelo, zostaw nas.
3: Mamusiu, zapominasz, że jestem dorosła.
4: Chodzi o to, jaką oprawę posiadały okulary męża.
0: Gizelo, proszę cię wyjść.
4: Pani wybaczy, że pytam o taki drobiazg.
0: Nie będę przed panem ukrywała nawet najintymniejszej sfery przeżyć dojrzałej kobiety.
4: Niech mnie Bóg broni.
0: Nie będę przed panem ukrywała, że nasze pożycie... Tak? Nie. Tak, nie wrócił.
3: To jego matka.
0: Nie wiem, co dalej. Tak, wiem, że ty jesteś jego matką. Nie, nie masz prawa tak mówić.
3: Przepraszam.
0: Chciałam się spytać o drobiazg. Czy nie pamiętasz, jaką Henryk miał oprawę? Czego? Okularów. Tak. Nie nosił okularów? Będę dzwoniła. Czekamy.
4: Proszę się nie męczyć.
0: Pan mi zadał ważne pytanie.
4: Bo tu się rozchodzi o to, kiedy zaginiony wyszedł z domu.
0: Ogolił się, wypił kawę, zmienił skarpetki. Przecież człowiek, który się rano tak dokładnie goli, nie może sobie potem zrobić nic złego. Pan ma w tych sprawach doświadczenie, proszę mi powiedzieć.
4: Zapewniam panią.
0: Więc?
4: Tu się rozchodzi o to, ile już dni zaginiony przebywa poza domem.
0: Słucham.
4: Przed ilu dniami mąż wyszedł z domu?
0: Dzisiaj.
5: Proszę się uspokoić. Chodzi o to, kiedy wyszedł ostatni raz z domu.
0: Dzisiaj

0: O godzinie 7:30 zmienił skarpetki i wypił kawę.
1: O której godzinie i którego dnia mąż wyszedł z domu?
2: Wziął czystą chusteczkę do nosa.
0: Dzisiaj rano.
3: Jak to dzisiaj?
0: Tak jak co dzień, z wyjątkiem świąt i urlopów.
1: A o której wraca normalnie z pracy?
0: O godzinie 17:00.
3: Nigdy później?
0: Kilka razy wrócił o 19:00.
1: Teraz jest godzina 20:00.
0: 20:00?
3: Czyli mąż pani spóźnił się o godzinę.
0: O godzinę?
1: O jedną godzinę.
0: Ja nie wiem, ja przestałam liczyć godziny. O jedną godzinę?
2: No, widzisz, mamusiu? Wyprowadzę Kleopatrę na spacerek, bo chcę siusiu.

0: ziemia na dwa łokcie zamarzła.
1: Albo na trzy.
0: Bez klina nie ugryziesz.
2: Nie ugryziesz, to poliżesz.
3: Cóż tu robicie, dobrzy ludzie?
0: Kuchamy w dłonie.
3: W tak małej dziurce wiele się nie zmieści.
0: Jak dobrze wciśniesz, popchniesz.
2: To jest największego wepchniesz.
3: Jamka nie większa niż mysia nora.
0: To początek. Ta dziurka w dziurę się zamieni, w dół.
3: Umarł ktoś znaczny w waszym mieście?
0: Nie umarł, ino.
2: Ino się narodził po raz wtóry.
0: Odrodził się i narodził. Prawie zmartwychwstał.
3: Jeśli się urodził, to na cóż grób kopiecie?
0: Dla rozgrzewki, panie.
3: Znam się na tym trochę. Mów ty. Tyś głupszy, tobie z oczu lepiej patrzy.
2: Trawa.
3: Co trawa? Ten stary coś ukrywa w trawie?
2: Mowa.
3: Banany jecie. Dobrze wam się żyje.
0: Tu na południu, panie, banan zastępuje groch z kapustą.
3: Kto schodzi z tego świata? Co to tajemnica?
2: A co panu do tego?
0: Skąd pan rodem? Co za jeden?
3: Z daleka, z Paryża. Słyszeliście o takim mieście?
2: Idź Paryża, do Paryża.
3: Kto jestem? Ja, który jestem tym, czym nie jestem. I nie jestem tym, czym jestem.
0: Widzisz, bracie, tu nikt nie schodzi, tylko wschodzi.
3: Wschodzi?
0: Jak róża no palca jutrzenka.
2: Może pani zje banana?
0: My tutaj robimy próbne wiercenia. Szukamy ropy, panie.
3: Więc ropą nazywasz tego, co był prochem?
2: Kapuś tu leży.
0: Tak, tak, tak, tak. Tatuś tutaj leży. Milcz, Grajku. Słucham, panie. Pan też jest tatusiem, nie?
3: Więc tutaj kapuś leży?
0: Tatuś.
3: Kapuś, który był tatusiem?
0: Mylisz się, panie.
3: Więc tu tatuś leży, który był kapusiem. U licha, jeśli leży, to czego szukacie w tej zmarzniętej ziemi? Niech spoczywa w panu.
2: Ta światłość wiekuista. Ale w jakim panu to był ateista?
0: Jest nakaz od cesarza. Trzeba kopać, panie. Trzeba mu pomóc, bo nie zmartwychwstanie.
2: Trzeba szukać.
0: Będzie akademia ku czci nieboszczyka z częścią artystyczną. Potem pogrzeb. Była prowokacja w tym grodzie. Stare dzieje. Już trawa porasta.
2: Mowa.
3: Co mówisz, chłopcze?
2: Trawa.
0: Był pan szlachetny, kochał ludzi, kwiaty, a nawet człowieka.
3: Więc macie rozkaz wykopać tatusia, który nie był kapusiem.
0: Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało.
2: Był dobry. To źli ludzie sprawę dorobili. Kropkę fałszywą nad i postawili, przecinek wymazali i tak cytowali później. Zeznanie z niego wykopali, z klatki piersiowej łamiąc przepisy i kości. Śpiewał jak kanarek. Sam sobie w gębę napluł.
3: To on śpiewał?
0: Jak mu zagrali na zębach, to nie tylko śpiewał, ale i tańczył.
2: A teraz wyszło szydło z worka.
0: A on ze ziemi, biedny odziomek prawdy.
2: Oliwa choć nieżywa na wierzch wypływa.
3: Więc kopcie żywo. Trzeba go szybciej wydobyć z tej nory. Niech światło słońca oświeci omyłkę.
0: Kochany, kochany.
2: W gorącej wodzie.

0: Gdzie pan widać kompan?
1: Prawdziwy Francuz, jak z pudełka.
2: Rozpal ognisko, ziemia się ogrzeje. A mnie się język w tym cieple rozwiąże. Słowo, jak łajno zamarznięte, odtaje. Pan nie znasz, co to nasze obyczaje.
3: Co ten czarny baje? To jakieś siambaje.
2: Siadaj i słuchaj. Słuchaj i siadaj. Kopiemy wolno, bo nam doświadczenie mówi, żeby się nie śpieszyć. Od rana goniec dwa razy przybiegał i zmienne przynosił rozkazy. My o północy robotę zaczęli na tej grzędzie. Dziurka była niewielka na głębokość palca, a tu goniec leci. Mów dalej, Antek, ja się zdrzemnę, zdziebko.
4: Wysłannikowi, panie, para z gęby bucha. Zakopać, mówi. Zakopać mi zaraz. Niech oko śladu tutaj nie wyśledzi. A to czemu, pytam? Spojrzał groźnie, szeptał, ucho mi zaślinił. Ten zwyrodniały okaz niech tu szczeźnie, zgnije. Ten pies, łotr, morderca, świnia, prowokator. Nowe zeznania złożył prokurator, fałszywe akta dziś odnaleziono i prawda nowa z nich dla nas wypływa. Zakopać, udeptać, tutaj nic nie leży.
5: Zaraz my z Bambą jamkę zakopali. Ten stary czarnuch ma na imię Bamba, choć wodą chrztu świętego został obmyty.
4: Zakopali my jamkę. Dobrze udeptali. Wuj fajk nabił.
5: Wujem mi nie jest, ale mówię wuju. Jestem sierotą, panie, a sierota jak palec bez wuja na świecie, więc mówię Bambie wuju.
4: No to idziem, mówi wuj. A tu od bramy znów ktoś pilny leci, język wywiesił. Bracia, mówi, słuchajcie, bracia, wszystko się zmieniło. Omyłka zaszła, którą naprawimy. Trzeba wykopać ciało męczennika, trzeba nam uczcić tego nikczemnika. I tak plecie raz męczennika, raz nikczemnika. Widać, w strachu język poplątało biedakowi.
2: To ze strachu umiera, temu bzdziną dzwonią.
3: Ja znam tylko strach jeden. Strach egzystencjalny. Kiedy esencja jest zbyt słaba i egzystencja nie ma smaku.
4: Omyłka zaszła, tamten do mnie mówi. Pomnik przestawili. To nie był Murzyn. On nigdy kobiety nie dotknął. Ktoś inny zgwałcił babcię. To był człowiek biały z dziada pradziada. Ale tak długo w niego wmawiali, aż zczerniał. Zczerniał cały. I w ziemi leży czarny, choć był całkiem biały. Teraz oddamy sprawiedliwość prochom paprochom. Jutro pogrzeb kości. Rodzina, która go odcięła od swego pnia, jako członek zwyrodniały, znów go adoptuje. Adaptuje na męża, syna, brata i tatusia. Dawne to dzieje. Członek z martwych wstaje.
2: Z gębą otwartą stałem nad mogiłą, w której coś niby było i nie było. Lecz widzę, panie, że was prawda nudzi. Pożywna prawda prostych, ciemnych ludzi. A pan skąd?
5: Kończ, stary gawędę, pan z Paryża już ci mówił, że w papierowej egzystencji utracił smak esencji.
2: Z Bogiem, dobry panie. Idę kopać inne dołki, na swoją kolej czekają aniołki. Aniołki białe trzeba w ziemię wsadzić, bo zaczną brzydko pachnieć. Taka ciała dola.
4: Wuj ukrył. Mów.
3: Masz, tutaj. Mów.
4: Wuj ukrył, że ten grób nic w sobie nie skrywa.
3: Co?
4: My go w nocy całkiem przekopali. I nic.
3: Nic?
4: Nic. Widać, nic tu pochowali.
3: Ale chcą coś wykopać.
4: Każą.
5: Co kraj, to obyczaj.
3: Nie pojmuję. Co się tu dzieje? To jakiś cyrk trupi.
5: Jeździ pan dużo, ale mało widzi. Tak w gruncie rzeczy pan jest mocno głupi.

0: Dzieciństwo, lata dziecinne, te refere. Tyle się mówi o tym dzieciństwie szczęśliwym, o dzieciach, jedynych na ziemi mieszkańcach nieba, które po śmierci powiększają grono aniołków, a ja jestem dzieckiem i co z tego?
1: A to kto? Syn Henryka i Ewy, przerośnięty brat Gizeli.
0: Dorośli zawracają mi głowę. Najpierw się mną bawili jak małpką. Podrzucali do góry, aż raz upadłem i zrobiłem się siny. Ojciec opowiadał mi jakieś bajeczki o krasnoludkach. Bili mnie ciągle po łapach.
2: Weźmy choćby mamę. Jaka z nią rozmowa? Całymi latami, od rana do wieczora. Umyj ręce. Czy umyłeś ręce? Masz brudne ręce. Nie jedz rękami, nie wymachuj rękami. Wyjmij ręce. Czasem w duchu mówię, odetnijcie te ręce i będzie spokój. Wszyscy ciągle z człowieka niezadowoleni. Człowiek chciałby się czegoś dowiedzieć o polityce, metafizyce, astronomii, a słyszy ciągle nie dłub w nosie. Pytasz o politykę populacyjną, wyż demograficzny, a zamiast odpowiedzi częstują cię frazesem o szpinaku. Przecież to są moje żywotne sprawy. Idź, mówią, pobaw się, nie siedź z dorosłymi. Nawet w wygódce nie ma spokoju. Ledwie wejdę, już ktoś woła: czego tam tak długo siedzisz? Coś tam robił? Wyjdź zaraz, umyj ręce. Pamiętaj, nie baw się cyckiem, tak u nas w domu nazywamy męski członek. Nie baw się, bo zgłupiejesz. Czasem całe dni przejdą i nic mądrego nie usłyszysz od dorosłych.
3: Co tam robisz,
2: Ben? Nic nie robię.
4: Jakie ty masz ręce?
2: To atrament. Pracowałem.
4: Idź, umyj ręce.
2: Dobrze, mamusiu.
4: Znowu jakiś zaduch. Czym tutaj pachnie? Stają spermą, siarką.
5: To... prawa szkieł. Znaleziono ją na miejscu wypadku.
6: Mąż. To... dokumenty się zgadzają. Proszę sprawdzić.
4: On?
5: Proszę się uspokoić. Niebezpieczeństwo minęło. Mąż w czasie spaceru potknął się na skórce banana, a raczej pośliznął się i upadł. Upadając, uderzył podstawą czaszki w głowę pomnika. Lekarz...
6: ośrodki mowy w mózgu nie zostały zniszczone, jedynie zablokowane. Lekarz dyżurny stwierdził, że szok minie i chory odzyska w ciągu 48 godzin mowę.
5: Pamięć chorego funkcjonuje na razie na zasadzie... bodźców.
6: Proszę teraz chorego nie męczyć, nie zadawać pytań.
4: Nie mogę zrozumieć, skąd na naszych ulicach skórki po bananie.
5: Proszę się uspokoić.
6: Ot, jakiś głupiec, proszę pani, zje banana, a skórkę rzuci na chodnik.
5: Pani łaskawie pokwituje odbiór. O, tu, proszę podpisać.
4: Czy przyjmuje pokarmy?
5: Tylko płyny. Aha, na razie nie dysponuje umiejętnością logicznego myślenia.
6: Wyśpi się, to mu przejdzie.

0: Czy pójdziesz jutro na posiedzenie? Lekarz powiedział, że jutro będziesz mógł wrócić do pracy. Nic nie mówisz?
1: Czy ty mnie słyszysz, Henryku?
2: Słyszę.
0: I dlaczego mi nie odpowiadasz na pytanie?
2: Dlaczego pani mówi do mnie, Henryku?
0: Pani?
2: Bardzo panią przepraszam.
0: Henryku, powiedz mi, jak się nazywasz? Ile masz lat?

0: Czym jesteś z zawodu? Jakiego jesteś wyznania? Masz dzieci? Czy jesteś żonaty?
1: Co to znaczy? Żonaty.
2: Boże!
1: Proszę?
2: Boże! Proszę? To nie do ciebie.
1: Co to znaczy, Boże, Boże?
2: Później cię wytłumaczę.
3: Gizelo! Tatuśku, tatuśku!
1: Co to znaczy, proszę pani?

0: Nie mówicie.
1: Tatuś zapomniał, że tworzy razem z nami rodzinę.
0: Ty dokąd?
2: Ja wychodzę.
0: Teraz nie można wychodzić. Teraz trzeba siedzieć i słuchać, co mówi żona.
3: Zaśnij. To ci dobrze zrobi. Biedny, nieszczęśliwy.
4: Szczęśliwy. Nieszczęśliwy. Szczęśliwy, nieszczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy. Szczęśliwy. Szczęśliwy!
0: Wołałeś mnie?
4: Ja jestem szczęśliwy! Szczęśliwy! Szczęśliwy!
0: Mylisz się. Chyba zapomniałeś, co ci wczoraj w nocy opowiadałam. Przecież ci wytłumaczyłam, dlaczego jesteś tak bardzo nieszczęśliwy.
4: Ja jestem szczęśliwy.
5: Czy zapomniałeś, kim jesteś?
4: Nie.
5: Byłeś dzieckiem niepożądanym. Ojciec twój, który miał już 6 synów, pragnął córki. Na długo przed poczęciem wybrał ci imię Grażyna. Kiedy twoja matka stwierdziła w 7 miesiącu ciąży, że będzie znów syn, tak się przeraziła, że za nim mówiła. Jesteś wcześniakiem. Tylko dzięki opiece lekarskiej uratowano ci życie. Matka przez pierwsze lata ubierała cię w sukienkę i nazywała cię Grażynką. Ojciec był tak zapracowany, że tego nie zauważył. Byłeś chłopcem bardzo nieśmiałym, wstydliwym i czystym. Pewnego dnia jako 5-letni urwis bawiłeś się zapałkami. Wiedziałeś, że dzieci, które bawią się zapałkami, robią w nocy siusiu do łóżka. Żyłeś ciągle pod grozą tej katastrofy, ale bawiły się dalej, aż pewnej nocy stało się.
6: Przebudzony poczułeś pod sobą przeraźliwą wilgoć i zimno. I wtedy zupełnie niezależnie od Kierkegaarda, którego jeszcze nie znałeś, poznałeś trwogę i drżenie.
5: Stanąłeś nagi w obliczu tego. I na kilkanaście lat przed francuskim filozofem współczesnym odróżniłeś esencję od egzystencji. Pamiętasz?
4: Nie pamiętam.
0: Mamo, zostaw go, przecież on naprawdę jest szczęśliwy.
1: Jesteś za młoda, aby zrozumieć.
0: Ależ on jest...
6: On nie jest szczęśliwy! A jeśli jest, to musimy mu natychmiast uświadomić tragiczną sytuację, w jakiej się znajduje. Zrozum, że on nie może być szczęśliwy. Przecież to jest dorosły człowiek!
5: Widzisz, mój biedaku?
0: Wcale nie jest biedakiem. Już dawno nie miał tak wesołej twarzy. Wreszcie jest swobodny, uśmiechnięty. Naprawdę, mamuś, on nie jest biedakiem.
6: Ale będzie. Zrozum, że on musi być tym, czym był, aby być tym, czym jest. Czy wy tego nie rozumiecie, że jeśli on nie będzie tym, czym był, to będzie tym, czym nie był? Po prostu będzie zerem. A ja na to nie pozwolę.
1: Ale musicie mi wszyscy pomagać. Mamy Gizelo tylko 48 godzin. Teraz przypomnij mu te różne sprawy polityczno-społeczne. Ustrój, droga do socjalizmu, kapitalizm, feudalizm. Jednym słowem, przypomnij mu, na jakim żyje świecie. I pamiętaj, że pamięć ojca funkcjonuje na razie tylko na zasadzie bodźców. Ja tymczasem przygotuję obiad. Gizelo, zostaw nas teraz.
0: Tak, mamusiu?
1: Spróbuję kuć żelazo, póki gorące. Obiad może poczekać.
0: Proszę cię, tylko nie zrób mu niczego złego.
7: Rozumiesz coś z tego, co ona robi?
8: Grzebie w historii. Tapla w tym, co było, a nie jest. Wydobywa z otchłani ekskrementy ich życia.
7: To spodnie. Wyciągnęła z szafy sztuczkowe spodnie.
5: Czy sobie to przypominasz? Spójrz na te spodnie. Są jak mapa geologiczna. Ile lat w nich spędziłeś? A ja przy tobie. Ile dobrych i złych chwil.

0: ile upadków i uniesień, ile kryzysów rządowych. Weź je do ręki. Czasem martwy przedmiot więcej mówi niż całe chóry. Są łzy rzeczy. Patrzysz na te spodnie jak na egzotyczną roślinę lub flagę miniaturowego królestwa, a przecież w nich przeżyłeś wiek męski. W nich cząstkę swej duszy zostawiłeś. Na akademiach, ślubach, pogrzebach towarzyszyły ci krok w krok. Oho, nie lekceważ ubioru. Jest częścią naszego organizmu, naszej osobowości. Rodzimy się nadzy. To jest nasze odzienie, a my jesteśmy nadzienie. Przypomnij sobie te koncerty, zjazdy, bankiety, załamania, kryzysy, jubileusze, rocznice, potknięcia, nadużycia władzy, fiaska, inflacje, objawy. Daj mi te spodnie! Pamiętam, jak przyszedłeś ze stypy pogrzebowej. Co ja wygaduję? Z przyjęcia w ambasadzie. Przed północą. Sosu, sosu, szkoda. Wołałeś do mnie w łóżku. Wstałam. Miałeś spodnie powalane na kolanie czymś tłustym i byłeś zupełnie pijany.
1: Sos gnewski do ryb. Sos mózgowy.
0: Sos bis, bardzo gęsty, do baranich kotletów lub karczochów. Sos beszamelowy. Sos ten musi być zupełnie gęsty, tak, aby go nie polewać, ale kłaść łyżką można było. Do ryb lub kalafiora w poście używany, rozprowadza się go nie rosołem, tylko mlekiem lub słodką śmietaną. Sos maderowy, sos holenderski, mów, sos do ozoru.
2: Szary?
0: Ależ tak, szary! Czy sobie przypominasz?
2: Sos do ozoru, szary.
1: Nie.
0: Sos truflowy, biały?
1: Do sztuki mięsa?
0: O Boże!
1: Jak?
0: Później wyjaśnię ci wszystko, również jeśli chodzi o stwórcę. Teraz trzymajmy się sosu. Nie wypuszczajmy tego sosu z rąk. Sosem posłużymy się jako bodźcem. Byłeś wtedy w ambasadzie.
1: Sosyski w sosie musztardowym, ale sierżputowski?
0: Sos kaparowy?
1: Kaparowy?
0: Ależ tak!
1: Jak?
0: Zasmażyć masło z mąką, lecz nie zarumienić, jeśli sos ma być biały. Rozprowadzić rosołem, wrzucić kapary, cukru, soku cytrynowego, jeśli nie dosyć kwaśny, i zagotować dobrze. Sos ten powinien być zawiesisty, aby nie spłynął z potrawy.
1: Henryk Dudek.
3: No a nie mówiłem? Wygrzebała z historii.

Mój drogi, pewien zasób wiadomości ogólnych pozwolił ci już na powrót do czynnego życia. Podobnie jak przed kilku dniami, znów jesteś prawie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Ale człowiek jest nie tylko homo sapiens, homo faber, homo eruditus, homo politicus, esteticus, czy też homo ludens. Proszę cię, Henryku, nie dłub w nosie. Nos nie jest do zabawy. Dorosły człowiek winien nos czyścić przy pomocy rożka, chusteczki lub kawałka waty. Człowiek jest istotą z ducha i ciała. Jest, można powiedzieć, homo sexualis. Nie, to brzmi niezręcznie. Powiedzmy homo... Widzisz, Henryku, ciało ludzkie jest jakby świątynią Boga. I nie jest obojętne, co się z nim, czy też w nim robi. Proszę cię, nie baw się teraz uchem. Przejdźmy jednak od uogólnień do poznania zmysłowego. Musimy się nauczyć, mój kochany, orientować w ukształtowaniu ciała ludzkiego i poszczególnych jego części jedynie za pomocą oglądania i obmacywania. Pamiętając przy tym, że są to poza opukiwaniem dwie główne metody badania.

0: anatomicznego człowieka żywego.
1: Ja sobie nie życzę. Proszę mi nic nie przypominać. Chcę swobodnego lotu. Zrzuciłem starą skórę. Jestem biały, niepokalany. Chcę latać wysoko, daleko.
0: Spokój się, kochanie.
1: Ależ, kochanie, ja mam szansę. Ja mogę zapomnieć. Mogę zacząć od początku.
0: Początek jest złudzeniem. Jest tylko koniec.
1: Jeśli mówię o początku, to mówię o tym, że mogę teraz przeżyć swoje życie raz jeszcze od początku.
0: Możesz, ale z nami, ze mną, z dziećmi, z mamą.
2: Ja!
1: Oj, nie będzie łatwo.
3: Ale za to istotnie.
0: Henryku, zaczynamy.
4: Ja będę wymieniała nazwy poszczególnych części ciała, a ty będziesz powtarzał. Przy każdej nazwie będę dotykała swoją ręką odpowiedniej części mojego ciała lub twojego. I ty będziesz robił to samo. Zresztą możemy też robić odwrotnie. To nie ma znaczenia. Głowa. Kaput.
1: Głowa. Kaput.
5: To głowa. To jest głowa domu, głowa świata. Ta głowa była stołkiem, skorupą, siedzeniem, skrzynią, amboną, amebą, trybuną, katalogiem, szatnią, poczekalnią, magazynem. Do głowy tej włożono, wpakowano, wsadzono, wbito imperatyw kategoryczny, imitację, imperializm, import, rapaport, imperium, impotencje, inexprimable, infu.
6: Mówisz, co bradzisz?
5: Moja głowa.
6: Wróćmy do bodźców.
0: Szyja, kolum.
1: Szyja, kolum.
0: Tułów.
1: Tułów.
0: Kończyny, membra.
1: Kończyny, membra.
0: Wyjdź, Gizelo, na chwilę.
1: Brzuch. Brzuch.
0: Pępek.
1: Lędźwie.
6: Czy mogę już wejść?
0: Jeszcze nie. Miednica.
1: Wzgórek
0: łonowy.
1: Wzgórek łonowy.
0: Pośladki.
1: Pośladki.
6: Czy już można?
0: Proszę, tylko nie przeszkadzaj. Kończyna górna.
1: Kończyna górna.
0: Ramię, łokieć, przedramię, ręka, kciuk, digitus minimus.
1: Ramię, pośladki, wzgórek łonowy, ręka, kciuk, digitus maximus.
0: Wróć! Ramię, łokieć, przedramię, ręka, kciuk, digitus minimus.
1: Ramię, łokieć, przedramię, ręka, kciuk, digitus minimus.
0: Gizelo, wejdź na chwilę.
3: Ja bym już stracił oddech.
2: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło.
0: Klatka piersiowa, pierś, pectus.
1: Klatka piersiowa, pierś, pectus.
0: Sutek, mama.
1: Sutek, mama.
0: Brodawka sutkowa, papilla, mamy.
1: Brodawka sutkowa, papilla, mamy.
6: Czy już można?
0: Proszę, kończyna dolna.
1: Kończyna dolna.
0: Udofemur.
1: Udofemur.
0: Kolano.
1: Kolano.
6: Czy mam wyjść, mamo?
0: Zostań, goleń, łydka, kostka.
1: Goleń, łydka, kostka.
0: Twarz, oko, nos, koniec nosa.
1: Twarz, oko, nos, koniec nosa.
0: Usta, warga, górna, rynienka, kąt, ust, język.
1: Usta, warga, rynienka, kąt.
2: Zajedzie go na śmierć.
3: Nie sądzę.
1: Ile zapomniałaś o wardze dolne.
0: Henryku! Więc jednak, Gizelo, zwycięstwo! Tatuś przypomniał sobie o własnych siłach wargę dolną. Powoli przypomnij sobie wszystko.

0: Widzisz, młody, jak to jest?
1: Wygląda na zdrowe, no.
2: Czuję, że odchodzę. Nie chcę was zostawić bez błogosławieństwa, ale nie wiem, jak to się robi.
0: Tylko wygląda.
3: Mama mówiła, że przychodzisz do siebie.

0: tak powoli przychodzisz do siebie.
1: Chciałbym was pobłogosławić. Naprawdę nie wiem, jak to robili nasi ojcowie. To skandal, że nie ma jakiegoś podręcznika. Pragnę...
2: Nie męcz się, tatusiu, przecież wiemy, że nie masz nic do powiedzenia.
1: Pragnę wam zostawić jakieś wskazania. Swoją drogą nikt nie ma w tych sprawach doświadczenia. Dziad wasz wpadł do studni po pijanemu i nie miał czasu na spisanie testamentu. Nie zdążył mi przekazać nic ze swojego wielkiego doświadczenia. Ja jestem w szczęśliwszym położeniu i chcę wam to przekazać, czego nie zdążył mnie przekazać wasz dziadek.
0: Przekazuj nam, tatusiu.
1: Gizelo, bądź cierpliwa. Ty, Benku, bądź zawsze mężczyzną do końca życia. To twój obowiązek, ale i twoje prawo. Czyść zęby, myj ręce, nawet gdy dorośniesz, broń swych przekonań. Czyść zęby, myj uszy, broń wartości, które są najcenniejszym depozytem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Cóż z tego, że twój ojciec odejdzie, skoro ci zostawi to wszystko, a nawet więcej.
2: Ale mama...
1: Ach, ty, Gizelo... Bądź kobietą. Nie odstępuj od tego w żadnych okolicznościach. Tak, Gizelo, ty bądź zawsze kobietą. Kształć swój charakter. Będziesz kiedyś matką. Wiem, że chciałaś być chłopcem. Benku, nie kręć się tak. Te słowa są też i do ciebie skierowane. To nie ma znaczenia, że ktoś mówi bardzo mądrze, jeśli mu z ust brzydko pachnie. Tak jest. Niestety. Nasz świat współczesny.
2: To łatwo się mówi.
1: Nie mędrkuj, dziecko. Nawet nie zauważysz tego, jak będziesz nowym człowiekiem. Czy nie możesz przez chwilę spokojnie usiedzieć?
2: Mama.
1: Biedna. I w niej walka nowego ze starym. Nie szukajcie w niczym osobistych korzyści. Ja nic wam nie mogę zostawić, prócz nazwiska. Pamiętaj, Benku, nigdy żaden dudek się nie splamił.
2: Dudek? Jaki dudek się nie splamił?
1: Głowa mi pęka. Zdaje się, że zwrócę wszystko. Gizelo, podaj mi naczynie.
3: Odchodzę. Nic prócz nazwiska wam nie zostawiam. Pamiętaj, Benku, żaden lawenda rąk nie splam. Bądź mężczyzną, Benku. Ustępuj w tramwaju miejsca starszym. Broń swych przekonań z podniesionym czołem. Bądź zawsze optymistą. Leż do słońca. A ty, Gizelo, bądź zawsze kobietą. Myj nogi, Benku. Trwaj na posterunku. Nazwiska nie zmieniaj nigdy. Nazwisko mieści w sobie to wszystko, co twoi zgromadzili przodkowie. Wraz z nim przekażesz te wartości następcom twoim. Cóż to za moda dziwna w tym kraju nastała? Czy kiedy wesz chciała się wabić orłem, szczur z kowronkiem, mysz kotem, kot psem? Czymże jest człowiek bez nazwiska? Z nazwiskiem zmienionym jest człowiekiem bez twarzy, bez przeszłości, bez przodków. Czasem, gdy przodek zbrodnią straszliwą się splami, można ową zmianę usprawiedliwić. Chociaż nawet syn Bormana nie wyparł się ojca nazwiska, ani córka Geringa, ani siostra Hitlera, ani syn Mussoliniego. Dzieci moje, czemu noga za wszelką cenę chce się wabić Głowackim, Śledź, Orłowskim, Koneckim, w wolnym kraju, gdzie miłość

0: życzliwość. Rządzą, kutas niech zostanie kutasem. Konem. Dudek dudkiem.
1: A choć wasz dziadek był tylko podrzutkiem, którego cygan znalazł na peronie dworca.
2: Tatusiu, tatusiu, zupa.
1: Trzeba, Bonku, umieć zachować twarz.
2: Nie martw się, tatusiu, wszystko będzie dobrze.
3: Biedny. Skąd takie myśli rodzą się w jego pustej głowie? Może się przejadł żałosną przeszłością? Mówiłam mamie, nie pchaj w niego tyle, bo już mu to wszystko bokiem wychodzi. No, ale trzeba znać mamę. Wszystko wepchnąć muszę w ten flak, wszystką życia kaszę, czyli duszę w niego wmuszę i tak dalej, i tak dalej. Postawiła na swoim.
2: Tata, zwracam.
4: Zupa na stole.
5: Zauważyłeś? Coś jakby nie tak.
6: Ta waza.
7: Dzisiaj, Henryku, twoja ulubiona zupa.
6: Ogórkowa?
4: Pomidorowa.
8: Zapomniałaś, mamo, że tatuś przynosił nade wszystko zupę ogórkową.
7: Mylisz się, dziecko. Pamiętam, kiedy starał się o moją rękę, moja matka zawsze mówiła: Henryku, dzisiaj twoja ulubiona zupa pomidorowa. Śmiała się przy tym, że się kawaler na tę zupę złapie. I złapał się.
8: O, mamusiu, jakie to były prymitywne czasy. Komu by teraz przyszło do głowy mężczyzny łapać na zupę? I to do tego pomidorową.
2: Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
8: Mamusiu, powiedz temu maluchowi, niech nie bredzi.
5: Zauważyłeś? Zjada zupę widelcem, a nikt tego nie zauważa.
6: Owszem.
7: Czy mówiłaś już z ojcem o zmianach, jakie w nas wszystkich zaszły w ostatnich czasach? O ustroju, w jakim żyjemy?
8: Owszem.
9: Nie lekceważcie spraw kuchni. Nie lekceważcie sosów. Kuchnia angielska jest kuchnią kanibala. To jedzenie obciąża im ducha. A kuchnia niemiecka? Te sosy, te mięsiwa, te mocne potrawy. Najlepsza kuchnia to kuchnia piemącka.
7: Mogłaś jednak kilka słów o komunizmie, kapitalizmie, fanatyzmie, dogmatyzmie, rewizjonizmie albo o fotografii, geografii, o koronografii czy demografii ojcu powiedzieć.
8: Czytałam ostatnio ciekawe rzeczy na ten temat. Uwikłany w płeć to chyba ostatnie słowo w tych sprawach.
7: Kto?
8: Francuz albo Anglik. Poeta. W jego pojęciu ewolucja miłości prowadzi do czasu pary.
2: Czas pary? Coś mu się pewnie pomyliło, czas pary minął.
8: Nie mędrkuj. Mamo, niech on nie mędrkuje. Tu nie chodzi o parową maszynę, ale o parę. Parę, którą tworzy człowiek. Również mężczyzna i kobieta.
7: Wyjdź, Benku. To nie są rzeczy dla ciebie.
8: Wielopłciowość, gender.
7: Kto?
8: To taka idea, która może ocalić nas od zagłady. On mówi, że teraz idzie czas pary.
9: Tak jak przedtem był wyścig krwi i żelaza.
8: Czas pracy, w którym człowiek, też mężczyzna i kobieta, tworzy i kształtuje się w miłości i w trwaniu miłości.
7: To bardzo milutkie ze strony tego pana. Francuzi są naprawdę uroczy. Nawet ideowo.
8: Tak, to uroczy starszy pan. Naprawdę uroczy. Posłuchajcie, co mówi o odchodzeniu. Weźmy problem odchodzenia.
7: Słuchaj, Henryku, to coś dla ciebie.
8: Odchodzenia od niepowtarzalnego faktu problemu demograficznego. Jeszcze nie tak dawno mówiło się o problemie przeludnienia planety jako o czymś bardzo odległym. A dzisiaj są ludzie, którzy mówią o nim jako o rzeczy bardzo bliskiej i podają nawet daty. Rok 2050. Rok 2050 jest bardzo bliski nas. Jeśli chodzi o mnie, mówi poeta, to subiektywizm polega na tym, że wyobrażam go sobie apokaliptycznie.
2: Czy już mogę skończyć zupę?
4: Możesz, ale nie przeszkadzaj.
8: Mhm. Siła wzrostu ludności jest o tyle większą od siły produkcyjnej Ziemi, że przedwczesna śmierć musi w pewnej mierze w jakiś sposób

0: Matematyczne twierdzenia dowodzą, że ludzkość rozmnaża się w postępie geometrycznym. Jednostki żyją coraz dłużej, a zasoby naturalne topnieją. Jednocześnie postęp medycyny i technologii gwarantuje kolejne wydłużenie życia człowieka. Potomstwo dzisiejszej młodzieży, jeśli ta zdecyduje się rozmnażać, będzie świadkiem końca cywilizacji. Obecnie jest nas ponad 7 miliardów, ale w 2050 przekroczymy 11, co jest liczbą krytyczną dla naszej planety. Nic nie robiąc, sprowadzimy na nasze głowy dantejskie piekło, w którym będziemy trwać. Stłoczeni, konający z głodu, nurzający się w grzechu, rozpacz i nędza, lamenty torturowanych. Tak będzie wyglądać jutro, jeśli para, podstawowa komórka...
1: Wiesz, doprawdy nigdy się nie spodziewałam.
2: Idiotka! O, mamo! Mamo! Mamo, mamija! Co ta idiotka wygaduje?
0: Ciebie naprawdę nic nie obchodzi. Ani przyszłość twoich dzieci, ani ja. Zjeść zupę, wyspać się...
3: Kochanie... Jesteś dla chłopca niesprawiedliwa.
0: Proszę?
3: Benku, wyjdź na chwilę.
2: Dobrze.
3: Rzeczywiście, chłopiec popełnił błąd, że nie przełknął zupy. Miał pełną buzię i to spowodowało całe zajście. Natomiast wydaje mi się, że miał rację w merytorycznej ocenie tego, co Gizela za owym uroczym Francuzem czy Anglikiem nam tutaj powiedziała. Weźmy, kochanie, choćby sprawę komórki, która ma być podstawową komórką społeczeństwa. Nie dziwię się, że dzieciaka rozśmieszyło gaworzenie starego intelektualisty. Widzisz, dzieci mają jakby wyostrzony instynkt w ocenie zjawisk. Dzieci to jedyni realiści na ziemi. Prawdziwą komórkę, która będzie w przyszłości stanowiła podstawę społeczeństwa, stanowi rodzina. A nie żadna para tego pana. A więc mąż, żona, dzieci, teściowa, dziadek, a nawet wujek. Dobrze jest śpiewać o parze, pewnie, że w parze jest wygodniej, ale nie para jest komórką. Para jest tylko egoistyczną spółką. I nic tu nie pomoże. Idealizowanie. Wiek pary. Benek miał rację, że wyśmiał Gizelę. Aczkolwiek winien to zrobić po uprzednim przełknięciu zupy ogórkowej. Benku, chodź. Skończ zupę. Widzisz, synku, nigdy się nie śmiej ze starszych, kiedy masz zupę w buzi. Dopiero po przełknięciu możesz się śmiać z tego, co mówią starsi.
4: Dobrze, tatusiu.
3: Gdyby ten pan miał 11 albo chociaż 4 dzieci, śpiewałby trochę inaczej. Czas pary. Wybrał się. Mów do mnie jeszcze.
1: Nie płacz, Gizelo. Przecież widzisz, że ojciec żartuje. Wytrzyj sobie zupę z oczu.
4: Nie płacz, Gizela. Nie chciałem cię dotknąć. Nie becz. Dam ci białą myszkę. Chcesz?
0: Wszystko zawsze wyśmiejesz.
4: Zrozum gąsko, że wiek pary istniał już w raju. Messie zapomniał o takich drobiazgach. GMO, przemysł zbrojeniowy, informatyzacja, opieka prawna, skrócony czas pracy, chemia molekularna. Francuzi są bardzo mili i chcieliby załatwić wszystko w łóżku albo koło łóżka. To ich zaleta narodowa. U nich polityka i sztuka i cała literatura dzieje się w łóżku albo pod łóżkiem.
0: Benku! Proszę natychmiast odejść od stołu!
3: Daj mu skończyć zupę!
0: Skąd dziecko w tym wieku nasłucha się na ulicy, w tramwaju, wszędzie pełno pijaków, podgląda program telewizyjny?
4: A co mam się karmić głupimi wierszykami z kolorowych książeczek? Imbecyle piszą o krasnoludkach, a krasnoludki o imbecylach. Jak babcię kocham, źle się dzieje w świecie dorosłych. Mówię ci, Gizela, w szkole trawa mowa. Ksiądz opowiada o aniołkach, a pan od przyrody o białku. Człowiek chodzi skołowany, a tu jeszcze ten wyjechał z wiekiem pary. A pod łóżkiem pewnie siedzi ten trzeci, jak to zwykle w ich sztukach i filmach.
0: Gizelo! Przynieś pieczeń, dziecko! A, to pan? Na śmierć zapomniałam. Szkolny kolega?
5: Tak, ze szkolnej ławy.
6: Poznajesz?
7: A jakże, goniec co zmienne przynosił rozkazy.
6: Spójrz na Henryka.
7: Co on wyciągnął z kieszeni?
6: Bandaż!
7: Znowu okręca głowę.

0: Wstaje! I co teraz będzie?
1: Utwór skończony. Trzeba złamać. A kiedy się zrośnie, jeszcze raz łamać w miejsca, gdzie styka się z rzeczywistością. Usunąć elementy łączące, przypadkowe, które pochodzą z wyobraźni. Pozostałe powiązać milczeniem. Wtedy konstrukcja uniesie się i będzie przez chwilę leciała nad rzeczywistością, z którą wreszcie się zderzy.
0: Wyszedł! Wyszedł z domu!

0: W słuchowisku Wyszedł z domu według dramatu Tadeusza Różewicza wystąpili Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, Andrzej Seweryn, Paweł Krucz, Rafał Zawierucha, Karolina Honhera, Szymon Kuśmider. Wykorzystano także fragmenty drugiej płci Simone de Beauvoir i wiersz Tadeusza Różewicza Propozycja druga. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Muzyka Deflik w składzie Borcha Marin Rosas wokal, Wojciech Kłodziński gitara, Michał Szewczyk gitara basowa, Konrad Gwiszcz perkusja. Adaptacja i reżyseria Szymon Kuśmider.
1: Autopromocja.
2: Czy wiemy już wszystko o życiu i twórczości Chopina? Jaki wpływ na postrzeganie kompozytora mają pojawiające się w chopinowskiej infosferze rewelacje, jak niedawne odkrycie domniemanego walca, czy odnalezienie alternatywnej wersji wariacji opus drugie, wersji, którą mógł Chopin wykonywać w Wiedniu? O tym między innymi porozmawiamy z Natalią Relling, znakomitą polską pianistką działającą w Austrii, która ostatnio nagrała płytę Chopin in Vienna z konkurencyjną, nieznaną bliżej wersją wariacji. Na audycję Cafe Muza zapraszam Państwa w niedzielę o 10:00. Róża Świadczyńska.
1: Autopromocja.

0: Dobry wieczór. W Mediewannie witają państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Wokół książki się spotykamy. Rzecz jest nowa, przed chwilą się ukazała, a jest dosyć przekrojowa, poniekąd nowoczesna, o tym zaraz sobie powiemy, a niewątpliwie interesująca. Autorem jest Alain Demurger. I polski tytuł tej książki brzmi Życie podczas wojny stuletniej, 9 noweli historycznych. Powiedzmy od razu, że 9 noweli historycznych sędziwego pisarza historycznego, czy historyka, który jednak jest, no jakby to powiedzieć, nieco z boku obiegu naukowego, znany jest głównie z zainteresowań losami zakonów rycerskich, osobliwie templariuszy, osobliwie końca templariuszy, a szczególnie bolesnej śmierci Jakuba de Molle. Też z książki o Jakubie de Molle jest znany w Polsce. No w każdym razie Alain Demurger jest osobą wiekową, lecz trzeba powiedzieć, że mimo iż był kształtowany naukowo w innych zupełnie czasach, w innej epoce i przy innym rozkładaniu akcentów. Teraz w książce Życie podczas wojny stuletniej 9 noweli historycznych uprawia no, coś, co moglibyśmy właściwie nazwać modnym opowiadaniem historii poprzez mikrohistorię.
1: Bowiem wyciągnął ze swoich kartonów sprzed 30 lat, sprzed 40 lat różnego rodzaju zapiski, notatki, gromadzone kserokopie spraw, ponieważ właśnie były one gromadzone w czasach przedkomputerowych, do czego się sam przyznaje. I z tych pudeł właśnie wybrał 9 najciekawszych

0: najciekawszych rodzynków, najsmaczniejszych z epoki, którą się zajmował.
1: Trzeba powiedzieć też, że jeżeli byśmy spojrzeli na bibliografie zestawione, no dosyć starannie, choć podstawowe, dla każdej z anegdot, czy każdej z historii, które Demiurge tutaj opisuje, no to istotnie zobaczylibyśmy, że nie są to bibliografie najnowsze, powiedzmy rozciągające się gdzieś głównie przez lata 60. do 80. XX wieku, okraszone tu i ówdzie współcześniejszymi z 2000-nastych lat wrzutkami, no ale rzeczywiście...
0: Ale powiedzmy sobie też tak, że Francuzi są troszeczkę spokojniejsi i powolniejsi, ponieważ mnóstwo źródeł, naprawdę mnóstwo, wydali już w XIX wieku, więc cały XX wiek spokojnie je przerabiali. Tempo mediewistyki francuskiej jest właśnie dlatego wolniejsze. Nie mają za wiele rzeczy do nadrabiania.
1: Właściwie się zgadzam, no są jednak takie też, bo ja chciałem dalej chwalić, kiedy ty tutaj ruszyłeś w sukurs bibliografii, są jednak takie rozdziałiki, w których wyraźnie autor musiał się trochę napracować, dlatego że one są oparte na najnowszych badaniach właściwie i, no i widać, że trzeba było trochę pozmieniać w tym, co się miało już w notatkach, w kartonach, jak ty to rysujesz i, no, i rzeczywiście nadgonić z taką współczesną literaturą. Od razu jeszcze powiedzmy, że książka jest zaopatrzona, czy była zaopatrzona w recenzje naukowe, a redakcją naukową i literacką książki zajął się doktor Michał Jacek Baranowski, często w Mediewannie goszczący.
0: Zawdzięczamy Michałowi Baranowskiemu rzeczywiście wstęp, w którym próbuje znaleźć wszystkie polskie wątki. Troszeczkę tam ich jest i w związku z czym jest to zacna sprawa, bo zawsze trzeba w taki sposób polonizować te książki.
1: No, to jest też rzecz dosyć ważna jednak, odbić się od czasów wojny stuletniej, przerażającego zjawiska, długotrwałego i właściwie budującego, niszczącego cywilizację i budującego nową, gorszą na zachodzie Europy. Wojna stuletnia, no to powiedzmy ramowo 1337-1453, upadek Konstantynopola ostatecznie nie był skutkiem wojny stuletniej. Podnosisz brew, to ciekawe, no zobaczymy. No w każdym razie w tym czasie w Polsce jest jakoś lepiej. No po pierwsze, mamy krzyżaków, owszem, ale nie mamy czarnej śmierci jakoś szczególnie.
0: Za to mamy mniej źródeł, ponieważ nawet uczta Wierzynka, która występuje w tym zbiorze...
1: Została wspomniana we wstępie, ku mojemu zdziwieniu.
0: We wstępie to jest jedno, ale ona występuje również na chwileczkę potem w jednym z tekstów, w przypisie, ale jednak. Ona została naprawdę tylko opisana źródłowo, w sensie jest źródło jedyne, jakie mamy, jest właśnie francuskie.
1: Guillaume de Machaut.
0: Tak, natomiast w Polsce nie została ona zauważona.
1: Nie została, ale też u Guillauma de Machaut również nie została tak naprawdę, no bo wiemy tylko, że król polski przyjął innych władców bardzo godnie i także wszyscy tam się bardzo dziwowali i zachodzili w głowę i szerokim gestem znanym od Chrobrego, powiedzmy, przyjmował władców europejskich i Guillaume de Machaut, który towarzyszył Piotrowi Cypryjskiemu najprawdopodobniej w tej wyprawie, no taki tutaj świadectwo takie składa, ale tam żaden Wierzynek nie pada, ani żadne mieszkanie po domach tam u rajców czy umieszczan. A w wstępie już jest Wierzynek jednak i legenda, by tak rzec, przeplata się z badaniem historycznym.
0: Książka jest przetłumaczona na polski i wielką jej zaletą jest to, że w nawiasach często pojawiają się oryginalne francuskie sformułowania, ze względu na to, że to naprawdę jest gęsty tekst i wcale nie tak łatwo ułożony gramatycznie.
1: Co powiedziawszy, przetłumaczę to na polski, nic nie można zrozumieć momentami. I są tam pewne translatorskie

0: wszystkie moim zdaniem kłopoty, więc mogłoby być tych nawiasów z oryginałem trochę więcej.
1: Albo napisane zupełnie inną składnią, ale to nie wiadomo, czy to jest wina jednak różnicy składni francuskiej, która ma swój tok, a polskiej, która jest zupełnie odmienna, a na ile jest to wina wojny stuletniej, która po prostu wcale nie była oczywista. I mimo, że mówimy do państwa z niejakim rzekomo autorytetem, prowadząc taką audycję, ale znajomość wojny stuletniej.
0: Chodzi o to, że zajmujemy się zazwyczaj wcześniejszym średniowieczem niż co się kończy w połowie XV wieku. No w każdym razie, żeby jeszcze postawić kropkę nad i, można by było pewnie trochę lepiej przetłumaczyć tę książkę. Kwestia przekładu takiej rzeczy nie jest w ogóle w żadnej mierze, nie ociera się ambicje przekładu filologicznego, więc wydaje mi się, że tłumacz ma tutaj dosyć wolną rękę jednak. Chodzi o to, żeby polszczyzna naturalnie przyjmowała to, co się jej wtłacza z innego języka. No tutaj nie zawsze tak jest. Są też drobiazgi, kiksy takie, że no, jedno słowo może mieć, jak państwo pewnie wiedzą, wiele znaczeń i nie zawsze ten wybór jest właściwy. No ale jednak jak najbardziej rzecz jest czytelna i powiedzmy od razu skupiona na 9 historiach. No i teraz ja powiedziałem może trochę przewrotnie na początku, że to jest takie podejście właśnie mikrohistoryczne, no bo czasami ono jest mikro, a czasami ono jest makro.
1: Do makro należą oczywiście wątki związane z papiestwem oraz z cesarstwem. Występuje bowiem sprawa oczywiście papiestwa w Awinionie i czarnej śmierci, która spustoszyła większość Europy, ale jest też i pojawianie się suwerenności francuskiej, Francji jako już niepodległego państwa i związanej z tym wizyty Karola IV cesarza w Paryżu.
0: No więc właśnie, są cesarze, są królowie, są papieże, są wszechpotężni książęta Burgundii, są też no, wielcy kaznodzieje, czy powiedzmy no, niewielcy już urzędnicy, a z drugiej strony są chłopi, są budowniczowie, to są ciekawsze rzeczy, wydaje mi się, dlatego że jak to zwykle przy takich sytuacjach, dokumentów trzeba się naczytać więcej, nie tylko sprawdzać, który kronikarz fantazjował, a który no, trochę mniej, co się zazwyczaj dzieje przy takich poważniejszych, bardziej znanych bohaterach, ale trzeba pójść do archiwów, najczęściej jeszcze we Francji miejskich, no w tym wypadku to różnie akurat, no ale przeczytać archiwa parafialne, przeczytać archiwa miejskie, zobaczyć jakieś księgi sądowe, zobaczyć kto z kim toczył spór. Wiadomo, zresztą podkreślaliśmy to w ostatniej mediewannie, że zapisy sporów prawnych są no, wspaniałym źródłem do opowiadania właśnie drobnych historii o średniowieczu, ponieważ tam nie osiągano celów politycznych pisząc, tylko pisano jak jest i dzięki temu możemy wiedzieć, ile wynosiły powiedzmy dziesięciny, jak w przypadku jednej z tych historii, ile wynosiły renty od tych dziesięcin, kto i dlaczego był uprawniony, kto płacił, kto był beneficjentem, o co się toczyły spory i co z tego można wywieść. I to jest...
1: I powtórzmy, że te źródła naprawdę zostały dobrze wydane w XIX wieku. I dlaczego o tym wspominam raz jeszcze? Dlatego, że dokładnie okres Kazimierza Wielkiego, wspaniały okres polskiej historii, wszystkie wydania źródłowe, które mamy, są z 1820 lat. To wszystko oznacza, że trzeba na nowo do nich sięgnąć, na nowo wydać, a nawet jeśli nie wydać, to przynajmniej zeskanować i skorzystać ze skanów i można pisać wspaniałe książki o tym okresie, a nawet jak nie książki, to artykuły i cokolwiek. No w każdym razie mówię to po to, żeby się wszyscy ci studenci historyczni rzucili nagle na ten okres, który u nas jest niezbadany.
0: Powiedzmy jeszcze raz, jesteśmy mniej więcej między połową XIV a połową XV wieku. W Polsce dzieje się bardzo dobrze. Władysław Jagiełło w pewnej chwili zostaje królem, bardzo długo panuje. Udaje się pozałatwiać szereg kwestii. Następnie prominentna reprezentacja Królestwa

0: polskiego stawia się na soborze w Konstancji, który, przypomnijmy, ma sobie poradzić z kwestią istnienia trzech papieży, no bo jesteśmy po schizmie zachodniej i tam wspaniały Zawisza Czarny grozi, że pobije Marcina V, dopiero co wybranego na papieża, jeżeli ten się będzie dalej przychylał do wersji krzyżackiej. Marcin V się lęka tego, że oberwie od Zawiszy Czarnego i wszystko kończy się właściwie nieźle. Paweł Włodkowicz święci tam triumfy, ale jednak za kulisami zwycięża szlachetnie odziana w słowa siła terroryzującego papieża rycerza. Polska nie pada ofiarą masowej czarnej śmierci, nie krążą po niej oszalali kaznodzieje, nie słyszy się o biczownikach, nie walczy się masowo z Żydami. No, wygląda to wszystko na tle tego zachodnioeuropejskiego szaleństwa bardzo optymistycznie.
1: Ale właśnie, czy to jest aż takie szaleństwo? Ponieważ zarówno biczownicy, jak i Żydzi występują w opowieści o Wincentym Ferrerze. I tutaj musimy dodać, że ten akurat rozdział jest co prawda słabszy, ale nie dlatego nawet, że on jest słabszy sam w sobie, tylko po prostu, że my w Polsce mamy znakomitą książkę. Paweł Dobrowolski i jego habilitacja z 1996 roku, Wincenty Ferrer, ludowy kaznodzieja średniowiecza, jest czymś, czego właśnie średniowiecznicy francuscy mogą nam pozazdrościć. Otóż Wincenty Ferrer już, który umiera właśnie zaraz po tej Konstancji, zmożony różnymi chorobami, no właśnie jest w takich realiach nakreślony, to znaczy w wielkiej schizmy zachodniej. On jest wierny Benedyktowi XIII, jest w okresie właśnie wojny stuletniej, pogromów żydowskich i nagle odkrywa, że jest mnóstwo świadectw duchowości Antychrysta w tym jego świecie. A jeśli nadchodzi Antychryst, to święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że to jest właśnie ten moment, w którym Żydzi się nawrócą. Wincenty Ferrer podejmuje więc trud nawrócenia tych Żydów i przekonania Francuzów, że należy tych Żydów nawracać. Jest to kaznodziejstwo wędrowne. Wincenty Ferrer jest dominikaninem, podróżuje od jednego klasztoru do innego klasztoru, ale no, nie ma ich aż tak dużo, tych dominikańskich klasztorów w owym czasie, w związku z czym również zatrzymuje się w różnych innych miejscach. Jest podejmowany przez różnych książąt, królów. Czasami oni go, i o tym też jest właśnie w tym tekście, wyganiają, tak jest z hiszpańskimi władcami, aragońskimi wówczas jeszcze, aragońskimi władcami, którzy się pozbywają swojego ziomka Ferreriusza i on musi właśnie podróżować ku północy przez Francję aż do Brytanii, gdzie zakończy swój bardzo pracowity żywot polegający właśnie na chodzeniu od miejsca do miejsca, nauczania prawd wiary. No i wszystkie są problemy różne logistyczne, z którymi on się mierzy i to jest główne źródło, którym zajmuje się autor książki. Rusztowania, które nie są niestety jako rusztowania przetłumaczone, ale różne podesty, rusztowania, podwyższenia, tak, na których on musi stawać, są głównym celem wydatkowym.
0: I tak, i nie, no bo to jest trochę tak, że w obrazie, który kreślisz, rodzi się tutaj wizja takiego ubogiego kaznodziei, zakon mendykancki, wiadomo, idzie tam o chlebie i wodzie i towarzyszy mu grupka towarzyszy, zapewne. No,
1: grupka, ale właśnie jest ona wymieniona, że ona ma w najmniej 60 osób, a 130 maksymalnie. No to jak musisz tylu wykarmić, nawet zwykłym chlebem i wodą, to przecież trochę to zajmuje forsy.
0: O tym właśnie jest ta historia. To jest wspaniałe. Oczywiście jeszcze tylko powiedzmy o tych władcach Aragonii, że oni po prostu nie chcieli mieć problemu, dlatego że pojawiał się dominikanin w towarzystwie zgrai różnych.

0: groupies, trochę biczowników, trochę wyznawców, trochę może dominikanów, ale jednak głównie świeckich, jakichś takich followersów i stawał gdzieś pośrodku miasta.
1: Godzinami gadał.
0: Godzinami gadał, żebyśmy już jakoś coś zrobili z Żydami. No to władcy Aragonii tak nie chcieli robić nic z Żydami i nie chcieli, żeby tłum grupis świętego Wincentego Ferrera siał niepokoje.
1: Aczkolwiek nie notowano pogromów z tym związanych. To nie jest absolutnie tematem. Jedynie mówienie do Żydów, przekonywanie ich, nawracanie. I właśnie to ciągłe gadanie Wincentego Ferrera. Przy czym jest pewna rzecz, na którą zwraca uwagę doktor habilitowany Paweł Dobrowolski, a która umyka francuskiemu autorowi. Zupełnie. Mianowicie kwestia bierzmowania. To jest sakrament, który owszem niby istniał w chrześcijaństwie, ale na nowo został właśnie wymyślony przez Wincentego Ferrera. Twierdził on, że musi być udzielany zupełnie oddzielnie od pozostałych sakramentów, że jest jedynym sposobem na to, żeby odkryć ducha antychrysta i żeby chrześcijanin mógł się sprzeciwiać złu i że znajdzie do tego siłę jedynie dzięki bierzmowaniu. Ten element sakramentalny, który był podstawą, że Wincenty Ferrer został świętym i że główne kościoły dominikańskie w największych miastach są pod jego wezwaniem, umknął autorowi zupełnie.
0: Skoro o umykaniu, czyli ostatecznie o przemieszczaniu się, to jest historia opowiadająca o itinerarium świętego Wincentego, imponującym, rozciągającym się na tak zwanej przestrzeni ponad 2 lat. I nasz autor śledzi trasy Wincentego i jego, z przyjemnością używam tego terminu, followersów, od Perpignan przez Narbonę, Béziers, tutaj nie zaznaczana jest taka stosowna mapka, przez Narbonę, Béziers i dalej na północ, wschodnią częścią Francji z radykalnym skrętem na zachód przez Dijon, najpierw później Bourges, Tours, Angers do Vannes, czyli do Bretanii, gdzie Wincenty Ferrer umiera. No to jest droga imponująca. Patrzę na to ze szczególnym zainteresowaniem, dlatego że no, jest to przykład uporządkowania historii bohatera. My mamy daty dzienne pobytu Wincentego Ferrera w poszczególnych miastach. Ta pielgrzymka, czy ta podróż apostolska, może tak, trwa 2 lata. I patrzę na to ze szczególnym jakimś zainteresowaniem, dlatego że takie mapy przemieszczania się artystów tym razem w średniowieczu, no bardzo wiele mówią o tym, jak w danej części kraju, a powiedzmy, że coś, co dzisiaj jest Francją, no w XV wieku było Francją częściowo jedynie, dlatego że był to teren, który państwowość miał z podzieloną, zmienną, to mówi o tym po prostu, jak tych odległych od siebie miejscach, bo są bardzo odległe od siebie miejsca, ludzie zaczynali inaczej malować, czy inaczej rzeźbić bardziej. No, w tym wypadku być może to jest o tym, jak inaczej zaczynali myśleć i działać.
1: Umiera więc Wincent Ferrer, nie nawróciwszy wszystkich Żydów, ale przy tej okazji sięgnijmy po prawdziwą perełkę, jaką jest znakomicie wykonana i w oszałamiającej wprost aranżacji piosenka Mela Brooksa z hollywoodzkiego filmu Historia Świata, część pierwsza. W części drugiej, jak wiedzą wszyscy, którzy oglądali, występuje Adolf Hitler wykonujący piruety na lodzie w tańcu figurowym. Jednak w części pierwszej słuchamy melodii o inkwizycji ze słowami: naszym zadaniem jest nawrócić Żydów. Film jest z 1981 roku. Posłuchajmy.
2: The Inquisition.
3: Let's begin.
2: The Inquisition.
3: Look out, Sam.
2: We have a mission to convert the Jews.
3: Jews.
2: We're gonna teach them
3: wrong from right.
2: We're gonna help them
3: see the light.

0: I bent their ears, now I'll work on their knees.
1: Od razu powiedzmy, że ty już byś chciał domknąć wątek Vincentego Ferrera, a mnie bardzo tam brzana w galarecie jakoś zainteresowała.
2: Okay. Ciągnie się tych 60 do 130 biczowników za Vincentem Ferrerem. Muszą jeść chleb i wodę. Jeden, jedyny święty Vincent Ferrer otrzymuje brzanę w galarecie. Czym jest brzana w galarecie?
1: No taka rybka. Słodkowodna ryba, nieczęsta dzisiaj, podobnie jak certa na przykład. I bardzo miło, że podano mu w galarecie tę rybę. Mnie to ogromnie zainteresowało. Cieszy mnie też, że miasto, już nie pamiętam, które miasto serwowało Vincentowi Ferrerowi brzany w galarecie, ale zechciało zapisać to w swoich rachunkach, ponieważ jak słusznie powiedziałeś na początku, to co wydatki miast jakoś najbardziej angażowało, to budowanie podestu, czy wzniesienia, z którego godzinami, 4 godziny zdaje się plus, mógł nasz kaznodzieja opowiadać. No ale też tych 60 innych, no powiedzmy, że część z nich się biczowała i jadła chleb, też trzeba było i ulokować, o czym wspomina Alain de Murger, i nakarmić. Więc wyobrażam sobie, że wizyta takiego kaznodziei jest dla miasta no, pewnym obciążeniem, że miasto za tę wizytę płaci ku wzmocnieniu ducha obywateli i że miasto, taki wniosek jest, się o obywateli troszczy, dlatego że z kasy miejskiej ostatecznie te występy są finansowane. Co więcej, nasz kaznodzieja uprawia trochę taki wędrowny teatr. Zostańmy jeszcze przy nim chwilę, dlatego że pozostaje tam kwestia języka, po jakiemu on do mieszkańców, no powiedzmy, środkowej Francji lub też Brytanii się zwracał, skoro był właściwie Katalończykiem. I tutaj de Murger no, jakoś rozbraja mity dotyczące tego, że w cudowny sposób każdy słyszał swój własny język.
2: Ale naprawdę uważasz, że łacina aż tak była rozczłonkowana wówczas? To, że dzisiaj znamy te języki, że one
1: nie,
2: brzmią
1: zupełnie inaczej.
2: Nie, w wernakularnym
1: języku on przecież głosił te kazania,
2: no,
1: nie
2: tak,
1: po
2: ale to nie znaczy, że nie jesteś w stanie zrozumieć kogoś.
1: W Brytanii
2: to, że
1: Katalończyka?
2: To, że w ostatnich czasach bardzo przyspieszyło zarówno od rozróżnienie dźwiękowe, jak i

0: leksykograficznie mamy zupełnie inną bazę, to nie znaczy, że w średniowieczu tak nie było.
1: No nie, ale my akurat wiemy, jak wyglądała mowa ludzi w średniowieczu. No coś tam zapisywano też w tej sprawie. No i wiemy, że na południe od Poitiers mówiono jednak jakimiś odmianami języka ok i tutaj wszystko było w porządku, no ale w Brytanii już tak nie mówiono.
0: Ale sam byłem świadkiem,

0: języka staroangielskiego, który mówił tym swoim saksońskim angielskim do fryzyjskiego rolnika właśnie po to, bo robił taki eksperyment właśnie po to, żeby się z nim dogadać i nie było problemu. Zasób leksykalny oraz dźwiękowo było to wystarczająco podobne, więc ja uważam, że wszystkie języki romańskie, owszem, ewoluowały, ale nie aż tak szybko.
1: Pewnie to jest kwestia szczegółowa, nie brnijmy w nią teraz, ja w to powątpiewam, po prostu nie wydaje mi się, żeby Bretończycy mogli z łatwością rozumieć Katalończyka, ale mniejsza o to, no Demiurge, że w każdym razie buduje taki obraz człowieka szeroko gestykulującego i modulującego głos i udramatyzowującego swoją wypowiedź, co szłoby w parze ze spostrzeżeniem takim, całkiem rozsądnym, wynikającym z analizy pór dochodzenia Wincentego Ferrera do kolejnych miast, że mianowicie on dbał o to, żeby scenariusz jego pojawienia się w mieście zawsze wyglądał tak samo, żeby to napięcie było budowane w taki powtarzalny sposób, że on po południu dociera do miasta, potem następuje przemowa, potem następuje msza, potem następuje jakaś zasadnicza przemowa, że zawsze jest ten sam scenariusz.
0: A potem następują cudy, czyli nawracają się heretycy, nawracają się Żydzi, nawracają się grzesznicy, dzieci zaczynają poprawnie wykonywać znaki krzyża. No i cudem właśnie jest, że Brytończycy go rozumieją.
1: Znak krzyża rzeczywiście słusznie tutaj autor zwraca uwagę, że nasz bohater podkreśla, że nie ma to być niedbałe kółko, które sobie chrześcijanin kreśli gdzieś dookoła głowy czy ciała. No ale skoro mówimy o tej brzanie, przy której ja się jakoś zaczepiłem, no to też znane jest wydarzenie z roku 1378, znane znacznie lepiej niż nieco wcześniejsza rzekoma uczta Wierzynka, dlatego że następuje zjazd, w którym Karol IV, cesarz rzymski, spotyka Karola V, króla Francji. Akurat Francji, która i tak już, przypomnijmy, nie za wielka i trochę okrojona, za moment ma szansę zostać okrojona jeszcze bardziej, bo Anglicy jednak nie odpuszczają.
0: Tym razem rzeczywiście bohaterami są król francuski Karol V i cesarz rzymski Karol IV. Ale Karol V jest tym, który się lepiej przygotował do wydarzenia i cała anegdota, czy
1: nie
0: też
1: ma podagry,
0: cała opowieść,
1: po prostu.
0: Podagra podagrą, ale jest mnóstwo różnego rodzaju spraw, o które po prostu francuska strona zadbała. Zadbała o to, żeby koń miał właściwą maść. Mianowicie biały koń króla francuskiego to nie tylko puritas jako symbolika, ale też tradycja po prostu w ikonografii tych władców francuskich. Biały koń był atrybutem króla rycerza, króla sprawiedliwego, co jest odwołaniem do apokalipsy. Tam biały koń jest symbolem zwycięstwa, prawda, i sprawiedliwości. A czarny koń cesarza mógł być odczytywany jako koniec żałoby lub męstwo, ale w tym kontekście zdecydowanie jako kontrast wobec bieli. No, wizualnie ustępował. Tak więc Karol V kontroluje nawet maść, by podkreślić swój prymat w przestrzeni publicznej i dokonuje tego również parę razy w innych sprawach, między innymi wyprawiając przedziwne jasełka.
1: Co to jest za sytuacja? No to jest moment, w którym Królestwo Francji za moment będzie jeszcze mniejsze niż było. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w czasach, w których no, wszyscy książęta są bardzo potężni i mogą sobie wydawać dużo pieniędzy, tylko król Francji nie może, bo ich nie ma i nie jest potężny. No, to jest taki stan, który w dziejach Francji się właściwie ciągnie od dosyć dawna, no ale teraz kłopot polega na tym, że Anglicy całkiem słusznie roszczą sobie pretensje do francuskiego tronu przez parentelę. No. I najbliższą konsekwencją tego stanu, ponieważ Anglicy panoszą się po Francji, to jest ich

0: tam niemało, jest to, że odpadnie, tradycyjnie odpadnie Plantażenecka, niegdyś Akwitania.
1: I Francuzi potrzebują wsparcia. Wymyślają sobie, że cesarstwo jest na tyle dużym graczem, że należy je przeciągnąć. I tutaj właśnie ciekawym w tej całej nowelce jest to, że ona pokazuje całkowite fiasko rzeczywiście bieżącej polityki. To znaczy Francuzom nie udaje się nic. To wsparcie niemieckie, mówiąc trochę anachronicznie, nigdy nie następuje, tak? Zmniejszenie terytorium Francji jak najbardziej jest konsekwencją. Natomiast w zupełnie innej sferze, która możemy ją nazwać longue durée, długiego trwania, czyli instytucjonalnej, jest ogromnym zwycięstwem, ale dopiero potem wyciągniętym wiele, wiele lat później z kufrów, dopiero za Karola VII, i wówczas ideologia francuska może korzystać z tego, co zostało politycznie wymyślone przez dwór Karola V podczas spotkania z cesarzem Karolem IV.
0: No ale teraz, abstrahując od tego, że spotkania najważniejszych monarchów Europy nie są rzeczą codzienną i że raczej to zawsze jest ewenement, postarajmy się złapać jakąś przyczynę, dla której schorowany Karol IV luksemburski, posiadacz zaawansowanej podagry, która uniemożliwia mu właściwie jazdę konną, która skazuje go na lektykę oraz bardzo często na jedzenie samotne w pewnym cudzysłowie, posiłków we własnej komnacie, a nie uczestnictwo w uczcie. To, żeby bolą go paluchy. Co sprawia, że ten schorowany cesarz wyprawia się do Francji wtedy?
1: Że zgadza się wyprawić, bo to naprawdę pomysł Francuzów jest polityczny, a dlaczego nie ma odpowiedniego wsparcia politycznego cesarz Karol IV? Właśnie ze względów zdrowotnych, i dla niego to już jest tylko pielgrzymka. Pielgrzymka do relikwii świętego Maura, patrona od chorób nóg.
0: No, ale jeszcze są tam pewne rodzinne powody.
1: To, że on rzekomo bardzo tęskni za rodziną. To prawda, ale żyjemy w okresie, w którym wszystkie królewskie rody, właśnie na tym polega, że one są królewskie, wywodzą się od Karola Wielkiego, a cesarz jest z założenia też takim Karolingiem. To wszystko jest rodzinne. To, że są spotkania między sobą króla i cesarza, nie jest, wbrew temu, co pisze ten historyk francuski, nie jest spotkaniem państwowym, nie jest wizytą państwową, jest wizytą rodzinną. I tak jest aż do I wojny światowej, kiedy krewni
0: zmieniają nazwisko, oczywiście. Tak. Zmieniają nazwisko i po prostu zaczynają się nazywać Windsor na przykład. Nie wiadomo dlaczego. No, mniejsza o to. W każdym razie panowie się spotykają, ale tak jak mówisz słusznie, orkiestruje to spotkanie i całą tę wizytę oraz jej oprawę król Francji, któremu ziemia pali się pod nogami rzeczywiście, dlatego że on bardzo potrzebuje wzmocnienia symbolicznego od samego cesarza rzymskiego. Z tym cesarstwem rzymskim to ty wiesz lepiej pewnie, ale mnie się zdaje, że wyciąga się je w zależności od potrzeb. Mówię o jakimś kontekście komunikacyjnym, powiedzmy, no bo czasami uważa się, że cesarz rzymski jest cesarzem rzymskim, czyli kimś, kto jest ostatecznym autorytetem gdzieś na poziomie papiestwa, a czasami po prostu przyjmuje się, że to król niemiecki i tyle. Więc w tym wypadku przyjeżdża tutaj cesarz rzymski, wobec którego Karol V przedstawia się jako ktoś, kto no, bardzo ceni sobie autorytet cesarski, ale kto jest równy temu komuś.
1: Tak, i teraz prześledźmy to, bo najpierw skłaniają Karola IV, żeby Boże Narodzenie spędził w Cambrai.
0: To jest ostatni kawałek.
1: Ten podlegający, nazwijmy to, Niemcom. Co jest elementem charakterystycznym?
0: Ale on chce jechać do Paryża, tylko mu nie dają.
1: No nie dają, ale dlaczego mu Francuzi nie nie dają, dlatego że elementem obchodów Bożego Narodzenia

0: powodzenia jest hołd lenny, który się zawsze składa przy tej okazji. Jest to pokazowy hołd. Gdyby on nastąpił na terytoriach francuskich, to by oznaczało, że jest cesarz suwerenem na terytoriach francuskich, a właśnie tego nie chciał. Dlatego również król celowo rezygnuje z ludycznych i spontanicznych form witania tych wszystkich dzieci, które z chorągiewkami by stały wzdłuż trasy.
1: Co właśnie byłoby na chorągiewkach?
0: No ale chodzi o to, żeby nie nadać cesarzowi statusu triumfatora, tak? Karol IV musi odwiedzić groby królów Francji. Szczególnie tych, którzy, i to jest cytat, wykarmili go w młodości. Także Saint-Denis to nie tylko oczywiście kościół, ale przede wszystkim tutaj występuje jako instytucja polityczna. Jest panteonem dynastii, tej bardziej właściwej dynastii karolińskiej niż dynastia karolińska o innej nazwie, której przedstawicielem jest cesarz. Jest miejscem przechowywania insygniów koronacyjnych. Tam jest oryflamme, berło, korona. I cesarz musi złożyć hołd grobom tego typu karolingom, których dziś nazywamy kapetyngami, walezjuszami. I uznaje ciągłość i legalność francuskiej monarchii. I wizyta w Saint-Denis staje się aktem legitymizacji króla Francji jako sukcesora prawowitego. Jest wreszcie sprawa jasełek. Jasełka na Trzech Króli również są wynalazkiem już występującym wcześniej w Pradze jako ówczesnej stolicy Cesarstwa Rzymskiego. I służyły legitymizacji akurat cesarza, że królowie, docześni władcy świata składają hołd królowi, który jest ponad wiekami. Tymczasem, jeśli taka inscenizacja, takie jasełka są przeprowadzane w obecności jednocześnie króla Francji i cesarza niemieckiego w Paryżu, i tych królów przecież wiemy z Ewangelii, oni tam są akurat magami, ale tych królów jest trzech, no to znaczy, że są sobie równi. Odmawia się Karolowi IV spotkania z parlamentem. Parlament oczywiście nie jest parlamentem w dzisiejszym rozumieniu, tylko jest instytucją sądowniczą. No ale gdyby ci przedstawiciele parlamentu mogli się spotkać z cesarzem, to by oznaczało, że przysługuje mu prawo do sądzenia. I wreszcie jest spotkanie w bibliotece Louvru i spotkanie z uniwersytetem, gdzie Karol V jest mecenasem wiedzy.
1: To jeszcze, skoro powiedziałeś o jasełkach, to wróćmy do koni, dlatego że Karol IV, cesarz, przyjeżdża z synkiem. Przyjeżdża z Wacławem, który również dosiada karego konia. Czyli mamy taką sytuację, że mamy króla Francji pośrodku na koniu białym, a flankują go goście, którzy dają się w tę sytuację symboliki dyplomatycznej wtłoczyć, czyli cesarz i jego syn. I to wszystko dziwi mnie bardzo, że cesarz się daje w to wmanewrować. No w każdym razie to wszystko odbywa się wedle konceptu Karola V. Nie koniec na tym. Mamy oczywiście wielkie kroniki Francji, które na różny sposób te sceny, dlatego że tych scen symbolicznych jest bardzo wiele, obrazują. One są ilustrowane oczywiście i z wielkich kronik Francji co nieco wiemy na temat tego, jak poszczególne elementy tej wizyty wyglądały. Wiemy też cokolwiek o uczcie, o takiej najważniejszej spośród ciągu uczt, które Karol V wydał na cześć cesarza. I tych miniatur akurat lepszych, gorszych, bardziej, mniej szczegółowych jest na ten temat trochę, no ponieważ ja się trochę zajmuję jednak historią jedzenia, to jest to temat mi dosyć dobrze znany. Poza tym, że no trochę wbrew temu, co pisze autor, bo pisze on tutaj, że był jeden jakiś krojczy i dwóch rycerzy, którzy usługiwali przy stole, bo tak jest na jednej miniaturze. No to jest oczywiście nieprawda. Wszyscy byli wysoko postawionymi szlachcicami, hrabiami, ludźmi, którzy zazwyczaj nie usługiwali do stołu i było ich jednak więcej niż trzech.

0: I krojczy to jest taki ktoś, kto podaje mięso godnemu gościowi i bycie krojczym było częścią wychowania rycerskiego po prostu. No, dosyć radykalnie ta rzeczywistość uczty różni się od tego, co nam autor tutaj pisze. No, ale jednak istotnym elementem symbolicznym tej uczty były drugie jasełka, drugi spektakl, który miał pokazać, że celem chrześcijańskich władców nie jest walka między sobą, ale walka o grób Chrystusa. Czytamy w książce, że wystawiono tak zwane wielkie interludium, mniejsza już o nazwę. Chodzi o to, że uczcie towarzyszy inscenizowana scena, że oto jest okręt. Okręt ma banderę Królestwa Jerozolimy oraz inne bandery, no ale ta Królestwa Jerozolimy jest najważniejsza. Że na tym okręcie też jest trochę herbów francuskich księstw, że z drugiej strony zainscenizowano Jerozolimę bronioną przez Saracenów, że jest wieża, na której stoi muezin, że pojawia się Gottfried z Bouillon, że Gottfried z Bouillon jest królem Jerozolimy tutaj, że ginie Saracen. No w każdym razie chodzi o to, że obowiązkiem chrześcijańskiego władcy jest walka o grób Chrystusa, a nie jakieś tam zabieranie Francuzom przez niedobrych Anglików ziemi, która przecież jest ziemią chrześcijańską. Niech sobie Anglicy szukają ziemi w Utremerze. Tam trzeba szukać, a nie tutaj. No to taki był zamysł tego teatru, bardzo zresztą kosztownego i też pozostającego w nurcie wielkich przyjęć epoki. No, wystawiało się takie teatra i wtedy, i dużo później.
1: A jednocześnie wręcza się coś, co jest w tłumaczeniu przedstawione zbiorem sojuszy. Ale tu akurat jest nazwa myląca dla nas jako czytelników, tak, bo to chodzi o zbiór dokumentów, traktatów, hołdów, apelacji i wyroków. Recueil des Alliances to jest zbiór raczej tytułów prawnych, bo to chodzi o związki lenne, a wcale nie o sojusze polityczne.
0: Powiedzieliśmy sobie o takich maksi-historiach, a zapowiadaliśmy mikrohistorię. No to o mikrohistoriach, boję się, możemy tylko wspomnieć już, bo po prostu nie starczy nam czasu. No po pierwsze, wydaje mi się, że niezwykle ciekawą opowieścią jest rzecz dotycząca chłopów z Sepo. To jest wioska istniejąca do dzisiaj i chłopi z Sepo na samym końcu XV wieku, już po wojnie stuletniej, by tak rzec, no ale jej echa czy konsekwencje trwały bardzo długo. W arcybiskupstwie w Sens chłopi z Sepo złożyli skargę na proboszcza, argumentowali czy przekonywali, że należy im się renta od dziesięciny z ziarna pobieranej w Sepo z prebendy probostwa. No, jednym słowem, że proboszcz nie chce im płacić. No i wokół tej skargi, która zostaje, nawiasem mówiąc, załatwiona jakimś porozumieniem, jakimś kompromisem, budujemy historię wioski Sepo, która jest ludna, następnie jest porzucona, następnie jest zniszczona, bo trwa wojna stuletnia, nikogo tam nie ma i następnie wracają do niej ludzie, odbudowują ją i chcą wrócić, tak jakby tego stulecia właściwie ich nieobecności, niemal stulecia nie było, chcą wrócić do stanu prawnego istniejącego przed wojną. No i teraz zapisana w dokumentach opowieść o losach tej wioski jest też mikrohistorią wojny stuletniej, o tym jak mikrospołeczeństwo, a mogłoby być to także społeczeństwo makro, przechodzi dżumę, przechodzi wojnę, przechodzi maruderów, przechodzi kompletną wywrotkę właściwie stabilności, w której żyje, także stabilności prawnej, które to społeczeństwo z trudem

0: Odbudowuje to już no, niemal 50 lat po wojnie. To jest historia, którą warto sobie szczegółowo przeczytać.
1: Mamy również w książce opowieść o murarzach. Gdzieś w południowej Francji okolica stała się niebezpieczna. Wojna stuletnia już dobiegała końca, więc to nie regularne armie angielskie, ale kraj zalewały bandy zdemobilizowanych wojaków i zwykłych zbójów, którzy grabili wszystko, co napotkali. W obliczu tego chaosu przeor w porozumieniu z okolicznymi mieszkańcami podjął decyzję, że trzeba się ufortyfikować. I postanowiono otoczyć murami cztery wsie na Płaskowyżu.
0: Ale do kogo należały te wsie?
1: Do przeoratu. Ale projekt był wspólny. Był oddolny. Nie był to nakaz z góry, lecz inicjatywa lokalna.
0: Przychodzą ojcowie rodzin, wymienieni są ojcowie rodzin w liczbie odpowiedniej dla poszczególnych wniosek, do właściciela i mówią: otoczmy się murem i fortyfikacjami.
1: A rzecz jest dlatego opisana i jest ciekawa, ponieważ jest to jedyna zachowana w pełni umowa z fachowcami, którym zlecono to. To znaczy zlecono mistrzom murarskim, z którymi spisywano szczegółowe umowy. Wynika z tego kontraktu, że była to transakcja czysto praktyczna. Z góry ustalono cenę, a umowy podpisywały trzy strony, to znaczy przeor, cała wspólnota wiejska oraz wykonawca.
0: Dodajmy, że przeor był przeorem zakonu szpitalników, dlatego że wioski te należały do komandorii szpitalników właśnie, czyli zakonu rycerskiego. Może dlatego tak łatwo można było go, tego przeora, do tego przekonać. I może dlatego też, od razu uprzedźmy, te fortyfikacje były tak nowoczesne.
1: Nie tylko nowoczesne, ale i trwałe. Przetrwałe wieki w nienaruszonym prawie stanie, mimo że ludzie z czasem dobudowywali do nich swoje domy. I dlatego jest to dokument bezcenny, bo opisuje nie tylko to, co budowano, ale także zdradza, jak to robiono, ile kosztowało, kto płacił, kto pracował i jak zarządzano całą inwestycją.
0: Najlepsze w tym wszystkim, ponieważ istotnie mamy wynotowane przez autora postanowienia kontraktu z wykonawcami, wiemy, że to mogą być 4 lata albo 5, że to jest długoterminowa inwestycja, że się pracuje na okrągło cały rok, że wreszcie, i to jest najlepsze, obowiązuje ustalona cena. Jednym słowem, nie będzie czegoś takiego, że panie wicie, no tutaj 20% drożej wyszło. Że od razu chłopi ustalają, że nie zapłacą więcej ponad to, co ustalono, i że w ramach tej ceny wykonawca musi się zmieścić. Jednym słowem, fortyfikujemy cztery wsie, opisujemy dokładnie, jak mają wyglądać te mury, opisujemy to, gdzie mają być otwory strzelnicze, jakie, dla kogo, że mają być podesty z desek, że tu będą stali łucznicy, a tutaj będzie jakaś tam broń palna czy artyleria. I ten ogromny projekt jest ujęty w stałej cenie, czyli wykonawca nie może powiedzieć, że podrożały materiały budowlane.
1: Tak, także znamy przebieg negocjacji i ten proces wyglądał następująco. Po pierwsze było zebranie wspólnoty wiejskiej i właśnie ci ojcowie rodzin spotykali się w kościele w obecności przeora i w imieniu wsi prosili o zgodę na budowę murów. Po drugie była deklaracja właśnie przeora. To przeor dawał znaczną sumę pieniędzy na cel, rozłożoną na wiele lat, oraz obiecywał zachęty dla nowych osadników, które były wpisane w kontrakt. I po trzecie, bo są cztery punkty, po trzecie był wybór zarządców, to znaczy wspólnota wiejska sama wybierała przedstawicieli, którzy zbierali podatki, mieli zarządzać funduszami.

0: a inni mieli być nadzorcami i kierownikami prac budowlanych. I wreszcie czwarte było rzeczywiście zobowiązanie do terminu, to znaczy umówiono się, że mury powstaną w ciągu kilku lat, że będą budowane bez przerw.
1: No, wyżyna Larzak, na której nasza wioska leży, należy do szpitalników po prostu i szpitalnicy uważają, że dzięki tym fortyfikacjom, tak jak powiedziałeś, uda się do wioski ściągnąć nowych mieszkańców. To trochę przypomina dzisiejsze postanowienia włoskich gmin, które mówią, że za 1 euro ci dadzą dom pod warunkiem, że tam będziesz mieszkał przez 5 lat i prowadził jakiś interes. No to jest dokładnie to samo myślenie. Przeor uważa, że ludzie chętnie napłyną do bezpiecznych miast, dlatego że wszędzie jest niebezpiecznie, a tu proszę, my mamy wspaniałe umocnienia z otworami dla artylerii, umocnienia, które przetrwają nienaruszone do wieku XXI co najmniej, więc zapraszamy, osiedlajcie się i płaccie podatki.
0: I teraz jakie były obowiązki? Na mieszkańcach spoczywały przygotowanie pieców do wypalania wapna, dostarczenie drewna na rusztowania, dostarczenie lin, wiader, narzędzi, które po budowie mogli dla siebie ci wioskowi zachować.
1: Żelazo musieli dostarczyć też.
0: Transport kamienia własnymi zwierzętami pociągowymi. To wciąż obowiązki mieszkańców. Częściowe pokrycie kosztów, dostarczenie właśnie, tak jak powiedziałeś, żelaza, wyżywienia i noclegów. Natomiast na mistrzach murarskich i ich pomocnikach spoczywały wydobycie samego kamienia w kamieniołomach, obróbka tego kamienia, zapewnienie głównych materiałów budowlanych i transport na plac budowy własnymi zwierzętami, przy czym jeśli by zniszczyli czyjeś pola, musieli płacić za to odszkodowanie.
1: No, jest tu ciekawy obszar taki, że kontrakt wyraźnie zakazuje wykonawcom pozyskiwania kamienia z recyklingu, konkretnie z jakichś rozebranych budowli czy murów. Najwyraźniej był to zwyczaj powszechny i że oryginalny kamień muszą mieć bez dezintegrowania, powiedzmy, istniejących budowli.
0: Tak, było również szczegółowo wypisane wyżywienie robotników, mianowicie, że było to zboże, wino, mięso solone, zarówno wieprzowe, jak i wołowe. Była sól, oliwa, ser, suszone ryby, warzywa z ogródka i to wszystko dostarczali miejscowi. Co do noclegu, miał być to, cokolwiek to znaczy, wygodny dom z 4 łóżkami wyposażonymi w koce i poduszki.
1: Nie zdążymy więcej opowiedzieć o książce, a zdarzają się w niej wspaniali bohaterowie. W tych opowieściach tłem są różne lata wojny stuletniej opisane w książce Alaina de Murger Życie podczas wojny stuletniej, 9 noweli historycznych. Murarze z Sainte-Eulalie de Cernon, wspomniani tutaj, spędzali w pracy 4 do 5 lat, pracowali przez okrągły rok, zupełnie jak bohaterowie tego utworu. La Complainte du Coureur de Bois, czyli skarga. Coureur de Bois to jest zwyczajowe określenie myśliwego, kogoś, kto musi przez cały rok przemierzać lasy w poszukiwaniu jedzenia. No ale tutaj grupa Malicorne wiąże tę skargę z pracami murarskimi oraz z tym, że w zimie jest najciężej. Zostawiamy Państwa z tą smutną refleksją toczoną przy okazji książki Życie podczas wojny stuletniej i żegnamy się do usłyszenia, mówią Łukasz Modelski
0: i Andrzej Kozicki.

0: widmo.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Marek Chrodniczy. Słuchają Państwo Widma. Nie możemy zaniedbywać monograficznych programów poświęconych ważnym i wpływowym artystom na scenie elektronicznej i postrokowej. Ostatnio taką audycję poświęciłem duetowi Mouse on Mars, którego drogi przecięły się kilkukrotnie z bohaterami dzisiejszego programu. Mimo że Mysz na Marsie pochodzi z Düsseldorfu, a Tortes, bo o tym zespole mowa, z Chicago. To jest w gruncie rzeczy podobny obszar zainteresowań, przypadający na ponad 3 dekady wstecz ferment z przedrostkiem post. Mouse on Mars byli prekursorami post-techno, natomiast Tortes jednym z najważniejszych przedstawicieli post-rocka. Te światy niejednokrotnie się przenikały w remiksach i nie tylko. Amerykański zespół wywodzi się ze środowiska post-punkowego oraz muzyki improwizowanej. Z czasem coraz mocniej nasiąkał muzyką elektroniczną, która na początku lat 90. była trudna do zignorowania. Ta historia rozpoczęła się w 1990 roku, ale pierwsze płyty ujrzały światło dzienne 3 lata później. Dość już gadania, na pierwszy ogień połączone ze sobą 2 utwory z płyty It's All Around You z 2004 roku, za którą zespół Johna McIntyre zebrał najcięższą bodajże krytykę. Z mojego punktu widzenia niezrozumiałą.

No właśnie. Z perspektywy ponad 20 lat piąty pełnowymiarowy album zespołu broni się bardzo dobrze. Pamiętam na przykład, że padał wobec niego zarzut Pink Floydyzacji, co rozumiem jako niezgodę krytyki na aranżacyjny przepych i bogactwo środków artystycznego wyrazu przy jednoczesnej przystępności. Absolutnie mnie to nie przekonuje. Kontrargumentem może być przecież dbałość o zróżnicowanie kompozycyjne oraz wyjątkowej urody tematy muzyczne. Trochę skłamałem, wskazując Johna McIntyre jako kluczową postać Tortoise. W końcu zarówno Douglas McCombs, Jeff Parker, jak i John Herndon i Dan Bitney to postaci równie istotne dla brzmienia grupy. Owszem, McIntyre mówił w jednym z wywiadów: jestem operatorem studyjnej maszynerii Tortoise, ale od razu dodawał: wkład pracy każdego z nas jest jednakowo ważny. Zespołowość to klucz do sukcesu, a ten pojawił się już po premierze pierwszego studyjnego albumu zatytułowanego po prostu Tortoise.

mistrzostwo minimalizmu rozpisanego na gitarę, perkusję i efekty studyjne. Cisza, organiczne brzmienie i oszczędna, wyrafinowana forma. Również estetyki okładkowej. Pamiętam, że 30 lat temu chyba właśnie to rzuciło mi się w oczy jako pierwsze. A był to dopiero początek fascynującej przygody. Post-rock jako nazwa niejednorodnego gatunku, który obejmował tak różne zjawiska jak Seafill, Godspeed You, Black Emperor czy Mogwai, funkcjonował głównie jako medialna etykieta. Zjawisko, które opisywał, cechowała kontestacja stereotypu rockowego grania, otwarcie na repetycje krautrocka i kosmiczne music, a także eksperymenty IDM-u, noise'u i nowego ambientu. To bardzo szeroki zbiór, ale wystarczająco określony, by zrozumieć, że mieliśmy wtedy do czynienia z małą, choć brzemienną w skutki rewolucją w muzyce alternatywnej. A jednym z jej emblematów była płyta Millions Now Living Will Never Die z 1996 roku.

słuchają Państwa Radiowej Dwójki. Głównym, choć nie jedynym powodem zachwytu muzycznej prasy, bo wtedy o muzyce czytaliśmy głównie w gazetach i magazynach, był otwierający płytę ponad 20-minutowy utwór DJ'd. W imponujący sposób syntetyzował wspomniane przeze mnie obszary inspiracji ówczesnych poszukujących artystów. Do dziś ten album wymieniany jest wśród najważniejszych dokonań postrokowych lat 90. To on w dużej mierze wpłynął też na popularność całego zjawiska. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nowe zespoły, a wytwórnie płytowe, jak to w takich sytuacjach bywa, dostrzegły w postroku potencjał na zarobek. Oczywiście nie mówimy tu o fortunach, ale zagospodarowanie tematu było dla nich nieodzowne. W 1996 roku ukazał się też mini-album Remixed, który symbolicznie otworzył temat intrygujących remiksów, a także współprac międzystylistycznych. Stereolab, Oval, Derek Carter, Oetker to tylko niektórzy artyści pozostający wtedy w orbicie zainteresowania Tortoise.

chwilą wybrzmiał utwór z kolejnej kluczowej w dyskografii Tortoise płyty, czyli TNT. W jej przypadku można już swobodnie mówić o artystycznej dojrzałości i odważnym wchodzeniu w relacje z nową elektroniką i znów był to znaczący krok do przodu. W 1998 roku IDM już okrzepł, wydał na świat kilka epokowych dzieł i to ten gatunek znaczył najwięcej w muzycznej alternatywie. O czołowe postaci tego środowiska jako producentów zaczęły się zabijać gwiazdy pop, ale Tortoise występowali z pozycji rozdających karty, bo co ciekawe byli ogromną inspiracją dla wielu twórców elektronicznych. A teraz pierwsza ciekawa współpraca Johna McIntyre i Tortoise z artystami z zewnątrz środowiska, bo przecież oprócz tego z grupy wypączkowały takie siostrzane projekty jak The Sea and Cake, Gastel del Sol czy Isotope 217. Takich egzotycznych spotkań było w historii amerykańskiego zespołu całkiem sporo. Postawiłem na utwór Blondie Brownie, bo jest to regularna, urocza piosenka. Posłuchajmy.

Słuchają Państwo Widma w programie drugim Polskiego Radia. Wracamy do regularnych albumów Tortes i do brzmień, jak się wydaje, zdecydowanie ostrzejszych. Trochę też zaburzymy chronologię, otóż na płycie Standards oraz po części na późniejszej o 8 lat Beacons of Ancestorship. Do głosu znów zaczęły dochodzić postpunkowe skłonności członków grupy. Oczywiście wciąż był to ten sam charakterystyczny i oryginalny zespół, ale tak jakby inaczej zaczęli kłaść akcenty. W 2001 roku po raz pierwszy usłyszałem Tortes na żywo w klubie Fabryka Trzciny w Warszawie. Cóż to był za koncert? A zatem przed nami, zaraz po sobie, Tortes z 2009 roku i 2001 roku w zwartej, zadziornej, choć wciąż bardzo melodyjnej odsłonie.

Tak jak już wspominałem, Tortes wspaniale odnalazło się w konwencji remiksu. Serdecznie polecam Państwu wspomnianą już dziś płytę Remix oraz utwory ze zbioru Lazarus Taxon. Myślę zresztą, że to między innymi otwartość na elektronikę pozwoliła im przetrwać tak długo i pozostać w krwiobiegu alternatywy przez kilka dekad. Nawiasem mówiąc, McIntyre wielokrotnie wspominał o swojej fascynacji IDM-em, szczególnie artystami z katalogu Warp. Co najmniej jeden utwór Amerykanów powstał zresztą pod bezpośrednim wpływem Aphex Twin. Przed nami zaraz po sobie dwa remiksy. Jeden wykonany przez Tortes dla Mouse on Mars w 2014 roku, a drugi przez chyba Kadry dla Tortes. Ten ostatni został przygotowany w związku z premierą ostatniego albumu pod tytułem Touch, który znów po nieco mniej udanych płytach jest powrotem do bardzo wysokiej formy.

Na koniec wracamy do prapoczątków Tortes, a w każdym razie do pierwszych lat działalności zespołu. Utwór Gamera ukazał się w 1995 roku na singlu i pokazał, jak fascynujące mogą być długie postrokowe formy. Po latach pojawił się też na wspaniałej trzypłytowej kompilacji Lazarus Taxon z 2006 roku. Swoją drogą, oprócz remiksów wielu niepublikowanych utworów oraz rzeczy rozproszonych na osobnych singlach

znalazł się tam też dysk DVD z teledyskami i fragmentami koncertów z różnych okresów działalności. A zatem epickim utworem Gmeura kończymy dzisiejszą opowieść o Tortes. Tak, wiem, że ledwo liznęliśmy temat, nie wspominaliśmy na przykład o współpracy z Bonnie Prince Billim oraz holenderską legendą postpunka, czyli The X, ale to jednak zawsze godzina więcej o postroku w polskim radiu. Dobrej nocy, mówią Andrzej Zieliński, Magdalena Wojtulanis i Marek Chorodniczy.

Witamy w Fantazji Polskiej. Czeka nas dzisiaj najdłuższy dzień, początek astronomicznego lata. Utwór Grażyny Pstrokońskiej-Navratil Como el sol e la mar, jak słońce i morze, na flet i orkiestrę kameralną, jest drugą częścią cyklu czterech pór roku, noszącą pod tytuł Lato. Składając hołd Antonio Vivaldiemu, kompozytorka nie nawiązuje do stylu barokowego twórcy. Jej utwór to muzyczne wspomnienie znad Zatoki Meksykańskiej. Oto części: Preludium La Playa, plaża, Pasacaglia La Hondura, głębina, fuga El Viento Dorado, złoty wiatr. Na flecie gra Łukasz Długosz, towarzyszy mu orkiestra miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z festiwalu Musica Polonica Nova, który odbył się we Wrocławiu w 2008 roku.

Como el sol e la mar, jak słońce i morze, to tytuł utworu Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, skomponowanego na flet i orkiestrę kameralną. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Musica Polonika Nova we Wrocławiu, który odbył się w 2008 roku. Na flecie grał Łukasz Długosz, towarzyszyła mu orkiestra miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. A teraz muzyczny obraz natury w uwerturze koncertowej W głębi morza, opus 26 Grzegorza Fitelberga. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Aleksander Liebreich. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2015 roku w Katowicach.

Symfoniczna Polskiego Radia dyrygował Aleksander Liebreich. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2015 roku w Katowicach. Skoro jesteśmy tak blisko morza, posłuchajmy utworu Krzysztofa Knitla Gdańska Nostalgia na Carillon. Utwór został zamówiony przez miasto Gdańsk i Muzeum Gdańska dla upamiętnienia bohaterów Westerplatte i obrońców Poczty Polskiej. Prawykonanie odbyło się 7 września 2024 roku w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Monika Kaźmierczak, znakomita karilionistka, wykonała utwór na instrumencie znajdującym się na wieży kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku. Tam też powstało nagranie, którego posłuchamy. I jak pisze Krzysztof Knitel, nie tylko tragiczne rocznice, ale także atmosfera miasta wpłynęła na charakter utworu.

To był utwór Krzysztofa Knitla Nostalgia Gdańska. Na karylionie znajdującym się na wieży kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku grała Monika Kaźmierczak. Nagranie pochodzi z płyty Anaklasis, polskiego wydawnictwa muzycznego. Ogień, woda, powietrze i ziemia to cztery elementy, które starożytny filozof Empedokles nazwał korzeniami wszechrzeczy. Magdalena Gorwa, młoda polska kompozytorka, przejęta tak syntetycznym ujęciem zasady wszechświata, skomponowała utwór, który nie jest ilustracją owych żywiołów. W jej muzyce nie ma nic z naśladowania natury, tego co dawniej określano jako mimesis. A jednak, jak sama przyznała, w utworze Cztery korzenie wszechrzeczy na zespół owe żywioły są obecne. Przypisane są im nawet konkretne instrumenty czy sposoby wydobycia dźwięku. Ale tak jak w naturze, poszczególne zjawiska ujęte w większe całości nawzajem się przenikają. Utwór został zamówiony przez festiwal Warszawska Jesień. Jego prawykonanie odbyło się w 2024 roku. Posłuchajmy. Gra European Workshop for Contemporary Music. Dyryguje Rüdiger Bonn.

To był utwór Magdaleny Gorwy Cztery korzenie wszechrzeczy na zespół. Grał European Workshop for Contemporary Music, dyrygował Rüdiger Bohn. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który odbył się w 2024 roku. Cofnijmy się teraz w czasie i posłuchajmy utworu Antoniego Milwida, polskiego kompozytora działającego w drugiej połowie XVIII wieku. Prawdę mówiąc, będzie to wspólne dzieło Milwida i Jana Kręca, który dokonując licznych korekt i uzupełnień, postarał się o zachowanie klimatu pierwowzoru. Oto zatem Sinfonia Concertante na obój i orkiestrę Antoniego Milwida i Jana Kręca. Części: Molto Moderato, Allegro, Andantino, Minuetto, Presto. Grają Mariusz Pędziałek, obój i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Jana Kręca.